Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwszą w tym tygodniu muzyczną noc

dyrekcją Johna Storgardza, fińskiego skrzypka i kapelmistrza. Nie zabraknie fińskich akcentów także w programie koncertu w postaci muzyki Jana Sibeliusa. Zabrzmi również koncert waltorniowy Hansa Abrahamsena. Koncert zaś rozpoczęła uwertura do jedynej opery Roberta Schumana, Genovefa, op. 81.

Uwertura do Genovefy, opery Roberta Schumana, rozpoczęła koncert orkiestry BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Strugartza. W dalszej części koncertu zabrzmiał poemat symfoniczny Córka Pohjoli, opus 49 Jana Sibeliusa, dla którego inspiracją, podobnie jak wiele innych dzieł fińskiej

Orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Stolgartza wykonała Córkę Pohjoli, opus 49, poemat Jana Sibeliusa. Na estradzie Royal Albert Hall w Londynie pojawił się następnie waltornista Stefan Dorr, członek berlińskich filharmoników. Wykonał on partię solową koncertu waltorniowego duńskiego kompozytora, urodzonego w 1952, Hansa Abrahamsena.

To był koncert waltorniowy Hansa Abrahamsena. Grali Stefan Dor i orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Storgardza. Tak to dzieło zabrzmiało na koncercie w Royal Albert Hall w Londynie w ramach festiwalu BBC Proms 7 sierpnia 2024 roku. Żegnamy się z Londynem, a przed nami kameralistyka Johannesa Brahmsa. Słuchamy jego kwintetu klarnetowego H-moll op. 115. Grają Thomas Fridley na klarnecie i kwartet sine nomine.

Allegro, Adagio, Andantino presto non assai ma con sentimento i finałowe con moto. To części kwintetu klarnetowego Hamol op. 115 Johannesa Brahmsa, którego wysłuchaliśmy w interpretacji klarnecisty Tomasa Fridliego i kwartetu Sine Nomine. W muzycznej nocy Euroradia czas na barok w kameralnej odsłonie. Przed nami taniec świętych dusz z Orfeusza i Eurydyki Krzysztofa Willibalda Glucka w opracowaniu Fritza Kreislera.

Dieuze Mate na altówce i Balázs Sokolaj na fortepianie wykonali taniec świętych dusz z opery Orfeusz i Eurydyka Krzysztofa Willibalda Glucka. Jeszcze przez niespełna kwadrans pozostaniemy w aurze muzyki dawnej, bo oto przed nami kantata Medea w Koryncie Antonia Caldary, Gerald Lesne, kontratenor i zespół Il Seminario Musicale.

W nagraniu z 1992 roku wysłuchaliśmy Medei w Koryncie, solowej kantaty Antonia Caldary, a wykonali ją Gerard Lesne, kontratenor, i zespół Il Seminario Musicale. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od muzyki operowej Schumana, a teraz zakończymy tę część muzyką sceniczną Franza Schuberta. Uwertura do Rosamundy zabrzmi w wykonaniu Orchestre National de France pod dyrekcją Emmanuela Krivina.

Była to uwertura do Rosamundy Franza Schuberta w wykonaniu Orchestre National de France pod dyrekcją Emanuela Krivina. Nagrania dokonano w Théâtre des Champs-Élysées 8 lutego 2001 roku. Tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Słuchają Państwo muzycznej nocy Euroradia w programie drugim Polskiego Radia. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski i będę z Państwem jeszcze do godziny piątej. Drugą odsłonę naszej nocnej audycji zdominuje Msza Głagolicka, monumentalne dzieło churalno-orkiestrowe Leosza Janaczka, skomponowane dokładnie 100 lat temu, w roku 1926. Nazwa dzieła pochodzi od Głagolicy, najstarszego słowiańskiego alfabetu, libretto zaś napisane jest w staro-cerkiewno-słowiańskim. Wśród wykonawców Andrea Dankowa, sopran, Jana Sykorowa, alt, Tomasz Juchasz, tenor, Józef Benci, bas, Aleś Barta na organach, chór filharmoniczny w Pradze i Praska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Tomasza Netopila.

Andrea Dankowa sopran, Jana Sikorowa alt, Tomasz Juchas tenor, Józef Będzi bas, Aleś Barta na organach, chór Filharmonii Praskiej i Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego pod dyrekcją Tomasza Netopila to wykonawcy mszy głagolickiej Leosza Janaczka. Po monumentalnych uniesieniach religijnych na zakończenie naszego spotkania proponuję Państwu serenadę C-moll na oktet denty Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Allegro andante, menuetto in canone trio al rovescio i finałowe Allegro. To części serenady C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kehel 388. Wysłuchaliśmy jej w wykonaniu zespołu Dentego przy Węgierskiej Operze Państwowej. Tym utworem kończymy muzyczną noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, dziękuję i do usłyszenia.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Zaczniemy dzisiaj na początku XIX wieku, a zakończymy niemal 100 lat później. Wszystko zabrzmi pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego, polskiego dyrygenta, który dzisiaj obchodzi 80. urodziny. Składamy najlepsze życzenia i rozpoczniemy od uwertury do opery Król Łokietek, czyli Wiśliczanki Józefa Elsnera, Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego.

Uwertura do opery Król Łokietek, czyli Wiśliczanki Józefa Elsnera. Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Pozostajemy przy muzyce polskiej XIX wieku. No, będzie to właściwie to samo pokolenie, bo Feliks Janiewicz był od Elsnera starszy zaledwie o 7 lat. Urodził się w 1762, Elsner w 1769. Piąty koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza został opublikowany w 1804 roku, a więc kilkanaście lat przed Królem Łokietkiem, którego premiera odbyła się w 1818 roku. Feliks Janiewicz był kompozytorem, ale przede wszystkim jednym z najwybitniejszych polskich skrzypków wirtuozów swojej epoki. Jako piętnastolatek trafił do orkiestry króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Tchaikowskiego, później koncertował w Wiedniu, we Włoszech, Paryżu, Londynie, występował w kręgu Haydna, Mozarta, a znaczną część życia spędził w Wielkiej Brytanii, gdzie był także organizatorem życia muzycznego. Napisał 5 koncertów skrzypcowych, w całości zachowały się 3, 2, 4 i 5 koncert e-moll, który uchodzi za najdojrzalszy z nich. Pozostaje jeszcze silnie zakorzeniony w stylu klasycznym, Brian, ale pojawiają się już w nim cechy zapowiadające romantyzm. I właśnie teraz przed nami 5 koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki w partii solowej Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego.

Piąty koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza, Konstanty Andrzej Kulka i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Od Janiewicza do Karłowicza, do którego teraz przechodzimy, dzieli nas niemal całe stulecie, ale można znaleźć między nimi ciekawy łącznik, skrzypce. Janiewicz był przede wszystkim skrzypkiem wirtuozem i autorem 5 koncertów skrzypcowych. Karłowicz zaś pozostawił jeden, ale za to jeden z najważniejszych polskich koncertów skrzypcowych przełomu XIX i XX wieku. Koncert Adur op. 8. Teraz usłyszymy Karłowicza jednak w innym symfonicznym wymiarze. Przed nami Odwieczne pieśni op. 10. Trzyczęściowy poemat symfoniczny, tryptyk złożony z pieśni o wiekuistej tęsknocie, pieśni o miłości i o śmierci oraz pieśni o wszechbycie. Karłowicz pisał ten utwór od 1904 do 1906 roku i bardzo silnie obecne są w nim natura, tęsknota, refleksja nad przemijaniem i charakterystyczne dla Karłowicza poczucie, że człowiek jest tylko częścią większego świata, właśnie natury, czasu, istnienia. I ponownie przed nami Jerzy Salwarowski, tym razem dyryguje Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej.

0: Odwieczne pieśni, poemat Mieczysława Karłowicza, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego, który dzisiaj obchodzi 80. urodziny. Od Elsnera i Janiewicza od początku XIX wieku doszliśmy do Karłowicza i muzyki młodej Polski. Trzy bardzo różne odsłony polskiej muzyki połączone batutą Jerzego Salwarowskiego. To już wszystko na dzisiaj w Fantazji Polskiej. Klaudia Baranowska, żegnam się z Państwem. Miłego dnia i do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Ewangelia i pierwsze czytanie wydają się dziś stać w jawnej sprzeczności. Opis uzdrowienia w szabat mówi o Bożym miłosierdziu, które przekracza wszystkie granice. O szukaniu dobra konkretnego człowieka, a nie ślepym posłuszeństwie względem prawa. Czynić coś dobrego jest podstawowym punktem odniesienia, o jakim mówi Pan Jezus. Tymczasem święty Paweł mówi o wykluczeniu ze wspólnoty człowieka, który dopuszcza się cudzołóstwa i to bardzo gorszącego, życia z żoną swojego ojca, czyli macochą. Paweł pisze, że powinni żądać, by usunięto spośród nich tego, który dopuścił się wspomnianego czynu, a dalej namawia, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Gdzie tu miłosierdzie? Człowiek wiary jest w stanie je dostrzec w obu scenach, które są jakby dwoma etapami jednej procedury prowadzącej do uzdrowienia. Ciekawe, że w obu tekstach pojawia się greckie słowo meson, pośrodku, pomiędzy innymi. Paweł pisze, usuńcie tego, kto grzeszy spośród was, dosłownie zabierzcie go ze środka. Pan Jezus wzywa człowieka z uschłą ręką, wstań i stań pośród nas, dosłownie stań na środku. Grzech powinien znaleźć się w centrum tylko w jednym momencie, kiedy ma zostać pokonany mocą Pana Jezusa. Tolerować, czy wręcz celebrować grzech, to narażać na potępienie tego, kto grzeszy. Nie możesz zrobić nic gorszego, niż w imię miłości i miłosierdzia aprobować czyjeś złe postępowanie. Stajesz się wtedy argumentem dla czyjegoś trwania w grzechu. Skoro ta osoba wierząca nie ma nic przeciwko, mówi mi, że nie muszę się martwić, że mnie nie ocenia, to znaczy, że nie muszę się zmieniać, nie muszę się nawracać, mogę stać pośrodku w dumie i chwale. Wcale nie macie się czym szczycić,

0: protestuje święty Paweł, kiedy koryńscy chrześcijanie są dumni, jak są dobrzy i otwarci. Odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy, zaleca im święty. Czystość i prawda zakładają, że w centrum jest Bóg. Nieraz ludzie nie wstydzą się trwać w grzechu, a wstydzą go wyznać, przyjść z nim do Boga. A powinno być odwrotnie. Człowiek z uschłą ręką staje na środku, pokazuje swoją słabość. Ciekawe, że święty Łukasz, mający medyczne wykształcenie i używający fachowej terminologii, tutaj nie pisze nic o przyczynach tego uschnięcia, czyli jakiejś formy atrofii lub paraliżu. Może przemilcza to, bo myśli o znaczeniu duchowym tej sceny. Prawa ręka to w Biblii znak działania. Często słyszymy o wzniesionej Bożej prawicy, kiedy Pan Bóg coś robi. Człowiek z uschniętą prawą ręką nic nie robi. Jest bezczynny, nie czyni dobra. Może jest tak przytłoczony życiem, może się na kimś zawiódł, może jego własne grzechy odebrały mu sprawczość. Znalazł się na marginesie, nie mógł stanąć po środku. I sam by tego nie zmienił, ale Pan Jezus wzywa go, żeby przyszedł, odsłonił się przed nim i przeżył uzdrowienie. Głębokie, przenikające, jakiego może dokonać tylko Bóg. Chrystus, jak przypomina święty Paweł, złożony w ofierze jako nasza Pascha. Jedyny, który ma moc uzdrowić z każdego niedowładu, paraliżu, przykurczu duchowego. Chwalić się grzechami wśród ludzi to zgorszenie, ale nazwać je przed Bogiem to ratunek. Wtedy możesz stanąć pośrodku i niech pyszni faryzeusze i uczeni w piśmie gadają, co chcą. Nie dla nich przychodzisz, ale dla Boga, który ustanowił sakrament pokuty i pojednania, spowiedź, żeby czynić coś dobrego, żeby życie ocalić. Ja odpuszczam Tobie grzechy, idź w pokoju. To słowa, które sprawiają, że możesz stanąć na środku, podnieść głowę i chwalić Boga, który Cię ocalił.
1: Mówił ksiądz Grzegorz Pakowski. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Program Drugi Polskiego Radia i jest 6:00.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Za konsuletą Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams obecna w reżyserce i przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest poniedziałek, 7 dzień września. Wspólnie z Państwem zaczynamy nowy tydzień. To 250 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło dziś o godzinie 5:56, a zajdzie 11 minut po 19:00. Dzień będzie trwał 13 godzin i 15 minut. Imieniny obchodzą dziś Marek, Melchior, Regina, Ryszard i Stefan. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim udanego poranka z dwójką. A dziś, 7 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. No to sprawdzamy, czy jest szansa na błękit nieba dzisiaj.
1: Pogoda.
0: Jest szansa, ale jedynie na południowym wschodzie. Zachmurzenie tam będzie niewielkie. Na pozostałym obszarze nieco większe, wzrastające do dużego. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni do 18 na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Do 19 i 22 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr będzie dzisiaj słaby i umiarkowany.

0: Uwertura do opery Les Hommes Galants, wykwintne Indie Jeana Philippa Rameau, grała orkiestra Lézard Florissant. Jest 6 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Na początek naszej audycji, jak zawsze, przeniesiemy się w przeszłość, czyli opowiemy o tym, co wydarzyło się 7 września na przestrzeni lat. W tym tygodniu w cyklu Wiersz na Dzień Dobry naszym poetyckim przewodnikiem będzie Dante Alighieri. Przegląd prasy kulturalnej zaproponuje Państwu dziś Magda Mikołajczuk, a po godzinie 7 będzie możliwość zdobycia płyty tygodnia. Będzie też nasz stały poniedziałkowy cykl Słowo się rzekło, a w nim pewien błąd językowy, który być może niektórych zaskoczy.
2: Między tobą a mną, między rzeką a lasem, między stołem a ścianą. I to jest właśnie przyczyna błędu.
0: Między tobą a mną, rzeką a lasem wszystko jest w porządku. Gorzej jest z między Bogiem a prawdą. Szczegóły już niebawem w cyklu Agaty Honci. Wczoraj rozpoczął się 33. Międzynarodowy Festiwal Poezji Maj nad Willą. Jedno z najważniejszych polskich wydarzeń kulturalnych na Litwie. Zdamy Państwu relację.
3: Patrzyliśmy sobie dookoła i wybraliśmy hasło festiwalu Kultura na czasy niepokoju. Bo to hasło jest pojemne i czasami dotkliwie nas dotyka ze wschodniej strony, ale prócz tych zagrożeń wojennych są zagrożenia nasze wewnętrzne, wynikające z sytuacji globalnej, wirtualnej.
0: Więcej o festiwalu Maj nad Wilią w poranku po godzinie 7. Będziemy też mieć dla Państwa relacje z letniej trasy dwójki. Jesteśmy na wczasach. Tym razem byliśmy w Zielonej Górze, a po 8.30 zabierzemy Państwa do Muzeum Narodowego w Warszawie i porozmawiamy o wystawie Adolf Menzel 1815-1905 Niestrudzony obserwator. Naszym gościem będzie kurator tej ekspozycji Piotr Borusowski.

0: Mazur z pierwszego aktu opery Halka Stanisława Moniuszki grała Eye Culture Orchestra pod dyrekcją Andrzeja Borejki. Nagranie pochodzi z koncertu festiwalu Chopin i jego Europa, który odbył się 13 sierpnia 2017 roku. A teraz już 12 minut po 6.
1: Kalendarium.
0: 218 lat temu w Londynie urodził się William Lindley, inżynier i projektant wodociągów warszawskich. Filtry warszawskie znajdują się na liście pomników historii. Z kolei 7 lat temu w Łodzi zmarł Zdzisław Szostak, kompozytor, dyrygent i twórca muzyki filmowej oraz pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi. Pod jego batutą wykonano nagrania ścieżek dźwiękowych do około 200 produkcji filmowych. Sam był autorem muzyki do 40 obrazów, w tym 20 filmów fabularnych, między innymi Aria dla Atlety, Królowa Bona, Znachor, Koniec Świata, Księga Wielkich Życzeń, Listy Miłosne czy Glina. Kartki w kalendarzu wertuje dzisiaj dla nas Jakub Jamrozek.
2: To jeden z najpopularniejszych w Europie

0: twórców komiksów. 80 lat temu urodził się Massimo Fecci, włoski rysownik, który tworzył komiksy z postaciami znanymi z uniwersum Kaczora Donalda. Po zdobyciu wykształcenia plastycznego w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, Massimo Fecci rozpoczął współpracę z gazetą Le Pioniere dell'Unità, na łamach której wydawał komiksy Picchio e Pacchio, a w latach 70. XX wieku współpracował z wytwórnią Warner Bros., tworząc komiksy z postaciami takimi jak Tom i Jerry, Królik Bugs czy Kot Sylwester. Pogoda jeszcze na to pozwala, żeby wsiąść na rower i jechać. Swoją drogą nie wiem, czy zauważyli Państwo, ale są tacy ludzie, którzy jeżdżą tak, jakby na rowerze po prostu się urodzili. 98 lat temu rozpoczęła się pierwsza odsłona kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
1: To nie jest też takie oczywiste kolarstwo. To szosowe jest sportem zespołowym. W związku z tym, jak mamy 7 czy 8 kolarzy w jednej drużynie, to oni najczęściej pracują na tego jednego bądź dwóch, którzy są najmocniejsi, a ci pozostali muszą się podporządkować. I wtedy, jeśli na przykład ja mam 1,70 m i mój kolega, który ze mną jeździ w drużynie, też ma 1,70 m i on zauważy, że ja mam problem, to on mi może pomóc, powiedzieć: weź mój rower, a ja poczekam na nasz serwis, bo ważne jest to, żebyś to ty był wysoko, a nie ja.
0: Aktorstwo to również często gra zespołowa, a nie jeden zespół teatralny i filmowy w swojej karierze zasilał aktor Olgierd Łukaszewicz, który urodził się 80 lat temu.
2: Kiedy tak patrzę wstecz i zastanawiałem się nad swoim doświadczeniem teatralnym, a marzyłem o tym, żeby być aktorem teatralnym, to znaczy, żeby być całym sobą obecnym, zaangażowanym ciałem, głosem, energią właśnie na scenie, to moje życie nie potoczyło się aż tak może efektownie, jak to sobie układałem, jak marzyłem o tym, żeby być takim nawet codziennym wyrobnikiem sceny, który musi tę gimnastykę wieczorem przeżyć.
0: Olgierd Łukaszewicz grał w wielu filmach, między innymi Lekcja martwego języka. Tak się składa, że mija dziś 47 lat od premiery tego filmu w reżyserii Janusza Majewskiego.
3: Poproszę pana o pożyczenie mi tego sztucera. Tak dla treningu. Dobrze?
4: No, oczywiście.
0: 47 lat temu miała miejsce premiera filmu Lekcja martwego języka. Z kolei 7 września 1939 roku redakcja radia BBC nadała pierwszą audycję w języku polskim. Było to 4 dni po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do wojny z Niemcami.
5: Ten sygnał rozpoznawczy, powtarzający literę V w alfabecie Morsa, pierwszą literę słowa victory, czyli zwycięstwo, był w ciągu wojny zapowiedzią audycji BBC. Radio BBC zaczęło nadawanie programów zagranicznych w 1932 roku. W chwili wybuchu II wojny mówiło do świata w 7 językach. W następnych miesiącach liczba ta się podwoiła, a przy końcu wojny wzrosła do 45. Dla wielu narodów okupowanej Europy audycje te były jedynym źródłem prawdziwych i bezstronnych wiadomości. Sekcja Polska powstała jako jedna z pierwszych w serwisie europejskim BBC. Dnia 7 września 1939 roku po raz pierwszy padły słowa "Tu mówi Londyn", do dziś stanowiące zapowiedź każdej audycji sekcji polskiej.
0: To z kolei fragment archiwalnej audycji z 89 roku.
6: A to był nasz chwilowy powrót do przeszłości, który przygotował dla Państwa Jakub Jamrozek. Jest 17 minut po 6:00.

Część pierwsza trzeciego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Freiburger Barok Orchester. 22 minuty po godzinie 6. Dziś w kalendarium Jakub Jamrozek przypomniał nam, że 80. urodziny obchodzi Massimo Fecki, twórca uniwersum Kaczora Donalda. Miło sobie Kaczora Donalda przypomnieć o poranku z całą pewnością, ale 7 września to również data ważna dla polskiego komiksu. Tego dnia 2018 roku zmarła Charlotte Lota Paweł, graficzka, rysowniczka i scenarzystka komiksowa, a także ilustratorka. Przez wiele, wiele lat była związana z młodzieżową gazetą harcerską Świat Młodych i była autorką serii komiksów o Jonce, Jonku i Kleksie oraz o Kubusiu Piekielnym. Ich przygody publikowała

publikowała najpierw na łamach tego czasopisma, no a następnie w osobnych albumach. Charlotte Paweł była nazywana pierwszą damą polskiego komiksu. Zajmowała się zresztą nie tylko komiksem, ale ilustrowała też gazety, książki, czasopisma. Zajmowała się rysunkiem satyrycznym, a także malowała. Urodziła się w 1947 roku, a zmarła 7 września właśnie 2018 roku. Pracę Charlotte Paweł bezpłatnie mogą Państwo teraz oglądać w DESA Unikum w Warszawie przy ulicy Pięknej. 23 minuty po godzinie 6.

0: Część trzecia, Allegro Manon Troppo z koncertu fletowego D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na flecie Jean-Pierre Rampal, a towarzyszyła mu orkiestra wiedeńskich filharmoników. Jest 29 minut po 6.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu naszym poetyckim przewodnikiem w poranku dwójki będzie Dante Alighieri. Zbliża się 705. rocznica śmierci włoskiego poety, filozofa i polityka. Jego najważniejszym dziełem jest oczywiście Boska Komedia, nad którą pracował od 1308 roku aż do śmierci w roku 1321. Jako pierwszy Dante pisał w dialekcie toskańskim. Uważał bowiem, że utwory literackie należy tworzyć w językach narodowych, a łacinę powinno się ograniczać do rozpraw naukowych. Naszą prezentację twórczości Dantego od Boskiej Komedii właśnie rozpoczynamy. Fragmenty tego dzieła przekładali na język polski w wieku XIX m.in. Adam Mickiewicz i Cyprian Kamil Norwid. A my posłuchamy wydanego po polsku w roku 1906 tłumaczenia Edwarda Porębowicza. Oto początek Boskiej Komedii. Czyta Mariusz Benła.
2: W życia wędrówce, na połowie czasu, zniesiony stopą w obłędne koleje, pośród ciemnego znalazłem się lasu. O, jakże ciężko wysłowić tę knieję, te puszcz pustynnych zaciernione dzicze. Kiedy przypomnę, dusza mi truchleje. Gorzko, śmierć chyba większe zna gorycze, lecz dla korzyści dobytych z przeprawy opowiem Boru rzeczy tajemnicze. Nie wiem, jak w one zaszedłem dzierżawy, bo mną władła senność jakaś duża w chwili, gdy drogi zaniechałem prawej. Gdybym jednak przybył do góry podnóża, którą zaparty owy wąduł kona, skąd się, jak rzekłem, taki strach wynurza. Podniósłszy głowę, widzę, a ramiona góry już swemi promieniami stroi gwiazda wodząca tu ziemskie plemiona. Więc się z widoku tego uspokoi przestrach w jeziorze serca rozkiełznany przez noc bolesnej bez otuchy mojej. A jak człowiek z morza na ląd ratowany z piersią dyszącą staje i z daleka oczyma jeszcze bada groźne piany, tak było, duch mój, podczas gdy ucieka, pogląda za się na przebytą drogę, co nie przepuści żywego człowieka.
0: Jutro Mariusz Benła przeczyta jeden ze współczesnych przekładów Boskiej Komedii Dantego, który jest dziełem Agnieszki Kuciak. To jest poranek dwójki, 28 minut pozostało do godziny 7:00.

0: Polonez Bedur, numer 12, Fryderyka Chopina, grał Janusz Olejniczak. Jest to 6.35, już teraz Agata Honcia rozprawi się z kolejnym, myślę, często powielanym błędem językowym.
1: Słuchaczka dzieli się spostrzeżeniem. Redaktor X zakończył audycję zwrotem między Bogiem a prawdą, który znam też, pisze słuchaczka, w wersji Bogiem a prawdą, co wydaje mi się lepsze, chociaż sens tego powiedzenia nie jest dla mnie jasny. Zgodnie z obietnicą, którą dałam właśnie słuchaczce, wyjaśniam. Poprawnie mówimy tylko Bogiem a prawdą. Nie ma co do tego wątpliwości. Tę i tylko tę formę notują i słowniki frazeologiczne, i słowniki poprawnej polszczyzny. To ostatnie wręcz przestrzegają przed wersją rozbudowaną z przyimkiem między. Co znaczy wyrażenie Bogiem a prawdą? Mniej więcej to samo, co naprawdę, rzeczywiście, prawdę mówiąc. Gdy mówimy Bogiem a prawdą, chcemy podkreślić prawdziwość wypowiadanych słów. Zdajemy sobie sprawę, że można by mieć wątpliwości, więc się jakoś asekurujemy. Bogiem a prawdą trudno im było z trojgiem dzieci w mieszkaniu, które ma paręnaście metrów. Albo Jerzy chodził w pełni chwały, choć Bogiem a prawdą obydwie sztuki nie były najwyższego lotu. To są współczesne cytaty. Zapewne słówko a, które mamy w tym wyrażeniu, spowodowało, że myślimy, coś musi być między Bogiem a prawdą, tak jak między tobą a mną, między rzeką a lasem, między stołem a ścianą. I to jest właśnie przyczyna błędu, bo a, które mamy w wyrażeniu Bogiem a prawdą, niesie zupełnie inne znaczenie. To takie samo a, jak w zdaniach była piękna, a mądra, nauczyciel sprawiedliwy, a wyrozumiały. Przykłady można mnożyć, a mnożyć. A niesie sens i, wprowadza koniunkcję, a nie opozycję, oczywiście w tych zdaniach. Takiego a używamy dziś rzadko w sytuacji.

0: akcjach uroczystych i zapewne dlatego czasami o nim zapominamy. A nasze wyrażenie Bogiem a prawdą też ma z pochodzenia uroczysty charakter. Jest skróconą wersją zdania klnę się Bogiem a prawdą, które z kolei powstało z jeszcze innego klnę się Bogiem kierując się prawdą. Taki sam sens ma konstrukcja przyrzekam na Boga i na prawdę. Dziś mówimy zwykle klnę się na coś, na Boga, na wszystkie świętości, na prochy przodków, a niegdyś również można było się kląć czymś. Klnę się Bogiem, że mnie winny. Klnę się waszmością słowem szlachcica i uczciwego człowieka, żem szczerą prawdę powiadał i nie przesadzał ani na włosek. To oczywiście cytaty trochę dawniejsze. A więc Bogiem a prawdą nie ma językowych podstaw, by do tego frazeologizmu wprowadzać między. Nie, nie. Do usłyszenia.
1: To była Agata Honcia i nasz cykl językowy Słowo się rzekło. Bogiem a prawdą ja już nie mogę się doczekać, aż w studiu pojawi się Magda Mikołajczuk. Jest to 6:39.

0: Joanna Sztamic i Symfonia F-dur, opus 4, numer 1, 6:43.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zaczynamy od edukacji muzycznej w Norwegii. Proszę państwa. No w końcu zaczął się rok szkolny, więc tematy szkolne bardzo na czasie. W najnowszym ruchu muzycznym Katarzyna Julia Lakefall pisze o edukacji muzycznej właśnie w Norwegii. Zaczyna tak. Przyjechałam do Norwegii prawie 30 lat temu jako absolwentka Polskiej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Studia ukończyłam już w Bergen. Wiele lat pracowałam jako nauczycielka gry na fortepianie, a obecnie wykładam na Uniwersytecie w Bergen. Badam edukację muzyczną w różnych aspektach i kształcę przyszłych pedagogów. To tytułem wstępu, że autorka tego artykułu zna się na rzeczy. I duży tekst o tym, jak muzycznie kształci się Norwegów. Na końcu jest taka uwaga, że jako osoba naukowo zajmująca się nauką czytania nut, wielokrotnie zauważyłam, że rozmowa o muzyce jest w Norwegii zaskakująco łatwa. Niemal każdy miał w dzieciństwie jakiś kontakt z instrumentem lub śpiewał i potrafi odwoływać się do własnych przeżyć. A wcześniej, jak wygląda ta szkoła od strony muzycznej? Znaczy w ogóle w szkole norweskiej rzadkością są konkursy, nie ma świadectw, więcej czerwonych pasków, ani innego publicznego wyróżniania najlepszych uczniów. A edukacja muzyczna w szkołach publicznych obejmuje 4 równorzędne dziedziny. Wykonawstwo, czyli śpiew, gra, taniec, wspólne muzykowanie, tworzenie, czyli improwizacja, komponowanie, eksperymentowanie, doświadczanie, czyli słuchanie, przeżywanie, refleksja oraz szersze rozumienie kultury, związki między muzyką, społeczeństwem i historią. W nowym programie kształcenia muzycznego wyraźnie przesunięto akcent z wiedzy teoretycznej na aktywne muzykowanie, komponowanie i zastanawianie się nad własną pracą. Co ciekawe, zarówno muzyka popularna, jak i twórczość ucznia oraz jego osobiste doświadczenia artystyczne mają w programie jednakowo wysoką rangę. Pod koniec szkoły podstawowej oczekuje się nie tylko wykonywania i tworzenia muzyki, lecz także dyskusji o jej roli w społeczeństwie, o tożsamości, stereotypach oraz współczesnych problemach społecznych. Ale nie tylko plusy, bo jak widać, norweski program nauczania muzyki jest ambitny i nowoczesny. Trudność jednak w tym, że w wielu miejscach zajęcia prowadzą osoby bez formalnego wykształcenia muzycznego. Przyczyna tkwi w systemie przygotowania pedagogów. Polskiego czytelnika zaskoczyć może to, że przyszły nauczyciel szkoły podstawowej nie studiuje jednego przedmiotu kierunkowo, lecz na 5-letnich studiach nauczycielskich wybiera kilka specjalizacji, których później może uczyć. Muzyka to jedna z wielu opcji, a jest przy tym wybierana coraz rzadziej.
0: Ale imponujące to, o czym mówisz. Zastanowił mnie ten instrument wybierany w dzieciństwie. Masz takie wspomnienie z dzieciństwa, jakiś instrument, który wybrałaś, albo który był ci jakby przeznaczony, znaczy, mówiąc najłagodniej?
2: Znaczy to tak, tak troszeczkę, tak 12 lat szkoły muzycznej, tak,
0: no tak, tylko
2: fortepian.
0: Tak. Ja na flecie prostym, plastikowym w szkole baletowej, to była trauma największa.
2: Naprawdę?
0: Największa.
2: A ja na flecie prostym w szkole podstawowej, też w szkole podstawowej ogólnej.
0: Rozmarynie kazali grać non-stop.
2: Musiałam grać i mój pies tego nie wytrzymywał, kiedy ćwiczyłam w domu. Te częstotliwości sprawiały, tak, że ja nie mogłam absolutnie żadnego dźwięku z tego fletu w domu. Nie mógł brzmieć flet w obecności psa.
0: Szczotkę pogłaskaj ode mnie bardzo.
2: Ale to nie była szczotka,
0: no,
2: wiesz, bo to było jakiś czas temu. Ale dziękuję, przekażę. Trwa festiwal filmowy w Wenecji i właśnie Dawid Druszcz w Gazecie Wyborczej pisze o filmie Wild Horse 9, który, cytuję, był jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów festiwalu w Wenecji. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, warto było czekać. To jest film z Johnem Malkowiczem i Samem Rockwellem. Akcja rozgrywa się w 1973 roku. Rząd Stanów Zjednoczonych

0: Zjednoczonych kontynuuje walkę z komunizmem. CIA zorganizowała już zamach stanu w Gwatemali, przygotowała inwazję w Zatoce Świń, a przez lata prowadziła także tajną operację w Kongu, doprowadzając do morderstwa Patrisa Lumumby. Teraz przygotowuje zamach stanu w Chile. Celem jest obalenie Salvadora Allende, demokratycznie wybranego prezydenta, podejrzanego o konszachty ze Związkiem Radzieckim. Te wydarzenia łączy jedna postać. Chris, w tej roli John Malkovich, to podstarzały, arogancki i nieprzewidywalny agent CIA, który uczestniczył we wszystkich najważniejszych operacjach rządu USA. Jest bezwzględnym oficerem, ślepo wierzącym w swoje ideały. Jego partnerem, w pewnym sensie także uczniem, jest Lee, w tej roli Sam Rockwell, który zdaje się być całkowicie pozbawiony empatii. Swoje ulubione burgery pochłania nawet wtedy, gdy pociąga za spust. To mężczyzna z pewnym kompleksem. Jego pewność siebie zostaje wystawiona na próbę, gdy gruchnie wieść, że żona zdradziła go z klaunem. Brytyjski reżyser stworzył ostrą satyrę na wieloletnią politykę amerykańskiego rządu, który w imię własnych interesów destabilizował sytuację polityczną w wielu częściach świata, realnie wpływając na życie setek tysięcy ludzi. McDonald zauważył podczas konferencji prasowej, że film nabrał aktualnego wymiaru w obliczu działań militarnych USA w Wenezueli i porwania prezydenta tego kraju. O filmie Wild Horse 9 pokazanym na festiwalu w Wenecji pisze Dawid Druszcz w Gazecie Wyborczej.
1: A w Poranku Dwójki będą oczywiście relacje z Wenecji. Będą to relacje Adrianny Prodeus.
0: I teraz coś dla Katarzyny i dla wszystkich Państwa. Dla Katarzyny, profesjonalistki, tancerki. Androidy, spektakl baletowy wspaniały, podobno. Zaraz tutaj patrzę na ciebie, czy się zgadzasz. Wraca na deski Teatru Wielkiego Opery Narodowej i o tym czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. To spektakl obezwładniający przepiękną współczesną muzyką Przemysława Zycha i powalający zachwycającą formą wizualną. Chodzi o androidy w choreografii Roberta Bondary. Wizualna strona spektaklu zachwyca. Gra świateł na ruchomej scenografii, kostiumy oraz nowatorska choreografia Roberta Bondary łączą klasykę z futurystyczną wizją. Znakomity taniec Polskiego Baletu Narodowego i przejmujące wokalizy sopranowe budują hipnotyzującą atmosferę nieuchronnej apokalipsy. Przypomnijmy, że balet czerpie z prozy Isaaca Asimowa i Filipa Dicka. W mrocznej estetyce neo-noir łowca i badaczka androidów tropią zbuntowane istoty, co staje się pretekstem do zbadania kondycji człowieczeństwa. Ja jeszcze nie dotarłam na ten spektakl, ale bardzo się cieszę, że powraca, bo dużo dobrych słów słyszałam, ale ty widziałaś.
1: Widziałam i w ogóle spektakl powraca bardzo szybko, bo już 17 września, więc Polski Balet Narodowy bardzo szybko wrócił do pracy. Nie mają łatwych warunków, bo przecież remont trwa w Teatrze Wielkim, więc pracują na salach redutowych. Androidy to jest taki balet, że kiedy otwiera się kurtyna i pojawia się to światło, scenografia i jeden tancerz na środku sceny, to chcemy bić brawo, bo jest tak pięknie. To jest po prostu obezwładniająca magia. Właśnie ta strona wizualna, o której mówisz, nie tylko ta taneczna i tancerze, ale właśnie ta strona plastyczna i muzyka specjalnie napisana do tego baletu przez Przemysława Zycha. To wszystko robi wielkie wrażenie. No takie dzieło totalne, może to nie jest oryginalne określenie, ale rzeczywiście w przypadku tego baletu autorstwa Roberta Bondary ono jest jak najbardziej zasadne. Także polecam dotrzeć.
0: Tak, ja na pewno dotrę, bo z wielu stron słyszałam dobre słowa, a możemy o tym przeczytać w Gazecie Polskiej codziennie.
1: Tyle na teraz.
0: Tak.
1: Magda Mikołajczuk powróci do nas. Dziękujemy.
2: Sound the trumpet, beat the drum.

Muzyka Henry'ego Purcella w poranku dwójki. 6 minut pozostało do godziny 7. Z dwójką warto pozostać. Po godzinie 7 będziemy mieć dla Państwa płytę tygodnia, ale to nie koniec niespodzianek. Będą także bilety, zaproszenia na festiwal Era Szefera. Warto więc z dwójką pozostać. Zresztą sporo ciekawych innych tematów, między innymi wspomnienie z naszej letniej trasy dwójki. Jeszcze wspominamy lato, bo wszak byliśmy na wczasach. Tymczasem jest 6 minut do 7. Proszę zostać razem z nami.

0: Autopromocja.
1: Jak patrzymy, a w jaki sposób słuchamy? W Nocnej Strefie spotkamy się dwa razy i rozmawiać będziemy o dwóch sposobach przeżywania. Z jednej strony widoki, obrazy, malarstwo, fotografia, twarze. Z drugiej brzmienia, frazy, akordy, dźwięki miasta i przyrody. A wokół tego, jak zawsze, muzyka. Eksperymentalna, nowa, sprzed lat, minimalizm, piosenki, tradycje świata. Sposoby widzenia, sposoby słyszenia. We wtorek i w czwartek o 22:30. Zapraszam, Hanna Szczęśniak.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia wybiła 7.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.
2: Witamy, witamy. To jest druga godzina poranka dwójki. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams, Michał Dębski-Wachowicz, który wybrał dla Państwa muzykę, i przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest poniedziałek, to jest 250 dzień roku. Słońce zajdzie dziś 11 minut po godzinie 19, a wstało 4 minuty przed 6, to całkiem późno, uważam.
0: Poranek dwójki.
2: Dzień będzie trwał 13 godzin i 15 minut. Imieniny obchodzą dziś Marek, Melchior, Regina, Ryszard i Stefan. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Spoglądam za okno. Błękit nieba widoczny, gdzieniegdzie i od czasu do czasu. I tak też dziś będzie. 7 września to Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Ale zanim prognoza pogody, to oczywiście wiadomości kulturalne. A ma je dla Państwa Justyna Piernik.
4: Dzień dobry. Młyn w Błędowie, w którym mieszkał i pracował Wojciech Fangor, zostanie udostępniony zwiedzającym. Budynek kupił i wyremontuje samorząd Mazowsza. W domu, w którym artysta spędził 20 lat, goście będą mogli oglądać obrazy, archiwalia i pamiątki, informuje prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora Piotr Patkowski.
5: Tutaj będą mogli obejrzeć, jak taki człowiek żył, mieszkał, pracował. Czasami się wydaje, że wielki artysta jest niedostępny. Tutaj właśnie można to zobaczyć, jakim człowiekiem był Fangor, co go interesowało, jakimi rzeczami się otaczał, trochę literatury, którą czytał.
4: Młyn Wojciecha Fangora w Błędowie będzie oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Łódź z perspektywy kamery Andrzeja Wajdy była tematem spaceru po mieście. Uczestnicy odwiedzili miejsca, które pojawiły się w filmach reżysera z ziemią obiecaną na czele. Spacer rozpoczął się przed Narodowym Centrum Kultury Filmowej i zgromadził wielu miłośników tej sztuki.
6: W związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, no i ziemia obiecana, czyli łódzka, no to pomyślałyśmy, że się wybierzemy.
7: Jestem radomianką i przyjeżdżam regularnie na spacery do Łodzi, ponieważ bardzo interesuje mnie to miasto, a Wajdę kocham po prostu.
4: Trasa spaceru jest częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Młócenie, przędzenie i międlenie, wszystko to wczoraj było można poznawać w lubelskim skansenie. W ramach niedzieli z lnem przypomniano, jak dawniej odbywały się żniwa lniane, jak przędzono nici i tkano płótna. Z uczestnikami rozmawiał Tomasz Maczulski z Radia Lublin.
8: Dzień dobry, gospodarzu, co robicie?
9: A żniwujemy. Dzisiaj mamy wodaczek Marcin, wolontariusz. Zbieramy wszystko z pola, bo lnu się nie kosi, tylko się wyrywa, ponieważ korzenie są istotne, bo w korzeniach też jest włókno, którego właśnie potrzebujemy.
8: Ciężka to była.

0: A praca?
1: W kilka dni takie leny cały czas rękoma zrywać. Pewnie nieraz był upał. To była bardzo ciężka praca.
2: Słychać dźwięk? Kowalewska Stanisława. Mieszkam w Nowym Choleszowie, gmina Hanna, powiat Włodawa. Len wysuszony, wymoczony, międlyło się, później się klipało po trzypaniu.

0: Wydarzenie.
1: Ale ma pani piękny len, tak dużo.
2: Będę robiła bukiety suszone. Pan co, to jest powrót do moich lat dziecinnych.
3: Bo ja nawet nie wiedziałem, jak len wygląda, jak rośnie w polu. Zadziwiłem się.
1: No, czym się pan zadziwił? Ładny, brzydki?
3: Jaki dźwięk wydaje piękny.
1: O.
3: Grzechotny.
4: Żniwa lniane zakończyły się w Lublinie, a w Zielonej Górze rozpoczęło się święto wina, czyli winobranie. Do niedzieli odbędzie się ponad 200 wydarzeń muzycznych, teatralnych, sportowych i dla dzieci. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie korowód w tym roku pod hasłem Korzenie i liście. Dla mieszkańców i gości przygotowano spacery po winnicach. Pokazujemy i świętujemy naszą tradycję i kulturę. Zapraszamy nie tylko na koncerty i jarmark, ale także do odkrywania winiarskiej Zielonej Góry, powiedział prezydent miasta Marcin Pabierowski. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00.

0: pogoda.
1: Dziś czeka nas umiarkowane zachmurzenie. Na południowym wschodzie będzie nieco pogodniej. Na północy możliwe natomiast przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19, a nawet 22 stopni na pozostałym obszarze.
2: Reklama.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę. Od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
2: Reklama.
1: Słuchają państwo dwójki, jest 7 minut po godzinie 7, a w poranku czas na płytę tygodnia. Co dziś państwu mamy do zaproponowania? A mianowicie Atom Goes Funky. I na początek cytat. To swoisty powrót do korzeni. Atom String Quartet od funku zaczynał, grając własne utrzymane w tym stylu kompozycje. Dziś Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski sięgają po funkowe utwory, których słuchali za młodu. Panowie oczywiście młodzi są cały czas. Ale tak zaczyna swój tekst Mariusz Gradowski w książeczce dołączonej do płyty Atoms Goes Funky. Tę płytę mamy dla państwa. To nasza płyta tygodnia, a płyta dodatkowa Emmanuel Ax, Leonidas Kavakos i Yo-Yo Ma, Beethoven for Three. W kolejnej odsłonie Beethoven for Three artyści sięgają m.in. po kameralne opracowanie.

zainteresowanie pierwszej symfonii. Aby dać sobie szansę na zdobycie płyty tygodnia bądź płyty dodatkowej, prosimy o wiadomości. Czekamy na Państwa wiadomości pod adresem poranek@polskieradio.pl. Jak zawsze przypominamy o adresie do korespondencji. A tymczasem mała próbka z płyty tygodnia, kompozycja Michała Urbaniaka, Basia, Atom String Quartet.

0: Kompozycja Michała Urbaniaka, Basia z płyty Atom String Quartet, Atom Goes Funky. To nasza płyta tygodnia. Jest 14 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: A co jeszcze przed nami? Oczywiście pojawi się Magda Mikołajczuk z przeglądem prasy. Będzie także relacja z festiwalu literackiego Maj nad Wilią.
2: Patrzyliśmy sobie dookoła i wybraliśmy hasło festiwalu Kultura na czasy niepokoju, bo to hasło jest pojemne i czasami dotkliwie nas dotyka ze wschodniej strony, ale prócz tych zagrożeń wojennych są zagrożenia nasze wewnętrzne, wynikające z sytuacji globalnej, wirtualnej.
0: Relacja z festiwalu literackiego Maj nad Wilią już niebawem, 20 minut po godzinie 7. Będziemy także mieć dla Państwa relację z letniej trasy dwójki. Jesteśmy na wczasach, tym razem była to wizyta w Zielonej Górze. A Elżbieta Szymkowska porozmawia z aktorką Laurą Breszką o nowym serialu Telewizji Polskiej zatytułowanym Felicita.
3: Większość naszych zdjęć była w słońcu kręcona i staraliśmy się pokazać te najpiękniejsze miejsca w tymże miasteczku. W Polignano Amare za każdym rogiem kryje się po prostu coś pięknego i jest gotową scenografią filmową.
0: No to zdaje się będzie takie małe przedłużenie wakacji. W poranku dwójki dziś po godzinie 8.30 porozmawiamy o nowej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Adolf Menzel, 1815-1905, niestrudzony obserwator. To wystawa prezentująca pracę jednego z najważniejszych niemieckich twórców. Obok Albrechta Dürera, Kaspara Dawida Friedricha czy Maxa Liebermana. Rysunki, obrazy i rciny, wiele do zobaczenia. Niebawem w Muzeum Narodowym w Warszawie, a już dziś o tej ekspozycji opowie Państwu Piotr Borusowski, który będzie naszym gościem. Kwadrans po siódmej.

0: Część trzecia, rondo z sonaty skrzypcowej numer 3 S-dur Ludwika van Beethovena. Za 3 sekundy dokładnie będzie 20 minut po godzinie 7 i to czas, kiedy zabieramy Państwa do Wilna, a tam rozpoczął się 33 Maj nad Wilią. Międzynarodowy festiwal interdyscyplinarny, łączący literaturę, sztukę i dyskusję o współczesnej kulturze. Historia tego festiwalu związana jest ściśle ze środowiskiem polskich, litewskich i białoruskich pisarzy i poetów, którzy przez lata na trójstyku granic działali na rzecz intelektualnej i realnej współpracy. Jednym z najważniejszych punktów odniesienia tej odsłony festiwalu jest setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego. Hasłem przewodnim jest zawołanie „Kultura na czas niepokoju”. Tak tłumaczy dyrektor festiwalu, poeta i pisarz Romuald Mieczkowski.
1: Patrzyliśmy sobie dookoła i wybraliśmy hasło festiwalu „Kultura na czas niepokoju”, bo to hasło jest pojemne i czasami dotkliwie nas dotyka ze wschodniej strony, ale prócz tych zagrożeń wojennych są zagrożenia nasze wewnętrzne, wynikające z sytuacji globalnej, wirtualnej. I tego tematu również w twórczości nie da się pominąć, bo coraz więcej młodych twórców korzysta z tych narzędzi, więc musimy o tym też pamiętać. Ale ten festiwal zawsze był w swoim namyśle trochę lokalny i nie możemy zamykać oczu też na pewne ważne dla nas rocznice związane z ludźmi tej ziemi, nie mówiąc o ogólnopolskich rocznicach, które tutaj wspominamy. Więc taką rocznicą dla nas jest setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego. Ja mam do tego swój osobisty stosunek, bo znałem dobrze pisarza i bywałem u niego. Jeszcze jest stulecie urodzin Sergiusza Piaseckiego, który działał na tych ziemiach i bywał przecież w Wilnie. Ja tak mówię na skróty, bo o każdej z tych postaci i jego śladach tutaj na wschodzie i Wilnie można mówić bardzo dużo, ale jeszcze są takie rocznice związane z Marią Janion, która miała swój etap życia w Wilnie, tak jak zapomniany prawie pisarz Eugeniusz Pałkszta, który miałby 120 lat. Ale wspomnimy też przy tej okazji o naszym koledze, poecie wileńskim, albo raczej z pogranicza białoruskiego, Michale Wolosewiczu. Był strażnikiem pamięci Maryli Wyrszczakównej, bo mieszkał w tej miejscowości, gdzie miłość Mickiewicza przebywała i spoczywa na tamtejszym cmentarzu. Temu będą towarzyszyć aż 3 wystawy obrazów Darii Soler, Marii Michoń i Beaty Walczak. I miejsce na dyskusję wystarczy na inne tematy, nie tyle mówiące o sztuce, ile o pewnych tendencjach, zagrożeniach, jak wykorzystać dzisiejsze narzędzia w internecie, algorytmie do twórczości.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Daria Solar, jestem malarką, jestem symbolistką technologiczną, czyli w moim malarstwie koncentruję się na relacji człowieka z technologiami, w tym ze sztuczną inteligencją. Ja nie zaczęłam mojej kariery zawodowej od malarstwa, tylko byłam najpierw anglistką z wykształcenia i

0: Pracowałam w takich ciekawych instytucjach jak Wojsko Polskie, gdzie uczyłam przez 22 lata angielskiego obronności. Równocześnie pracowałam przez 13 lat w Wyższej Szkole Informatyki, gdzie uczyłam programistów angielskiego IT, czyli z czego są zbudowane komputery, procesory, jak się koduje. W mojej pracy ciekawiły mnie drony i inne takie rzeczy, które 20 lat temu dopiero zaczynały powstawać. Teraz przekładam moją wiedzę, którą zdobywam w pracy, na malarstwo i bardzo interesują mnie te nowoczesne technologie w relacji z człowiekiem i jak go zmienia. Wiem, że technologie te są niesamowicie niebezpieczne, że w zasadzie tworzymy byt, którego w żaden sposób nie będziemy w stanie kontrolować.
1: Obrazy, które widzimy na tej wystawie dostępnej teraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, to są bardzo specyficzne hybrydy. Czy możesz opisać, z jakich motywów tutaj korzystasz?
0: Bardzo szerokich, w tym na przykład biblijnych motywów. Jest taki obraz, który jest bardzo przerażający. On się nazywa Wszystkie córki Lota. Córki Lota to są takie dwie dziewczynki, na które zrzucono została wina za kazirodztwo Lota. Jak państwo znają tą historię biblijną, sobie państwo przypomną. I u mnie córki Lota wyglądają jak dwie dziewczynki, które się obejmują i przytulają, takie dosyć wystraszone. I one unoszą się w powietrze, już nie są już dziewczynkami, tylko są właśnie takimi hybrydami, takimi bytami, które nie mają nóg. Zamiast nóg mają takie wystające, wiszące kabelki. No i chciałam właśnie pokazać takie zmienianie dzieci w zabawki poprzez gry internetowe, które je uzależniają, ale też przez jakby manipulacje w sieci, też pedofilię w sieci. Te dzieci, które nie zostały przestrzeżone i nauczone przez swoich rodziców, są narażone na atak, czyli jest to takie trochę wezwanie do rodziców. Uważajcie, co wasze dzieci robią w sieci, co, jakie gry grają. I na wielu moich obrazach jest poniekąd utrata człowieczeństwa, ale też wykorzystuje nasze instynkty, czyli maluje na przykład bardzo erotyczne postacie. One nie są już ludźmi, one mają na przykład kable we włosach. To jest zdecydowanie, no, realizm to może nie jest, no bo moje postacie no, nie są do końca ludźmi, natomiast jest to bardzo realistyczne malarstwo figuratywne. To są techniki starych mistrzów, czyli mam XVIII wiek, czyli ja maluję na podmalówkach laserunkami, przepyleniami. To jest bardzo tradycyjne, bardzo namalowane realistycznie malarstwo, natomiast temat jest skrajnie nowoczesny. XXI wiek i te czasy, które mamy teraz.
2: Z tego, co ja rozumiem, to ludzie, którzy tworzą tę muzykę, to po pierwsze oni z różnych przyczyn ją tworzą. W mojej sytuacji jest tak, że to jest mój stosunek z tym światem. I ja to za pomocą układania różnych brzmień wygeneruję ten stosunek, skutki tego stosunku z tym światem. To, jak ja go wyczułem, to, jak ja jestem w nim, to wszystko jest zgrane, wygrane za pomocą tego języka, czyli muzyki. Ja myślę, że muzyka może wszystko. Ktoś mi fajnie powiedział, że z muzyką ludzie się rodzą i z muzyką ludzie umierają. Ja mam cichą nadzieję, że jakieś te skutki zostaną w każdym, kto tutaj był. I mam nadzieję, bo intencja jest taka, że oni będą takie pozytywne. Być może bolące, ale nie wszystko jest dobre, co jest łagodne.
3: Mówił saksofonista jazzowy Jan Maksymowicz, opowiadając o muzyce jako rozwiązaniu na czasy niepokoju. Artysta wystąpił w koncercie rozpoczynającym 33. Międzynarodowy Festiwal Maj nad Wilią w Wilnie. Na uczestników tego festiwalu czekają jeszcze spotkania autorskie, translatorskie, dyskusje o literaturze i filmie, a także wspomniane wystawy i wiele, wiele więcej. Wydarzenie potrwa do środy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a z mikrofonem śledzi je Aleksandra Tykarska.

0: Szanowni Państwo, dzisiaj wieczorem w Letnim Festiwalu Muzycznym przeniesiemy się do Londynu, gdzie wystąpi Freiburger Barocco Orchestra, a poprowadzi ją jeden z najwybitniejszych dyrygentów wszechczasów, czyli Sir Simon Rattle. Solistką będzie znakomita skrzypaczka Isabel Faust, a więcej o tym koncercie opowie Państwu Karol Furtak o godzinie 19.15, początek tej transmisji o godzinie 20.00. To jest to, co nas czeka, a teraz wracamy na chwilę do wspomnień i do minionej soboty. Wtedy byliśmy na wczasach w Zielonej Górze. No i choć formalnie miasto nigdy nie było uzdrowiskiem, to działały tutaj osobliwe sanatoria. Powietrzne, mleczne i winne. O tym ostatnim opowiadał w audycji Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury w Zatoniu, południowej dzielnicy Zielonej Góry, gdzie można podziwiać spektakularne ruiny Pałacu Księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord.
1: Ta idea sanatoriów opartych na winogronach i winach nie do końca zafunkcjonowała. To dzisiaj bardziej możemy mówić o takiej przymiarce do tego, żeby zwabić turystów z Berlina. Niemniej jednak faktycznie te domy, gdzie mieli odpoczywać kuracjusze, zostały wybudowane. Miejsca, gdzie mieli odpoczywać między winnicami na wzgórzach zielonogórskich, też były przygotowane. Ale tak do końca ta idea nie zmaterializowała się.
2: Powiedzmy o samym Zatoniu, o tej miejscowości i o historii nazwy.
1: Zatonie niemiecką nazwę miało Gintersdorf, czyli była to wieś Gintera. Już polskie określenie Zatonie, ono wzięło się od tego, że tu był bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Wprawdzie pola częściowo były zmeliorowane, natomiast to nie do końca pomagało w tej sytuacji. Sama historia, no to jest historia od XIII wieku, kiedy to

0: To książę Henryk Brodaty prowadził na tych terenach osadnictwo. Ruiny kościoła, które znajdują się niedaleko pałacu, właśnie pochodzą z XIII wieku. Ta rezydencja pałacowa, w której teraz jesteśmy, no, głównie znana jest z tego, że była siedzibą księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord. To była najsłynniejsza z tych właścicielek, chociaż inne postaci też bardzo kolorowe, bardzo wpływowe, bo mieliśmy tutaj również i Friedenthala, który był ministrem u Bismarcka, i to dwóch ministerstw pokłócił się z tym Bismarckiem i po tej kłótni w Berlinie wyjechał właśnie do Zatonia. Mieliśmy barona von Langenwackenitz, 30 lat w dyplomacji niemieckiej spędził. Książę Dino, też postać, która pisała libretta do oper, które były wystawiane we Florencji na przykład. Księżna Dino, ona była córką księcia Birona i Anny Biron. To byli książęta z takiej bajkowo dzisiaj brzmiącej krainy Kurlandii i Semigali.
1: Którą musieli sprzedać, zdaje się.
0: Tak, to są Inflanty, czyli tereny dzisiejszej Łotwy, i tam bardzo pięknie pamiętają o Bironach, także o księżnej Dorocie. Ale tak naprawdę książęta Biron większość czasu spędzali w Warszawie, na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, chociażby w Łazienkach warszawskich. Mamy przepiękny portret pędzla Baccarellego, no właśnie matki Doroty, Anny von Meden Biron, która trzyma w dłoniach portret właśnie Stanisława Augusta Poniatowskiego.
2: Ja jestem oryginalnie z Zielonej Góry, ale już tu dawno nie mieszkam, a siostra mieszka w Zielonej Górze.
1: Widobranie to jest jakaś ważna dla pani tradycja?
3: Obowiązkowa. Lubię ten klimat. Radości, beztroski,
2: przedłużonego urlopu. Ja mam bardzo dużo wspomnień, bo już trochę lat mam. A winobranie jest od zawsze. Zawsze ze wspomnieniami.
4: A my znowu jesteśmy w centrum Zielonej Góry, by mówić o tradycjach winiarskich. Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia opowie nam o piwnicach winiarskich, które właściwie w całym mieście są gdzieś tutaj rozmieszczone.
5: Winobranie to jest taki szczególny moment w tym życiu miasta, kiedy przyjeżdża mnóstwo turystów, kiedy zielonogórzanie też wychodzą ze swoich domów i idą do centrum Zielonej Góry, żeby zobaczyć, co się dzieje. To jest takie święto, które się już też bardzo mocno wpisało w kalendarz takich miejskich wydarzeń w całej Polsce, bo my to winobranie obchodzimy już od 1842 roku. I nawet w 1945 roku, kiedy się zmieniły granice, to Polacy, którzy tutaj przyjechali już pod koniec września, też świętowali, nie było tej przerwy. A podczas winobrania faktycznie jako Fundacja Tłocznia organizujemy aż 15 takich spacerów po winiarskich zabytkach Zielonej Góry. 10 spacerów to są takie wycieczki w ciągu dnia, a 5 to są nocne, wieczorne spacery z lampami naftowymi. I te lampy naftowe, myślę, że dodają taką aurę tajemniczości. No i to jest coś, czego na co dzień już dzisiaj się nie uświadczy właśnie widoku takiej zapalonej lampy.
6: Był to fragment audycji Jesteśmy na wczasach. W minioną sobotę byliśmy w Zielonej Górze. Jeżeli mają Państwo ochotę na więcej opowieści o Zielonej Górze i o winobraniu, to odsyłam Państwa na naszą stronę internetową. Tam znajdą Państwo wszystkie nasze letnie audycje Jesteśmy na wczasach.

Marée Marée i Polonaise grał François Lazarewicz w towarzystwie Les Musiciens de Saint-Julien. Jest 7.41, niebawem w studiu dwójki obok mnie usiądzie Magda Mikołajczuk, która będzie miała dla Państwa kolejną porcję artykułów z gazet i tygodników. Domyślam się, że będą też filmowe recenzje z Wenecji. To już niebawem, a tymczasem jeszcze chwila muzyki.

0: Część czwarta, czyli finał serenady na orkiestrę smyczkową Mieczysława Karłowicza. Kwadrans pozostał do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk, ponownie dzień dobry.
2: Dzień dobry, ponownie Newsweek i teraz artykuł, którego my w radiu będziemy, który czytamy z poczuciem wyższości, bo nosi tytuł Zasłuchani w podcastach, a pierwsze zdanie brzmi: nagrywanie seriali audio ma już długą tradycję. No, coś podobnego, naprawdę.
0: Podśmiechujemy się.
2: Tak, my w Polskim Radiu to wiemy, ale to poczucie wyższości to może na koniec zostawmy. Dariusz Ćwiklak pisze tak właśnie o historii podcastów i o teraźniejszości podcastów. Nagrywanie seriali audio ma już długą tradycję, ale dopiero internet i przenośne odtwarzacze sprawiły, że świat tak polubił podcasty. Maj 2005 roku w salach hotelu Four Seasons pod San Diego. Na zorganizowanej przez Wall Street Journal konferencji prezes Apple'a zapowiada nowość, która jesienią pojawi się w aplikacji iTunes. Ilu z was używa iPoda? Pyta Steve Jobs i zwraca się do siedzącego w pierwszym rzędzie Billa Gatesa, którego Microsoft od kilku lat próbuje bez skutku wypromować konkurencyjny odtwarzacz. Bill, dlaczego nie podnosisz ręki? Ta szydera nie uchodzi uwagi publiczności, która parska śmiechem. Po 4 latach iPod ma ponad 70% rynku. Zion Microsoftu nie liczy się w tej konkurencji. Ilu z was słyszało o podcastach? Kto z was słucha podcastów? Pyta dalej Jobs, ale tu z lasu rąk użytkowników iPodów robi się pustka. Szef Apple'a wyjaśnia, czym jest podcast. To termin ukuty dosłownie rok wcześniej przez dziennikarza BBC i felietonistę Guardiana Bena Hammersleya. Zbitka słów iPod oraz broadcast. Cyfrowe nagranie audio, które można ściągnąć sobie na żądanie przez internet i odsłuchać w komputerze lub na przenośnym odtwarzaczu o dowolnej dla nas porze. Wygodnym narzędziem do ściągania, słuchania i przesyłania podcastów miał się stać iTunes. I później cała historia szerzenia się popularności podcastów na świecie, ale też w Polsce. Podcastów w Polsce słucha już prawie 12 milionów osób. Wynika z najnowszej edycji raportu Słuchacz podcastów w Polsce. To już 7 takie badanie i w kolejnych odsłonach widać stały wzrost podcastowego rynku. To konsekwencja zmian na rynku mediów, przesunięcie uwagi odbiorców na angażujące treści od twórców, którzy budzą zaufanie i potrafią prowadzić dialog z widzami i słuchaczami. Główną siłą podcastów są właśnie twórcy. To ich osobowość i charyzma przyciąga odbiorców. Dopiero na drugim miejscu jest tematyka, a w dalszej kolejności warsztat czy medialny szyld, pod którym występują. To medium oparte na zaufaniu twórcy. Tak mówi Paweł Heba, dyrektor do spraw strategii audio Wringer Axel Springer Polska. No i później też o takich finansowych sprawach dotyczących podcastów. A to wszystko w związku z zapowiedzią festiwalu Blastcast, podcast festiwal, który odbędzie się w październiku w Warszawie.
0: A co my na to? Nasze hasło. Możemy wspólnie je wypowiedzieć.
2: Tak, podcasty robimy od 100 lat. Więc to nic nowego dla nas. Ale warto przeczytać w Newsweeku.
0: Ale warto powiedzieć, że wszystkie audycje nasze w internecie dostępne. Można je również odsłuchiwać zawsze, wszędzie. Kiedy mamy na to ochotę.
2: Na każdy temat państwo podcasty Polskiego Radia mają i na

0: Prawda to jest kopalnia wiedzy, rozrywki, śmiechu, zadumy, wszystkiego.
1: Pytanie tylko, czy twórcy cieszą się uznaniem i szacunkiem, miejmy nadzieję.
0: No jak nie? Oczywiście, że się cieszą. Festiwal w Wenecji ponownie, tym razem Rzeczpospolitej. Barbara Holender pisze o dwóch filmach dotyczących polityki i mediów. W ubiegłym roku, zaraz w pierwszym dniu, zachwycił widzów Paolo Sorrentino opowieścią La Grazia o fikcyjnym, mądrym prezydencie Włoch. To była polityczna utopia, ale jakże piękna. W tym roku takiej nadziei już na ekranie nie ma, a problemy władzy na najwyższym szczeblu są inne. W pokazywanym w sekcji perspektywy filmie Jupiter, Aleksandr Drasmi, prezydent tym razem Francji, musi podjąć najtrudniejszą decyzję. Trwa wojna w Ukrainie, Rosja grozi atakiem nuklearnym. Jak ma odpowiedzieć Europa, NATO, świat? Jakkolwiek by wyglądały rozmowy, we Francji jedyną osobą, która ma prawo uruchomić przycisk broni jądrowej, jest prezydent. Kiedy zaczynałem pisać scenariusz Jupitera, miał to być film dystopijny. Dzisiaj nie ma już mowy o dystopii. Zagrożenie wojną jądrową jest przerażająco realne, mówi reżyser. Reżyserzy wracają też dzisiaj do pytań o rolę mediów. Organizatorzy otworzyli tegoroczny festiwal obrazem Danego Boyla Inc. Jego bohaterem jest Rupert Murdoch, który w 1969 roku kupił dziennik The Sun i z Larrym Lambem postanowił zrobić z niego najbardziej poczytne pismo brytyjskie. Tyle, że The Sun sprzedawał się wówczas w 600 tysiącach egzemplarzy i szedł w dół. Zaś Daily Mirror rozchodził się w 2,5 milionach egzemplarzy. Murdoch i Lamb razem wymyślają pismo, jakiego dotąd nie było. Pełne plotek o celebrytach, relacji sportowych, doniesień o zbrodniach, a wreszcie zdjęć roznegliżowanych dziewczyn. I jak pisze Barbara Holender, to jest film petarda. Szybki montaż, nietypowe kąty kamery, wspomnienia wracające na sekundy. Fantastyczne sceny rekrutacji nowych pracowników, szukania tematów od plotek i sensacji do panienek topless. O festiwalu w Wenecji Barbara Holender pisze w Rzeczpospolitej, a w Dwójce oczywiście będą relacje.
1: Relacje w poranku, oczywiście.
0: Właśnie.
1: Tak.
0: I jeszcze, proszę Państwa, w dużym formacie, czyli magazynie reporterów Gazety Wyborczej, jest świetny artykuł o niemieckim schronisku dla zwierząt sparaliżowanych. Schronisko dla zwierząt Hunenhof, gdzie spotykam Saskię, fizjoterapeutkę psów i kierowniczkę placówki, położone jest w lesie w Dolnej Saksonii, 90 kilometrów na południe od Hamburga. To chyba jedyne w Niemczech miejsce, które przyjmuje psy z porażeniem. To schronisko założyła w 2018 roku Usza Peters, naukowczyni z tytułem doktora genetyki. Odkąd pamiętam, marzyłam o tym, by mieć psa, ale ciągle coś stawało na przeszkodzie, opowiada 60-letnia Usza, która wraz z Saskią oprowadza mnie po schronisku. Aż w końcu, w 2005 roku powiedziałam, teraz jestem gotowa zaopiekować się zwierzakiem, który potrzebuje pomocy. No i adoptowałam małą, kudłatą suczkę z Bułgarii. Lia miała cudowne bursztynowe oczy, była niesamowicie uparta i brakowało jej tylnych łap. Nigdy nie dowiedziałam się, co ją spotkało. W każdym razie znalazłam w Hamburgu mężczyznę, taksówkarza, który miał niepełnosprawnego jamnika i sam w garażu zrobił dla niego wózek, taką metalową konstrukcję, która podtrzymywała grzbiet psa, a w miejscu tylnych łap miała kółka. Zgodził się podobny wykonać dla Lii, a ona błyskawicznie nauczyła się z niego korzystać. Tak szybko przebierała przed nimi łapkami i pędziła przez lasy, łąki, pola, że nie miałam szans jej dogonić.
1: Co
0: tak się zaczyna
1: ludzie.
0: Ta historia. Historia o tym, z jakimi problemami też boryka się tego typu schronisko i jak trudno właściwie znaleźć osoby, które by chciały wziąć do domu te zwierzęta. Przeciekawy artykuł w dużym formacie.
1: Ale jak już wezmą pod opiekę takie zwierzęta, to wiadomo, co się będzie działo. Miłości, nieskończoność.
0: I niemożność dogonienia.
1: Dogonienia, tak. Dokładnie. Magda Mikołajczuk, dziękuję. Bardzo ci dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli.
2: O Józefie Czapskim

0: Mówiącym, ale także milczącym i słuchającym w kolejnej audycji przygotowanej z okazji Roku Artysty opowie profesor Jan Zieliński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
1: Haruomi Hosono Presents Non-Standard Label.
2: Założona w połowie lat 80. w Tokio, oficyna Non-Standard stała się przestrzenią dla nowych muzycznych pomysłów i nieoczywistego popu. Wokół było mnóstwo ludzi zainteresowanych semiotyką, teorią mediów. Musiałem się zastanawiać, czy to ambient, czy pop, czym właściwie jest muzyka. To były dni pełne takich rozważań. W nocnej strefie o historii Non-Standard i muzyce, która wyrastała wokół tej niezwykłej oficyny, opowie gość specjalny Soichiro Suzuki. Dziś o 22:45. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
3: Autopromocja. Dwójka, jesteś na miejscu masacki.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest 8.
1: Poranek Dwójki.
0: Witamy Państwa w trzeciej godzinie naszego porannego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams, Michał Dębski-Wachowicz i Katarzyna Sanocka. 7 września, poniedziałek, to dla przypomnienia albo dla tych, którzy dopiero podnoszą głowę z poduszki. 250 dzień roku. Słońce zajdzie dziś o 19.11. Dzień będzie trwał zatem 13 godzin i 15 minut. Przypominamy, że imieniny obchodzą Marek, Melchior, Regina, Ryszard i Stefan.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane. Na południowym wschodzie będzie nieco mniejsze. Na północy z kolei możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni na północy, a także lokalnie w rejonach podgórskich Karpat oraz 19 do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany.

0: Traviata Giuseppe Verdiego, śpiewali Angela Giorgiu, sopran i James Valetti, tenor, towarzyszyła im orkiestra Royal Philharmonic Orchestra, a warto wspomnieć, że Angela Giorgiu obchodzi dziś urodziny. Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek wszechczasów, znana przede wszystkim ze świetnych kreacji w operach Pucciniego i Verdiego. Jest 8:05.
1: Poranek dwójki.
0: Nietypowo w radiu, bo dziś zabierzemy Państwa przed telewizory i polecimy najnowszy serial Telewizji Polskiej zatytułowany Felicita.
2: Bez tej miłości do córki nastoletniej Zośka w życiu nie zrobiłaby tego, co robi, czyli jedzie do Włoch, do których by w życiu nie pojechała.
0: Przedłużenie wakacji w serialu Felicita. Dziś w poranku dwójki także rozmowa Elżbiety Szymkowskiej z aktorką wcielającą się w postać Zosi, Laurą Breszką. To za kilka minut. Będą też rekomendacje Pawła Zakrockiego, improwizatora, kompozytora i artysty dźwiękowego.
3: Pomimo różnic, pomimo różnych, powiedzmy, trudnych rzeczy czy świństw, które sobie robią, jednocześnie są bardzo czuli wobec siebie, dają sobie dużo miejsca, wybaczenia i dbają o siebie. Po prostu ci ludzie o siebie dbają tak, jak chciałbym, żeby rodziny o siebie dbały.
0: Po 8:30 porozmawiamy o wystawie Adolf Menzel, niestrudzony obserwator w Muzeum Narodowym w Warszawie. Naszym gościem będzie kurator tej ekspozycji, Piotr Borusowski. A Adolf Menzel to jeden z najwybitniejszych niemieckich artystów, nazywany czasem pionierem opowieści obrazkowej, stąd już tylko krok do komiksu. Był bacznym obserwatorem współczesności XIX-wiecznej, no i artystą, który być może jako pierwszy w tej części Europy zaczął malować przemysł. Więcej o tym intrygującym malarzu już dziś w rozmowie w poranku dwójki po 8:30.

Rodzinne sekrety, skomplikowane relacje, historie pełne emocji i zapierająca dech w piersiach sceneria malowniczej Apulli, czyli Felicita. To tytuł nowego 26-odcinkowego serialu, który od dziś będzie można śledzić w Telewizji Polskiej. Polsko-włoska produkcja w reżyserii Makarego Janowskiego powstała na podstawie powieści Felicita Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz Primo Amore Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. W serialu zobaczymy m.in. Dawida Ogrodnika, Annę Dereszowską, Klementynę Karnkowską, a także Laurę Breszkę, czyli serialową Zosię, z którą spotkała się Elżbieta Szymkowska.

0: Avevo le mani e la faccia di blu.
1: Czy tytuł serialu Felicità, czyli Szczęście, zdradza nam coś o historii, która tam się dzieje?
2: Coś zdradza, ale szczerze mówiąc niewiele ma wspólnego z rzeczywistym tłem historii. Na pewno bohaterowie poszukują szczęścia i są momenty szczęścia i dążą do niego i momentami je też odnajdują, ale no, tytuł jest dość zwodniczy. Bardziej mówi o marzeniu, o szczęściu.
1: To o czym jest ta historia?
2: Każdy bohater prawdopodobnie ma swoją perspektywę na to, bo w serialu pojawia się kilka wątków, ale z mojej perspektywy jest to historia o kobiecie i jej córce. O matce i córce, które poszukują prawdy, o poświęceniu, o wielkiej miłości matki do córki. Ponieważ bez tej miłości do córki nastoletniej Zośka w życiu nie zrobiłaby tego, co robi. Czyli jedzie do Włoch, do których by w życiu nie pojechała, bo kilka lat wcześniej wydarzyła się pewna sytuacja, która ją bardzo mocno straumatyzowała, którą zamknęła gdzieś głęboko w szufladce, ale właśnie z szacunku i miłości do swojej córki, ale również do swojego zmarłego męża, który tak naprawdę jest powodem tej traumy, mobilizuje się, zmusza, można powiedzieć, do tego, żeby przejść przemianę, zwyciężyć własne demony i poszukać prawdy, a potem już tam w dalszych odcinkach też miłości.
1: No i te poszukiwania toczą się właśnie we włoskiej Apulii, w regionie, który ostatnio szczególnie stał się popularny. Przede wszystkim Polignano Amare, perełka apulijska.
2: Przyznam szczerze i mówię to wielokrotnie, że Polignano Amare jest dużo ładniejsze na żywo niż na zdjęciach. Kiedy przyjechaliśmy, padał okropny deszcz, to znaczy nie okropny, był właśnie przepiękny i dodał dramaturgii naszym scenom, ponieważ nie taki był plan. Mieliśmy wszystko, co brzydkie, wszystko, co nie tak bardzo atrakcyjne jak Włochy, nakręcić w Polsce. A jednak się okazało, że po prostu spotkała nas ulewa, ale Polignano Amare jest tak piękne, że dźwignęło nawet ulewę i wydaje mi się, że absolutnie będzie to wartością dodaną naszego serialu. Właśnie ta pogoda, która nas zaskoczyła na początku, przez kilka pierwszych dni padało. Musieliśmy kilka scen jednak przykręcić na wnętrza, ale takich dramatycznych scen w deszczu też było kilka i wydaje mi się, że będą przepiękne i że spodobają się widzom.
1: Ale słońca też pewnie nie brakuje w Polignano Amare.
2: Tak, oczywiście. Ogólnie większość naszych zdjęć była w słońcu kręcona i staraliśmy się pokazać te najpiękniejsze miejsca w tymże miasteczku. W Polignano Amare za każdym rogiem kryje się po prostu coś pięknego i jest gotową scenografią filmową.
1: Czyli widzowie będą mogli sycić swoje oczy tymi krajobrazami, a jednocześnie śledzić historię, która też będzie dostarczać wielu na pewno emocji.
2: Oj tak, to będzie takie, że też użyję takiego słowa, kombo pomiędzy mocnymi emocjami a pięknymi widokami. Ten serial mówi o dosyć poważnych sprawach, ale staraliśmy się ująć je w lekki sposób, ponieważ jak się mówi o poważnych sprawach na poważnie, to staje się troszeczkę za dramatycznie, więc chcieliśmy troszeczkę zelżyć te ciężkie tematy, które poruszamy.
1: A zdradzisz, jak wyglądała praca na planie filmowym w Polignano?

0: Amar, jak wyglądała współpraca z włoską częścią ekipy?
1: Mieliśmy dwie części włoskiej ekipy. Jedna to była nasza obsada włoska, z którą ja miałam do czynienia, a druga część to była taka bardziej techniczna część, którą oczywiście mijałam, mówiłam ciao rano i wieczorem, aczkolwiek nie rozmawiałam, nie miałam z nimi aż tyle styczności, bo jednak musiałam się skupiać mocno na pracy. Można powiedzieć, że to taka ciekawa nauka włoskiego trochę z odwrotnej strony. Jak tylko dostałam rolę, próbowałam się go uczyć, aczkolwiek miałam bardzo dużo innych zajęć i było mi ciężko się tak wgłębić w to totalnie, że tak jak w Stanach się zamykasz na miesiąc i nie wiem, siedzisz z native'em i tylko po włosku rozmawiasz. Okazało się, że moja postać mówi perfekcyjnie po włosku. Więc musiałam się zdecydować, czy uczę się scen i tego, żeby dokładnie rozumieć, co mówię, jeszcze wkładając w to emocje, bo to nie jest takie proste, czy uczę się podstaw. Postawiłam na tę pierwszą opcję. Po prostu skupiłam się na scenach i na tym, żeby poprawnie wymawiać i akcentować wszystkie słowa i jeszcze dodatkowo wiedzieć, co one oznaczają i trafiać odpowiednio właśnie w te emocje. Cantare. Cześć, tu Laura Breszka. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Dwójki do oglądania serialu Felicita. Poniedziałek, wtorek, środa o 20:30 w Telewizji Polskiej na kanale pierwszym, a w sobotę o 10:30 są powtórki. Nel blu, dipinto di blu,
2: felice di stare lassù. No to jesień przed telewizorami, zapowiada się słonecznie i pięknie. Serial oczywiście polecamy. Z Laurą Breszką rozmawiała Elżbieta Szymkowska. Pierwszy odcinek serialu Felicita już dzisiaj.

0: Część trzecia koncertu de Aranjuez, Joaquin Rodrigo na gitarze, Thibaut Garcia, a towarzyszyła artyście Orkiestra Narodowa z Toulouse. Tę orkiestrę będą Państwo mieli szansę jeszcze dziś usłyszeć w porze lunchu. Michał Dębski-Wachowicz zaprasza po godzinie 14 i zdradzi wówczas więcej szczegółów. A tymczasem czas na kulturalne rekomendacje.
1: Rekomendacje.
0: A w tym tygodniu słuchamy rekomendacji Patryka Zakrockiego, improwizatora, kompozytora i artysty dźwiękowego. Patryk Zakrocki gra na skrzypcach, altówce i między innymi również w duecie Szaza. Prowadzi też zespół polski Piach, który łączy tradycję pierwszego bluesa i pustynnego transu z pejzażem wiślanych plaż. Pisze także muzykę do teatru i filmu, w tym na żywo do kina. Niemego.
2: Chciałbym polecić polski film, właściwie dwa polskie filmy. Jeden z nich to jest Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, Emi Buchwald. Coś to jest zupełnie innego i nowego dla mnie. Ten film jest bardzo czuły, pokazuje relacje takie, jakich życzyłbym sobie w każdej rodzinie, ale w sposób w ogóle nowoczesny, miejski. Młodzi ludzie, Warszawa pokazana w bardzo nieoczywisty sposób, pięknie, także nie rozpoznajemy tych lokacji, ale gdzieś tam po prostu nam one migają przecież. Ale przede wszystkim tematem tego filmu jest czuła rodzinna relacja. Film opowiada historię rodzeństwa, jest ich chyba czwórka tego rodzeństwa w różnym wieku. I oni pomimo różnic, pomimo różnych powiedzmy trudnych rzeczy czy świństw, które sobie robią, jednocześnie są bardzo czuli wobec siebie, dają sobie dużo miejsca, wybaczenia i dbają o siebie. Po prostu ci ludzie o siebie dbają tak, jak chciałbym, żeby rodziny o siebie dbały. A kolejny polski film, który zrobił na mnie wrażenie i jest z podobnego rozdania, chyba mój rodzic wewnętrzny tutaj jest widzem, to jest oczywiście Kandydaci śmierci i dokument pokazujący wieloletnią właściwie pracę ojca nad tym, żeby wzmacniać, wspierać przyjaźń jego syna i dwóch jeszcze innych chłopców, pomagając im w kręceniu horrorów. Tak naprawdę buduje, wzmacnia tą ich relację, buduje im przyjaźń, która będzie na całe życie, wiadomo, po takich przygodach, a jednocześnie też wyposaża dwóch z nich w ten filmowy fach. Dwóch z tych chłopców rzeczywiście wchodzi do filmu na serio, profesjonalnie.
0: To były rekomendacje kulturalne Patryka Zakrockiego. Więcej oczywiście w tym tygodniu w Poranku Dwójki o stałej porze.

Paganini dodaje energii. Mamy nadzieję, że Państwo czują tę energię o poranku. Jest 8:27. Mamy dla Państwa zaproszenie na dzisiejszy koncert o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Odbędzie się 18. odsłona Ery Szefera. Zapraszamy więc na ten festiwalowy koncert. Tegoroczne widowisko reżyserowane jest przez Michała Kwiecińskiego z kierownictwem muzycznym Pawła Tomaszewskiego i kostiumami Doroty Rockplo. Warto więc zajrzeć do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego, tym bardziej, że mamy dla Państwa bilety. Proszę do nas dzwonić 645 22 22, oczywiście 22 również na początku.

0: Piotr Anderszewski i preludium 24 H-moll Jana Sebastiana Bacha jest 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: Piotr Borusowski, kurator wystawy zatytułowanej Adolf Menzel, niestrudzony obserwator. Wystawa od 11 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: To na początek muszę zapytać o przygotowania, bo jak sądzę, prace trwają i to jest bardzo ekscytujący i emocjonujący moment dla kuratora, kiedy wszystko się w sali muzealnej materializuje.
2: Tak, na tym etapie mamy już powieszone wszystkie dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Czekamy jeszcze z ostatnimi dowieszkami, to znaczy dziełami, które przyjadą do nas z Berlina, Wrocławia i Poznania. No ale na środę i czwartek na konferencję prasową i wernisaż na pewno będziemy gotowi.
0: Wspaniale, czekamy zatem. A tymczasem w dwójce możemy już o tej wystawie porozmawiać. Adolf Menzel, 1815-1905. Tytuł wystawy brzmi Niestrudzony obserwator. Podobno współcześni pisali o tym artyście jako o przenikliwym, jako o człowieku, który w sposób przenikliwy spogląda zza okularów na rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak było?
2: Tak, i tutaj możemy powiedzieć o bardzo wielu rzeczach w kontekście tego cytatu. No, zacznijmy może od tego, że Menzel żył bardzo długo, 1815-1905, a w 1830 roku przejął warsztat litograficzny po śmierci swojego ojca. Miał wtedy dopiero 15 lat. I od tego czasu jego domeną była właśnie sztuka, obserwowanie świata, jego rejestrowanie głównie przez pryzmat rysowania, przez pryzmat rysunków, których zachowało się do dnia dzisiejszego no, niemal 10 tysięcy. To jest przytłaczająca spuścizna i zmierzenie się z nią jest oczywiście pewnym wyzwaniem, ale właśnie dzięki tej spuściźnie możemy oglądać XIX wiek oczami Menzla, ponieważ on rejestrował tak naprawdę każdy aspekt ówczesnego świata. Od najbardziej takich banalnych, prostych, typu martwa natura, ukradkowy portrecik osoby spotkanej na ulicy, przez tematy takie bardzo podniosłe i obfite, można powiedzieć, to znaczy wielopostaciowe sceny balu w operze, ale też wnętrza fabryk, którymi też bardzo się interesował, co wynikało oczywiście z industrializującej się w XIX wieku Europy.
0: W opisie wystawy czytamy, że to obok Albrechta Dürera, Kaspara Dawida Friedricha i Maxa Liebermana najsłynniejszy malarz niemiecki. Wydaje mi się, mogę się oczywiście mylić, że nazwisko Adolf Menzel jest najmniej znane z tego grona, przynajmniej nam, Polakom.
2: Tak, i to jest też powód, dla którego zdecydowaliśmy się zorganizować tą wystawę. Pokazujemy na niej dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, uzupełnione o kilkanaście użyczeń z muzeów niemieckich i muzeów narodowych we Wrocławiu i w Poznaniu. Natomiast nazwisko Menzla jest bardzo warte poznania właśnie ze

0: względu na tą jego uniwersalność i ciekawość. Tematy, które podejmował, są niezwykle właśnie interesujące i trochę inne od wszystkich pozostałych, ponieważ był artystą, który rejestrował rzeczywistość taką, jaka ona była. Natomiast to jest jedna kwestia, a druga, to znaczy przy badaniu jego twórczości w kontekście organizowania wystawy okazało się, że w jego twórczości są również wątki polskie, co może trochę zaskakiwać. Mianowicie Menzel już na początku swojej kariery podjął się z ilustrowania poematów Adama Mickiewicza. I to jest jedna z pierwszych ilustracji, jakiekolwiek powstały do poematów Adama Mickiewicza. I tą litografię, tę rycinę będziemy mogli zobaczyć również na naszej wystawie.
1: Niesamowita różnorodność i technik, form i tematów, którymi zajmował się Adolf Menzel. Powiedział pan, że przedstawiał tę rzeczywistość taką bardzo bieżącą. Kojarzy się to gdzieś z impresjonizmem, no ale jednak jego malarstwo, jeżeli chodzi o tematykę, było zanurzone w wieku XIX. Wydaje się, że on dotknął jakby bardzo wielu obszarów i bardzo wielu tak naprawdę, no nie tylko technik, ale tendencji w sztuce.
0: Tak, i to jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to znaczy ze względu chociażby na długość swojego życia. Menzel żył równolegle, można to tak powiedzieć, do zjawisk w sztuce XIX wieku, takich jak Biedermeier, historyzm, realizm. Jest uważany również za takiego prekursora impresjonizmu w Niemczech. Sam impresjonistą nie był i nawet się w ten sposób chyba nie postrzegał. Natomiast jego twórczość jest nieprawdopodobnie różnorodna i ta różnorodność będzie pokazana na naszej wystawie. Różnorodność, która dotyczy również technik, które wykorzystywał. Ołówek, litografia, akwaforta, pastele, farby olejne, ale również, i to może jest też, będzie dla Państwa zaskakujące, podłoża, na których były wykonywane jego dzieła. Bo to nie tylko papier czy płótno, tektura, na których rysował i malował, ale też, to chyba jest najbardziej zaskakujące, jedwab. Najbardziej luksusowe odbitki jego kompozycji wykonane są na jedwabiu, które mienią się niczym blacha, można powiedzieć, na naszej ekspozycji. Także bardzo bym sugerował zwrócić na to uwagę podczas oglądania poszczególnych dzieł.
1: Tego się nie spodziewałam, mówiąc szczerze. Wielkie malarstwo również historyczne i narracyjne, bo Adolf Menzel ilustrował historię Prus. I mówiąc szczerze, gdzieś kiedy zaczęłam poznawać jego malarstwo, to przyszedł mi do głowy nasz Jan Matejko. Czy to jest zasadne skojarzenie?
0: Jak najbardziej, na wielu poziomach, choć oczywiście to zupełnie różni artyści i nawet nie wiemy, czy kiedykolwiek ze sobą rozmawiali, czy się poznali, ale i Menzel, i Matejko są takimi, można powiedzieć, typowymi, choć wyjątkowymi jednocześnie artystami XIX-wiecznymi. Ich warsztat pracy był bardzo podobny, ponieważ warsztat pracy malarza historii, malarza historycznego, musiał opierać się na żmudnym rekonstruowaniu przeszłości z jednej strony i stąd studia rysunkowe, malarskie, różnego rodzaju przedmiotów, które można było odnaleźć w muzeach, kolekcjach prywatnych, które następnie to studia służyły do budowania wielkich wizji przeszłości. I Menzel był bardzo bliski w tym sensie Matejce, ponieważ jeden i drugi artysta, zanim przystępowali do malowania swoich wielkich obrazów historycznych, musieli najpierw nasycić się wizerunkami przeszłości, żeby następnie stworzyć wizję tej przeszłości w swoim malarstwie, a w przypadku Menzel również w grafice.
1: Ostatnio, nie wiem czy jeszcze trwa ta wystawa, ale ostatnio w Domu Matejki, w Domu Jana Matejki, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, była taka wystawa zatytułowana Komiks i satyra u Matejki. Sam tytuł Komiks i Matejko no, budził pewne kontrowersje i intrygował widzów, ale tutaj też znajdujemy jakiś wspólny wątek, bo przecież Adolfa Menzla określa się jako pioniera właśnie komiksu, bo był takim no, malarzem historyjek obrazkowych również.
0: Tak i tutaj powiem, że na wystawie będziemy pokazywać tylko wybrane dzieła z potężnych serii graficznych, które Menzel projektował. To są serie, które liczyły po kilkaset wizerunków. Wizerunków postaci, słynnych postaci XVIII-wiecznych, scen rodzajowych, militarnych, dworskich. Więc jak najbardziej można powiedzieć o Menzlu, o takim twórcy obrazków historii. Były to ilustracje, które bardzo często towarzyszyły tekstom rozbudowanym. Tutaj może trochę mniej to komiksowe jest, natomiast jak najbardziej jeden i drugi artysta tworzyli, można powiedzieć, ikonosferę XVIII wieku i nie tylko zresztą, również wcześniejszych wieków. I w ten sposób można i o jednym, i o drugim na pewno powiedzieć jako o

0: właśnie twórcy takich protokomiksów, nazwijmy to.
1: Patrzę na jeden obraz, na jedną z reprodukcji, którą znalazłam w internecie i czytam, że to być może pierwsze w sztuce europejskiej ujęcie pracy przemysłowej. Wielka fabryka, wszystko, no widać, że praca w re, aż mam wrażenie, że słyszę ten gwar jazgot i te uderzenia tych maszyn właśnie w tej fabryce. Fascynował go przemysł rzeczywiście?
0: Tak, ten obraz, o którym pani redaktor wspomina, to jest walcownia żelaza. To jest monumentalny, szokujący dla publiczności XIX-wiecznej obraz, na którym właśnie widać wnętrze huty, w której widać dziesiątki, jeśli nie setki robotników, którzy właśnie pracują nad uformowaniem takiego bloku do czerwoności rozgrzanego żelaza. I obraz powstał w czasie, kiedy Europa była już bardzo zmieniona rewolucją przemysłową. Natomiast jako temat w sztuce nie był to temat, że tak powiem, powszechny. Artyści dopiero zaczęli zaznajamiać się i oswajać z tą tematyką. Menzel był jednym z pierwszych. Natomiast z całą pewnością, nawet po tym oswojeniu tematu, tego typu obrazy szokowały publiczność, głównie mieszczańską, właśnie takimi brutalnymi scenami.
1: Nie daj Boże, jakaś brudna stopa, prawda, się pokazała, chociaż
0: brudna
1: to już Caravaggio robił.
0: Tak jest, dokładnie. Natomiast tutaj jednak ten temat był bardzo taki właśnie nowy i szokujący. No i to jest niestety obraz, który jest na tyle ikoniczny, że jego wypożyczenie jest praktycznie niemożliwe. Natomiast temat pracy i pejzaż przemysłowy jak najbardziej będziemy pokazywać na wystawie, tyle że nie w takim spektakularnym, monumentalnym wydaniu. Jednym z dzieł, które przyjedzie do nas z Berlina, jest wnętrze kuźni w takiej małej miejscowości górskiej w Hofgastein, gdzie widzimy w pewnym sensie symbolicznie zaznaczoną właśnie pracę, fizyczną pracę człowieka przez pryzmat właśnie tego wnętrza kuźni i kowala, który podtrzymuje w takiej umięśnionej ręce fragment rozgrzanego do czerwoności żelaza.
1: Czy Adolf Menzel był artystą, który zyskał uznanie, mógł prowadzić spokojny żywot i spokojnie tworzyć, miał ku temu warunki?
0: Jak najbardziej. To znaczy, to jest artysta, który odnalazł bardzo takich możnych mecenasów. Był również artystą, który tworzył na rynek. Natomiast no, jest to artysta, który pod koniec życia został uszlachcony przez cesarza niemieckiego. Mieszkał w Berlinie, miał bardzo piękną pracownię, w której znajdowały się również dzieła innych artystów. Zresztą wnętrze tej pracowni będzie ukazane na wystawie na wielkoformatowym wydruku. Będziemy mogli zobaczyć, jak to wnętrze pracowni wyglądało. Natomiast był to artysta niespokojny w tym sensie, że do samego końca, a zmarł w wieku 90 lat, podróżował, wspinał się na szczyty wież, wędrował po ruinach i obserwował ten świat, który rozwijał się przed jego oczami. I niektóre z tych rysunków są bardzo wzruszające wręcz i takie nietypowe, bo jednym z rysunków, które pokazujemy na wystawie, jest fragment wnętrza kościoła z pięknym barokowym ołtarzem. Ale tego ołtarza prawie w ogóle nie widać. Natomiast to, co widać, to jest cień rzucany przez ten ołtarz na ścianę, na białą ścianę. Więc ten obraz, ten rysunek jest taką kwintesencją Menzla, który mimo tego, że był właśnie uznanym artystą, mógł zadowolić się swoją sławą, cały czas szukał czegoś nowego, obserwował świat i pokazywał coś, co jest nietypowe, co pozwalało zobaczyć rzeczy oczywiste w zupełnie nowym świetle.
1: Urodził się we Wrocławiu, to śląski artysta, zmarł w Berlinie. Jak wielką część prac, które prezentują państwo na wystawie, posiadacie u siebie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i czy zna pan okoliczności, w jakich te prace znalazły się właśnie w warszawskim muzeum?
0: W Muzeum Narodowym mamy kolekcję 45 rysunków i ponad 200 rycin i w większości trafiły one do nas po II wojnie światowej, czy w wyniku II wojny światowej, przesunięcia granic Polski na zachód. I kolekcja rysunków to są dzieła, które znalazły się na Dolnym Śląsku przed II wojną światową i to jest taki depozyt Nationalgalerie, czyli Galerii Narodowej Berlińskiej we wrocławskim muzeum, Schlesisches Museum der Bildenden Künste. To jest muzeum, które gromadziło również dzieła, przede wszystkim graficzne tego artysty. I po II wojnie światowej w wyniku decyzji władz centralnych kolekcje tego muzeum, które zostało zlikwidowane, zostały przeniesione do innych muzeów na terenie

0: kraju. I do Muzeum Narodowego w Warszawie trafiła między innymi część kolekcji papierowej tej instytucji, właśnie między innymi rysunki i ryciny Adolfa Menzla.
1: Jeżeli mogę zapytać o tę kuchnię pracy kuratorskiej, bo ona jest bardzo ciekawa, jak długo pracował pan już nie tylko nad merytoryczną koncepcją całej wystawy, ale nad tym, aby móc wypożyczyć z tak prestiżowych instytucji pracę, no tak bardzo kruche, prawda, bo jednak to jest papier, to jest kruche podłoże, delikatne, no i z całą pewnością to nie było takie oczywiste, aby puścić je w podróż dość daleko.
0: To prawda, chociaż muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i zrozumieniem projektu we wszystkich instytucjach, z których zaplanowaliśmy wypożyczenie, czyli i Alte National Gallery w Berlinie i Kupferstichkabinett w Berlinie. Z nich pożyczamy 3 obrazy i 11 rysunków. Ale podobnie było z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Narodowym we Wrocławiu, skąd pożyczamy po 2 prace, ale bardzo istotne. Więc to wypożyczenie, właśnie tak jak powiem, nie, tak jak mówię, nie sprawiło nam jakichś większych trudności, ale być może wynikało to też z tego, że w sposób bardzo otwarty rozmawialiśmy na temat wystawy, na temat proweniencji tych dzieł i wydaje mi się, że nasi partnerzy, a właściwie jestem o tym przekonany, dostrzegali to, jak ważna jest to potencjalnie wystawa i temat, o którym chcemy opowiedzieć, czyli i Adolf Menzel i proweniencja jego dzieł z Muzeum Narodowego w Warszawie. Natomiast nawiązując jeszcze do tego pytania o kuchnię, myślę, że warto wspomnieć, że to jest naprawdę wielki projekt i współpraca wielu zespołów Muzeum Narodowego w Warszawie. Tutaj nie będę wymieniał tych wszystkich działów, które z nami współpracują, czy które z którymi współpracujemy, między innymi konserwacja, dział organizacji wystaw, ale też chcę wymienić 2 bardzo ważne osoby dla wystawy, to znaczy projektantkę ekspozycji Zuzannę Łąpieś, która wspaniale zaprojektowała tą przestrzeń. W jednym z miejsc będzie taka zasugerowana właśnie nawet taka instalacją, jakby taka okoliczność bycia obserwowanym przez osoby, ciekawe, które znajdują się w muzeum. Natomiast druga osoba, o której chciałem wspomnieć, to Adam Glabas, który zaprojektował wspaniały katalog, w którym znajdują się eseje dotyczące zagadnień poruszanych na wystawie oraz katalog wszystkich dzieł, które będą na naszej ekspozycji, zarówno tych z naszej kolekcji, jak i z wypożyczonych z muzeów berlińskich i polskich.
1: Na zakończenie, panie Piotrze, co nam dziś mówi sztuka tego artysty? Co dziś chciałby nam powiedzieć Adolf Menzel, albo po prostu co mówią nam dziś współcześnie jego dzieła? Bo to przecież malarz i historii, i nowoczesności.
0: Myślę, że to, na co warto zwrócić uwagę również na naszej wystawie, to jest pośredniość doświadczenia. To znaczy, że trzeba oglądać wszystko nieuprzedzonym okiem i chodzi zarówno o świat, w którym kryje się wiele różnych banalnych, ale bardzo pięknych rzeczy, ale też patrzenie na dzieła sztuki. Nie przez pryzmat, nie przez telefon czy ekran komputera, ale właśnie podczas wizyty w muzeum, ponieważ wtedy możemy zobaczyć nie tylko kompozycję, ale również wielkość tych dzieł. Czasami niezwykle zaskakującą, bo wydawałoby się, że dzieła mogą być wielkie, a one są tak naprawdę małe. Więc wizyta w muzeum i oglądanie prac Adolfa Menzla wydaje mi się, że z tego powodu są ważne i interesujące.
1: Mam nadzieję, w zasadzie jestem przekonana, że ta opowieść zachęciła państwa do tego, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie. Wystawa Adolf Menzel 1815-1905, niestrudzony obserwator, dostępna będzie od 11 września, a opowiadał o niej jej kurator Piotr Borusowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

Tarantella Maurycego Moszkowskiego przy fortepianie Seta Taniel. Jest 8.20, 8.53. Czas szybko płynie w dobrym towarzystwie. Mamy nadzieję, że dla Państwa towarzystwo Dwójki o poranku okazało się dobre i miłe. Zachęcamy, by z Dwójką pozostać. Dwie informacje ważne dla Państwa. Wejściówki, bilety na erę Szefera na dziś na godzinę 19 otrzymuje pani Elżbieta i pani Monika. Natomiast osoby, które otrzymają od nas dzisiejsze płyty tygodnia, poznają Państwo jutro, więc prosimy o chwilę cierpliwości. O godzinie 9 Justyna Piernik zaprosi Państwa na wiadomości kulturalne, a na kanon Dwójki następnie Magdalena Łoś. Muzykę wybrał dla Państwa dziś Michał Dębski-Wachowicz, który spotka się z Państwem ponownie w porze lunchu. Za konsoletą pozostaje Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams w reżyserce mówi Państwu do usłyszenia i do usłyszenia mówię również ja, Katarzyna Sanocka. Dobrego dnia.

0: autopromocja.
1: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia jest 9.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Arvo Pärt.

0: Czas na wiadomości kulturalne. Justyna Piernik, zapraszam. Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku to nowa wystawa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Dzieła dawnych mistrzów inspirowane przyrodą spotykają się na niej z pracami współczesnych artystów, a towarzyszą im muzyka i śpiew ptaków, mówi kuratorka Anna Król.
1: Prace, które zostały specjalnie wykonane na tę wystawę, ja zwróciłam się do artystów, podobnie jak muzyka, którą słyszymy, i oni odnieśli się do mojej koncepcji, do mojego scenariusza. Ale ja nie narzucałam. Moje wielkie podziękowania dla muzeów narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i tak dalej. Wypożyczyli te prace na wystawie, bo mamy taki fenomen jak karty z dzielnika Stanisława Wyspiańskiego na przykład.
0: Wystawa Świat jak zielnik pozostanie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu do 6 grudnia. C-130 Herkules, najważniejszy eksponat Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, jest już gotowy do oglądania przez zwiedzających. W tym roku placówka świętuje 15-lecie istnienia, a rocznie odwiedzają ponad 50 tysięcy widzów. Dyrektor muzeum Monika Żmuda podkreśla, że Herkules to sztandar polskich sił powietrznych na zachodzie.
2: Jest to pierwszy tego typu samolot w muzeum w Polsce. Przyciąga z tego względu, że jest na tyle stary, żeby trafił do muzeum, ale na tyle młody, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, że duże zainteresowanie ludzi tym obiektem jest. W tym roku samolot udostępniliśmy wewnątrz, więc to też jest taka gratka dla miłośników lotnictwa, którzy mogą przyjść, mogą zajrzeć do środka, zobaczyć, jak wygląda ta część załadunkowa samolotu, że to jest duży obiekt, no i nasza relikwia.
0: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie działa od 2011 roku. Prezentuje zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym. Muzeum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dęblińskiej szkoły Orląt. Jan Frycz spocznie dziś na warszawskich Powązkach. Pogrzeb będzie miał charakter świecki. Rozpocznie się o 11.
3: Jan Frycz grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
4: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli, grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
3: Aktor podkreślał również, że największy wpływ na jego rozwój miały nie sukcesy, ale porażki.
4: Sukcesy nie pamiętam, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
3: Jan Frycz spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio.
0: W Paryżu stanął nietypowy budynek. Otwarto tam największą świątynię hinduistyczną w Europie kontynentalnej, będącą jednocześnie pierwszym tego typu miejscem kultu we Francji. Inauguracji towarzyszy tydzień wielu wydarzeń.
5: Świątynia powstała w podparyskiej miejscowości Bussy-Saint-Georges. Ma powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i może pomieścić około 1000 wiernych. To druga największa w Europie kamienna świątynia hinduistyczna wzniesiona w tradycyjnym stylu, czyli tak zwany mandir. Większa znajduje się tylko w Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu na ulicach francuskiej stolicy odbywały się procesje, pokazy tańca i tradycyjne rytuały, m.in. rozbijanie kokosów.

0: na Sekwanie można było zobaczyć paradę łodzi ozdobionych tradycyjnymi wzorami. Uroczystości potrwają jeszcze kilka dni. Uczestniczy w nich kilka tysięcy wiernych i duchownych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże na północy, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16-18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-22 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, a jutro bardzo ciepło od 23 do 30 stopni.
1: Reklama.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 6 minut po 9:00.
2: Letni kanon dwójki.

ostatni letni tydzień, przynajmniej w kanonie, właśnie rozpoczynamy. Magdalena Wojtulanis za konsoletą, niezmiennie od świtu ja mówię dzień dobry. Magdalena Łoś, zapraszamy.

Zdecydowanie jeszcze letni spacer po ogrodach to nasze muzyczne powitanie po ogrodach Dublina, ale XVIII-wiecznego. Tradycyjne melodie i też opracowania owych irlandzkich motywów, chętnie pieśni, a wszystko proponowali nam przed laty na wydanej w 2019 roku artyści z zespołu A Nocte Temporis. Główną postacią jest tu w tym słuchanym utworze flecistka Anna Besson, która zafascynowana irlandzką muzyką tradycyjną i irlandzkim fletem, dopiero potem zainteresowała się fletem barokowym. Później przyszła pora także na muzykę klasyczną i w najnowszym albumie znów wróciła do Mozarta. Zaraz posłuchamy jej wykonania z A Nocte Temporis, jednego z kwartetów, jaki przynosi wydany w piątek album, ale jeszcze przypomnę Państwu, że ta jej wielka fascynacja muzyką irlandzką, fletem tradycyjnym, no, była zaraźliwa, bo Reine van Mechelen dołączył do tej pięknej fascynacji i przecież on jest tym głównym głosem albumu, którym dziś Państwa powitałyśmy, a jest to album Ogrody Dublina. Teraz nowość płytowa, letni kanon dwójki, to tu się nic nie zmienia i nie zmieni. Przede wszystkim oczywiście w naszych spotkaniach te płytowe nowości. Album z kwartetami fletowymi Mozarta, a także jednym z opracowań w formie kwartetu, opracowań sonaty klawiszowej, którego dokonał Franz Anton Hofmeister, to właśnie ten najnowszy album wydany w ostatni weekend sierpnia, Anna Besson i A Nocte Temporis. Zaczynamy chronologicznie jednym z najstarszych tu przedstawianych utworów. To kwartet oznaczony numerem 285B, prawdopodobnie skomponowany w latach 1786-1787. Zapraszam, słuchamy.

kwartet fletowy w katalogu dzieł Mozarta oznaczone 285 numerem z literką B, Anna Besson i zespół Nocte Temporis, właściwie ona w ramach tego kwartetu, bo za nami kwartet nagrany przez tych wykonawców i nowość płytowa. Anna Besson z tym zespołem, oczywiście w innym składzie, nagrała wydane rok temu koncerty Mozarta. Tam całość prowadził Rein van Mechelen, który, jak opowiadałem Państwu, zafascynował się dzięki tej flecistce muzyką tradycyjną irlandzką.

0: Reinovan Mechelen i A Nocte Temporis. Spacerem z tymi muzykami po ogrodach w Dublinie zamykamy pierwszą muzyczną część kanonu.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu w naszym cyklu przedstawiamy najnowszą powieść Anny Cieplak zatytułowaną Istoty zależne, która ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego. Jej autorka jest znaną pisarką, scenarzystką, działaczką społeczną, laureatką m.in. Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza i Nagrody Konrada. Dwukrotnie była nominowana do Nagrody Literackiej Nike, Paszportu Polityki, Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Czyta Wiktoria Gorodecka.
3: Lena wrzeszczy spod prysznica, przerywając Alicji montaż nagrania. Zimna! Cały czas jest zimna! W pierwszym odruchu Alicja chce wejść do środka, ale zatrzymuje dłoń na klamce. Czuje się, jakby stała pod drzwiami łazienki ich domu w 2016, a nie teraz. Czy naprawdę nie ma już zakazu zbliżania się do Leny? Jak to możliwe, że dziewczyna za drzwiami zdecydowała się na wyjazd z osobą, którą widywała przez ostatnich 7 lat tylko raz do roku? Czy pamięta czas rozstania z jej ojcem, przeprowadzkę, ciszę, brak wyjaśnień? Czy wie, że Alicja mówiła o tym w podcaście? Czy wie, że ten odcinek jak na złość był najczęściej słuchany i że ludzie ciągle do niego wracają? Tkwiąc przy wejściu do łazienki, myśli o tym, że o ile świat powoli zdejmuje jarzmo potworności z ramion matek, które popełniły błąd, o tyle na abolicję dla macoch jeszcze nie jest gotowy. Dlatego macocha nadal stoi pod drzwiami i nie wie, jak zrzucić z siebie futro potwora. Nosi je od czasu odejścia. Miała uciec i nie wracać. Takie było założenie. Jest jednak inaczej. 7 lat sączy się jak zimna woda pod prysznicem. Trzyma klamkę i wie, że tak naprawdę jest byłą macochą, a nie macochą obecną. Byłych matek prawie nie ma. Byłe macochy nie pomieściłyby się na największej plaży Galapagos. Niedługo się tam wybiorą. To jedyny prezent, jaki może dać Lenie. 3, 5, 7, 10, 12, 20 lat. Takimi liczbami rzucają jej znajomi, gdy pyta, ile spędzili w rodzinach sklejonych z innych rodzin, takich jak jej. Nie zna niemal żadnej osoby patchworkowej, która nie czerpałaby zaskoczenia i radości z tego, że pasuje do zastanej układanki, chociaż nie tworzyła jej od początku. W takich relacjach cieszy każdy mały krok. Oznaka czułości czy przywiązanie dziecka, którego się nie urodziło. Wtedy czujesz, że zostaniesz w nowym układzie i stajesz się jego częścią, nie odpadniesz. Na równi z chwilami szczęścia pocieszają też trudności innych ze świata przyszywanych. Alicja nie zapomni, jak raz kolega ze studiów wypalił przy niej, że nie cierpi swojej nastoletniej pasierbicy, że czeka, aż ta już

0: Już się wyprowadzi. Alicja poczuła dziwny rodzaj ulgi. Czyli my, dodatkowi rodzice, też możemy nie wyrabiać. I nie oznacza to braku zdolności do miłości. A o tym się nie wspomina. Przez wąską szparę w drzwiach mówi do Leny: nie podgrzewają tutaj wody, tylko w hotelach. Zapomniałam ci powiedzieć. Lena odkrzykuje: what? O czymś jeszcze zapomniałaś? Czekaj, dam ci swój sweter, jak wyjdziesz. Wzięłam jeden na wszelki wypadek. Alicja już rusza spod drzwi, ale powstrzymuje ją długowłosa kotka, która po kilku niuchach obcego zapachu jej ubrań mości się w walizce. Ani drgnie. A to musi być Salma. Dostała ją w pakiecie z mieszkaniem wynajętym po kosztach od Kati, koleżanki Matiasa i Domeniki. Jest 36 stopni, po co mi swetry w tropikach? Odkrzykuje Lena. Wychodzi z łazienki zawinięta w ręcznik, szczękając zębami. Przesterowana klima. Nawet nie odwraca się w jej stronę, nachylona nad własnym smartfonem. Jakie jest hasło do Wi-Fi? Wisi na lodówce. Mamy jeszcze tylko pół godziny przed blackoutem. Tak będzie codziennie między 15 a 17. W tych godzinach ruchome drzwi zastygają w miejscu. Lody w zamrażarkach topnieją. Wiatraki klimatyzacji przestają krążyć. A możliwość płacenia kartą odpada. Ekspedientki wyciągają notesy i skrupulatnie przecierając pot z czoła, który pojawia się do 15 minut od wyłączenia klimy, liczą ręcznie, ile dolarów wydać. Pamiętasz, mówiłam ci, że tutaj będą takie przerwy. Alicja przypomina sobie, że Matiasowi w Polsce przeszkadzał brak wytchnienia, jakie dawały przerwy w dostawie prądu. Brakowało mu tych 120 minut bez bodźców. Idę szybko zadzwonić do Tomka, póki jeszcze się da. Napiszesz rodzicom, że doleciałyśmy? Może to zrób, zanim wszystko wyłączą. Dopiero teraz Lena podnosi wzrok na Alicję. A ty pamiętasz, że jestem już pełnoletnia? Ty też jesteś już duża. I nie musisz mi mówić, co robisz. Ani kim jest Tomek. Alicja przełyka ślinę. Spotyka się z Leną raz do roku w okolicy urodzin dziewczyny, od czasu, gdy rozstała się z Pawłem 7 lat temu, ale zwykle nie rozmawiają o bieżącym życiu. Raczej łatają ciszę tematami takimi jak wakacje, szkoła, ulubione plastry na pryszcze. Wspominała jej kilka razy o Tomku, ale widocznie nie chce zapamiętać imienia osoby, którą pokochała w nowym życiu. Ani tego, że Alicja z Tomkiem przeszli kurs adopcyjny i czekają na ten jeden telefon z ośrodka. Może zadzwonić choćby i dziś. Opowiadałam ci trochę o moim mężu. To od niego dostaliście zastrzyki dla Nukiego. A jak widać, nie zrobiło na młodej wrażenia, że Tomek 2 lata temu uratował ich chorego psa. Bardzo chciałby cię kiedyś lepiej poznać.
1: Aha.
0: Lena urywa wątek i z powrotem nurkuje w smartfonie, gdzie spływają do niej właśnie powiadomienia z ponad 13 godzin. Alicja bez słowa wycofuje się do malutkiej sypialni. Wyciąga z walizki niechciany sweter i układa go w szafie. Oto ma swoje 7 lat rozłąki w skrócie. Zawija je w kulkę i chowa głęboko we wnętrze komody, byleby nie wybuchło. Wciska rekord na roboczym, najmniejszym dyktafonie wielkości batonika proteinowego. Szepta do niego tak, żeby Lena nie usłyszała z pokoju obok. Jakby stała się dla samej siebie zwierzątkiem obserwacyjnym, świnką morską, która kamufluje słabość, by przetrwać. Czy Zaza wróciło? Chwilę później trzyma już palec na pauzie. Jedno zdanie wystarczy. I tak wie, na czym się przyłapała i na co musi uważać. Zaza to dziura w jej sercu, przez którą wpadła przypadkiem w publiczny obieg. Zająknięciem Zaza bardzo nazwała rytm ciała wchodzącego latami w taniec zależności w ich dawnej rodzinie –

0: właśnie o tym opowiedziała w pamiętnym odcinku podcastu. O trosce i zależności, która zaczęła ją przerastać i doprowadziła na skraj wyczerpania, a zdaniem jej partnera do obsesji oraz obłędu. Gdy przejmowała kontrolę nad czyimś losem, od 20 roku życia byli to głównie Paweł, Lena i ludzie z orbity Fundacji Pawła, gdzie wcześniej pracowała, jej własny lęk znikał. Rytm Zaza dawał poczucie władzy, bo w pewnym sensie nią był. Mięciutką władzą troski. Rządziła, dopóki się troszczyła. Gdy przestawała, świat się od niej odsuwał, a ona czuła się niepotrzebna. Nie wie, czy sama wymyśliła ten martwy ciąg zależności. Nikt jej nie kazał być Zaza w domu i pracy. Nikt nie mówił, że musi się wszystkim rozdawać. Choć umownie oczekiwano od niej tych wszystkich kobiecych cech, które łatwo można zdeptać i tanio wycenić. A kiedy wchodzi się w rolę dodatkowej matki, to należy takimi cechami błyszczeć. Latami więc troszczyła się Zaza bardzo, aż przestała troszczyć się zupełnie. Odeszła. Przypadkowe zająknięcie Zaza w podcaście, potknięcie, drżące słowo, stało się wiralem, a odcinek wystrzelił jej zasięgi. Podobno najlepszym, co możemy podarować zagubionemu człowiekowi, jest chwytliwa diagnoza. Ludzie zaczęli do niej pisać. To o mnie. Też jestem Zaza. Dobrze, że jest nas więcej. I ja nie dźwignęłam takiej rodziny, ale to nie tylko moja wina. Może jakaś grupka wsparcia dla rodzin Zaza? Od tego odcinka wołali na nią ta baba od Zaza.
1: Wiktoria Gorodecka przeczytała pierwszy fragment najnowszej powieści Anny Cieplak zatytułowanej Istoty zależne. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego. Ciąg dalszy u nas w Dwójce jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon Dwójki.

Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Jesteśmy z Państwem. Jest 9:42. Zaczynamy muzycznie najdłuższą część dzisiejszego spotkania. Obiecuję nowości. Powrót do fantastycznej muzycznej lektury rozpoczęta już przed tygodniem, zaraz po premierze nagrania. A to najnowszy album Marii Dueñas, hiszpańskiej skrzypaczki, której towarzyszy Simon Bolivar Symphony Orchestra i prowadzi ją Gustavo Dudamel. Będziemy dziś słuchać koncertu skrzypcowego D-dur op. 35 Ericha Wolfganga Korngolda. To drugi koncert, jeśli tak możemy to nazwać. Wcześniej słuchaliśmy już symfonii hiszpańskiej Lalo, czyli utworów, które wiążą się z historią Marii Dueñas i jej fascynacją fantastycznym skrzypkiem Jaszą Hajfecem. Tym albumem Maria Dueñas składa mu hołd. I zaraz będziemy słuchać tego właśnie nowego nagrania, ale wcześniej myślę, zrobię Państwu i sobie przyjemność, sięgając do płyty, która ukazała się już 3 lata temu.

Maria Dueñas i wiedeńscy symfonicy. Manfred Honeck poprowadził to nagranie wydane 3 lata temu. Maria Dueñas dopiero skończy 24 lata, 4 grudnia, więc możemy sobie odpowiednio odjąć jeszcze 3, gdy ten album ukazał się i pokazywał nam oczywiście właśnie słuchaną przed chwilą muzykę Henryka Wieniawskiego, ale na tej dwupłytowej płycie oprócz legendy Wieniawskiego jest bardzo wiele pięknych kompozycji, które ma w swoim repertuarze, które uwielbia i którymi chciała się ta młodziutka skrzypaczka podzielić. No, między innymi Izai, Kołysanka opus 20 Louis Spohri, kompozycja na skrzypce i harfę, koncertujące adagio, no ale całość otwiera koncert skrzypcowy opus 61 D-dur Beethovena. Teraz po tym muzycznym wspomnieniu i albumie obsypanym nagrodami, jakże miałoby być inaczej, album, którym ta skrzypaczka składa hołd Jaszy Hajfecowi, inspirującego jej muzyczne dorastanie, gdy słuchaliśmy symfonii hiszpańskiej Lalo w Kwadlibecie dwójki przed tygodniem, zaraz po wydaniu albumu, opowiadałam Państwu te jej wspomnienia, które wydobywała w wywiadzie dołączonym do tego nagrania, do których sięgała po prostu, no, szukając odpowiednich słów, by określić fenomen Hajfeca. Wspominała właśnie pierwsze lata, gdy słuchała tych nagrań jeszcze w samochodzie. Mama z kaset jej je prezentowała podczas codziennych podróży, ale potem także czarne płyty, do których rodzina sięgała. No i te dwa słowa, którymi chcę określić fenomen Jaszy Hajfeca, które powracają, gdy o nim opowiada, to dusza i ogień. Niewątpliwie ogień właśnie pojawia się w tym pełnym temperamentu nagraniu koncertu, który za chwilę usłyszymy. Ta opowieść o Hajfecu, no, oczywiście musi zawierać koncert skrzypcowy, którego prawykonania dokonał. No i jest też to jeden z najbardziej efektownych koncertów skrzypcowych XX wieku. Będziemy go za chwilę słuchać. To ten zapowiedziany koncert opus 35 D-dur Ericha Wolfganga Korngolda. Hajfec dokonał prawykonania w 1947 roku w St. Louis z tamtejszą orkiestrą. Był nie tylko pierwszym wykonawcą koncertu, ale też dzięki niemu utwór stał się

popularne. Po prawykonaniu wykonywał je również to dzieło w Nowym Jorku i nagrał oczywiście, co przyniosło rozgłos. Kompozycja Korngold też oczywiście myślał o wielkim wirtuozie. Heifetz miał wpływ na ostateczny kształt partii skrzypcowej. Myśląc o tym temperamencie, o tym ogniu, który w tej interpretacji odnajdziemy, no, myślę także o interpretacji, którą Gustavo Dudamel tu poprowadził w tych kolejnych częściach, Moderato Nobile, Romanza Andante i finałowym Allegro Assai Vivace, orkiestra wenezuelska imienia Simena Bolivara idealnie pasuje do ognia tej muzyki, ale też temperatury interpretacji Marii Dueñas.

co za przyjemność. Ten temperament przede wszystkim, jeśli chodzi o temperaturę, to oczywiście w tej części objawili Maria Dueñas i orkiestra boliwijska imienia Simona Bolivara, orkiestra wenezuelska imienia Simona Bolivara, którą prowadził Gustavo Dudamel. Kolejne nagranie hiszpańskiej skrzypaczki i tego wenezuelskiego kapelmistrza. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tej interpretacji. Te pierwsze części to oczywiście słodycz filmowa, w ogóle to Hollywood jest tu jak najbardziej obecny. Koncert skrzypcowy D-dur opus 35 Richia Wolfganga Korngolda to właśnie coś pomiędzy światem filharmonii, a najlepszym filmem złotej ery Hollywood. Wtedy powstawał, gdy te filmy, o których myślimy, mówiąc złota era Hollywood, właśnie były kręcone. No i Korngold oczywiście jest tu też ważną postacią. Jego współpraca z Jaszą Heifetzem, który dokonał prawykonania w 1947 roku. Jemu właśnie Maria Dueñas składa hołd. Dwa wielkie dzieła na skrzypce i orkiestrę z tej płyty, której to dziś słuchamy, interpretacji nowej płyty hiszpańskiej skrzypaczki, już słuchane przez nas razem. W tej części muzyczną lekturę zamykamy, no ale przecież są jeszcze słynne miniatury, bisy, które Heifetz wykonywał, często sam też na te potrzeby opracowywał.

Maria Dueñas i Itamar Golan to pis dla nas po tym fantastycznym wykonaniu koncertu skrzypcowego Korngolda. Tak kończy się album, do którego dziś wracaliśmy. Album wydany przed tygodniem, którym Maria Dueñas składa hołd Jerzy Heifetzowi. W tym wypadku sięgając po jedno z jego opracowań, Estrellita, gwiazdeczka Manuela Ponsa, w opracowaniu mistrza, do którego odwołuje się właściwie od początku swojego muzycznego życia, który jest dla niej wciąż inspiracją. Letni kanon dwójki, 10:27. Pozostaniemy jeszcze przy nagraniach Marii Dueñas. Pomyślałam sobie, że jeden bis to za mało.

A ten drugi bis to znów Henryk Wieniawski. Dziś legendy w wykonaniu Marii Dueñas słuchaliśmy, ale tu oczywiście to Kaprys Opus 18 na dwoje skrzypiec i towarzyszył jej Boris Kusznir. A to nagranie pochodzi z płyty wydanej w ubiegłym roku. Płyty właściwie dwupłytowego albumu, tak trzeba powiedzieć. No i zatytułowana ona jest Kaprysy Paganiniego. Tak, oczywiście kaprysy są tu bardzo ważną częścią tego albumu, no ale Capriccio, jak przypomina Maria Dueñas, w jej języku to oznacza swobodę, wolność. Wolność rzeczywiście w, także w, jakby to powiedzieć, łatwości technicznej, myślę, że tak trzeba powiedzieć, swobodę w posługiwaniu się czymś. O, Capriccio, no tak. I ona posługuje się najtrudniejszymi figurami skrzypcowymi z taką swobodą, że ktoś, kto nie wie, jak trudna jest ta muzyka, może ulec złudzeniu, że to bułka z masłem. Tak nie jest. Oprócz kaprysów Paganiniego mamy tu więc też inne, jak ten słuchany przed chwilą Wieniawskiego, ale też kaprys andaluzyjski Camila Saint-Saënsa, który nagrała z towarzyszącą jej w tym albumie Niemiecką Orkiestrą Symfoniczną w Berlinie. Prowadzi ją Michal Gerz. No i proponuję, byśmy się do Andaluzji teraz razem z Marią Dueñas wybrali. Ona się tam urodziła 4 grudnia 2002 roku.

Kapitalny popis techniki, ale też wielkiej rzeczywiście muzykalności, tej otwartości na frazę, na giętkość prowadzenia melodii. Maria Dueñas to genialna hiszpańska skrzypaczka, która nie ma jeszcze 24 lat. Te urodziny dopiero 4 grudnia. Przyszła na świat w Andaluzji, dokąd zabrała nas słuchaną kompozycją, ten kaprys andaluzyjski Camila Saint-Saënsa. To nagranie, które ukazało się w ubiegłym roku, towarzyszy jej w tej części, gdzie orkiestra jest potrzebna. Niemiecka orkiestra symfoniczna w Berlinie, prowadzona przez estońskiego kapelmistrza, to Michael Gerz. Będziemy jeszcze słuchać jej nagrania z tym właśnie dyrygentem. Ja myślę, że na część poświęconą tym solowym popisom, kaprysom Paganiniego, przyjdzie pora może jako powtórka przed konkursem Wieniawskiego, przed wsłuchiwaniem się w łatwość, mam nadzieję, wykonań tych konkursowych prezentacji w Poznaniu. No ale na razie jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty, jeszcze jeden utwór Camila Saint-Saënsa.

0: Introdukcja i rondo Capriccioso opus 28 Camilla Saint-Saensa i kolejna brawurowa, co tu dużo mówić, interpretacja Marii Dueñas. Muzyka Saint-Saensa po raz drugi z dwupłytowego albumu, który ukazał się w ubiegłym roku, w tej części, gdzie właśnie orkiestra jest potrzebna, towarzyszyła skrzypaczce Niemiecka Orkiestra Symfoniczna w Berlinie, którą prowadził Michael Gerz. I takie dwa przykłady wybrałam dla Państwa, obiecując więcej z tej prezentacji kaprysów. Najważniejsza pewnie dla wielu skrzypków zwłaszcza jest ta część poświęcona kaprysom Paganiniego. Będziemy oczywiście i po nie sięgać, czy do nich wracać, bo częściowo już je Państwo poznali, no ale to pewnie bliżej rozpoczynającego się 8 października konkursu skrzypcowego w Poznaniu, czyli Międzynarodowego Konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Wtedy takie korepetycje w takiej interpretacji będą jak najbardziej pożądane i niewątpliwie miłe. Do nowości płytowej, nowości płytowych i też do wspomnień wrócimy w trzeciej części spotkania, to już po kwadransie bez muzyki, czyli o 11:15.
1: Reklama. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo dwójki, jest 11:00.
6: Kwadrans bez muzyki.
0: W Żelazowej Woli, w parku przy domu urodzenia Fryderyka Chopina, odbył się 4. Festiwal Kultury Regionalnej, na którym wczoraj gościliśmy. I tam wracamy, bo to wydarzenie daje możliwość

możliwość odkrywania dawnych tradycji Mazowsza i okolicznych regionów, uwielbianych i często przekształcanych twórczo przez Chopina w muzyczne formy. W tym roku po raz pierwszy na festiwalu pojawił się namiot tańca, przestrzeń spotkań z żywą tradycją muzyczną polskiej wsi. W nim można było nauczyć się tańców tradycyjnych, a także posłuchać muzyki ludowej z różnych regionów Polski. Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli to nie tylko muzyka. W przestrzeni festiwalowej można było spotkać twórców ludowych z Mazowsza, Podlasia, z okolic Łowicza, także poznać tajniki haftu, tkactwa, rzeźbiarstwa czy garncarstwa. Z Żelazowej Woli wróciła z tą opowieścią do nas Mariana Krill.

Radosław Karnaszewski. Jesteśmy dzisiaj na warsztatach z tańców tradycyjnych. Zaczęliśmy od Kujawiaka, który jest takim królem tańców tradycyjnych. Jest być może on najtrudniejszy, ale też najpiękniejszy, w którym można rozwinąć swoją pasję, można troszeczkę rozpłynąć się, rozmarzyć. Jest to jedna z części w ogóle garnituru, który składa się z tańca chodzonego, kujawiaka i oberka. One zaczynają się od wolniejszego, średniego, którym jest kujawiak, i oberka, który jest szybkim tańcem wirowym, najbardziej charakterystycznym właśnie dla potańcówek ludowych. To są tańce obecne w ogóle w Polsce, bardzo charakterystyczne dla naszej kultury, tańce trójmiarowe. Jeżeli chodzi o cały garnitur, no to było tak, że właśnie jeżeli były to oficjalne wydarzenia, to zaczynały się właśnie w tym układzie trzech tańców. Najpierw chodzonego, kujawiaka i oberka, zwanego garniturem właśnie kujawskim. Nazwa wywodzi się prawdopodobnie z samych kurpi, które zrodziły prawdopodobnie kujawiaka. Być może jest to jakieś tam zapożyczenie z tańców dworskich, ale to są, mogą być tylko spekulacje. Natomiast ten taniec wirowy był obecny zawsze, trójmiarowy, i ten oberek jest chyba takim najbardziej żywym jego elementem i ciągle obecnym na potańcówkach, które odbywają się w różnych częściach, nie tylko Mazowsza, ale w ogóle Polski. W tej chwili wraca moda, wraca też chęć tańczenia. Coraz więcej uczestników uczestniczy w potańcówkach, ale też w warsztatach, w wyjazdach tanecznych, w zajęciach na co dzień. To jest troszeczkę tak, że ta kultura wiejska weszła najpierw do miasta i potem z powrotem z niego wyszła i teraz rozlewa się po Polsce, z czego jest między innymi owocem obecne wydarzenie tutaj w Żelazowej Woli.

0: przychodzi na takie warsztaty? Czy to są osoby, które już trochę umieją tańczyć tańce tradycyjne, czy też początkujące?
1: Absolutnie wszyscy. To jest tak, że jeżeli chodzi o warsztaty, one z reguły są prowadzone na różnych poziomach. Są różne szkoły, które prowadzą cykle, które są dla początkujących, potem średnio zaawansowanych, bardziej zaawansowanych. Między innymi tutaj nasz prowadzący Piotr Zgorzelski prowadzi w tym cyklu, ale też jest na przykład Akademia Tańca Tradycyjnego, gdzie może przyjść każdy i w zasadzie co poniedziałek, na przykład w Warszawie na Jazdowie, odbywają się warsztaty z różnych tańców, ale właśnie raczej na tym etapie takim początkującym, tak żeby każdy mógł spróbować, zobaczyć jak to wygląda, poczuć troszeczkę tą muzykę, a z reguły gdzieś około weekendu, piątek albo sobota odbywają się potańcówki w takich warunkach bardzo zbliżonych do tych, które były w warunkach wiejskich, bo jest to domek drewniany, nieogrzewany, ale temperatura zawsze jest taka sama, czy to zima, czy to lato. Jak potańczymy chwilę, to temperatura dokładnie jest ta sama w sali.
0: Dlaczego pan chciał prowadzić te tańce, ale wcześniej iść się uczyć?
1: Ja urodziłem się jakby z tańcem. W ogóle w moim domu zawsze był taniec obecny. W domu rodzinnym, tam gdzie z rodzicami, ale też dziadków pamiętam tańczących, babcię grającą na akordeonie. Ten taniec był czymś zupełnie naturalnym. Nie zaczynałem od muzyki tradycyjnej wcale. Takim pierwszym momentem był taniec raczej właśnie dyskotekowy, potem taniec towarzyski i to były początki. Potem przerwa, bo zaczęły się inne sytuacje życiowe, studia,

potem praca, rodzina i taniec odszedł gdzieś w dal. Natomiast niezrealizowane marzenie to tańce tradycyjne i po wielu latach moja córka zainicjowała właśnie powrót i żeśmy razem zaczęli tańczyć tańce tradycyjne. Najpierw jako zwykli uczestnicy

0: Andrzej Kosowski, zastępca dyrektora do spraw Muzeum i Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Bez zrozumienia, bez poznania naszych źródeł, pokazania skąd wywodzi się kultura ludowa, kultura tradycyjna, nie tylko nie będziemy rozumieli własnej kultury polskiej i naszej tożsamości, ale też w wielu przypadkach nie zrozumiemy muzyki Chopina. On oczywiście nigdy muzyki ludowej nie cytował wprost w swoich utworach. To już wszystko jest przetworzone, przefiltrowane, wysublimowane. Natomiast żeby zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej się gra mazurki Chopina, trzeba po prostu przyjść i zobaczyć, jak się tutaj tańczy nasze tańce, które kiedyś się tańczyło powszechnie, przy wszystkich zabawach, przy wszystkich uroczystościach, które trochę dzisiaj zeszły na dalszy plan i uprawiane są z reguły w formie stylizowanej, a tylko poprzez to, kiedy słyszymy tych muzyków grających, jak nam się mogłoby wydawać, fałszywie, grających w dziwnym rytmie, pląsających te tańce w takim układzie, którego nie znamy poza estradą, tylko widzimy to dopiero jak muzycy tutaj przyjeżdżają z instrumentami i właściwie muzyka służy nie temu, żeby jej słuchać, tylko właśnie odwrotnie. Muzyka służy temu, żeby przede wszystkim tańczyć, śpiewać, wspólnie muzykować. No to rozumie się pewne klucze, pewne pomysły Chopina, które zawarł w późniejszych utworach, choć jak wiemy jego mazurki i walce też nie służą do tańczenia, tylko odwrotnie do słuchania, ale to źródło muzyki tradycyjnej, muzyki ludowej, którą tu Chopin poznawał na Mazowszu, jest bardzo silna w muzyce Chopina i myślę, że to jest właśnie piękne, że można jednego dnia przyjść i zobaczyć, jak się mazurki tańczy i jak się je wykonuje kapelą tradycyjną i następnego dnia usłyszeć, jak ten mazurek potem brzmi w utworze Chopina pod palcami pianisty, który gra w domu urodzenia Fryderyka Chopina.
1: I jeszcze taka inna część tego wydarzenia. Miałam okazję porozmawiać też z twórcami ludowymi z terenu Mazowsza, ale nie tylko. To też jest część właśnie tej kultury regionalnej, przeróżne zajęcia, przeróżne wyroby, które się tutaj prezentują.
0: Tak, bo właściwie Polska stała regionami, tak? Często się używa takiego porównania, że we Włoszech to mało kto się uważa za Włocha, tylko albo jest Florenczykiem, albo Rzymianinem. No więc my w Polsce mieliśmy coś takiego, tak, że zawsze jednak przed myśleniem jestem z Polski, jestem Polakiem, było to z jakiej wsi, regionu, rodziny jestem i utożsamianie się z tą kulturą bardzo lokalną, co powodowało, że ludzie mieli pewien taki kod kulturowy wspólny dla dosyć wąskiej grupy mieszkańców, tak. No patrzymy na stroje i wiemy, czy to jest Mazowsze, czy to jest Podlasie. Słyszymy mazurki, słyszymy te różnice pomiędzy regionami. Widzimy różnice w potrawach, widzimy różnice w ozdobach, widzimy różnice w tych wszystkich świątkach, które są tutaj strugane, w tych wszystkich ludowych rzeźbach czy haftach. To od razu poznać, że to jest jak gdyby styl związany z Opoczyńskiem i tak dalej, i tak dalej. I to moim zdaniem też wzmacnia takie poczucie bardzo dobre, takiego patriotyzmu lokalnego, który na pierwszym miejscu stawia zawsze to miejsce, w którym się urodziliśmy, wychowaliśmy i którego kulturą nasiąknęliśmy, a dopiero w drugiej kolejności jesteśmy mieszkańcami, prawda, wielkiego kraju czy jakiegoś rejonu administracyjnego. To myślę dla wielu ludzi jest pewne odkrycie, no bo to jest jak odkrycie, że tak powiem, jakiegoś swojego pamiętnika dziadków i czytanie, co oni kiedyś robili, a ja o tym jeszcze nie wiem. I najważniejsze jest to, że ta kultura jest po pierwsze żywa i po drugie jest chyba coraz częściej chętnie poznawana, bo mówiąc szczerze, no pewne rzeczy można zobaczyć, oglądnąć tylko tutaj, tak? Już jak pytam gości, którzy tutaj przyjeżdżają, czy na przykład dzieci chętnie się garną do tego, żeby strugać jakieś świątki i potem je malować tutaj, no to robią to chętnie, odkładają smartfony i godzinę potrafią wybierać farby i słuchać opowieści, jak z gałązki powstaje na przykład figurka ptaszka czy jakiegoś świętego Mikołaja i później uczestniczyć w malowaniu tej figurki i z chęcią te dzieci potem pytają, czy mogą to zabrać ze sobą i tak dalej, no bo takich zajęć nie mają. No nie wiedzą, że z gałązki można coś wystrugać, obrać korę, pomalować, a na przykład jeszcze zrobić dziurkę i zrobić z tego flet, który gra. No więc jedyna okazja przyjechać do Żelazowej Woli na Festiwal Kultury Tradycyjnej i właśnie wziąć udział w takich warsztatach.
2: Teresa Kocus, jestem z Łowicza, twórczyni ludowa. Wykonuję hafty właściwie od dzieciństwa. Już wzrastałam w atmosferze haftu łowickiego takiego, gdzie mama haftowała do strojów ludowych, łowic.

0: wiejskich, do wełniaków były szyte, a więc tutaj już właściwie od urodzenia zapoznawałam się z tymi haftami. Teraz bardziej przechodzę, mam więcej czasu, jestem na emeryturze, zajmuję się warsztatami, prowadzę warsztaty i więcej moich prac jest właśnie tu prezentowanych dla klientów, że tak powiem, ten co się podoba. Prowadzę warsztaty, no i dużo objaśniania, bo prowadzę hafty tutaj również koralikowy, bo w Łowickim u nas też wszystkie hafty też były i koralikami wyszywane, takie wzory różne i muliną. Także mamy tu dwa stoły, trochę nam dzisiaj przeszkadza wiatr, bo musimy to wszystko trzymać, bo podmuchy wiatru są nieobliczalne, że tak powiem, wszystko w powietrzu się łapie, no ale tu pierwsi, że tak powiem, już chętni są, umówieni, więc tutaj dwóch chłopaków jest przy koralikowym hafcie i hafcie koralikowym, tak żeby dostosować się i do wieku, i do możliwości danej osoby. Wybieramy takie wzory, pokazujemy od samych podstaw. No i tu na przykład, jak masz na imię?
1: Ignacy.
0: Ignacy ma chęć tutaj zrobić sobie taką fajną bransoletkę. No i ja tu...
2: To jest materiał jaki?
0: Tak, to jest filc. Na filcu najlepiej taką bransoletkę, którą nie rzucimy w kąt, jak nam się tam znudzi. Tylko po prostu, żebyśmy rzemyczkę mogli związać sobie na ręku nosić. I mam nadzieję,
2: koralikami że... będzie,
0: koralikami, tak? Czekają tu na odpowiednią igłę, im tu przygotuję. Proszę bardzo, Ignacy, już masz dla ciebie igiełkę. Troszkę daję większe igły, dlatego że są i mniejsze igiełki z mniejszym otworem, ale to już dla takich osób, które są bardziej zaawansowane w profesjonalizm. Tutaj bardziej, żeby nie znucić i nie zniechęcić takiego, że tak powiem, takiej osoby, żeby bardziej koraliki mogły te otwory przechodzić, bo nie wszystkie mają jednakowy otwór. I tu mam wzory. To są wzory moich koralików. Pozwoli pani, że pokażę tutaj moje hafty koralikowe. Są moje takie hafty. To są hafty, które inspirowane są właśnie folklorem łowickim, a więc takie gadżety do chodzenia codziennego, więc broszka, serduszko na igiełki, ewentualnie na gadżet, albo kolczyki na przykład dla pań, albo bransoletka na rękę, prawda? No tutaj mam swój wzór, bo ale każdy twórca, i myślę, że Ignacy będzie takim przyszłościowym twórcą też ludowym i niekoniecznie, może wybrać swój jakiś wzór. No ja mogę mu tu podpowiedzieć o takich, ale to takie podstawowe elementy, o takich gałązek czy trawek ozdobnych. Mogą być i kwiatki. Kwiatki od czego zaczynamy, więc od środeczka. Tu liczymy każdy koralik, no musimy być bardziej profesjonalni, ale na przykład takie wężyki. Nabieramy na ten wężyk, potem poszczególne oczka tej trawy, tak w formie takiej konwalii, prawda? Takie czy listki. Teraz będziemy tu kolejno wchodzić w każde etapy tych koralików. Na razie sobie ogląda koraliki. Popatrz sobie, jakie kolory by cię po prostu interesowało i co byś miał tutaj. Czy zasugerujesz się moim wzorem, czy może coś podpatrzysz? Ty masz na imię?
3: Benio.
0: Benio. Benio tutaj stwierdził, że on musi mieć kawałek solidnego materiału. Coś tworzył będzie sam, samodzielnie jakąś swoją twórczość.
2: A wy skąd przyjechaliście?
1: My przyjechaliśmy z Kadzidła przy Ostrołęce, z Kurpi Zielonych. Też mamy tam stoisko z wycinankami i palmami kurpiowskimi. No i tam można też przyjść i zrobić na przykład kwiatek czy obrazek z wycinanką.
0: Muszę podpowiedzieć, że właśnie tu Benio w zeszłym roku, to już też był u nas na warsztatach i wykonał piękną tutaj bransoletkę. Jego brat bliźniak w haftach był Maczek. W tym roku tutaj już jest, proszę zobaczyć, jaki on już jest zorientowany w tych wszystkich moich podpowiedziach. Wybiera sobie kolory, jakie do haftu ręcznego tu będzie stosował, a więc wybiera sobie różyczkę, jak odkalkować za pomocą kalki właśnie.
2: Czym jest to zajęcie dla pani? Tradycja wielopokoleniowa. No, haft łowiecki jest bardzo rozpoznawalny. Możemy zobaczyć, nie wiem, w każdym sklepiku na lotnisku, w różnych miastach jest haft łowiecki. Jest bardzo, bardzo popularny i znany, lubiany. A czym to jest dla pani, twórczyni ludowej właśnie stamtąd?
0: Dla mnie to jest wielkie dziedzictwo. I bym powiedziała już, kiedy mam już odpowiedni wiek, że to jest wielkie moje bogactwo. Bo mam zajęcie, mam inspirację, mam taką potrzebę czegoś tworzenia, coś zobaczę, no nawet inspiruje się tutaj załóżmy nowy pasek mój w formie takiego gorsetu, że nie tylko zwykły. I to mi daje taką osobistą satysfakcję, a przy tym to jest takie moje dziedzictwo, że ja pamiętam mamę, moja siostra na przykład też się tym zajmuje i my mamy

0: patrzymy na te osoby, które są właśnie ubrane w te nasze stroje, to pięknie wyglądają. No i muszę się pochwalić, że my z siostrą kaftowaliśmy do zespołu Mazowsza i Śląsk, gdzie obecnie właśnie Mazowsze mają piękną właśnie już oprawę, że tak powiem, tych haftów łowickich, gdzie 40 lat temu haftowała mama, a my żeśmy z powrotem jak gdyby odtworzyli jej hafty i ubogacili swoimi kolorami, także to jest wielkie dla nas wyzwanie. I teraz taka przyszła moda, nie tylko księżanki i łowiczanki się stroją, ale również takie elementy strojów ludowych chętni, ci co lubią i co nawet nie lubią, ale jednak podpatrzy jedna z drugą. Ten co nie lubi kwiatków jest na przykład jarzębinka taka w formie i też ma swój urok. Prawda? Ale nawet i księża u nas w Łowickim, czy na dożynkach, czy na różnych, na Bożym Ciele można zauważyć właśnie w procesji Bożego Ciała, gdzie są księża mają komrze haftowane, stół haftowane w Łowickie, piękny kwiat.
1: I tak wróciliśmy na czwarty Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli, a zabrała nas tam Mariana Krill.
2: Letni kanon dwójki.
1: I ostatnia część dzisiejszego spotkania, ta muzyczna część, w której będą nowości płytowe. Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś, zapraszamy, a nowości owe wprowadzimy czymś, co myślę wywołuje bardzo dobre wspomnienia.

A te wspomnienia, które zapowiedziałam na początku tej części audycji, to muzyka Franka Zappy, ale w niecodziennym wykonaniu. No, on zasługuje na rozmaite niecodzienne odczytania i za chwilę też będziemy tego dowodzić. Słuchaliśmy przed chwilą albumu, który ukazał się w 2000 roku, a właściwie fragmentu jednego z utworów Zappy wykonywanych na instrumentach dawnych. To Ensemble Ambrosius, fiński zespół, który zasłynął z tego właśnie pomysłu, by muzykę Zappy grać na instrumentach barokowych. Ten zespół studentów wówczas w Helsinkach powstał w 1995 roku. No i płyta nam pozostała, bo nie jestem pewna, czy jeszcze coś dalej stworzyli, a przynajmniej czy wiele rzeczy mogłabym Państwu pokazać, bo Ambrosius znam tylko ja osobiście z tego jednego albumu. No ale przypomniałam o nim sobie właśnie, sięgając do najnowszej płyty wiolonczelisty i kompozytora Giovanniego Solimy z zespołem Il Pomodoro. Całość prowadzi Vanni Moretto, również kompozytor. Album zatytułowany White Love odwołuje się do Franka i Francesco Zappów. A wszystko zaczęło się właściwie od pewnego nieporozumienia. Na początku lat 80. Frank Zappa natknął się gdzieś na hasło Zappa, chyba w słowniku muzycznym Grove'a, no i był przekonany, że odnalazł XVIII-wiecznego mediolańskiego przodka. No, to był kompozytor o tym samym nazwisku, ale też o włoskiej wersji jego imienia, Francesco Zappa. No, przodka, nie przodka, ale zainteresował się nim na tyle, jego twórczością również, że właściwie postanowił poświęcić mu cały album w 1984 roku, wydobywając go z całkowitego zapomnienia i, jak z dumą zauważył, realizując jego pierwsze wykonanie, właściwie nagranie od ponad 200 lat. To nieporozumienie po 40 latach mniej więcej zainspirowało zespół Il Pomodoro, zespół instrumentów dawnych, historycznych, do nagrania albumu łączącego dorobek Francesca, współczesne utwory Franka, czyli obydwu Zappów, właśnie na zespół smyczkowy. No i mamy tu też kilka autorskich kompozycji, aranżacji. Giovanni Solima, pochodzący z Palermo, podobnie jak przodkowie Franka Zappy, dodaje tu własny świat dźwiękowy, prowadząc dialog z obydwoma kompozytorami o nazwisku Zappa. Ten dialog to rzecz bardzo ciekawa. Ja będę Państwu jeszcze o tym opowiadać w czwartek, gdy ponownie spotkamy się w tym letnim kanonie dwójki. Teraz muzyka rzekomego przodka odnalezionego przez Franka Zappę, czyli Francesco Zappa i jego wielka symfonia koncertująca. Słuchamy zespołu Il Pomodoro.

Symfonia koncertująca domniemanego przodka Franka Zappy, czyli Francesca Zappy, mediolańskiego twórcy, który działał w XVIII wieku, zmarł w 1803. Gran Sinfonia Concertata to nowe nagranie Il Pomodoro. Tytuł albumu Wild Love to utwór Franka Zappy z 1979 roku, który zamyka program płyty Giovanniego Solimy, włoskiego wiolonczelisty i tu autora opracowania tej kompozycji Zappy, a towarzyszą mu muzycy słuchani przed chwilą.

Wild Love Franka Zappy w opracowaniu wiolonczelisty kompozytora Giovanniego Solimy, z nim Il Pomodoro. Nowe nagranie. Frank Zappa wciąż inspiruje. Dziękuję za dziś. Jutro będzie z Państwem o tej porze Andrzej Sułek. Ja mówię do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Konstanty Ildefons Gałczyński, urodzony w roku 1905, czyli na początku XX wieku, przeżył wojnę, obóz jeniecki Waltengrabow i kilka powojennych lat, kiedy stalinowski reżim postanowił udusić mieszczańskiego kanarka. Tak nazwał poetę jego prominentny kolega po piórze. Jego wiersze pełne światła, radości i uśmiechu przetrwały kolejne mody literackie i kolejne style. Ukazał się właśnie kolejny, obszerny wybór jego wierszy zatytułowany Angelologia i Dal.
2: 46. Kraków. Jesień. Już liście kolorowe jak wstążki na gitarze mojej. U Noworolskiego palester pije pół czarnej.

0: i z niepokojem, bo jesień, wie pan, głupia historia, grypa i wiatr i oratoria. W Mariackim złoto wśród purpury, które się spina z nią jak broszura, stoją sobie cztery figury dobrego majstra Wita Stwosza. Więc z łezką patrzę nostalgiczną na sztukę dobrą, niehermetyczną. A przed Mariackim, co ja bazgrze, fotografują Amerykanie stare nagrobki, ale także gołąbki srebrne niesłychanie. A dzwony dzwonią, człowiek rzekłby, niebo czy tygodnik powszechny? To sans rancun, bo trzeba przyznać, zdanie samego jest Jerzego, że dziwna byłaby ojczyzna bez tygodnika powszechnego. W ten fiolet tylko nieco czerwieni, wtedy się wszystko na lepsze odmieni. Tylko łagodnie. Lecz na mą mamę, po cóż ja palce pcham pomiędzy? Ta rzecz to nie mój departament. Mój departament to jest księżyc, gitary, szpady, żart Pinokia i w ogóle angelologia. Ach, mój Krakowie krakuerski. Wypić by cię jak wino z dzbanka. Tu jeszcze grają Jarmark Perski, tu błyszczy Skierski i Ciecierski. Tu śpiewa Krysia Leśniczanka. Cesarzu, cesarzu, szlachetne imię twe. Cesarzu, cesarzu, twój Kraków mówi nie. A po teatrze z Kaziem Wyką gadamy sobie o twórczości, o wierszach z sensem i muzyką, o Wenecji i o miłości, i o fistaszkach, i o knefliczkach, i o rysuneczkach Jana Kamyczka. I wschodzi księżyc, cham bezsenny, ale prawdziwy, przedwojenny. Więc znów na planty, uliczkami po tym księżycu jak po wodzie, albo po chromatycznej gamie nad Wisłę, gdzie buszuje młodzież i do znudzenia, do migreny nuci nad Wisłą durne refreny, na przykład Góralu czy ci nie żal, albo liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Dlaczego ogórek nie śpiewa? Z niedokończonej całości pod tytułem Miłosierdzie. Pytanie to w tytule, postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa, to i o żadnej porze, to widać z woli nieba, prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie, gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeżeli w słoju nocą łzy przelewa zielone, mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło niejednego ogórka. Już kocham cię tyle lat. Już kocham cię tyle lat. Na przemian w mroku i w śpiewie. Może to już jest 8 lat, a może 9. Nie wiem. Splątało się. Zmierzchło, gdzie ty, a gdzie ja. Już nie wiem i myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta i klęska, i mgła. A ja to twe rzęsy i loki.
1: Wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z tomu Angelologia i dal czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program drugi mija południe.
1: Źródła.
0: Maria Baliszewska, witam Państwa, dzień dobry. Magdalena Wojtulanis nadal ma dyżur za konsoletą, a ja wrócę do zakończonego przed tygodniem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Festiwal był bardzo udany, włącznie z pogodą. Oceniałam konkurs kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych imienia Władysława Trybunia.

Nitutki to zawsze taki probierz jakości festiwalu od strony muzycznej. I tu było wielu naprawdę świetnych muzyków z Polski i świata. Ale zanim przejdę do kilkorga z nich, najpierw trombity, które rozpoczynały każdy festiwalowy koncert na scenie na Małej Równie Krupowej.

0: Jesteśmy w Zakopanem. Rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy grają tutaj na trębitach. Rozpoczynają każdy koncert festiwalowy od wspaniałego, krótkiego jednak koncertu właśnie na trzy trębity. Może najpierw powiedzcie, jak się nazywacie.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Zawada.
2: A ja nazywam się Franciszek Trojak.
1: Jeszcze z nami jest Piotr Golec, ale dzisiaj niestety z nami o tej porze go nie ma.
0: Jesteście młodzi. Tutaj do niedawna grali potomkowie Andrzeja Haniaczyka z Jabłonki na Orawie. Andrzej Haniaczyk rozpoczynał festiwal przez wiele, wiele lat. No i wy jesteście kontynuatorami tego wspaniałego zwyczaju.
1: Parę lat temu pani Hanka Rybka tutaj zadzwoniła do nas z pytaniem, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy konkurs festiwalowy tutaj otworzyli. My bardzo ucieszyliśmy się, chociaż stwierdziliśmy, że to nie będzie łatwa sprawa, ponieważ jak przez tyle lat inni grali, taki sygnał, więc trudno będzie wejść w ten festiwal, ale udało się nam tego nauczyć. Mamy nadzieję, że gramy to w dość w miarę podobnym stylu, ale udało się nam nauczyć tego sygnału i tak już od paru lat przyjeżdżamy tutaj i otwieramy festiwal na trąbitach.
0: To przecież współcześnie nie jest typowy instrument do gry i pan studiuje na trąbce.
2: Tak jest.
0: To duża zmiana.
2: Jest to u mnie związane z tym, że pochodzę z Bielska-Białej. Bielska-Biała jest miastem granicznym, miastem, które oddziela Śląsk Górny od Beskidu Żywieckiego. I miałem to olbrzymie szczęście dostać się do zespołu Ziemia Żywiecka, w którym mogłem spełniać swoją drugą pasję pod kierownictwem Jana Brodki. Tam zapoczątkowała się moja kariera trąbiciarza, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Tam wiadomo, grałem przede wszystkim na trąbce, ale dzięki wiedzy tam pana Jana Brodki, no to miałem tą możliwość doświadczyć tego folkloru. Jestem mu za to ogromnie wdzięczny. Drugą osobą jest Bartek Golec, z którym chodziłem do klasy. On jest góralem, ja to jestem jedynie mieszczuchem takim. Przez nich jestem tutaj na tym festiwalu, więc bardzo się cieszę, że mogę brać tutaj w tym udział.
0: A skąd te trąbity?
2: Z Pawła i Łukasza Golców, to stąd mamy dostęp do tych instrumentów.
1: Te trąbity są jednej długości i w jednej tonacji, więc ten sygnał brzmi mi dobrze, nie ma jakichś takich dużych różnic pomiędzy dźwiękami i możemy razem grać i to stroi ładnie.
0: I czy to jest jedyna okazja, kiedy gracie na nich?
1: Nie, to nie są jedyne okazje, bo u nas w regionie zdarzają się wiele różnych takich festiwali też, albo na przykład redyków, gdzie na polach czy na halach są takie sygnały grane. Czasami też możemy usłyszeć, jak mieszkamy na wsi, że ktoś akurat sobie stwierdził, że zagra sobie na takiej trąbicie albo na takim rogu pasterskim i wtedy wiemy, że znajdujemy się gdzieś, gdzie ta muzyka żyje i ta muzyka jest cały czas, się rozwija i nie zanika.
0: Nie zamierzacie jej porzucać?
2: Absolutnie, w żadnym wypadku.
0: Jest mimo tego, że zawodowo czym innym się zajmujecie.
2: Dokładnie.

0: Tak, to jest folklor, to jest coś, co kocham i w żadnym wypadku nie chciałbym go porzucać.
1: Tak jak tutaj Franek mówi, no folklor to jest coś, czym człowiek naprawdę czuje, że żyje i przy tej muzyce nie czuć czegoś takiego jak stres, bo każda możliwa interpretacja

Tak się zaczynały koncerty festiwalowe na trzech trąbitach beskidzkich w tej wspaniałej górskiej, zakopiańskiej scenerii. Złote Ciupagi dostały w swoich kategoriach trzy zespoły. W kategorii folkloru autentycznego Bułgaria, zespół Alino, fenomenalne pieśni i tańce. W kategorii zespołów opracowanych scenicznie, zespół z Węgier. I w kategorii zespołów stylizowanych Turcja. Natomiast w konkursie imienia Władysława Trybunitutki pierwsze miejsce, czyli Złote Zbierkadło, wśród śpiewaków zdobyła Wania Trifonowa z Bułgarii. Wśród solistów, instrumentalistów mózg grający na korze Sisoho z Senegalu. Zespołową nagrodę Coro Gabriel z Sardynii, a Złote Gęśle Eugeniusz Karkoszka, skrzypek z Orawy. Trójki nagrodzonych słuchamy teraz.

się. I ten festiwal mamy już za sobą. Chciałabym pogratulować dyrektor artystycznej Annie Chowaniec-Stasińskiej za tak świetną organizację i zwłaszcza za poziom właśnie artystyczny tego festiwalu. Następny za rok. A teraz zmiana tematu zupełna. I Julia Stoltman, pieśniarka z Kaszub, z pierwszą płytą.

0: Dzisiaj gościem magazynu Źródła jest pani Julia Stoltman.
1: Witam serdecznie.
0: Jest pani absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku i to kierunku wokalistyka.

0: jazzowa.
1: Zgadza się.
0: Tak. Nagrała pani ostatnio album płytowy. A dlaczego? No bo wygrała pani w roku ubiegłym scenę otwartą podczas Folkowych Mikołajek w Lublinie. Pierwsze miejsce tam to nie jest takie byle co. Jakieś ma dobre konsekwencje, na pewno psychiczne. Przez niecały rok zrobiła pani taki postęp, że to nagranie albumu stało się możliwe.
1: Tak naprawdę te utwory, które były zaprezentowane na Mikołajkach, powstały trochę szybciej, bo jest to repertuar związany też z moim dyplomem na właśnie magisterce w Gdańsku. Płyta powstała właśnie początkowo z myślą o samym dyplomie. Materiał się bardzo, że tak powiem, spodobał, przyjął. Pomyślałam, że warto byłoby pokazać go gdzieś też dalej i stąd zrodził się też pomysł Mikołajek.
0: W jaki sposób zrodził się pomysł, żeby w ogóle śpiewać tego typu muzykę? Ma pani jakieś korzenie regionalne?
1: Dużą taką inspiracją faktycznie jest miejsce, z którego pochodzę, bo pochodzę z małego miasteczka na Kaszubach, Brusy. Może nie mówię po kaszubsku, nigdy nie uczyłam się jakoś tego języka. Nigdy nie nauczyłam się go dobrze użytkować, ale ta kultura jest bardzo żywa w moich stronach. Moja rodzina też kultywuje właśnie te tradycje. Moja mama tańczyła w zespole, moja babcia i w sumie mam czwórkę młodszych braci, którzy też gdzieś tam mieli powiązanie z zespołem, niektórzy nadal mają. I starszą siostrę, która swój właśnie zespół we Wielu niedaleko Brus prowadzi. Nazywa się Maceszczy, także ta tradycja w rodzinie jest dość żywa. Ja miałam taki krótki epizod w zespole w dzieciństwie, ale na rzecz szkoły muzycznej gdzieś tam te zajęcia musiałam niestety odrzucić. Ale ta tradycja gdzieś tam we mnie głęboko siedziała i odezwała się na koniec studiów w formie takiej płytowej, już piosenkowej.

trochę oraz psa. Nie pracuję od komunii, żyję tylko z darów z Unii. MC pędzy, chłop sobie.

0: Forma piosenkowa, forma płytowa. Powstaje takie pytanie, kto te teksty pisze i kto komponuje muzykę?
1: To moja akurat kompozycja. Jeśli chodzi właśnie o muzykę i tekst, to są moje pomysły, a pomogła mi ubrać je, że tak powiem, w instrumenty, dźwięki Zosia Bielak, która aranżowała w większości te utwory. Jeden z utworów też aranżował Michał Korsak, mój przyjaciel. Niektóre pomysły aranżacji są też moje, także jest to po części taka wspólna praca, ale właśnie melodie i teksty są mojego autorstwa.
0: Ta muzyka nie czerpie bezpośrednio z tradycji kaszubskiej. Ona gdzieś jest u pani w tyle głowy raczej.
1: Tak, nie ma tutaj inspiracji żadnym konkretnym regionem. Myślę, że jest to zbieranina dźwięków dookoła też z, tak naprawdę z całej Polski, ale bez konkretów, że tak powiem. Coś, co się działo we mnie przez długi czas i powstało właśnie w takiej formie.
0: Takie tematy tam są, jak kwoki na przykład, dziwnie pasują do takiej nie tyle może małomiasteczkowej, co wiejskiej atmosfery.
1: Było tak, tak. Kwoki to jest piosenka o plotkach, inspirowana właśnie taką polską wsią, gdzie te informacje czasami szybciej docierają z ucha do ucha przez właśnie taką formę mówioną, plotkującą rozmowy, aniżeli jakiejś takiej oficjalnej formy przekazu informacji, czyli chociażby mediów. Na wsi te bardzo wieści szybko się rozchodzą, także jest to inspirowane takim obrazkiem starszych pań, które gdzieś tam obserwują i doszukują się swojej prawdy w różnych historiach.
0: Przeważają pieśni liryczne, pieśni miłosne i taka właśnie tematyka. Dużo smętku.
1: Troszkę tak.
0: Trochę radości, trochę namysłu i refleksji. Ten słownik tam gdzieś śpiewa. Prawie naprawdę.
1: Prawie naprawdę. I tak, i jest dużo historii miłosnych i w sumie też takie głównie znam melodie, jeśli chodzi o muzykę ludową. Takie mi się też zazwyczaj podobały najbardziej, więc ta tematyka naturalnie chyba tutaj przeszła. Myślę, że te wszystkie historyjki to jest forma ukrycia różnych moich historii, mniej dosłowna i może trochę łatwiejsza w wyrazie dla mnie. Są też dwie piosenki bardziej, no właśnie, dosłowne, gdzieś tam, w których

mogę wprost opowiedzieć o tym, co we mnie siedzi. Reszta jest właśnie inspirowana też takimi historyjkami i pieśniami ludowymi, bo sama forma przecież tych piosenek tekstowo jest właśnie, chyba właśnie to mnie najbardziej tak zainspirowało. Ta forma historyjkowa w tych piosenkach. Myślę, że bardzo mi się spodobała po prostu taka opcja. Tematycznie tak, jak pani mówi, jest dużo, trochę smętu. Te kwoki myślę, że są taką formą wyluzowania, trochę popuszczenia tych ciężkich emocji. Pół żartem, pół serio, gdzie można się pośmiać i trochę poszaleć. Tak, reszta troszeczkę bardziej poważniejsza.

0: Doskonały zespół towarzyszy pani i o tym zespole chciałabym troszkę usłyszeć. Kto gra i na czym?
1: Jest to dość spory zespół, bo w sumie jest nas dziewiątka. Może zacznę po kolei. To może tak, od siebie, będzie mi najłatwiej. Julia Stoltman, wokal. Potem mamy Zosię Bielak, która też pomagała w aranżacjach, gra na fortepianie. Następnie Patrycja Wybrańczyk, to jest perkusja. Kamil Hajduk gra na kontrabasie. Nicola Freda na wiolonczeli.

0: Wojtek Ulanowski na akordeonie i moje trzy wspaniałe chórzystki Józefina Bałdyka, Ida Zielińska, Rosalia Grabowska. I są to osoby, które poznałam na uczelni przede wszystkim, które pomogły mi ten projekt początkowo dyplomowy wprowadzić w życie, którzy wspierali mnie też właśnie w trakcie kończenia studiów. I później pojechali za mną do Lublina, na drugi koniec Polski, na Mikołajki. To są znajomości w większości z uczelni. Chociaż na przykład z Kamilem, kontrabasistą, znamy się już od liceum, bo razem uczyliśmy się w liceum ogólnokształcącym muzycznym w Elblągu.
1: Bardzo dobre nagrania to są, czyli akustyk jeszcze był dobry.
0: Tak, tak, tak, tak. Nagrywaliśmy program właśnie na uczelnianym studiu w Gdańsku. Tutaj przede wszystkim miksował płytę Łukasz Kukiełka, a pomoc, jeśli chodzi o master, była ze strony Michała Kupicza. Wspaniały zespół. Myślę, że się utworzył i miał przy tym dużą część właśnie pracy. Jestem bardzo wdzięczna za to.
1: Czy będą jakieś koncerty? Czy jest coś zaplanowane już? Plan promocyjny? Ja wiem, że to jest bardzo trudno się przebić z pierwszym albumem, świeżo po studiach i będąc młodą bardzo osobą i nie jest pani popową piosenkarką, tylko wyszukany jest ten wokal bardzo, co mi się podoba.
0: Dziękuję. W planach mamy premierę płyty. Przede wszystkim jest to plan na koncert premierowy. Ma odbyć się 6 listopada w Gdańsku w klubie Żak. Następny koncert planuję gdzieś tutaj w rodzinnych stronach. Mam nadzieję, że uda się zorganizować go w Brusach. I jest to wstępna rozmowa tydzień po premierze. A potem zobaczymy, co się uda. Jeszcze po drodze czeka mnie właśnie produkcja płyt, tłocznia. Chciałabym też wypuścić jeszcze jeden singiel będący zapowiedzią całego albumu. Także
1: Kwoki mają singiel.
0: Tak, Kwoki już są dostępne. Następna piosenka chciałabym, żeby się ukazała tak na imię mi dano, żeby pokazać może album z troszeczkę innej perspektywy, nie tylko tej bardzo folkowej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Będę działać w kierunku takim, żeby pokazywać się jak najwięcej, jak najszerzej, żeby dzielić się tym moim właśnie małym muzycznym świadkiem. Zobaczymy, jak to się uda. Mam nadzieję, że dobrze.
1: Jest pani w stanie zaśpiewać teraz bez towarzyszenia jeden z tematów któregoś utworu?
0: Tak. Dobrze. To może fragment Bukiecików, czyli pierwszego utworu, który powstał i który był tak naprawdę inspiracją całej reszty. Ilem na polu przesiedziała.

Julia Stoltman była dziś gościem magazynu Źródła. Słuchaliśmy jej piosenek. Na koniec przypomnę, że Wielki Festiwal Warszawski Muzyki Świata Skrzyżowanie Kultur już od najbliższego piątku w Teatrze Dramatycznym. A tam koncertów i gwiazd wiele. Jedna z nich to Fadiszta Carminio i ona kończy magazyn Źródła.

0: Jest godzina 12:46.
1: Zapiski ze współczesności.
0: Zapraszam na pierwsze w tym tygodniu spotkanie w Zapiskach ze współczesności. Bohaterką jest Maria Pomianowska, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, mistrzyni gry na suce biłgorajskiej i fideli płockiej, na których to instrumentach koncertuje na całym świecie. Maria Pomianowska jest także dyrektor artystyczną festiwalu Skrzyżowanie Kultur, który rozpoczyna się w najbliższy piątek w Warszawie.
2: Jestem rodowitą warszawianką z dziada, pradziada jeszcze z czasów Kilińskiego, z czego jestem bardzo dumna. Moja rodzina, która działała dość mocno w Warszawie tej bardzo dawnej, potem przeprowadziła się w dużej ilości do Lublina. W związku z tym w tej chwili mam taką odnogę właśnie rodziny Cichockich ze strony mojej mamy, ogromną rodzinę w Lublinie.

Lublinie i też przeniesie się w okolice Szczecina, czyli też ogromna rodzina wokół Szczecina. Mówiąc o dzieciństwie, to mi się kojarzy Saska Kępa, bo tam spędziłam całe swoje dzieciństwo od urodzenia aż do szkoły średniej, bo wtedy przeprowadziłam się na Stare Miasto i byłam w liceum Modrzewskiego, bardzo ważnym dla mnie, bo tam wiele rzeczy się wydarzyło. No ale przede wszystkim to dzieciństwo, no wiadomo, tam było bardzo zielono, teraz jest Saska Kępa bardzo zabudowana, a ja pamiętam, że mieszkali na ulicy Wandy 4A i tam wokół były tylko chaszcze i pola, tam nie było budynków. Nie było trasy łazienkowskiej, także myśmy się w miejscu trasy łazienkowskiej z siostrą bawiły w takiej wysokiej trawie. No dobrze wspominam te czasy, chociaż ja się urodziłam 16 lat po wojnie, więc to nie było łatwo. Cały czas w tej traumie to nasi rodzice, nasi dziadkowie trzeba było się jakoś tam odnaleźć, bo myśmy tego nie rozumieli, co to wojna, o co tam chodzi. No ale cały czas jakoś żyliśmy z tym. No i były opowieści rodzinne, moi dziadkowie. No, jeden dziadek ze strony taty był zesłańcem syberyjskim, jeszcze przed II wojną światową, ponieważ on był wynalazcą. Tata urodził się w Kijowie, w polskiej rodzinie. Wynalazca bardzo bogaty, z ogromnym domem, z takimi włościami, można powiedzieć, miejskimi. W związku z tym został przez Stalina pchnięty na Syberię i miał budować pierwszą linię telegraficzną, co zresztą uczynił. Potem był przesunięty na Kamczatkę i stamtąd nie wrócił. My nie znamy grobu dziadka. Dziadek po prostu został, nie wiem w jaki sposób, czy zamordowany. Cokolwiek się stało, nic o tym nie wiemy. Oczywiście mój tata po wojnie wystosował do rządu radzieckiego zapytanie, co się stało z jego ojcem i rząd wyraził ubolewanie i na tym koniec. No to takie losy są przecież no, po prostu setek tysięcy polskich rodzin. No ale żeby było jeszcze ciekawiej, tata musiał zaopiekować się swoim rocznym bratem, babcią, bo oni tam jeździli często na Syberię do dziadka na kilka miesięcy, a potem wracali znowu do domu i opowiadał właśnie między innymi taką super historię na temat pewnego urządzenia, jakieś bardzo ważne do pomiarów. Ja nie powiem, jaka to jest nazwa i tam dziadek musiał znaleźć linkę taką mocną, która nie będzie pękać przy robieniu tych pomiarów. No i robił eksperymenty z babci włosami, ze wszystkimi. W końcu znalazł w tajdze jakiś rodzaj pająka, który robił taką nić, że ona była mega cieniutka i mega mocna, no jak to pająki mają w zwyczaju. I dziadek jako odkrycie to potraktował, a mój tata musiał, pamiętał to dlatego, że musiał całymi godzinami siedzieć i drażnić w odłóg pająka, żeby on produkował tą linkę. Więc takie różne wspomnienia, takie czasami abstrakcyjne też tata mi przekazywał. No a drugi dziadek, kolejna no, nasza wzorcowa rodzina polska, z kolei w Auschwitz był. Był takim walczącym, dlaczego w Auschwitz? Dziadek był Polakiem, ale był walczącym takim przedwojennym komunistą o sprawiedliwość społeczną, etc. W związku z tym też powędrował do więzienia właśnie za to, że uczył na przykład na wsi za darmo dzieci i niósł kaganek oświaty, no ale jednak miał takie przekonania, no więc był groźny. Został zabrany do tego Auschwitz. To jest właśnie ta strona, od strony mojej mamy, ta muzykalna rodzina, bardzo duża rodzina, która właśnie częściej przeniosła się długo przed wojną do Lublina. Rodzina Cichockich, bardzo liczna, która okazuje się, że też miała w zwyczaju raz na tydzień wychodzić na główny rynek i koncertować. I to byli znani. No i tam wśród tych moich przodków był jakiś taki właśnie cioteczny dziadek, który grał super na harmonijce ustnej i na akordeonie, jakieś takie cudowne dziecko. A mój dziadek, konkretnie tata mojej mamy, grał na skrzypcach i to ocaliło mu życie właśnie w Auschwitz. A jeszcze jako właśnie taki symbol tego, jak strasznie kochała moja rodzina muzykę, jest to, że jak moja mama się urodziła jako pierworodne dziecko, dziadek chciał ją nazwać Grażyna, gdyż jest gra, odgrania człon tego imienia. No ale nie wiem z jakich powodów ksiądz tam, gdzie oni na wsi mieszkali, bo oni się przeprowadzili jako taka rodzina niosąca właśnie kaganek oświaty, przeprowadzili się na wieś, tam gdzie uczyli razem z babcią. I ksiądz powiedział, że nie. W związku z tym mój dziadek długo myślał i wymyślił Danuta, bo jest da nuta. Czyli jest nuta w tym. Więc jak ja to usłyszałam, to zrozumiałam jakby rzeczywiście, jak niesamowita w mojej rodzinie była ta atencja do muzyki i no i duże talenty. Bo moja mama miała słuch absolutny, kilka oktaw głosu.
Więc moje zdolności wydaje mi się, że są jednak mniejsze niż mojej mamy muzyczne. Wiadomo, wojna, sytuacja jaka była, rodzice odbudowywali po wojnie kraj, nikt nie miał głowy do tego, żeby dziecko posłać do szkoły muzycznej, więc moja mama została geologiem, że mój tata też był geologiem, doktorem geologii. Dzięki niemu Warszawa ma te studnie oligoceńskie, bo robił z tego doktorat.

był wyśmiewany, okazało się potem, że ma rację. No jak to w życiu normalne. No i mama tam spróbowała się jakoś tam kształcić muzycznie. Nie udało się, rozproszyła się cała sprawa. No i oczywiście jak okazało się, że jej córka, czyli ja i moja siostra, bo ja mam siostrę starszą, teraz kolejno poszła w balet i malarstwo, no ja bardziej muzycznie, no więc jak ja śpiewałam jako dziecko czysto i ładnie, to nikogo to nie przejmowało, bo to jest normalne. Czyli moja mama twierdziła, że to nic nadzwyczajnego. I byłam sobie w pierwszej klasie podstawówki. Przyjechała moja ciotka z zagranicy jakaś, już nie pamiętam z jakiej zagranicy. Przyjechała i była oburzona, że tak zdolne dziecko nie jest w szkole muzycznej i po prostu popędziła moich rodziców na egzaminy do szkoły muzycznej na Miodowej. Ja nawet pamiętam te kłótnie, jak oni się kłócili, jak można taki talent zaniedbać, w ogóle to jest haniebne, ciocia taka już w latach, pamiętam, była. No i zaprowadzili mnie do tej szkoły muzycznej na Miodowej, ja to bardzo dokładnie pamiętam, weszłam na ten egzamin, to była druga klasa, czyli no już jakby dzieci były po pierwszym roku, już można powiedzieć, że ta dystrybucja instrumentów została dokonana pomiędzy tymi, którzy chcieli grać na fortepianie, skrzypcach, ewentualnie jeszcze na innych, tam wtedy ta oferta była dosyć limitowana, ponieważ na instrumentach dętych zaczynało się grać dopiero od piątej klasy podstawówki. Jakieś były wtedy teorie dotyczące rozwoju tam mózgu, że nie można za bardzo, prawda, na flecie, czy na oboju czy fagocie w tak młodym wieku grać. No i ja jestem na tym egzaminie, no i tam krótko to potrwało i pani tej komisji mówi, bardzo zdolne dziecko, bardzo, ale wszystkie porządne instrumenty są już rozdane. Ja się tak wtedy zastanawiałam, co to znaczy porządne i nieporządne. No i pan z komisji mówi tak, no dobrze, dobrze, ale przecież jest jeszcze wiolonczela. No nie wiem, odpowiada pani, czy się rodzice zgodzą, bo to dla dziewczynki to raczej takie nieprzyzwoite instrument. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi tam. Jaka wiolonczela, przyznaję, nie bardzo kojarzyłam, co to za instrument. No finalnie mnie przypisali do tej wiolonczeli. Ja miałam profesora Pawła Króla, cudownego człowieka, który uczył mnie przez 7 lat. Nawet pamiętam, że nie wyjeżdżał do Niemiec, bo już przechrzcił się na Paweł Koenig i chciał pracować, miał pracować w orkiestrze. Zresztą to się stało. Tylko wiele lat właśnie, jak mówił mi przynajmniej, że specjalnie dla ciebie tu dziecko jestem, bo jesteś zdolna i ja nie chcę ciebie zostawiać w tej edukacji. Udało mi się, potem przyszłam do Jerzego Ługiewicza. Najważniejszy jest fakt taki, że wszyscy moi profesorowie, nauczyciele wiolonczeli okazali się, po pierwsze to byli mężczyźni, wyluzowani kompletnie. Myśmy tam mieli te klasy w tak zwanym piekiełku, czyli w piwnicy. Te wiolonczele, potem też kontrabasy, to były trochę niezauważane. Także nikt tam się nie napinał, czy jesteśmy tacy ważni, że musimy super grać. I to było cudowne. Pionowa pozycja gry, która potem w następnych latach umożliwiła mi grę na azjatyckich instrumentach i cała moja historia dalsza zaczyna się właśnie w momencie, kiedy zaczynam się grać na wiolonczeli i to jest największe błogosławieństwo. Więc przez to, że rodzice tam zaniedbali ten rok, zostałam wiolonczelistką. Kocham oczywiście ten instrument, ale też wiele rzeczy, nawet to, że my byliśmy kształceni do tego, że my musimy być społeczni. My akompaniujemy te primadonny, czyli śpiewacy, tam skrzypkowie, pianiści, megasoliści. To oni byli ci najważniejsi, a my gdzieś tam troszkę w cieniu taką służalczą rolę pełniliśmy. Też możemy grać solo, ale to mnie naprawdę nauczyło właśnie takiej współpracy w zespole i tego, że najważniejsze jest to dzieło finalne, a nie to, że ja mam zabłyszczeć tutaj i wszystkich natychmiast powalić na kolana. To było bardzo głęboko w tej edukacji jakby przekazywane tak naturalnie. To nie było dosłownie powiedziane, ale miałam cudownych nauczycieli. To mnie uratowało w ogóle skórę, bo szkoły muzyczne były w tym czasie tragiczne, traumatyzujące. Ja byłam tak traktowana przez pana od chóru, że nie mogłam śpiewać przez 25 lat, więc to jest po prostu mega trauma. Nie chcę wspominać nazwiska, bo to był wspaniały nauczyciel dla dorosłych, a dla dzieci powinien być po prostu absolutnie drutem kolczastym oddzielony. To ja nie byłam jedyną ofiarą. Więc miałam taką traumę, że po skończeniu szkoły średniej zanegowałam, wyjechałam w świat i nie chciałam w ogóle mieć nic wspólnego z muzyką klasyczną. Więc to można sobie wyobrazić, jakie to było natężenie. No i właśnie ta wiolonczela prowadziła mnie dzięki tej wiolonczeli Szkole Muzycznej na Miodowej. Poznałam na przykład mając 12 lat Witolda Lutosławskiego, bo myśmy wozili zaproszenia na nasze koncerty szkolne i tak pana Witolda poznałam. I mam tak cudowne wspomnienia z taki ciepła, taki nieduży człowiek, ciepły, kochany zresztą tak samo jego żona. Więc to były takie pierwsze momenty, kiedy tych wielkich ludzi jakby
jakby bezpośrednio dotykałam. No i oczywiście tam Jerzy Maksymiuk, który nawet dyrygował naszą orkiestrą, więc miałam takie dużo szczęścia. Natomiast przyszło liceum, ja się przeprowadzam na Starówkę właśnie, no i liceum Modrzyskiego przez przypadek. Chciałam do Reja

0: Szłam do Modrzewskiego. Tam się dużo zadziało. Tam poznałam Jacka Grudzińskiego, który zresztą chciał być moim małżonkiem i strasznie mnie do tego przekonywał przez kilkanaście lat, nawet jak już miałam męża. Cudowny człowiek, zresztą niestety z zespołu Kult. Tam poznałam właśnie Kazika Staszewskiego. Oni tam szaleństwa wyprawiali w tej szkole. Najpierw był jakiś zespół Katunek, potem jakieś inne cuda. Natomiast tak jak zaczynali, tak oni cały czas są wierni tej idei muzycznej. Ja to podziwiam, bo mnóstwo ludzi idzie w taką już ordynarną komercję, natomiast tak ja obserwuję Kazika, no to cały czas gdzieś tam on jest tym pierwszym ideą, jeśli nie we wszystkim, to jest wierny. Więc takich poznałam, stworzyli ten zespół Kult, oddawali się tej sztuce naprawdę z wielkim zapałem i tam Janek na początku grał na wiolonczeli, potem zaczął aranżację robić. No bardzo fajna przyjaźń. A dlaczego o nim mówię? Bo on mnie wprowadził, mądry człowiek, oczywiście w te nagrania Pink Floydów, Genesis, potem Queenu, o których ja nie miałam bladego pojęcia, bo to wszystko w ogóle szmuglowana muzyka w tych czasach była. On przynosił mi taki wielki, szpulowy i było odsłuchiwanie. Ja się zakochałam w tych pierwszych Pink Floydach, w Genesis przede wszystkim, jeszcze z Peterem Gabrielem. To jest taka genialna muzyka, ten rock symfoniczny, że w ogóle ja sobie myślę, jaka klasyka w ogóle, o czym my rozmawiamy. Ona jest genialna, będzie zawsze klasyka genialna, bo taką ma naturę. Ale tu jest coś, takie się budują jakby zupełnie przestrzenie muzyczne, wyobraźnia. Dla mnie było coś niezwykłego. To było jakby takie przełomowe doświadczenie, a jednocześnie cały czas, nie wspominałam jeszcze o tym, że mój tata, no, który miał bardzo ciężkie życie, przeżył ten Hołodomor wielki na Ukrainie. On miał 9 lat, kiedy był ten straszny głód i opowiadał mi, że się potykał o trupy ludzkie na ulicy, a przetrwali tylko dlatego, że babcia, będąc w bogatej rodzinie, gromadziła klejnoty i potem się szło tak na jednej szali u takiego sprzedającego chleb, jakiegoś przemytnika, czy kogoś tam, kładło się te brylanty, a na drugi on chleb kładł. Ile ważyły brylanty, tyle chleba dostawali, ale dzięki temu przetrwali. Więc on z uwagi na te ciężkie przeżycia życiowe, zresztą jak to całe pokolenie, ale akurat mój tata poszedł zainteresowanie filozofiami pozaeuropejskimi, indyjską, jogą, jakimiś takimi rzeczami, które w ogóle w latach 60., 70. nie miały w ogóle racji bytu. Nikt o tym nie słyszał, prawie pojedyncze osoby. Więc on poszedł w to i zaszczepił w nas, w domu, właśnie takie zainteresowanie filozofiami. Sam ćwiczył yoga sutry, recytował aż do końca życia, był takim joginem właśnie. Ja pamiętam, jak kiedyś napisali w Życiu Warszawy, wariat Wisła się pali. To był o moim ojcu, który w latach 70. biegał, jogging uprawiał, o którym nikt nie słyszał. I wtedy opisali, jakiś idiota na Saskiej Kępie biega ciągle w stronę Wisły i wraca. Nie wiadomo po co. Więc to były takie rzeczywiście rzeczy, które kształtowały też moją umysłowość i zaszczepiały powoli do zainteresowania kulturą głównie Indii na początku.
1: Było to pierwsze spotkanie z Marią Pomianowską w cyklu Zapiski ze współczesności. Następne jutro o tej samej porze zapraszam, Maria Baliszewska.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
3: Jest 13:00, czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wieczorem rozpocznie się 18. era Szefera. Inspiracją do wydarzenia jest twórczość wybitnego kompozytora, dramaturga, teoretyka muzyki i grafika. Tegoroczna edycja poświęcona będzie też pamięci Michała Urbaniaka, zapowiada organizatorka, prezes Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, Krystyna Gierłowska.
4: Ponieważ był z nami 12 razy w erze Szefera, a debiutował w 2010 roku pierwszy raz, chociaż z Szeferem debiutował chyba w 60 którymś roku na Warszawskiej Jesieni Muzycznej razem z Tomkiem Stańką, bo grali utwory jazzowe Szefera. Reżyser Michał Kwieciński, wizjoner, no i znakomici artyści.
3: Tym razem gośćmi z zagranicy będą muzycy z południowych Indii.
4: Varisha Vengapul, która była nominowana do Grammy razem z Anuszką Shankar. Niesamowity wokal i muzyka karnatycka i konakol. I Giritar Udupa, tablista. Będzie to połączenie właśnie muzyki jazzowej i karnatyckiej. Paweł Tomaszewski, aranże. To będzie piękna muzyka, piękne dźwięki, które zostawią taki pędzący świat na zewnątrz i przez chwilę pobędziemy tu i teraz.
3: Koncert pod hasłem Kod Szefera poza czasem dziś o godzinie 19 w S1. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz

0: Pożegnali w Warszawie Jana Frycza. Na Powązkach wystawiono urnę z prochami artysty wraz z przyznanymi mu odznaczeniami. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przemawiał m.in. reżyser Mikołaj Grabowski.
1: Twoje role pojawiały się w sposób naturalny, swobodny, niewymuszony. Tak się chyba mówi o kimś, kto urodził się, żeby być aktorem. Ale byłeś też kolorowym człowiekiem, prowokatorem, wygłupiaczem, ironistą, radykałem, nieuznającym kompromisów, podglądaczem i obserwatorem ludzi i sytuacji, które potem z lubością odgrywałeś, doprowadzając nas do spazmatycznego śmiechu. Byłeś nie do podrobienia.
0: Jedną z ostatnich ról, nad którymi pracował Jan Frycz, była postać prezesa Rady Ministrów w telewizyjnym spektaklu Król Maciuś I. Premiera tej adaptacji powieści Janusza Korczaka w reżyserii Tadeusza Kabicza dziś w Teatrze Telewizji o godzinie 20.55. A tuż przedtem o 20.30, także w telewizyjnej jedynce, premiera nowego serialu. Felicita to włoska produkcja w reżyserii Makarego Janowskiego, która przeniesie widzów do malowniczej włoskiej Apulii. Na ekranie nie zabraknie rodzinnych sekretów, skomplikowanych relacji i emocji. W serialu zobaczymy m.in. Dawida Ogrodnika, Annę Dereszowską i Laurę Breszkę, która wciela się w główną rolę.
2: Z mojej perspektywy jest to historia o kobiecie i jej córce. O matce i córce, które poszukują prawdy, o poświęceniu, o wielkiej miłości matki do córki. Ponieważ bez tej miłości do córki nastoletniej Zośka w życiu nie zrobiłaby tego, co robi. Czyli jedzie do Włoch, do których by w życiu nie pojechała, bo kilka lat wcześniej wydarzyła się pewna sytuacja, która ją bardzo mocno straumatyzowała.
0: Pierwszy odcinek serialu dziś o 20.30 w telewizyjnej jedynce. Przestrzeń publiczna jest jednym z ostatnich miejsc, w których ludzie spotykają się bez pośrednictwa algorytmów. Przekonują twórcy instalacji artystycznej, która połączyła Pragę ze Sztokholmem. W obu stolicach stanęły identyczne kabiny. Mieszkańcy mogą w nich zostawić anonimowe wiadomości, które usłyszą osoby w drugim mieście.
3: Po wejściu do środka prowizoryczna kabina zadaje kilka pytań, na które odpowiada się wciskając przycisk z napisem tak lub nie. Następnie pozwala nagrać własną wypowiedź. Powstaje nagranie, które później usłyszy ktoś w Sztokholmie i odwrotnie, można usłyszeć głos kogoś ze Szwecji. Chodzi o możliwość nawiązania relacji i odnalezienia w codzienności tego, co nas łączy. Wyjaśnia Weronika Maciejka z inicjatywy Praho Projekt. Ludzie mówią o swoich przeżyciach, przewija się temat tożsamości w świecie, po którym tak dużo podróżujemy, a także poczucia zadomowienia i przynależności. Instalacja Are You There jest efektem współpracy miejskich aktywistów z Pragi i Sztokholmu. Ma być prezentowana m.in. w bibliotekach, ośrodkach kultury i przestrzeniach publicznych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Zapraszam na kolejne wiadomości kulturalne o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty.

0: Spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Symfonii Warszawy przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
1: Reklama.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, 7 minut po 13.

0: Fotel z widokiem. Kłaniam się Państwu, witam serdecznie. Piotr Gociek z tej strony, a po drugiej stronie połączenia Adriana Prodeus, jeśli się nie mylę. Czy to nieustannie tak. Ty?
1: Tak, dzień dobry, to nieustannie ja. Na moim ulubionym festiwalu w Wenecji. W tym roku być może trochę gorszym niż zwykle. Być może trochę lepszym. Jeszcze nie wiadomo, bo jesteśmy w połowie, ale cieszę się, że ciebie słyszę, Piotrze.
0: Radość jest obopólna. Ja też się bardzo szeroko uśmiechnąłem, jak czytałem o George'u Clooney'u odbierającym nagrodę za całokształt twórczości, bo pamiętam, że jak byłem po raz pierwszy na festiwalu w Wenecji, to jeszcze była końcówka lat 90. On tam wtedy bodaj przyjechał pozakonkursowo promować film Soderberga Co z oczu, to z serca. No właśnie wzbudzał wielkie zainteresowanie wszystkich dziennikarzy, ale też obsługi hotelu na Lido, przechadzając się dumnie z dwoma ochroniarzami, z których każdy wyższy był od niego o głowę. Ciekaw jestem, jak duża musi być teraz obstawa George'a Clooney'a.
1: Ja myślę, że on się tutaj zadomowił. Co roku znajduje pretekst, żeby przyjechać na Lido i jest tutaj bardzo lubiany, no idealnie pasuje do tego otoczenia. W zeszłym roku prezentował film Noah Baumbacha J. Kelly, w którym grał takiego starego, wspaniałego aktora, który no, próbuje skonsumować swoją sławę, ale też, nie wiem, coś zrozumieć nowego na swój temat. No i wydaje mi się, że to był ten moment w karierze Clooney'a, który już go na zawsze połączył z Wenecją i mam nadzieję, że będą organizatorzy wynajdywać kolejne powody co roku, żeby go tutaj zapraszać, bo wszyscy go tutaj lubią widywać w motorówkach, w gondolach. On po prostu pasuje do tej weneckiej scenerii.
0: Ja jestem też ciekaw tego, na ile musi zastępować George Clooney rzesze przedstawicieli Hollywood, bo Hollywood w tym roku też dość delikatnie zaznacza swoją obecność. Co jest ciekawe, bo pamiętasz, kiedy przedstawialiśmy słuchaczom Radiowej Dwójki program o festiwalach filmowych i to kiedy je tak próbowaliśmy jakoś scharakteryzować, podkreślić, czym się różnią, to mówiliśmy, że Wenecja to jest właśnie to miejsce, gdzie próbuje się połączyć ogień z wodą, to znaczy kino artystyczne, ale jednak z bardzo silną obecnością kina komercyjnego, coraz więcej z roku na rok premier znanych amerykańskich, czy w ogóle szerzej anglosaskich twórców i ta obecność Hollywood była dosyć mocna. W tym roku jest ona mniejsza. Zastanawiam się, na ile to wynika z jakiejś strategii, a na ile z tego, że tak naprawdę przemysł filmowy, gdy patrzymy sobie na listy premier, listy nowości, na przedłużające się prace nad rozmaitymi filmami, wciąż chyba nie odzyskał wigoru i po pandemii, i po strajku scenarzystów.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że w Wenecji nie trzeba godzić ognia z wodą. W pewnym momencie zostaje już sama woda i chyba tak się stało. I to bardzo dobrze dla tego festiwalu, bo rzeczywiście te momenty, kiedy tutaj królowało Hollywood, królował Netflix i te produkcje takie no, bardzo popularne jakby w pewien sposób zaklejały Lido i monopolizowały zupełnie to, co było w mediach, sprawiały, że publiczność tutaj koczowała pod pałacem na wszystkich właściwie stacjach Vaporetto. No to była jakaś taka sytuacja utrudniająca funkcjonowanie normalnego festiwalu, tak pod względem logistycznym, ale też zaciemniająca może obraz tego, co się dzieje w kinie. To, że te wielkie studia wycofały się zarówno z Cannes, jak i z Wenecji, no i też nawet z Toronto, które jakby kosztuje najmniej, no bo jest po prostu po tamtej stronie oceanu, sprawiło, że jest więcej miejsca na kino amerykańskie niezależne i na kino europejskie. I wydawałoby się, że jest to przestrzeń większej swobody i niezależności, gdzie można prezentować kino bardzo różnorodne, no ale to się nie dzieje na zawołanie. Filmy powstają kilka lat i my w tej chwili oglądamy to, co no, kilka lat temu poszło do produkcji, dostało zielone światło. To jest taki obraz tego, co w tamtym czasie zainwestowano. No i jest to też obraz pewnej oczywiście selekcji, bo no, choćby obecny tutaj w konkursie Werner Herzog z filmem

0: Bucking Fastard, skarżył się jeszcze parę miesięcy temu, że nie przyjęto go do konkursu w Cannes, zaproponowano mu poboczną sekcję, co rok wcześniej wydarzyło się w przypadku Jima Jarmusza i chyba podobne zakusy były w stronę Almodovara, tego poprzedniego filmu, więc ci jakby obrażeni mistrzowie, urażeni, że jak to nie ma dla nich miejsca w konkursie, wybierają Wenecję, bo tutaj zawsze są mile widziani. No i jak historia tych ostatnich lat pokazuje, no można nawet dostać tutaj Złotego Lwa. Raczej wątpię, żeby Werner Herzog dostał Złotego Lwa, ale on reprezentuje no, pewną logikę tutaj w tegorocznym konkursie bardzo wyraźną, czyli tego, żeby zapraszać takich reżyserów z dorobkiem, bardzo uznanych, no głównie mężczyzn, i żeby dawać im miejsce, słuchać, co oni mają do powiedzenia. W niektórych przypadkach to jest oczywiście bardzo interesujące, w innych mniej. No ale to jest taki przegląd starych mistrzów. To jest trochę też to, co, nie wiem, obserwujemy na Biennale Weneckim, Biennale Sztuki, gdzie w dalszym ciągu mamy ten taki świat podzielony na pawilony narodowe. No takie myślenie trochę już dzisiaj z innej epoki, które w Wenecji oczywiście trwa i ma się dobrze, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, co nowego się dzieje w kinie i co będziemy oglądać za 5-10 lat, no to musi udać się do innych sekcji, zajrzeć do Orizzonti, zajrzeć do Giornati degli Autori, poszukać może coś w krótkich filmach, ale no raczej nie w konkursie głównym, więc chyba efektem tego odejścia amerykańskich studiów jest to, że powróciła ta europejska stara gwardia ze swoimi filmami. To nie jest tylko oczywiście Werner Herzog, no to jest, nie wiem, Gianni Amelio, to jest Paul Schrader.
1: No zobaczyłem, że jest w programie nowy film Nanniego Morettiego, to też lekko się zdziwiłem, tak, ale...
0: Tak. Po 16 latach powrócił i to wzbudziło wielkie poruszenie, zwłaszcza oczywiście wśród Włochów. No nie wiem, film jest chyba najwyżej oceniany przez włoską prasę, muszę powiedzieć, bo dla nich to jest chyba bardzo ważne. Mnie on dosyć...
1: Prasa włoska słynie z tego, że traktuje tak bardzo patriotycznie zmagania w Wenecji i zawsze jest odliczanie, ile to lat minęło od chwili, kiedy to ostatnio włoski reżyser triumfował w tym festiwalu. Niesłychanie jest to przez włoską prasę tak prestiżowo traktowane, więc wcale mnie nie dziwi, że ta temperatura wzrosła. Dla porządku dodajmy, to jest 83. festiwal filmowy w Wenecji. To jest festiwal, w którym, jeśli chodzi o konkurs główny, to Maggie Gill Hall, amerykańska aktorka, także i reżyser, jest przewodniczącą jury. W tym przeglądzie premier przewidzianych do głównego konkursu królują znane nazwiska, ale zanim przejdziemy do konkretnych filmów i do konkretnych polemik, no to zacznijmy już właśnie od tego, co mówiła Maggie Gyllenhaal, twierdząc, że film jest sztuką zdecydowanie polityczną, że wybór filmów na festiwalu odzwierciedla to, jak bardzo trudna jest teraz sytuacja polityczna na świecie, ile jest gorących tematów, a później jeszcze zdążyła właśnie wytknąć to, o czym i ty wcześniej wspominałaś, to znaczy, że jest jakiś systemowy kłopot z kwalifikowaniem filmów do konkursu weneckiego, ponieważ brakuje pań.
0: No tak, no nie wierzę, żeby kobiety w ogóle nie zgłosiły swoich filmów. Tak jak mówię, no to jest obraz tego, co kilka lat temu poszło do produkcji, ale dopóki nie ogłoszono takiego dodatku, no bo zawsze i w Wenecji, i w Cannes można się spodziewać niemalże do ostatniego dnia przed ogłoszeniem harmonogramu, że są dołączane jeszcze nowe tytuły, to dopóki nie usłyszeliśmy, że będzie w konkursie jeszcze film NASA, czyli jeden jedyny dokument w konkursie głównym w reżyserii Rachel Shore i Yavela Abrahama, to wydawało się, że będzie ten film wyreżyserowany przez reżyserkę tylko jeden, Women Unknown, nie wiem, kobieta nieznana, May El-Tuhi, no a finalnie mamy dwa. To oczywiście nie chodzi...
1: Dowiemy się oczywiście, o co nie chodzi, jak tylko uda nam się ponownie nawiązać połączenie z Adrianą Prodeus. Przypomnę, to jest program Fotel z Widokiem w Polskim Radiu w programie drugim. Rozmawiamy dzisiaj o imprezie, która trwa, która jest w połowie mniej więcej w tej chwili, czyli 83. Festiwal Filmowy w Wenecji, festiwal, w którym jury przewodniczy Maggie Gyllenhaal. Ja dodam jeszcze dla porządku, bo tego żeśmy nie zdążyli powiedzieć.

0: że ten, że filmem, który otwierał festiwal, był film zatytułowany Ink. To był film w reżyserii Daniego Boyla. A jeżeli mamy już spoglądać na tą długą, długą listę zasłużonych nazwisk, które widzimy w zestawieniu filmów konkursowych, no to rzeczywiście mamy tutaj oprócz Wernera Herzoga, mamy także Floriana Zellera, czyli autora między innymi Wzruszającego Ojca, który przyjeżdża do Wenecji z filmem Bunkier. Mamy wspomnianego już przeze mnie Daniego Boyla, jest Nanni Moretti, jest Hirokazu Korida, jest także Lee Chang-dong. Tutaj ten film akurat wzbudził wyjątkowe zainteresowanie i bardzo, bardzo pozytywne recenzje. To jest też jedna z nielicznych produkcji, która łączy świat streamingu z tym, co dzieje się w tej chwili w Wenecji, więc też warto zwrócić na to uwagę, bo ten film będzie chyba za półtora miesiąca, jeśli dobrze pamiętam, czy dwa miesiące miał premierę w streamingu. Wcześniej jednak producenci, czyli właśnie jeden z największych serwisów streamingowych na świecie, wprowadza go po pierwsze na festiwal, co mnie wcale nie dziwi, bo film podobno dobry, no ale po drugie też musi być ta dystrybucja kinowa, więc tam jest też przewidziana oczywiście premiera w amerykańskich kinach. Tu z kolei to pamiętamy o tym, że to jest kłanianie się oczywiście Akademii Filmowej, ponieważ kiedy zaczęto na poważnie dyskutować, w jaki sposób właściwie w tym turnieju o wciąż te najbardziej otoczone sławą nagrody filmowe, czyli amerykańskie Oscary, jak traktować produkcje streamingowe, ustalono po prostu, że film musi też być pokazywany przez jakiś czas w kinach, więc na parę tygodni dystrybutorzy, producenci te filmy wprowadzają także na ekrany dużych kin. Szczerze mówiąc, bardzo by mi się marzyło, żeby ten obyczaj był rozszerzony na inne kraje, bo czasem się zdarza, tak? Może Państwo na przykład pamiętają, jaka była wielka kampania promocyjna, jak nagłaśniano powrót Martina Scorsese do współpracy z Robertem De Niro, i wtedy Irlandczyk produkowany przez jedno z wielkich studiów też był przez ładnych parę tygodni również w Polsce dostępny. Więc bardzo, bardzo bym chciał, żeby takim dobrym obyczajem stało się to, że w ramach tych obowiązków i przyjemności przed zmaganiem się o Oscary było pokazywanie także poza Stanami Zjednoczonymi filmów w kinach. Jest już z nami Adriana Prodeus ponownie. Cieszę się, że cię słyszę. Krótka była to chwila, ale słyszałem. Wiem, co mówią mi moje oczy i uszy, więc wracam do filmu Możliwa Miłość, Possible Love, czyli Lee Chang-dong. To jest właśnie ta produkcja, o której mówiłem. To jest ta produkcja, która wzbudziła wielkie, wielkie zainteresowanie krytyki i publiczności na festiwalu w Cannes. Jeśli dobrze pamiętam, to ten film także został nagrodzony zaraz po zakończeniu emisji 6-minutową owacją na stojąco. Adriana Prodeus widziała ten film i może to na pewno potwierdzić. Czy byłaś wśród tych klaszczących?
1: Piotrze, przepraszam cię, ale ja przestałam cię słyszeć przez moment, więc usłyszałam tylko końcówkę twojej wypowiedzi. Czy ty opowiadasz
0: pytałem o Possible Love i Lee Chang-donga i 6 minut owacji na stojąco po zakończeniu pokazu. Pytałem, czy byłaś wśród tych klaszczących, czy też z większą rezerwą patrzysz na ten film, który jest jednym z nielicznych produktów kinowych zaproponowanych przez studia streamingowe, prawda, na tegorocznym festiwalu w Wenecji.
1: Tak, ale to może być mylące, bo nie umiem ci powiedzieć, dlaczego akurat ten film jest reprezentowany na festiwalu przez platformę streamingową, bo nic nie wskazuje na to, żeby on miał takie cechy. No nie wyobrażam, żeby w domu ktoś ten film spokojnie jakby chciał obejrzeć, taki przeciętny widz. To jest wspaniałe, bardzo wymagające kino, długie. Film jest 3-godzinny. No ale jest bardzo niezwykły pod względem dramaturgicznym. On opiera się na temacie zaczerpniętym z 9 i 10 dekalogu Kieślowskiego, a rozwija te fakty w sposób zupełnie, myślę, dla widza nowy. Zwłaszcza ostatni akt tego filmu przynosi bardzo wiele niespodzianek. Jest to historia, która być może bliższa jest estety Wajdy niż Kieślowskiego, dlatego że główną bohaterką jest kobieta, która kręci film o robotnicy z fabryki, czyli trochę nam to bardziej przypomina Człowieka z Marsa, Agnieszkę, Mateusza Birkuta. No ale losy tej dwójki toczą się zupełnie inaczej. Te kobiety się sobą interesują, zakolegowują się, ale też ich rodzice

0: rodziny się. No i my obserwujemy cały czas jakieś takie klasowe tarcia, bardzo dowcipne ocenianie tego, co właściwie reżyserka chce osiągnąć. Reżyserka z bardzo bogatej, zamożnej rodziny, żona takiego biznesmena, który zaraz tą fabrykę ma wykupić. I jest dużo rozmowy zarówno o tym, czym jest dziś kino niezależne, czym jest prawda na ekranie, jak tego bohatera się trochę podpuszcza, żeby on powiedział rzeczy, które my chcemy usłyszeć, a co on rzeczywiście przeżył i ma do powiedzenia. Film jest niezwykły. Rzeczywiście te dwa przykazania, 9 i 10, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej jest, pojawiają się w jakiejś formie historii, no ale ona jest taką bardzo dogłębną analizą kapitalizmu, jakiejś godności ludzkiej, praw człowieka i tego, w jaki sposób rzeczywiście można, no nie wiem, jakoś bronić się przed tymi mechanizmami, które kierują naszym życiem. I wydaje mi się, że mimo takich bardzo zwyczajnych zdjęć w tym filmie, bo on ma taki, można powiedzieć, styl zerowy, no niczym te zdjęcia się nie cechują niezwykłym, to sama narracja jest tak ciekawa, że jest to dużo lepsze zaadaptowanie scenariusza Kieślowskiego niż ostatnio widzieliśmy w Historiach równoległych Asghara Farhadiego.
1: A wiesz co, właśnie chciałem o to dopytać, tak. Dlatego że właściwie mam taką zbitkę w głowie w tej chwili. Po pierwsze, wspomniany przez siebie film Asghara Farhadiego, Historie równoległe, który z kolei miał premierę na festiwalu w Cannes tegorocznych, ale też ostatni film Pedro Almodovara w Gorzkim Święcie. Też mamy to pytanie o relacje między fikcją a rzeczywistością i zastanawiam się, czy to jest może, czy można już z tych trzech przykładów wyciągać jakieś dalej idące wnioski na temat zainteresowania filmowców tymi zacierającymi się granicami i tą grą między kreacją a rzeczywistością. Czy ten film, o którym teraz mówisz, Możliwa miłość, pasuje do tego wzorca, czy jednak od zupełnie innej strony podchodzi do tego problemu?
0: Wydaje mi się, że innej, bo no owszem, my żyjemy w epoce postprawdy, już jakby to prawda, wydaje się, zdaliśmy się na to, że informacje, którymi się karmimy, są się prawami takiego clickbaitowego świata, czyli są podrasowane, podkręcone dlatego, żeby stać się wydarzeniem, ale ten film przystępuje do tej sprawy od strony takiej zupełnie, wydaje się, humanistycznej, takiej, gdzie właściwie człowiek się kończy, zaczyna się drugi człowiek i jak trauma jednej osoby, czy jej przeżycia, czy jej wyobrażenie o sobie samym może wpływać na tą drugą osobę. No i jest to też, jak wspomniałam, film autotematyczny, który zajmuje się tym, czym jest kino, czym jest aktorstwo. Pojawia się tam taki żart, w którym mąż tej właśnie zamożnej bohaterki mówi do niej, że ty jesteś właśnie aktorką, uprawiasz taki method acting, czyli no, że wszystko, co ona robi, że jakby wciela się w tą reżyserkę, która się pochyla nad sprawą społeczną i jakby dopracowuje każdy najmniejszy detal, żeby być w tym przekonująca. No ale i tak oczywiście przez tych bohaterów jest zdemaskowana jako osoba, która ma bardzo drogą torebkę, która się stylizuje na taką, no nie wiem, empatyczną, chcącą pomagać osobę, taką filantropkę, a tymczasem jej być może motywacja jest inna. Tam pojawia się też wątek takiego, no właśnie, pomagania, tego, czym tak naprawdę jest pomaganie, pochylanie się nad kimś, kto jest niżej. To jest coś, co ma rzeczywiście na dłuższą metę komuś pomóc, czy tylko pewien gest, który ma poprawić czyjeś. No jest to bardzo ciekawy, taki wielopoziomowy, wielostronny film. Wszystko, co ja mówię, wydaje mi się takie może banalne w kontekście tego filmu. On jednocześnie wydaje się też bardzo literacki. Jak wszystkie filmy Lee Chang-donga, ma taki aspekt właśnie postaci, rozdziału, dialogu, który jest trochę taką jakby linijką tekstu na papierze. Te słowa bardzo dużo ważą. No i moim zdaniem to jest najlepszy film w dorobku tego reżysera, który tworzy bardzo niewiele. No ostatnio widzieliśmy jego Płomienie, wcześniej Poezję, wcześniej był tutaj z Oazą w Wenecji. Myślę, że jest on rzeczywiście bardzo tutaj istotnym teraz pretendentem do nagrody na tym etapie i zarówno media włoskie, jak i media zagraniczne w razie go plasują na pierwszym miejscu, a na drugim właśnie Wild Horse.

0: Horse 9, czyli ten koń numer, dziki koń numer 9.
1: To za chwilę, o tym filmie też kilka słów powiemy, natomiast jeszcze dodam, że film, o którym teraz opowiadałaś, czyli właśnie Possible Love, Możliwa Miłość, Lee Chang-donga, to jest także koreański kandydat do Oscara, jeśli chodzi o tegoroczną kampanię. No bez wątpienia te bardzo dobre reakcje w Wenecji będą pomagały w kampanii. W tym, żeby ten film do owej konkurencji także się zakwalifikował. Natomiast, wiesz co, chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, zanim przejdziemy do Martina McDonagha i do Wild Horse 9, bo przez tę krótką chwilę, gdy się nie słyszeliśmy, zdążyłem tutaj przypomnieć tym, którzy nie śledzą wydarzeń w Wenecji, że filmem otwierającym festiwal był Ink Daniego Boyla.
0: Tak.
1: Czy to był film godny tego, by otwierać festiwal? Zadam takie przewrotne pytanie. Jaka jest twoja opinia?
0: Na pewno. No, był dużo lepszy od wszystkich poprzednich, które widziałam przez ostatnie kilkanaście lat, bo zwykle no, te filmy otwarciem tutaj, dlatego że one były już naprawdę dla lokalnej publiczności. Często to były straszne ramoty. No i no, nie wiem, dziennikarze zagraniczni no, naprawdę nie zostawiali suchej nitki na tych filmach otwarcia nieraz. A Ink Danego Boyla, no to... No może to nie jest arcydzieło, ale to jest na pewno dobry film. Mi się go bardzo trudno oglądało ze względu na to, że on jest niebywale intensywny pod względem dźwiękowym, montażowym. Tam się bardzo dużo dzieje, jest to taki brutalny seans, taki drapieżny. A pierwszy seans dla dziennikarzy tego filmu otwarcia jest zawsze bardzo wcześnie rano. Więc to był pierwszy film, który widzieliśmy i on tak rzeczywiście no, zostawiał po sobie taki mocny ślad. No być może konstatacja tego filmu nie jest za bardzo odkrywcza, dlatego że pokazuje on no, narodziny tych tabloidowych mediów w 69 roku na Fleet Street w Londynie, zanim no, zaczął funkcjonować internet, zanim te tabloidy w wersji internetowej stały się już jakby no, karykaturą samych siebie i zanim my zaczęliśmy żyć w bańkach informacyjnych, które nam kompletnie deformują postrzeganie rzeczywistości. Ten film pokazuje, w jaki sposób za pomocą mediów tabloidowych doprowadzono do takiego prawicowego zwrotu w wielu krajach. Pokazuje, jak Rupert Murdoch najpierw kupił The Sun, a potem kupił Fox News. No, mówi nam rzeczy, które wszyscy wiemy, ale robi to w taki bardzo drapieżny, punkowy sposób, momentami składając hołd Trainspotting, czyli no temu największemu chyba osiągnięciu Danego Boyla. Ma taką bardzo właśnie punkową, brudną muzykę i pokazuje, że być może niewiele brakowało, żeby inne rewolucyjne idee powszechniane na prasach drukarskich, te właśnie pochodzące bardziej z punkowych zinów, doprowadziły do tego, żeby nasz świat wyglądał inaczej niż ten późnego kapitalizmu, w którym dzisiaj żyjemy. No na pewno są tam bardzo dobre role aktorskie, na pewno ten świat jest niebywale wiarygodny i taki świetnie zainscenizowany, ale być może ta intelektualna warstwa, no nie wiem, powinna oferować współczesnemu widzowi coś bardziej wymagającego, czy jakiś ciekawy sposób myślenia, którego Danny Boyle w tym scenariuszu nie zawarł.
1: No jak spojrzymy sobie na historię brytyjskiego kina, ale też telewizji, czasem też i prześmiewcze próby podejmowane w bardzo dobrych, niekiedy niesłusznie zapomnianych dziś sitcomach, to będziemy moglibyśmy rozmawiać bardzo długo o takim całym osobnym gatunku w tej twórczości audiowizualnej brytyjskiej, gdzie rozprawiają się twórcy albo przyglądają bardzo uważnie fenomenowi mediów, najpierw drukowanych, później elektronicznych, także temu, jak wygląda spin, jak się to robi. Ja pamiętam swego czasu ukuto takie zdanie, że każdy premier, który obejmuje Wielkiej Brytanii stanowisko i zaczyna nową kadencję, powinien w pierwszej kolejności wykonać telefon do redaktora naczelnego The Sun, bo bez tego po prostu nie da się rządzić Wielką Brytanią, więc to, i to jest też coś, o czym Danny Doyle przypomina. Natomiast ta intensywność jego kina oczywiście nie może być dla nikogo zaskoczeniem. Proszę sobie przypomnieć te najbardziej intensywne fragmenty chociażby jego dwóch ostatnich filmów, czyli pierwszych dwóch części tej trylogii 28 lat później, prawda? Więc to jest twórca, którego znamy doskonale z zamiłowania do takiego wyrwania.

0: Zerwania nas z fotela i ogłuszenia i dosyć solidnego zaatakowania bodźcami. Dobrze, Martin McDonagh, czyli reżyser, tego bardzo chwaliliśmy za Znakomite duchy i Nichiren, który też robi kino drapieżne, ale ono jest inne. Ono jest formalnie bardzo często spokojniejsze, natomiast ta drapieżność dociera do nas gdzieś w drugiej, trzeciej warstwie, jak tym wszystkim się, nad tym wszystkim się dopiero zastanawiamy. I Wild Horse 9. Mówiłaś, że to jest twoim zdaniem jeden z trzech najlepszych filmów pokazywanych dotąd na festiwalu w Wenecji w konkursie głównym.
1: Tak, i nie jestem tutaj oryginalna. To jest jakiś głos większości. Mi się wydaje, że ten film jest jeszcze lepszy niż Duchy z Inisherin, o których rozmawialiśmy na antenie jakiś czas temu. Poznajemy tutaj parę dwóch agentów CIA w kompletnie absurdalnej sytuacji na Wyspie Wielkanocnej, gdzie przez dłuższy czas toczą przeróżne słowne potyczki, wyjawiają wszystkie możliwe sekrety CIA, które można wyjawić. I zastanawiamy się, do czego to zmierza. Czy to jest nie, znowu jesteśmy w brugi, czy jakiś głębszy sens, i wydaje mi się, że jest głębszy sens, to znaczy, że to oskarżenie formułowane pod adresem CIA jest bardzo poważne. Akcja tego filmu toczy się przed wojskowym w Chile, zabójstwem prezydenta Allende, i bohaterowie wiedzą już, co się wydarzy, wiedzą, jak to się wydarzy, ale tak naprawdę przegląd całej historii XX wieku Stanów Zjednoczonych mamy tam w tle. Przeróżne sytuacje, do których właśnie CIA dokładało swoje trzy grosze. I jest to wspaniały film aktorski, bo zarówno sam Rockwell, jak i John Malkovich rzeczywiście pokazują, na co ich stać, są niebywale śmieszni, są bardzo wzruszający. To był seans, na którym dwa razy się popłakałam. Pierwszy raz ze śmiechu, potem ze wzruszenia. A jednocześnie to wszystko jest bardzo na serio. To wszystko, co się dzieje w tle, nie może być bagatelizowane. Zaraz się zaczną rzeczy Pinocheta, dowiadujemy się, w jaki sposób CIA było uwikłane, choćby w rewolucję w Gwatemali, w zabójstwo Diego i tak dalej, więc śmiejemy się, ale to jest taki śmiech poważny, z taką jakby grawitacją, jak to się mówi w polsku, i wspaniały, absolutnie wspaniały scenariusz, to znaczy każda jakiś nowy wymiar, na co patrzymy, to wszystko jest oddane w jakiejś symbolice, czy w jakimś świecie nie do końca też wyjaśnionym, więc jakaś tajemnica zostaje też pozostawiona widzowi do jego interpretacji.
0: Taka karkołomna próba, z tego co mówisz wynika, że jest to film, który zarazem tym trochę surrealistycznym klimatem może przypominać braci Coen, a jednocześnie jest o wiele bardziej do pewnego konkretu, do pewnego miejsca w historii i polityce przywiązany, niż było to z Człowiekiem, który patrzył się na kozy, czy Stajne przez poufne.
1: Tak, tak, absolutnie tak. Zresztą to porównanie do Tajne przez poufne tutaj jest bardzo wyraźne, zwłaszcza przez Malkovicha. Ale jednak te żarty właśnie mają swoją drugą stronę mroczniejszą. To, że bohater główny mówi do takich napotkanych studentek, które wielokrotnie się pojawiają na jego drodze, że szłyście w marszu w sprawie równości kobiet, to dlaczego dalej nie ma tej równości kobiet? I to jest żart za pierwszym razem, ale za drugim czy za trzecim pokazuje to pewną bezsilność tych różnych gestów obywatelskich podejmowanych. I kiedy bohater mówi, zadaje takie pytanie swojemu partnerowi granemu przez Sama Rockwella, czy nie masz takiej paranoi, że wydaje ci się, że masz za małą paranoję na temat tego, co się dzieje w polityce dzisiaj, że jesteś za mało podejrzliwy, to jest to tak naprawdę pytanie skierowane do nas widzów, którzy przyjmujemy bardzo szybko różne wytłumaczenia i wolimy się nie zastanawiać, albo dla odmiany wierzymy w różne teorie spiskowe, że jakby trudny jest bardzo ten grunt takiego realnego, trzeźwego oceniania rzeczywistości i pewnego sprawstwa, które mamy jako obywatele. I ten film w komediowy, jakiś taki przeuroczy sposób

0: dotyka tego miejsca i zostawia, no myślę, pewną jakąś wrażliwość społeczną czy obywatelską w widzu.
1: No i mamy w tym momencie trzeci film z tych trzech najlepszych, które są chwalone, które są wskazywane jako to, co najciekawszego, najcenniejszego dotąd widzieliśmy podczas festiwalu w Wenecji. Tutaj, kiedy czytam synopsis tej opowieści, to przypominam sobie od razu o wartości sentymentalnej, którą też obficie, no, obszernie omawialiśmy, dlatego że tamta trauma generacyjna, do której się odnoszono, też miała początek w wydarzeniach z II wojny światowej. I oto mamy film duński, Woman Unknown. To jest zresztą koprodukcja także ze Szwecją i z Łotwą. I mamy sytuację tuż po zakończeniu okupacji, mamy pierwsze lata niepodległości i też kwestie wyborów, które były dokonane podczas niemieckiej okupacji i tego, jakie mogą mieć konsekwencje na przyszłość.
0: Przepraszam, czy mnie słyszysz, bo jakieś mam tutaj problemy na łączach.
1: Słyszałem cię w tej chwili, tak, w tej chwili cię słyszę.
0: Okej. Tak, to jest film, który rzeczywiście porusza taki etap w historii europejskiej, kiedy kobiety były sądzone za swoje związki z nazizmem we Francji bardziej, ale też w innych krajach i obserwujemy ten rodzaj tego publicznego pokorzenia, golenia głów, dawania swastyki, rozbierania tych kobiet na placach miejskich. I na tle tych wydarzeń toczy się historia bardzo domowa, historia kobiety, która służy jako pokojówka, jako służąca w takim jednym z takich ma zarazże z panem tego domu, ma zastąpić jego zmarłą na raka żonę, opiekuje się dziećmi, jest nianią tej córeczki, która została osierocona. Jest to kobieta, której przeszłość powoli wychodzi na wierzch. Jest to również film niebywale, który pokazuje, żeby inne osoby pogrążyć mej przyjemności czy jakiejś satysfakcji, żeby ktoś przypadkiem nie miał lepiej, niż nam się wydaje. I jest to film, w którym można rzeczywiście zobaczyć, jak w trakcie tych ostatnich momentów tuż po II wojnie światowej układano sobie świat na nowo. Wydaje mi się, że kino w ogóle zajmuje się tym na różne sposoby. No choćby nowy film Jana Holubka też dotyczy tego momentu, jeszcze akurat w trakcie wojny, ale tej czujemy się w tych latach, nie wiem, 43-47, różnych mechanizmów, które powodowały nasz jeden z tych filmów pokazujący tę historię z punktu widzenia kobiety, dlatego że obowiązują podwójne standardy. To, że mężczyzna kolaborował z nazistami, sprzedawał im różne towary, dzięki czemu ma jakiś majątek, w ogóle utrzyma ten interes i może dalej funkcjonować, zupełnie inaczej niż to, że kobiety były zmuszone do robienia innego rodzaju interesu z nazistami i musiały, żeby przeżyć, sprzedawać swoje ciało. I ten podwójny standard i to właśnie szukanie ofiarnego i takie właśnie poniżanie, piętnowanie w pewnym gronie danej osoby po to, żeby wszyscy czuli się moralnie oczyszczeni, to jest sportret wielką jakąś uwagą, taką pieczołowitością. Jeżeli
1: Mamy trzy najciekawsze filmy, to zdążyliśmy usłyszeć w opowieści Adriany Prodeus w tegorocznym konkursie festiwalowym, głównym konkursie podczas festiwalu filmowego w Wenecji. I to jest też ten moment, w którym my przechodzimy zwyczajowo do kolejnej, ostatniej części naszego programu. Tak będzie nie inaczej. W fotelu z widokiem To nas kręci, czyli polecajki. Ja mam nadzieję, że zanim skończę przedstawiać własną polecajkę, zdążymy się jeszcze na chwilę z Adrianą połączyć się z Wenecją, żeby przedstawiła nam własną.
2: To nas kręci.
1: Chyba, że słyszymy się już teraz i możesz, Adriano, coś nam podpowiedzieć. Najbliższe 3 minuty mogą należeć do ciebie, jeśli chcesz zarekomendować coś z tego, co w Polsce, a nie w Wenecji, możemy teraz obejrzeć.
0: Są rzeczy, które są i w Polsce,

0: i w Wenecji. I jedną z nich chciałabym właśnie tutaj polecić, dlatego że miałam okazję widzieć na premierowym pokazie dokument o zespole Oasis, Don't Look Back in Anger. Film, który właśnie miał premierę w polskich kinach w ten weekend. No i przyznam szczerze, nigdy nie byłam może jakąś fanką zespołu Oasis, ale wychowywałam się w czasach, kiedy te wszystkie największe hity tego zespołu no, leciały na każdej imprezie, były obecne w radiu. I ten dokument, świetnie zrealizowany, po pierwsze pokazuje to, jak my dzisiaj postrzegamy trochę lat 90., jak młode pokolenie globalizacji w Stanach, w Europie, tak naprawdę odkrywa tą kulturę lat 90. dla siebie na nowo i jak to jest wciąż niebywale poruszające i świetnie zrobione, przewyższające dużo standardy, do których my dzisiaj przywykliśmy. A po drugie pokazuje też jakąś taką siłę mitu i to, że rozstanie Noela i Liama Gallagherów, członków tego, liderów tego zespołu, było dla wielu osób ważniejsze niż tylko no, pewien fakt w historii popkultury. Nadano temu pewne mityczne znaczenie. Oni stali się pewnym jakimś takim archetypem, jak w jakiejś greckiej tragedii, braci, którzy muszą odnaleźć drogę do siebie, żeby z powrotem zapanował pokój, więc kiedy ogłosili, że będą mieli wspólną trasę, i wtedy zaczęły się zdjęcia do dokumentu, no to widzowie rzeczywiście czekali, słuchacze na to, żeby być tego świadkami. I my również stajemy się tego świadkami w tym dokumencie. Jest to niebywale poruszające. I ten dokument jest no, takim doświadczeniem kinowym, które pozwala poczuć się, jakby się było na koncercie Oasis.
1: No dużym doświadczeniem kinowym, bo ten film też do IMAX-a wchodzi, więc jak się go ogląda w IMAX-ie, to można sobie łatwo wyobrazić, jaki efekt to wszystko, to zresztą kręcone wokół tej reaktywacyjnej trasy zdjęcia, tam ze współpracą scenariuszową Stevena Knighta i tak dalej, jak to wszystko zagrało. Nagrane ukrytymi kamerami chwilę, kiedy po raz pierwszy od 15 lat bracia się widzą w studiu. Pierwszy od ponad 20 lat wspólny wywiad. No długo, długo by jeszcze wymieniać. Adriano, cieszę się, że są takie filmy, które możemy oglądać jednocześnie z publicznością w Wenecji. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą opowieść. I zanim przejdę do własnej polecajki, to zdążę ci się nisko ukłonić. Do usłyszenia i do zobaczenia. A ja przechodzę z kolei do krótkiej polecajki własnej. Coraz lepsze, powiem szczerze, są te powroty na duże ekrany, które obserwujemy w polskich kinach. I z wielką przyjemnością podpowiadam, żeby po prostu wybrać się do kina i obejrzeć słynnego absolwenta Mike'a Nicholsa. Zresztą pomyślmy sobie, cóż to było za wejście w karierę kinową. Pierwsze dwa filmy i pierwszy, ten debiutancki, to był Kto się boi Virginia Woolf, a drugi to właśnie Absolwent, za którego zresztą później wyreżyserowanie Mike Nichols dostał Oscara. I czego tu nie chwalić? Jest znakomita rola Dustina Hoffmana, jest świetna Anne Bancroft jako pani Robinson, jest oczywiście pamiętna muzyka duetu Simon and Garfunkel, ale wydaje mi się, że obejrzenie tego filmu po latach, jeżeli ktoś nie ma czasu iść do kina, ale gorąco rekomenduję iść do kina, to można też odświeżoną wersję gdzieś w streamingu znaleźć. Otóż oglądanie tego filmu po latach w tej odrestaurowanej wersji, zwłaszcza na dużym ekranie, daje nam okazję, żeby dostrzec, jak dobrze ten film jest zrobiony od strony po prostu pracy obrazem, montażu, roboty klasycznej filmowej. Bo my często zapominamy, szczególnie jak się dyskutuje o takich filmach, które miały premierę dawno, dawno temu i mało kto pamięta, jak wyglądały na dużym ekranie. Dyskutujemy o ideach, dyskutujemy o efekcie społecznym, o historii, którą nam to opowiada, o tym, jak ta historia jest osadzona w danym momencie, w danym momencie historii i społecznej, i politycznej. I tak trochę stało się z Absolwentem. Tymczasem proszę popatrzeć, jak genialnie są robione zdjęcia w tym filmie. To za nie odpowiada Robert Surtees, człowiek, który pracę w Hollywood za kamerą zaczął jeszcze chyba w latach, pod koniec lat 20., jeśli dobrze pamiętam. Lata 20-30, wziął sobie Mike Nichols, weterana do współpracy, który wiedział absolutnie wszystko, co zrobić z kamerą. I potem patrzymy sobie, jak też ten film jest zmontowany. Proszę spojrzeć na przykład na scenę, kiedy Dustin Hoffman podczas jednego z pierwszych spotkań, jeśli nie pierwszego z panią Robinson w hotelu, jak cała ta sytuacja opowiadana tak

0: nagłymi ściemnieniami, ponieważ jest włączane, wyłączane światło, kamera nagle zmienia punkt widzenia, słyszymy słowa padające w ciemnościach, potem mamy krótkie kadry, jakieś rozświetlenie ekranu, jak to jest wszystko znakomicie zmontowane. Popatrzmy, jak w scenach, które są kręcone zarówno w domu rodzinnym głównego bohatera, jak i w domu państwa Robinson, ta kamera też lekko z góry pokazuje nam to wszystko i to buduje taką atmosferę klaustrofobii. Ten bohater grany przez Dustina Hoffmana jest uwięziony w jakimś labiryncie, z którego nie potrafi wyjść. Wydaje mu się, że jakimś pomysłem jest ten romans ze starszą panią Robinson. Wydaje mi się też, że po latach oglądany ten film musimy przyjąć jako dużo, jako okazję do tego, by dużo mniej surowo ową słynną, uwodzącą go panią Robinson potraktować. To znaczy kiedyś funkcjonująca jako taki symbol drapieżnej starszej kobiety, która uwodzi młodszych mężczyzn. Tym razem, kiedy na spokojnie oglądamy ten film, chyba coraz bardziej doceniamy to, jaka jest, widzimy, jaka jest samotna, jaka jest rozpaczona, jakie puste wiedzie życie, że też jest zamknięta w jakiejś pułapce, z której zupełnie nie wie, jak wyjść. Rozpada się ten film moim zdaniem na pierwszą połowę, która jest perfekcyjna, na drugą, która no już musiała oddać tutaj dług jakimś zasadom komedii romantycznej, bo tak ten film był sprzedawany w kinach. Niemniej to jest wielka rzecz i gorąco polecam seans absolwenta na dużym ekranie. To wszystko dziś w fotelu z widokiem. Piotr Gociek, dziękuję i do usłyszenia.
1: Literacka siesta.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
3: Jestem profesor Geist, stary wariat, jak mówią we wszystkich kawiarniach pod Uniwersytetem i Szkołą Politechniczną. Kiedyś nazywano mnie wielkim chemikiem, dopóki nie wyszedłem poza granice dziś obowiązujących poglądów chemicznych. Pisałem rozprawy, robiłem wynalazki pod imieniem własnym lub moich wspólników, którzy nawet sumiennie dzielili się ze mną zyskami. Ale od czasu, gdym odkrył zjawiska nie mieszczące się w rocznikach akademii, ogłoszono mnie nie tylko za wariata, ale za heretyka i zdrajcę. Tu, w Paryżu? Szepnął Wokulski. Aha, roześmiał się Geist. Tu, w Paryżu? W jakimś Aldorfie lub Neustadzie kacerzem i zdrajcą jest ten, kto nie wierzy w pastorów, Bismarka, w 10 przykazań i konstytucję pruską. Tu wolno kpić z Bismarka i konstytucji. Ale za to pod grozą odszczepieństwa trzeba wierzyć w tabliczkę mnożenia, teorię ruchu falistego, w stałość ciężarów gatunkowych itd. Pokaż mi pan jedno miasto, w którym nie ściskano by sobie mózgów jakimiś dogmatami, a zrobię je stolicą świata, kolebką przyszłej ludzkości. Wokulski ochłonął. Był pewny, że ma do czynienia z maniakiem. Geist patrzył na niego i wciąż uśmiechał się. Kończę, panie Suzan, mówił dalej. Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę. Wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyć przede mną. Ale brakuje mi jeszcze kilku niezmiernie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. 4 fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi. Dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi. A skądże do mnie nabrał pan takiego zaufania? Pytał Wokulski już spokojny. To proste, odparł Geist. O zabiciu się myśli wariat, łajdak albo człowiek dużej wartości, któremu za ciasno na świecie. A skąd pan wiesz, że ja nie jestem łotrem? A skąd pan wiesz, że koń nie jest krową? Odpowiedział Geist. W czasie moich przymusowych wakacji, które niestety ciągną się po kilka lat, zajmuję się zoologią i specjalnie badam gatunek człowieka. W tej jednej formie, o 2 rękach, odkryłem kilkadziesiąt typów zwierzęcych, począwszy od ostrygi i glisty, skończywszy na sowie i tygrysie.

0: więcej ci powiem. Odkryłem mieszańce tych typów. Skrzydlate tygrysy, węże z psimi głowami, sokoły w żółwich skorupach, co zresztą już przeczuła fantazja genialnych poetów. I dopiero wśród tej menażerii bydląt albo potworów gdzieniegdzie odnajduję prawdziwego człowieka, istotę z rozumem, sercem i energią. Pan, panie Siuzen, masz niezawodne cechy ludzkie i dlatego tak otwarcie mówię z panem. Jesteś jednym na 10, może na 100 000. Wokulski zmarszczył się, Geist wybuchnął. Co? Może sądzisz pan, że pochlebiam ci dla wytłumaczenia kilku franków? Jutro będę jeszcze raz u pana, przekonam cię, jak w tej chwili jesteś niesprawiedliwy i głupi. Zerwał się z krzesła, ale Wokulski zatrzymał go. Nie gniewaj się, profesorze, rzekł. Nie chciałem pana obrazić, ale mam tu prawie co dzień wizyty różnego gatunku filutów. Jutro przekonam pana, że mnie filut ani wariat, odpowiedział Geist. Pokażę ci coś, co widziało zaledwie 6 albo 7 ludzi, którzy już nie żyją. O, gdyby oni żyli, westchnął. Dlaczego dopiero jutro? Dlatego, że mieszkam daleko stąd, a nie mam na fiakra. Wokulski ścisnął go za rękę. Nie obrazisz się, profesorze, spytał, jeżeli dasz mi na fiakra, nie. Wszakże z góry powiedziałem ci, że jestem żebrakiem i kto wie, czy nie najnędzniejszym w Paryżu. Wokulski podał mu 100 franków. A, daj spokój, uśmiechnął się Geist. Wystarczy 10. Kto wie, czy jutro nie dasz mi 100 000? Duży masz majątek? Około 1 000 000 franków. 1 000 000! Powtórzył Geist, chwytając się za głowę. Za 2 godziny wrócę tu. Bodajbym stał ci się tak potrzebny, jak ty mnie jesteś. W takim razie może pozwolisz, profesorze, do mego numeru na 3. piętro. Tu lokal urzędowy. Wolę na 3. piętro. Za 2 godziny będę, odparł Geist i szybko wybiegł z pokoju. Po chwili ukazał się Gimard. Wynudził pana stary, rzekł do Wokulskiego, co? Cóż to za człowiek, spytał niedbale Wokulski. Gimard wyciągnął naprzód dolną wargę. Wariat to on jest, odparł. Ale jeszcze za moich studenckich czasów był wielkim chemikiem. No i porobił jakieś wynalazki, ma nawet podobno kilka dziwnych okazów, ale stuknął się palcem w czoło. Dlaczego nazywacie go wariatem? Nie można inaczej nazywać człowieka, odpowiedział Gimard, który sądzi, że uda mu się zmniejszyć ciężar gatunkowy ciał, czy tylko metalów, bo już nie pamiętam. Wokulski pożegnał go i poszedł do swego numeru. Co za dziwne miasto, myślę, gdzie znajdują się poszukiwacze skarbów, najemni obrońcy honoru, dystyngowane damy, które handlują tajemnicami, kelnerzy rozprawiający o chemii i chemicy, którzy chcą zmniejszać ciężar gatunkowy ciał. Przed 5 w numerze zjawił się Geist. Był jakiś rozdrażniony i zamknął za sobą drzwi na klucz. Panie Siuzen, rzekł, wiele mi na tym zależy, ażebyśmy się porozumieli. Powiedz mi, czy masz jakie obowiązki, żony, dzieci? Chociaż nie zdaje mi się, nie mam nikogo. I majątek masz? 1 000 000? Prawie. A powiedz mi, mówił Geist, dlaczego ty myślisz o samobójstwie? Wokulski wstrząsnął się. To było chwilowe, rzekł. Doznałem zawrotu w balonie. Geist kręcił głową. Majątek masz, mruczał. O sławę przynajmniej dotychczas nie dobijasz się. Tu musi być kobieta, zawołał. Może, odparł Wokulski bardzo zmieszany. Jest kobieta, rzekł Geist. To źle. O niej nigdy nie można wiedzieć, co zrobi i dokąd zaprowadzi.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.

0: Minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Będę razem z Państwem słuchał muzyki do godziny 16. Będzie to ostatni tydzień tych dwugodzinnych spotkań w porze lunchu, a więc i ostatnich 5 dni naszego konkursu z płytami na lato. Około 15.30 powiem, kto zdobył te, które obiecał Państwu w piątek, Karol Furtek, a dziś do wygrania będą kolejne dwa egzemplarze. Tym razem będzie to album z nagraniami dla miłośników i Chopina, i archiwalnych nagrań. Zapis przesłuchań Lidii Grychtołówny na 5. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Będą więc to nagrania z 1955 roku. Ale to dopiero za półtorej godziny. Do tego czasu będziemy słuchać koncertu nadzwyczajnego. Jego opis w książce programowej zaczyna się od słów "Powrót króla". Kim więc jest ten król? Chodzi o Michela Plassona, jednego z najbardziej zasłużonych francuskich dyrygentów, który doprowadził do świetności Orchestre National du Capitole de Toulouse. Był jej głównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym przez 35 lat, od 1968 do 2003 roku. W lipcu tego roku powrócił na podium dyrygenckie w Toulouse, w hali zbożowej, która w latach 70. została przerobiona na salę koncertową. I tak, jako honorowy dyrygent, 92-latek, w październiku skończył już 93 lata, poprowadził orkiestrę Kapitolu w Toulouse. Program składał się z najlepszych orkiestrowych dzieł francuskich kompozytorów XIX i XX wieku. Przede wszystkim XX. Koncert rozpoczęło preludium

Preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego. To świetny utwór, by wczuć się dobrze w muzykę francuskich impresjonistów, w muzykę francuskich kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. I właśnie ten utwór na sam początek koncertu Orchestre du Capitole de Toulouse pojawił się w wykonaniu tejże orkiestry prowadzonej przez dyrygenta, który w zasadzie jest chyba tym, który doprowadził ją do świetności, a więc Michela Plassona. I to właśnie ich oklaskiwała publiczność zebrana w hali zbożowej w Toulouse w lipcu tego roku. Jego przygoda, mówię o Michelu Plassonie z zespołem z Toulouse, rozpoczęła się w 1968 roku. Wtedy orkiestra przestała być jedynie zespołem, który gra podczas spektakli operowych, bo taka była pierwotna funkcja tej orkiestry w Théâtre du Capitole w Toulouse. Plasson, od kiedy zaczął prowadzić ją i układać sam programy, zaczął kłaść także nacisk na samodzielność orkiestry. Starał się stale podnosić poziom artystyczny jej występów, starannie dobierał repertuar i, co istotne, zaczął także intensywnie promować muzykę francuskich kompozytorów. Dzisiejszy program jest ukoronowaniem poniekąd tej jego wieloletniej pracy i między innymi z tego powodu, z tego powodu, że tworzył właśnie ten repertuar francuski w Toulouse i cały czas go rozbudowywał, to orkiestra Teatru Capitol w Toulouse stała się orkiestrą narodową. To było w latach 80. jeszcze. I trzeba też dodać, że Michel Plasson kierował tą właśnie orkiestrą do 2003 roku, a więc po 23 latach od momentu odejścia na zasłużoną, może nie emeryturę, ale w każdym razie emeryturę od pracy z tą orkiestrą, powrócił do hali zbożowej, czyli sali koncertowej, która powstała z jego inicjatywy, co ważne, w 1974 roku. Jest to faktycznie były budynek spichlerza i francuskiemu dyrygentowi spodobały się tamtejsze warunki akustyczne. Postanowił zaadaptować tę zupełnie, wydawałoby się, niemuzyczną przestrzeń na potrzeby koncertowe i właśnie tam w wieku 92 lat Michel Plasson poprowadził już jako honorowy dyrygent Orchestre National du Capitole de Toulouse, a kolejnym punktem w programie była suita Moja Matka Gęś Maurice'a Ravela.

Zaczarowany ogród, a wcześniej rozmowy pięknotki z potworem, brzydulka cesarzowa Pagód, Tomcio Paluch i rozpoczynająca całość Pawana śpiącej królewny. Te muzyczne sceny budują suitę Moja matka gęś. Maurice Ravel napisał ją w oparciu o baśnie Charlesa Perrotta. Dziś usłyszeliśmy je w wykonaniu ekspertów, jeśli chodzi o muzykę francuską, czyli Orchestre National du Capitole de Toulouse i Michela Plassona, Nestora muzycznej społeczności Toulouse, chyba tak można już o nim powiedzieć, ale też promotora muzyki francuskiej. Trzeba dodać, że to właśnie z nim orkiestra z Toulouse zaczęła koncertować poza swoją siedzibą, ale także nagrywać płyty. Przede wszystkim z francuską muzyką operową, ale nie tylko. Plassonowi zależało też na promocji tych mniej znanych kompozytorów. Jeśli zaczną Państwo przeglądać te nagrania, których dokonał z toulouską orkiestrą, okaże się, że tych nazwisk jest tam naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście chodzi głównie tutaj o dwudziestowiecznych kompozytorów. Jednym z nich jest Albert Roussel. Michel Plasson zarejestrował z orkiestrą z Toulouse kilka jego dzieł, także operę Padmavati. Natomiast dzisiaj usłyszymy w ich wykonaniu suitę z baletu Roussela Bacchus i Ariadna. Będzie to muzyka z 1930 roku, którą kompozytor połączył z librettem Abla Ermanta. Posłuchajmy.

Bacchus i Ariadna to suita z baletu Alberta Roussela, skomponowanego baletu w 1930 roku. Dziś usłyszeliśmy ją w wykonaniu Orchestre National du Capitole de Toulouse pod dyrekcją Michela Plassona. Ten uroczysty finał z rozbudowaną partią perkusji przypominał mi o tym, że Plasson zaczynał jako perkusista. Występował z orkiestrami symfonicznymi, podobno towarzyszył także kiedyś Edith Piaf. Później jednak zrozumiał, że jego powołaniem jest dyrygentura i niejako potwierdzeniem tego był rok 1962. Wtedy Plasson zdobył nagrodę na międzynarodowym konkursie dyrygenckim w Besançon. Wtedy poznał Charlesa Munka, który zaprosił go do doskonalenia warsztatu w Stanach Zjednoczonych. Wtedy także Herbert von Karajan zaproponował mu poprowadzenie filharmoników berlińskich podczas jednego z koncertów, a więc to właśnie wtedy oficjalnie rozpoczęła się jego wielka dyrygencka kariera. I chociaż otrzymał propozycję pracy w Ameryce Północnej, to ostatecznie postanowił zostać w domu we Francji i przeprowadził się do Toulouse. Krok po kroku zaczął wzbogacać repertuar tamtejszej orkiestry. Mówimy teraz wciąż jeszcze o latach 60., 70., 80. I jej wykonania w pewnym sensie stały się później wzorcem. A teraz przy już tak wielkim nadmiarze różnych interpretacji są ważnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o wykonania muzyki francuskiej kompozytorów, przede wszystkim tych z pierwszej połowy XX wieku. I można się o tym przekonać, chociażby dzisiaj, słuchając tych wykonań, tych interpretacji. No może akurat suita, której słuchaliśmy przed chwilą, nie jest, jest przykładem spokoju w muzyce, ale mimo to słychać w niej pewien spokój czy pewność siebie dyrygenta, która płynie właśnie z tych interpretacji. No przecież Michel Plasson zna ten repertuar znakomicie. Posłuchajmy teraz kolejnej suity z baletu. Tym razem będzie to Daphnis et Chloé Maurice'a Ravela. Utwór, który na początku funkcjonował w formie suity, dopiero później, dokładnie w 1912 roku, doczekał się scenicznej premiery w Paryżu. Michel Plasson prowadzi Orchestre National de Toulouse.

I znowu finał, wobec którego nie można przejść obojętnie, a więc suita z baletu Daphnis i Chloe Maurice'a Ravela w wykonaniu Orchestre National du Capitole de Toulouse pod dyrekcją Nestora tej orkiestry, w ogóle muzycznego życia w Toulouse, Michela Plassona. Jak Państwu wspominałem, był to koncert nadzwyczajny, bo wtedy w Toulouse na podejście dyrygenckim po 23 latach stanął właśnie on, Michel Plasson, i z tej okazji francuski dyrygent przygotował razem z muzykami orkiestry Peace.

Marsz węgierski z potępienia Fausta Hektora Berlioza. To bis przygotowany przez Michela Plassona, dyrygenta, który stworzył Orchestre National du Capitole de Toulouse w jej obecnym kształcie. I właśnie z nią wykonał ten słynny fragment kantaty dramatycznej Berlioza. Ale publiczność nie wypuściła honorowego dyrygenta tuluskiej orkiestry z sali koncertowej, przynajmniej na tym etapie, i muzycy, jak i on sam, byli przygotowani na taką sytuację. Posłuchajmy więc drugiego bisu.

0: Ukłon w stronę obecnego głównego dyrygenta Orkiestry Nationale du Capitole de Toulouse, czyli Tarmo Peltokoskiego, Fina, który prowadzi ten zespół od ubiegłego roku. A dziś, gdy słuchaliśmy, jak dyrygent honorowy tego zespołu, czyli Michel Plasson, wybrał na drugi bis utwór fińskiego kompozytora właśnie, Jana Sibeliusa, wals triste skomponowany do dramatu Kuolema Arvida Järnefelta. Bardzo miły akcent na koniec tego specjalnego wydarzenia, czyli, jak to określili sami organizatorzy koncertu, powrotu króla. Chodzi oczywiście o Michela Plassona, który jest prawdziwym bohaterem w Tuluzie, jeśli chodzi przynajmniej o to życie orkiestrowe, życie muzyczne tego miasta we Francji, w Oksytanii. Po drugim bisie publiczność zaczęła opuszczać salę koncertową w hali zbożowej w Tuluzie, a przypomnę, że słuchaliśmy nagrań, które powstały 2 lipca tego roku. I tak zakończył się dzisiejszy koncert w porze lunchu, ale to nie koniec naszego spotkania, 27 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

Najwyższy czas rozstrzygnąć konkurs z ubiegłego piątku. Wtedy Karol Furtek zapytał o to, czym jest dla państwa polska nostalgia w muzyce. Pan Jan odpowiedział tak. To zapis ciepłych, wrześniowych dni, w trakcie których słońce kładzie się jesiennym blaskiem na drzewach. To płonący listowiem i przetykany cichym szelestem październik. To wreszcie chłód i szarość pełne listopadowej zadumy. Oto polska nostalgia zapisana w nutach. Pani Irena odpowiada w ten sposób. Polska nostalgia w muzyce kojarzy mi się z preludiami i nokturnami Chopina, a także piosenkami starszych panów. Jesienna dziewczyna, Addio pomidory. To była miłość nieduża, to piękne, pełne nostalgii i pogodnego smuteczku teksty. Pogodny smuteczek. Świetna definicja nostalgii, może nie tylko polskiej. Panie Ireno i panie Janie, gratuluję, otrzymują państwo po egzemplarzu płyty Cypriana Katsarisa zatytułowanej Polish Nostalgia. A jaka fonograficzna perełka czeka nas dzisiaj? Do zdobycia mamy dla państwa dwa egzemplarze albumu

na którym znalazły się nagrania z przesłuchań konkursowych Lidii Grychtołówny. Był to konkurs chopinowski w 1955 roku, a ponieważ pianistka dotarła wtedy do finału i otrzymała 7. nagrodę, to są to wykonania ze wszystkich etapów, a więc jest to prawdziwy przegląd tego, jak grała wtedy nasza nestorka polskiej pianistyki. Do albumu dołączona jest książeczka, w której znajduje się rozbudowane omówienie kariery Lidii Grychtołówny, ale też przebiegu jej konkursowych zmagań. Przygotował ją Adam Rozlach i w jednym miejscu można przeczytać tak. Nieszczęściem mojego młodego wieku, mówi Lidia Grychtołówna, było to, że obowiązywał wtedy neoklasycyzm, a to oznaczało uczciwe, przyzwoite, dobre granie, ale bez żadnych namiętności, wybuchów czy polotu. Kiedy dziś słucham nagrań dawnych laureatów konkursów chopinowskich, uczciwie przyznam, że nikomu nie dałabym nagrody za takie granie, ale wtedy taka była moda. Chwała Bogu, że to się już zmieniło. I w związku z tą wypowiedzią mam dla Państwa pytanie, które być może pozwoli Państwu zdobyć płytę z tą książeczką właśnie, a przede wszystkim z nagraniami z udziałem Lidii Grychtołówny. A to pytanie sformułowałem mniej więcej w ten sposób. Czy muzycy, którzy startowaliby teraz w pierwszych konkursach, startowaliby teraz w konkursach chopinowskich, a chodzi o muzyków, może zacznę od początku, będzie łatwiej Państwu je zrozumieć, czy muzycy, którzy startowali w pierwszych konkursach chopinowskich, mieliby jakiekolwiek szanse w dzisiejszych zmaganiach pianistów w tych właśnie konkursach? Co byłoby ich mocną stroną? A więc, krótko mówiąc, czy na przykład Lidia Grychtołówna i jej rówieśnicy, dzisiaj startując w konkursach, nie zmieniając oczywiście nic w swojej pianistyce od tego czasu, załóżmy, że zatrzymują się w czasie, zamrażają swój styl, mieliby jakiekolwiek szanse, by chociażby dotrzeć do kolejnego etapu konkursu chopinowskiego, chociażby tego w ubiegłym roku. Odpowiedzi proszę wysyłać w formie SMS-ów na numer telefonu 71211. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 grosze brutto i odpowiedź należy poprzedzić prefiksem to istotne lato. Bez niego nie przejdzie on odpowiednich standardów, które wytyczyły nam różne algorytmy, a więc lato i później odpowiedź na pytanie o pianistów dawnych w dzisiejszych konkursach chopinowskich. Taki SMS może mieć maksymalnie 160 znaków. My słuchamy Lidii Grychtołówny z albumu, który jest dziś do wygrania. Polonez Fantazja Asdur, opus 61. Nagranie z pierwszego etapu konkursu chopinowskiego w 1955 roku.

25 lutego 1955 roku. Słuchaliśmy w jej interpretacji Poloneza Fantazji Asdur opus 61 Fryderyka Chopina i było to nagranie z pierwszego etapu piątego międzynarodowego konkursu chopinowskiego. Czy muzycy, którzy startowali w pierwszych konkursach chopinowskich, mieliby jakiekolwiek szanse w dzisiejszych zmaganiach pianistów na tych konkursach? Co byłoby ich mocną stroną? Takie pytanie dziś może Państwu pomóc, by zdobyć płytę z okazji lata, którą dziś można zdobyć właśnie w naszej audycji. A odpowiedzi proszę słać pod numer telefonu 71211. Koszt to 1 zł 23 grosze brutto. Odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem lato, a wiadomość nie może przekroczyć 160 znaków. Jest to nagranie z płyty Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, która ukazała się w ubiegłym roku. Wtedy minęło 70 lat od momentu, w którym Lidia Grychtołówna dotarła do finału konkursu chopinowskiego. Zajęła wtedy 7 miejsce. Przejdźmy teraz do nagrań z drugiego etapu. Wtedy bohaterka naszej dzisiejszej płyty na lato wykonała między innymi te dwa mazurki: Cismol op. 41 nr 4 i D-dur op. 33 nr 3.

Mazurki, cis-moll, opus 41, numer 4 i D-dur, opus 33, numer 3, wykonała Lidia Grychtołówna. To było nagranie z 7 marca 1955 roku. To był drugi etap konkursu Chopinowskiego, którego laureatką została ta pianistka. Dziś oczywiście nie zdążymy posłuchać nagrań z finału. Wtedy Lidia Grychtołówna wykonała koncert e-moll Chopina, ale ci z Państwa, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie o dawnych pianistów w dzisiejszych konkursach chopinowskich, będą mogli spokojnie posłuchać tego, jak Lidia Grychtołówna docierała do finału konkursu chopinowskiego w 1955 roku. My posłuchajmy jeszcze nagrania z koncertu laureatów. Wtedy pianistka wykonała preludium cis-moll op. 45 Fryderyka Chopina.

0: 20 marca 1955 roku, wtedy zdobywczyni 7 nagrody na 5 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, czyli Lidia Grychtołówna, wykonała Preludium Cis-Moll op. 45, ale także Scherzo Hamol Fryderyka Chopina. Ten zapis koncertu laureatów, ale także i przesłuchań pierwszego, drugiego etapu, także finału na konkursie w 1955 roku znajdą Państwo na naszej płycie Na lato. Przypomnę, że pytanie, które dziś Państwu stawiam, to czy muzycy, którzy startowali w pierwszych konkursach chopinowskich, mieliby szansę w dzisiejszych zmaganiach pianistów? Odpowiedzi proszę słać pod numer telefonu 71211 z prefiksem lato. Czekamy na Państwa odpowiedzi do końca dnia. Tymczasem nasze spotkanie w letnim festiwalu, przepraszam bardzo, jest jeszcze za wcześnie na letni festiwal muzyczny, to dziś płyta Na lato dobiega końca i dziękuję Państwu bardzo za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Dębski, jeszcze czeka nas oczywiście stały punkt dnia, a więc poezja ukraińska.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W niedzielę Kijów odwiedzili prosto po sobotnich rozmowach z Władimirem Putinem specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy przebiegły podobno w dobrej atmosferze, ale brakuje informacji o zbliżeniu stanowisk. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Krzysztofa Szczepaniaka.
3: Ostap Sływyński. Bez tytułu. Nie bójcie się. Wojna nie przenosi się w ślinie. Nawet we krwi się nie przenosi, o dziwo. Nasze ubrania wystarczy uprać i na dworze rozwiesić. Z nami niekoniecznie trzeba milczeć. Podtrzymamy rozmowę o muzyce i winie, o długich imprezach na plaży. To nas nie obrazi. Milczenie nie unieszkodliwia, nie usprawiedliwia, nie ułaskawia. Wiem, co was niepokoi. U nas wszystko było zbyt podobne do waszego. W takim razie bądźmy przybyszami z lustra. Wasze zaklęcia obronne zapisaliśmy cyrylicą, gdzie wszystko jest na odwrót, więc przywołaliśmy diabła zamiast go

straszyć. Albo bądźmy jak nastolatki, które pożyczonym od was samochodem wjechały tam, gdzie nie trzeba. Niech tam. Nie chcemy was jeszcze bardziej zasmucać. Umyjemy się powietrzem z pustego kranu, wypijemy cień butelki, podzielimy się jednym szybko rozpuszczalnym snem. A rano napiszemy wszystko z powrotem. Wyzbieramy każdą kulkę rtęci z podłogi waszego dobrego domu. I wrócimy.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest godzina 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Przemysław Bluszcz.
0: I znowu wiadomości kulturalne i znowu Justyna Piernik. Jan Frycz został dziś pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i radiowy zmarł 15 sierpnia. Uroczystość świecka o charakterze państwowym odbyła się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych.
2: Aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, który był swego rodzaju tajemnicą, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
3: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci, którą gra, to było widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
2: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
4: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategorią.
2: Reżyserka Magdalena Piekosz, w której debiutanckim filmie zagrał Jan Frycz, wspomina, że potrafił on stworzyć wybitne kreacje.
5: On po prostu tworzył wielowymiarowe role, analizował postać od środka, budował ją od wewnątrz.
2: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Koncert pamięci ofiar II wojny światowej odbędzie się wieczorem w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. Będzie to przedostatnie wydarzenie w ramach letniego festiwalu Wieczory Muzyczne. Wystąpi kwartet smyczkowy w składzie Wojciech Kondrat, Dominik Urbanowicz, Patryk Płużycki i Jakub Grzelachowski. W programie utwory Kazimierza Wiełkomirskiego i Grażyny Bacewicz, zapowiada organizatorka i prowadząca koncerty Anna Sawicka.
6: To są dwa arcydzieła, szczególnie ten Bacewicz, to będzie ten kwartet, który został najwyżej oceniony na konkursie w Lierz, ale też to są postaci Kazimierz Wiłkomirski i Grażyna Bacewicz, które w jakiś sposób przeżyły drugą wojnę w muzyce i to myślę będzie dobre połączenie, koncert pamięci ofiar II wojny światowej i te dwa monumentalne kwartety Kazimierza Wiłkomirskiego oraz czwarty kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz, ten mistrzowski kwartet.
0: Koncert w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Sopocie rozpocznie się o 19:00. Wstęp jest wolny. Nietypowe wydarzenie w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy zgromadziło setki osób. Zorganizowano tam salon ambientów, co zaangażowani byli twórcy festiwalu Up to Date z Białegostoku. Oprócz muzyki ambientowej, która wypełniła zielone przestrzenie na terenie szpitala, były też refleksje o uzdrawiającej mocy dźwięków.
7: To jest rzeczywiście nietypowe miejsce i ten klimat ambientowy.
8: Jesteśmy ciekawe, jak wygląda takie codzienne życie pacjentów, ale również zastanawiamy się, co odczuwają pacjenci, widząc nas wszystkich chodzących na terenie szpitala.
9: Bardzo ciekawy klimat, że można się trochę bardziej wczuć w to miejsce. I tak też dużo tu jest budynków takich starszych, więc naprawdę ładne miejsce.
10: Każde miejsce jest dobre, żeby porozmawiać o zdrowiu psychicznym.
11: Mam nadzieję, że dzisiejsza impreza to jest początek realizacji takich wspaniałych rzeczy po to, żeby pokazać ludziom, że choroby psychiczne możemy traktować na równi z różnymi chorobami somatycznymi.
12: Dyrektor szpitala w Choroszczy Andrzej Szewczuk.
11: Czasami pacjent nie potrzebuje dużych środków do tego, żeby go wyleczyć. Czasami rozmowa, czasami ten relaks, czasami ktoś, kto mówi, że jest twoim przyjacielem, potrafi cię wyleczyć z twoich problemów. Ta impreza właśnie temu ma służyć, żebyśmy pokazali,

0: pokazali to, że są różne możliwości oddziaływania na nasze zdrowie.
1: Holenderska organizacja literacka spełnia marzenia. Każdy, kto chce, może z jej pomocą napisać książkę. Wrzesień ogłoszono Narodowym Miesiącem Pisania. Według badań 1/4 Holendrów marzy o karierze pisarskiej.
2: Lisa Laus ma na swoim koncie setki wierszy. Impulsem do napisania pierwszego była lekcja muzyki. Miałam napisać rap o sobie. Sprawiło mi to przyjemność. Nabrałam pewności siebie i od tamtej pory piszę. Stworzyłam blog o swoim życiu i napisałam wiele wierszy. Prawie 1,5 miliona Holendrów marzy o pisaniu. Instytut Literacki postanowił im pomóc, rzucając wyzwanie. Przystąpiło do niego prawie 7 tysięcy osób. Mają 30 dni na napisanie pierwszej książki, w sumie 40 tysięcy słów lub 20 wierszy. W programie są zajęcia pisarskie, znani autorzy zaś codziennie udzielają wskazówek dotyczących pisania. Najlepiej jest pisać w momencie, gdy coś przychodzi ci do głowy, bo później myśli uciekają. Robię to 3-4 razy w tygodniu, mówi Liza. Instytut wskazuje na zalety pisania. Osoby piszące więcej czytają. Pisanie pobudza kreatywność, może mieć też funkcję terapeutyczną. Piszę o tym, czego doświadczam, aby się pozbyć z głowy różnych myśli. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: I te wszystkie wiadomości kulturalne dziś, są one również do odnalezienia na naszej stronie internetowej.
3: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
6: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
7: Alfabet Orkiestry Bejem w Babie Lato.
6: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
3: Reklama. 9 minut po godzinie 16.

Płock, owszem, ale w czwartek, a dziś jest poniedziałek, 7 dzień września, to jest 250 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie dziś 11 minut po godzinie

0: i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18, a zabierzemy Państwa dziś m.in. do Białegostoku, gdzie trwają przygotowania do dwóch nowych wystaw. Obie dotyczą wpływu nowych technologii na nasze życie.
1: Z jednej strony demon to tak, no może to być zły duch, a z drugiej strony to może to być też ukryty proces. Jest to pojęcie zaczerpnięte z cybernetyki.
0: I do tej kwestii wrócimy za kilka minut. Będziemy też mieli dziś dla Państwa książkę, która rymuje się ze wspomnianymi wystawami i wpływem najnowszych technologii na nasze życie. Krzemowa kompania, jak kolonizuje nas Big Tech. Do tej sprawy wrócimy jeszcze przed godziną 16.30. Potem porozmawiamy o książce Debiut TR. To jest książka, która w jakimś sensie odnosi się, podsumowuje 10 lat historii programu Debiut TR. Przy okazji też stawia pytanie o to, jak instytucja może towarzyszyć, jak może wspierać procesy twórcze i co zrobić, żeby Debiut nie sprowadzał się dziś do próby przetrwania na rynku. Do tych kwestii odniesie się Anka Herbut po godzinie 16.30. Zajrzymy też do Lublina. To niebo to miasto rodzinne. To jest cytat z wiersza Józefa Czechowicza, ale też tytuł wystawy, która poświęcona jest poecie i którą można we wspomnianym Lublinie oglądać. Ta wyprawa jeszcze przed godziną 17. Po godzinie 17 spotkanie z Pawłem Kapułą, który pojutrze wystąpi na BBC Proms, poprowadzi BBC Scottish Symphony Orchestra, zespół, z którym przez długi czas związany był maestro Jerzy Maksymiuk. To będzie pierwszy występ polskiego kapelmistrza, polskiego dyrygenta od lat, a właściwie od kilku dekad na BBC Proms i między innymi o tym wydarzeniu porozmawiamy po godzinie 17. Ale zajrzymy też do Poznania, bo tam trwają przygotowania do jubileuszu Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
2: Pojawiają się osoby, które doszukują się jakichś swoich korzeni, mają takie przypuszczenia, że są gdzieś tam spokrewnieni z bambrami i tutaj się pojawiają bardzo często.
0: Z czego te podejrzenia wynikają i jak tę zagadkę rozwikłać? Do tej kwestii wrócimy przed 18:00.

0: Muzyka Jana Sebastiana Bacha to był gawot ze suity orkiestrowej D-dur, Concerto Italiano i Rinaldo Alessandrini. 16 minut po godzinie 16, a tymczasem w Galerii Arsenał w Białymstoku trwają przygotowania do dwóch nowych wystaw. Obie będą dotyczyły wpływu nowych technologii na nasze życie i zmian, jakie cyfryzacja wprowadziła w naszą codzienność. Z kuratorką obu ekspozycji Elizą Urwanowicz-Rojecką rozmawiała Maria Czok.
1: Dzień dobry, meldujemy się w Białymstoku, konkretnie w Galerii Arsenał, gdzie trwają przygotowania, i to naprawdę trwają, bo widziałam prace już na wejściu. Prace, które spowodują, że w Galerii Arsenał będzie można zobaczyć dwie nowe wystawy. To już we wrześniu. Zaczynamy od Demon's Brain, umysłu demona, czyli technologii. Jak to interpretować?
2: Tu właśnie nie ma na pewno, tak jak to u Agnieszki Polskiej bywa, jednej linii interpretacji, bo z jednej strony demon to tak, no może to być zły duch, a z drugiej strony to może to być też ukryty proces. Jest to pojęcie zaczerpnięte z cybernetyki i jest to pojęcie, które ma taką nośność zarówno narracyjną, jak i mającą swoje odzwierciedlenie w praktyce artystycznej Agnieszki Polskiej, która konsekwentnie zastanawia się od lat, czym jest praktyka artystyczna, jak może rezonować społecznie i czy właśnie nie jest swego rodzaju takim ukrytym procesem, który może mieć też swój wpływ także poza polem sztuki. Jak to w twórczości Agnieszki Polskiej też bywa, na pewno nie będą to procesy, które będą opowiadane tylko z perspektywy współczesnej. Na pewno nie będzie to też opowieść bardzo wprost, także myślę, że warto przyjść do nas, obejrzeć, poczuć tę pracę.
1: Mimo że, tak jak powiedziałaś, ta perspektywa jest nie tylko współczesna w przypadku Agnieszki Polskiej, to myślę, że te tematy bardzo silnie dziś rezonują z nami, bo przecież coraz więcej, oprócz takiego zachwytu AI, z którym mieliśmy do czynienia w pierwszej fazie, myślimy o tym, na przykład, jakie to niesie konsekwencje i spustoszenie, jeśli chodzi o ekologię, jeśli chodzi o naszą planetę. Więc chyba mimo tego, że artystka posługuje się taką retrospekcją często, no to odnajdujemy się w tym dziś.
2: Tak jest, zwłaszcza, że Agnieszka Polska wychodzi ze świetnego warsztatu artystycznego, ze świetnego warsztatu też filmowego momentami, ale w swoich pracach z jednej strony łączy możliwości sztucznej inteligencji, chociażby korzystając z modelu sztucznej inteligencji zwanego Stable Diffusion, ale łączy je na przykład w jednej pracy z tradycyjnymi technikami filmowymi, więc jest to takie bardzo świadome korzystanie z nowych możliwości i jednocześnie na poziomie narracji też opowieść, która ma jednak bardzo głęboki namysł nad współczesnym funkcjonowaniem chociażby sztucznej inteligencji.
1: Demon's Brain od 11 września w siedzibie Galerii Arsenał. Główny

0: Siedzibie, powiedzielibyśmy, przy Mickiewicza 2, ale mam poczucie, że tę wystawę z tą, którą będzie można zobaczyć pod koniec września, właśnie łączy ten wątek technologiczny, wątek mediów, wideo, no i sztucznej inteligencji, która chyba jakoś tak zawładnęła nami ostatnio.
1: Tak jest. Także duet Pakuje Hardware. Jest to litewski duet artystyczny. Także przyglądają się infrastrukturze i przemianom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji, widzenia maszynowego, a także śladom pozostawionym przez te procesy. Jest to jednak zupełnie inna estetyka niż w przypadku Agnieszki Polskiej. Tutaj Pakuje Hardware raczej będą pracować wobec też przestrzeni, właściwie pracują od miesięcy, wobec tej przestrzeni elektroni, więc jest to taki proces mocno osadzony w praktyce typu site-specific.
0: To tutaj jest dobry moment, żebym zapytała cię, czym jest tak naprawdę immersyjna instalacja, dlatego że artyści tworzą coś w przestrzeni z wykorzystaniem nowych technologii. Zdradźmy też, że przecież ta przestrzeń jest taka bardzo surowa, więc jak to się wszystko połączy?
1: No właśnie, niekoniecznie będziemy wykorzystywać tutaj w taki dosłowny sposób te nowe technologie. Na pewno będziemy wykorzystywać kable światłowodowe, ale właśnie tutaj jakby bardziej do pracy ze światłem chociażby, więc jest to takie z jednej strony korzystanie z nowych technologii, ale jednak na potrzeby takiej bardziej tradycyjnie pojmowanej estetyki, tak? Czyli po to, żeby po prostu zrobić na nas wrażenie, zadziałać na nas i to w sposób i sensualny, i dźwiękowy, i wizualny. Więc ta imersja w przypadku Pakuje Hardware niekoniecznie jest związana z nowymi technologiami, tylko przy wykorzystaniu bardziej, powiedzmy, tradycyjnych środków typu też obiekty rzeźbiarskie, czy chociażby dźwięk. Więc ta imersja niekoniecznie musi być związana bezpośrednio z, ona bardzo chętnie jest łączona właśnie z nowymi technologiami, ze środowiska poszerzonej rzeczywistości. Natomiast tutaj ta imersja będzie osiągnięta przy pomocy bardziej tradycyjnych środków, a chodzi tutaj o tak naprawdę możliwość odnalezienia się jakby w środowisku sztuki, zanurzenia się w niej przy pomocy właśnie chociażby dźwięku, sfery wizualnej, sfery narracyjnej, ale też i sfery dźwiękowej.
2: Wystawa Demon's Brain Agnieszki Polskiej rozpocznie się 11 września w głównej siedzibie Galerii Arsenał w Białymstoku, a ekspozycja Clear View, której autorem jest duet Pakuj Hardware, w siedzibie elektrowni 25 września.

0: Tak muzykę Henry'ego Purcella postanowili zinterpretować Bierte Eike i zespół Barok Solisten. 25 minut po godzinie 16. Teraz na chwilę wracamy do książki Krzemowa Kompania. To jest opowieść o tym, jak łatwo daliśmy się skolonizować. Wielkie firmy technologiczne obiecały nam wygodę, obiecały wolność i właściwie zasięg do całego świata za pomocą jednego kliknięcia, a w zamian dostały nasze dane, naszą uwagę, nasze emocje, relacje i coraz większą władzę nad tym, jak myślimy, jak głosujemy, co kupujemy i czego się boimy. Tytuł Krzemowa Kompania jest nawiązaniem do kompanii wschodnioindyjskiej, wyjaśniała na naszej antenie współautorka książki Agata Kaźmierska.
1: Kampania wschodnioindyjska nie powstała po to, żeby rządzić i tak samo po to, żeby rządzić nie powstały te potężne firmy technologiczne, tak potężne, że dziś możemy się zastanawiać, czy te firmy są aktorami sceny międzynarodowej, niemal niezależnymi aktorami sceny międzynarodowej. A ta analogia wzięła nam się właśnie z tego, że ani jedna, ani drugie nie chciały rządzić. Tutaj chodziło o bardzo konkretne problemy. W przypadku kompanii wschodnioindyjskiej chodziło po prostu o handel, handel z Indiami. Tyle tylko, że kompania do handlu potrzebowała portów. Jak miała już porty, to żeby ich bronić, potrzebowała fortów. Do ochrony fortów potrzebowała żołnierzy. Jak miała żołnierzy, to musiała tych żołnierzy czymś wyżywić. Żeby ich wyżywić, potrzebowała ziemi. No a jak już miała ziemię, to musiała się zająć bardzo poważnie lokalną polityką i ingerować bardzo mocno w lokalną politykę. I tak się złożyło, że po trochę ponad 150 latach zaczęła rządzić praktycznie całym subkontynentem. I teraz, jak piszemy w książce, zdejmijmy z tego obrazka filtr tych fikuśnych perułek, wyjmijmy z obrazka żaglowce i popatrzmy na Big Tech. No, one nie powstały po to, żeby czymkolwiek rządzić. One powstały po to, żeby rozwiązywać bardzo konkretne problemy. Tak było na przykład z Amazonem. Amazon początkowo to był sklep internetowy, sklep z książkami. Tyle tylko, że ten sklep się trochę rozrósł i on potrzebował magazynów. Jak miał magazyny, to potrzebował logistyki. A potem potrzebował własnych serwerów i potrzebował chmury. I w ten sposób, rozrastając się, gdy każdy krok wydawał się niemal taki wymuszony, dokładnie tak jak z kompanią wschodnioindyjską, to nagle okazało się, że powstała usługa, z której korzystają państwa, na pewno inne korporacje, i w ten sposób te korporacje stają się bardzo mocno, i nawet państwa, uzależnione od tego jednego dostawcy usługi.
0: Korzystają państwa i korzystają zapewne też państwo. Krzemowa Kompania, jak kolonizuje nas Big Tech, nowa książka Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego. Jeśli państwa ta tematyka interesuje, a myślę, że powinna, proszę do nas napisać. Mamy dziś dla państwa egzemplarze wspomnianej książki. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: To muzyka Claude'a Debussy'ego. 32 minuty po godzinie 16.
1: Goście dwójki.
0: Na razie w studiu połowa składu. Julia Nowak, reżyserka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Lada moment. Mamy nadzieję, że dobiegnie do nas jeszcze Anka Herbut, dramaturszka z zespołu programowego TR. A rozmawiamy dziś m.in. o książce Debiut TR. To jest w jakimś sensie podsumowanie 10 lat programu, który wspiera młodych twórców w wejściu na ścieżkę artystyczną, profesjonalną. Jakie emocje zawierają się dla pani w słowie debiut? Jaki ciężar gatunkowy ma to słowo?
2: Oczywiście mówię tylko ze swojej perspektywy, ale myślę sobie, że debiut z jednej strony jest obwarowany jakimś takim poczuciem przede wszystkim chyba ekscytacji, tak jak za każdym razem, kiedy się robi coś po raz pierwszy. Pewnie też pewnego rodzaju presji, tremy może bardziej niż stresu, tak bym powiedziała. Ja już mówię z perspektywy, powiedzmy, skończonego projektu, więc bardziej już mi towarzyszą mi, powiedzmy, już bardziej te końcowe, satysfakcjonujące emocje bardziej niż te projekcyjne, lękowe. No ale myślę, że dla każdego będzie to, na pewno dla każdego będzie to coś innego.
0: Wspomniała pani między innymi o lękach i o presji. Z czego one wynikają? Z czym się wiążą?
2: Myślę, że

0: jest to dosyć naturalne, biorąc pod uwagę, że debiutujący artysta, artystka wchodzi w ścieżkę zawodową. Tak na dobrą sprawę zmieniamy swój status ze studenta, który jest gdzieś jeszcze pomiędzy uczniem a dorosłym, no już w tę faktyczną, w ten faktyczny początek kariery i jakby, cytując, no całej reszty naszego życia w pewien sposób.
1: Szkoła, akademia to są jeszcze w pewnym sensie warunki cieplarniane, jeszcze można liczyć na trochę ulgową taryfę, bo jest się studentką, studentem, a potem już kończą się żarty?
0: Tak mi się wydaje, to znaczy też... Nie, trudno mi mówić jakby z perspektywy tego, jak było, ponieważ jestem jakby tym, powiedzmy, pokoleniem, które teraz dopiero wchodzi na ten rynek pracy. Niemniej jednak, no ja staram się mieć w sobie jeszcze takie poczucie, że debiut nie oznacza braku miejsca na błędy, czy braku miejsca na eksperyment. Na pewno stąd bierze się ta presja, że każdy chciałby tym po prostu swoim pierwszym wejściem jakby otworzyć drzwi na ścieżkę.
1: Wyraźnie się zaznaczyć.
0: Dokładnie. I po prostu wzbudzić, dajmy na to, efekt wow. No ale moje podejście do tego jest takie, że jednak trochę nie stajemy się w tym momencie magicznie profesjonalistami z 10-letnim doświadczeniem, prawda?
1: Ta presja poniekąd wynika z faktu, że człowiek sam sobie narzuca pewien standard i sam sobie stawia pewne wymagania, czy może też wiąże się z faktem, że to otoczenie, choćby krytyka, czy koledzy po fachu, koleżanki po fachu spodziewają się czegoś wyjątkowego, przełomowego, jakiegoś powiewu świeżości.
0: Myślę, że trochę jedno i drugie, to znaczy te oczekiwania względem samego siebie zawsze są, no, są mocno zinternalizowane, powiedzmy, z zewnątrz i z tej presji środowiskowej i no, nie jesteśmy wolni od wszelkiego rodzaju porównywań się. Niemniej jednak no, miejsca na rynku pracy są w jakiś sposób ograniczone. Praca w kulturze bardzo mocno wiąże się też z tą kategorią widoczności, to znaczy ten, o kim jest w jakiś sposób mówione, jest prawdopodobnie tym, kto później jakby będzie miał utrzymaną tą ciągłość pracy, która nie jest niestety pewnikiem w tym freelancerskim trybie życia.
1: Ma pani wrażenie, że dziś być może debiutować jest trochę łatwiej, jeśli pani na przykład rozmawia ze starszymi koleżankami, kolegami po fachu, jak oni opowiadają o swoich początkach, jak pani to odnosi do tego, co dzieje się wokół pani?
0: Mam wrażenie, że w jakiś sposób być może ten debiut lub wchodzenie na rynek zaczyna być demitologizowane, że trochę bardziej się mówi jednak o jakiegoś rodzaju wsparciu, o jakiegoś rodzaju dialogu ze instytucją, o tym, że dobrze by było tworzyć pewne warunki jednak dla tych osób, które wychodzą z tych, jak już powiedzieliśmy, warunków cieplarnianych do tego faktycznego zawodu. Tak mi się wydaje, nie mogę mówić oczywiście z perspektywy no, jakby poprzednich lat. Ja na pewno czuję duże wsparcie mojego roku. To znaczy, że ten paradygmat rywalizacji u nas jakoś tak udało się raczej przekuć w taką atmosferę wzajemnej współpracy i wsparcia na studiach i bardzo chciałabym to nieść jakby dalej ze sobą.
1: Wspomnieliśmy o momencie przełomowym, jakim jest debiut. O, dołącza do nas właśnie Anka Herbut, dramaturżka, zapowiadana już wcześniej z zespołu programowego TR. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie i proponuję, żeby pani przysunęła do siebie mikrofon numer 6. O, właśnie ten, do którego poprosimy, żeby pani mówiła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy panią bardzo serdecznie. Proszę złapać oddech. I proszę opowiedzieć o książce Debiut TR. To jest podsumowanie tych 10 lat?
2: Tak. Tak, łapię oddech i opowiadam. Książka podsumowuje te 10 lat. Jesteśmy w takim momencie... Będę łapać oddech podczas mówienia. Jesteśmy w takim momencie, w którym zastanawiamy się, co już zostało zrobione, a co możemy teraz zmienić, ponieważ jest to właśnie jubileusz. Julka ma 10. spektakl w TR-ze, 10. debiut. No ale też w książce pojawiają się refleksje zarówno właśnie osób debiutujących u nas, jak i aktorów, z którymi reżyserzy debiutujący pracują w TR-ze, jak i dziekanów uczelni i tak dalej, i tak dalej.

0: dalej. I z tych refleksji jakby wynika taka myśl, że być może tę koncepcję debiutowania trzeba troszeczkę rozszczelnić, a może popchnąć w jakąś inną stronę, może z nią popracować jeszcze.
1: Bo dziś debiut znaczy już coś innego niż lat temu 5, 10, 20? Na czym ta różnica polega?
0: Tak, no zastanawiam się właśnie, wydaje mi się, że nie będę w stanie tak odpowiedzieć jednoznacznie, bo ta książka i towarzyszące jej teksty też w dwutygodniku, które będą się ukazywały, właściwie dzisiaj wyszedł pierwszy, one mają za zadanie pogłębić jakby refleksję na ten temat. Także ja na pewno nie będę w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, ale no jest być może za tym stoi taka myśl dotycząca szkół teatralnych, tego w jaki sposób generuje się być może materiały w szkołach teatralnych, które mają zobaczyć dyrektorzy, dyrektorki, osoby odpowiedzialne za programowanie instytucji i co to oznacza. To znaczy, czy się projektuje rzeczy, które się robi w szkołach po to, żeby ktoś je zobaczył i był nimi zainteresowany, czy jednak chcemy być bliżej gdzieś tam siebie, swojego zainteresowania, jakiegoś pragnienia sceny i tak dalej. I to jest oczywiście bardzo trudne.
1: Pani w jednym z tekstów w książce stwierdza, zależy nam na tym, żeby debiut w teatrze nie był efektem doczołgiwania się do instytucji. Czym owo doczołgiwanie się jest?
0: No tak, tak. To może też zdradzę taki mały sekret, albo i nie sekret, że to zdanie, ono wiąże się z wypowiedzią Sebastiana Pawlaka w spektaklu Onko, gdzie on się śmieje właśnie, że się w końcu doczołgał gdzieś, gdzie się starał, doczołgiwał się, starał się i starał, aż w końcu mu się to udało, więc to nawiązuje do tego jego zdania. Natomiast bardzo wiele osób stara się i chce zrobić swój debiut w teatrze repertuarowym, w teatrze publicznym. Natomiast jak się pewnie państwo domyślacie wszyscy, to tych miejsc nie jest dużo i tak jest po prostu, no mamy jedną scenę. Też i oczywiście program debiutów to jest jeden spektakl rocznie. Oczywiście one są później eksploatowane. No ale chętnych jest bardzo dużo i też tak naprawdę tych egzaminów, które oglądamy na forum młodej reżyserii i tych twórców, osób twórczych jest bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych osób. Więc to jest też bardzo trudne zadanie, żeby wybrać osobę, która będzie robiła ten debiut u nas. Chociaż na szczęście jest coraz więcej instytucji, które też tak taką możliwość dają.
1: Pani Julio, pani się musiała doczołgiwać? Czy to się odbyło trochę inaczej?
2: Wydaje mi się, że w moim przypadku jest to jednak bardziej historia szczęścia farta i tego, że ten debiut został mi wręczony w ramach nagrody debiutu TR na forum młodej reżyserii.
1: Czyli też talentu, nie tylko szczęścia.
0: No talentu, talentu.
2: Aż się zmieszałam.
1: Przepraszam.
2: Tak. Było to właśnie w ramach pokazów Forum Młodej Reżyserii, czyli takiej dosyć dużej imprezy organizowanej w Krakowskiej Akademii. No, nie pamiętam, które to było forum. No ale tak, więc powiedzmy, że u mnie była to raczej kwestia po prostu jakiegoś takiego fortunnego ułożenia zdarzeń i zaprezentowania mojego egzaminu na forum, który został doceniony przez jury i tutaj przez zespół programowy i tak się wydarzyło zaproszenie mnie do teatru.
1: Ten program, który trwa już od 10 lat, ma wspierać młodych. Na czym to wsparcie polega? Jak ono wygląda w praktyce?
0: Być może też Julia będzie chciała coś tutaj dodać, bo jest osobą, która
1: była wspierana.
0: Jest jakby głos z pierwszej ręki, jakby może powiedzieć. Tak, mam nadzieję, że była wspierana przez nas. Takie my mamy poczucie, myślę. Ale no... Wydaje mi się, że z osobami debiutującymi jest tak, że jest to często pierwsza styczność z instytucją tego formatu. Dużą instytucją, w której pracuje kilkadziesiąt osób. Każdy z działów ma osoby odpowiedzialne i tak dalej, i tak dalej. Są pewne praktyki.
1: Wielka machina po prostu.
0: Tak, tak. Są harmonogramy, których dobrze się trzymać, bo jak się coś nie dotrzyma, to potem jest efekt domina i tak dalej, i tak dalej. I w dużej mierze to polega na tym, że

0: Żeby osoby debiutujące też starać się przeprowadzić jakoś przez to, albo odpowiadać na pytania, czasami dawać narzędzia, które mogą pomóc w jakiejś sytuacji, kiedy czasami nie wie się na przykład, gdzie szukać inspiracji, albo którą propozycję, którą się przyniosło do teatru wybrać, więc my wtedy służymy rozmową, nie podejmujemy decyzji za osoby debiutujące, ale staramy się wesprzeć tam, gdzie usłyszymy, że jest to potrzebne.
1: To teraz robimy tak. Anka Herbut nie słucha,
0: dobra.
1: A Julia Nowak opowiada, jak było naprawdę.
2: Jak było naprawdę. Ja myślę, że z mojej strony to wsparcie, na pewno to wsparcie a propos wchodzenia w instytucje jest ważne. No ja miałam ten przywilej, że parokrotnie wcześniej pracowałam jako dramaturzka przy spektaklach, więc to wejście do teatru repertuarowego nie było takim totalnie wstąpieniem w obce terytorium. Ale wydaje mi się, na pewno to, co mogę powiedzieć, to że, i to, co wydaje mi się, że jest wyjątkowego akurat tutaj w debiutach w TR w Warszawie, to jest chyba taka pomoc w dokopaniu się do naprawdę swojego tematu, ponieważ my się trochę boksowaliśmy z tym tematem mojego debiutu. Przez pewien czas miałam adaptować inną książkę, pewną książkę, której w końcu nie zrobiłam. I finalnie, jakby mając już spektakl przed premierą dosyć złożony i bazowany na moim tekście, bez względu na to, jaki będzie odbiór i jak jakby przejdzie ten spektakl, to mam głębokie poczucie, że jest on bardzo mój i że jest jakby bardzo w tematach, w których się obracam i że to nie było takie oczywiste, żeby się dokopać do tego, co faktycznie jest takie bardzo moje. A co jest, wydaje mi się, ciekawe też z miejsca tego, że poprzedni debiut, który był Krzysia Zygudzkiego, spektakl Trzask Prask, nadal również grany repertuarowo. Krzyś Zygudzki jest moim przyjacielem z roku i również mogę powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą pomyślałam po zobaczeniu jego premiery, jest to, że ten spektakl jest bardzo jego. Więc myślę, że to jest jakiś tutaj ogromny uzysk pod tym kątem.
1: No i to jest najlepsza rekomendacja. Mhm. Spotkanie wokół książki, debiut TR 13 września o godzinie 16, a później będzie można zobaczyć spektakl Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Słowo o tym spektaklu?
2: Spektakl, grupa osób w tramwaju pędzą do pracy i nagle wydarza się katastrofa i trzeba coś z tym zrobić.
1: Julia Nowak, reżyserka, Anka Herbut, dramaturzka z zespołu programowego TR. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Program drugi jest 16:47.

0: finał kwartetu smyczkowego F-dur op. 96 kwartetu amerykańskiego Antonina Dworzaka. 16:51, my teraz zza oceanu wracamy do Europy i przenosimy się do Lublina. Cytat z wiersza Józefa Czechowicza, to niebo, to miasto rodzinne, jest też tytułem wystawy poświęconej poecie. Tę wystawę można oglądać właśnie w Lublinie. Ekspozycja została przygotowana w 87. rocznicę tragicznej śmierci twórcy. Czechowicz zginął 9 września 1939 roku podczas pierwszego bombardowania miasta. Stoi tam dziś pomnik autora poematu o mieście Lublinie, a wystawa zainstalowana została tuż obok na Placu Litewskim.
1: Wprawdzie w tym miejscu plenerowe wystawy odbywają się dość często, no ale wtedy ta zależność geograficzno-fabularna jest właściwie żadna. Tym razem sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
2: Zazwyczaj, kiedy myśli się o wystawie w takim trybie już produkcyjnym, no to myśli się o przestrzeni, którą się zna, o przestrzeni muzeum. Natomiast w tym przypadku myśmy od samego początku mieli taką intuicję i mam nadzieję, że ona się sprawdziła, żeby raczej zaufać temu miejscu, w którym pokazujemy wystawę. Jeżeli byśmy te związane z centrum Lublina punkty ważne dla Czechowicza zakreślili, to Plac Litewski byłby w zasadzie niemal w centrum tego może nieregularnego, ale jednak okręgu i byłby dodatkowo przecięty taką linią czy trasą wędrowca z poematu o mieście Lublinie, które przecież przez Plac Litewski również przechodzi. I tak z tego względu, że to jest miejsce jakoś symbolicznie, historycznie, kulturowo, mitologicznie z Czechowiczem związane, to stwierdziliśmy, że nie będziemy opowiadali tego, o czym opowiadamy w muzeum, bo przecież muzea rządzą się swoimi prawami. Tylko zaprosimy mieszkańców Lublina, turystów do tego, żeby na twórczość Czechowicza spojrzeć inaczej, pod nieco innym kątem, pokazać inny zestaw wierszy niż ten, jaki eksponowany jest zazwyczaj. Oczywiście te wiersze takie, powiedzmy, z playlisty Czechowicz, mówiąc pół żartem, są również te najbardziej znane lubelskie, ale też sięgnęliśmy po takie, które są związane, nieoczywiste, związane z przestrzenią miejską. Należałoby tak spuentować, że to jest taka wystawa, która wykorzystuje, czy próbuje przejąć ducha miejsca i wywabić go jakoś na planszę, na to, co oferuje system montażowy i zaprosić wszystkich, aby spojrzeli, co udało się z tej twórczości Czechowicza wydobyć.
1: Czy mogłabym prosić o jakieś cytaty?
2: Jest to niebo szare, niebo sine, jak w Elegii Uśpienia jest powiedziane, domy sine, domy szare, prawda? Więc to jest tak, że Elegia Uśpienia i w ogóle cała twórczość Czechowicza z początku lat 30., bo z tego czasu wiersz, o którym mówimy, pochodzi, jest przesiąknięta czymś takim bardzo nowatorskim z jednej strony, bo to jest Czechowicz awangardzista,

0: a z drugiej strony nieco nostalgiczną, bo to jest też ten Czechowicz, który już rozumie, że kocha prowincję i będzie do niej wracał na różne sposoby. Wreszcie jest to taki Czechowicz, który też błąkając się po lubelskich uliczkach, patrząc na zaułki, między innymi wiersz Zaułek prezentujemy, który jest jednym z mniej znanych tekstów, moim zdaniem bardzo dobrze oddających ducha twórczości, no takiego powiedzmy wczesnego jeszcze Czechowicza, ale też będącym takim pomostem w stronę Czechowicza dojrzałego. Więc jest to taki, powiedzmy, jeżeli chodzi o klimat Elegii Uśpienia, Czechowicz, który już wie, że zaułki bardziej niż arterie, że senne miasteczka albo senne uliczki niż powiedzmy to, co oferują wielkie metropolie, o jakich wtedy często poeci, zwłaszcza awangardowi, piszą. No i taki, który potrafi to ubrać w opowieść mitologiczną i jednocześnie, co jest ważne i o czym też trzeba byłoby powiedzieć, to niebo, kiedy pojawiło się w tytule wystawy, to od razu nam narzuciło pewien sposób myślenia o wizualnej aranżacji całości. No bo jeżeli prezentujemy wystawę pod niebem, nie pod dachem jak zazwyczaj, to trzeba ją tak obmyślić, żeby niebo stało się jej częścią. To jest trochę tak, że tak jak Lublin międzywojenny odbijał się oczywiście tutaj metaforycznie w poezji Czechowicza, troszkę się załamując, prawda, przez filtr wyobraźni poetyckiej, tak charakterystycznej przecież dla tego poety i nabierał trochę innych kształtów, tak z kolei w naszej wystawie odbija się w tym Czechowiczu załamującym Lublin z międzywojnia, odbija się Lublin współczesny. I w zależności od tego, gdzie zwiedzający staną, to będą mieli okazję zobaczyć cień, który rzucają okoliczne budynki na wiersze Czechowicza bądź na jego fotografię, a też zrobić takie zdjęcie, gdzie na przykład to rzeczywiste niebo, które jest teraz nad Lublinem, odbije się na górze wykonanych przez Czechowicza czarno-białych fotografii i z tego się robi jakiś taki piękny wizualny kolaż. Ja wczoraj urzeczony trochę pogodą, jaka panowała w Lublinie, no, jesień jest sporą zmienną i myśmy też liczyli na to, że nie zawsze będzie błękitnie, a czasem właśnie niemo będzie, cytując to, o czym mówiliśmy, szare i sine. Próbowałem kilka takich fotografii zrobić, no i jestem, mówiąc skromnie, z efektu zadowolony.
1: Z kierownikiem Muzeum Czechowicza, profesorem Aleksandrem Wójtowiczem, rozmawiała Grażyna Lutosławska, a uroczyste otwarcie wystawy na Placu Litewskim w Lublinie w rocznicę śmierci poety 9 września o godzinie 10:00.

0: Autopromocja.
1: Jak patrzymy, a w jaki sposób słuchamy? W Nocnej Strefie spotkamy się dwa razy i rozmawiać będziemy o dwóch sposobach przeżywania. Z jednej strony widoki, obrazy, malarstwo, fotografia, twarze. Z drugiej brzmienia, frazy, akordy, dźwięki miasta i przyrody. A wokół tego, jak zawsze, muzyka. Eksperymentalna, nowa, sprzed lat, minimalizm, piosenki, tradycje świata. Sposoby widzenia, sposoby słyszenia. We wtorek.

0: i w czwartek o 22.30. Zapraszam, Hanna Szczęśniak.
1: Bez kotar.
2: Bez kurzu.
1: Za to nowoczesny.
2: Dziwny.
1: Kontrowersyjny.
2: Teatr Teraz.
1: To nowa audycja w dwójce, w co drugi poniedziałek, kilka minut po 13.
2: Startujemy 14 września.
1: Maria Czok
2: i Dominik Gac.
3: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
5: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
6: Dziś o polskiej historii w niemieckiej literaturze oraz o najnowszej pracy Mariny Abramowicz. Zacznę od prasy brytyjskiej. Kiedy Marta Argerich siada do fortepianu, świat zwykle milknie. Od dekad uchodzi za jedną z największych pianistek w historii. Genialną, nieprzewidywalną, hipnotyzującą. W miniony weekend wystąpiła na festiwalu Proms. Dla jej córek fortepian nie zawsze oznaczał jednak wyłącznie muzykę. Był także symbolem matki, której osobowość trudno było pomieścić w ramach zwyczajnego rodzinnego życia. Teraz swoją historię opowiada Annie Dutoit Argerich, jedna z trzech córek artystki. Wraz z reżyserem Martinem Mirabelem przygotowała dokument Marta, który w przyszłym miesiącu trafi do kin. To kolejny film o niezwykłej pianistce, ale tym razem kamera zagląda za kulisy rodzinnej legendy. W 2012 roku perspektywę córki pokazała już Stefanie Argerich w dokumencie Bloody Daughter. Jej film był osobistą próbą zmierzenia się z wpływem Marty na własne życie. Annie patrzy na tę historię inaczej. Nie próbuje odebrać Marcie legendy, lecz zobaczyć kobietę, która za nią stoi. Matkę chaotyczną, spontaniczną, czasem trudną, ale niezwykle ważną. Dorastanie obok geniuszu może być przywilejem. Może też oznaczać całe życie spędzone na poszukiwaniu własnego głosu. O tym właśnie opowiada film Marta, który już w przyszłym miesiącu trafi do kin. Die Welt opublikował rozmowę z Andreasem Kossertem, niemieckim historykiem i autorem książki Świat Elzy, śladami mojej babci, historia rodziny z Łodzi. To opowieść o niemieckiej rodzinie, która przez pokolenia żyła w Polsce, a po II wojnie światowej została wysiedlona. Punktem wyjścia jest historia babci autora Elzy Kossert. W Łodzi, gdzie podczas wojny naziści rozpętali terror, żyła niemiecka mniejszość. Należeli do niej Elza i Paul Kossertowie. Nie byli politykami ani działaczami, byli zwyczajnymi ludźmi, którzy próbowali żyć swoim życiem. Historia sprawiła jednak, że znaleźli się między nazizmem a komunizmem. Po wojnie musieli opuścić swój dom. Kossert wraca do dziejów rodziny, której przodkowie przybyli w okolice Łodzi około 1800 roku jako niemieccy koloniści. Śledząc ich losy, pokazuje historię niemieckiej mniejszości w Polsce, jej codzienność, uwikłanie w wydarzenia polityczne i dramatyczne konsekwencje wojny. W rozmowie z Die Welt Kossert mówi, że Łódź pozostała dla jego babci miejscem szczególnym. Choć po wojnie zbudowała w Niemczech nowe życie, część jej samej zawsze pozostała w mieście, z którego została wysiedlona. Podróż śladami babci stała się osią jego książki Świat Elzy. To nie tylko historia jednej rodziny, lecz także próba przyjrzenia się losowi ludzi, którzy nie byli uwikłani w wielką politykę, a mimo to jej konsekwencje naznaczyły ich życie. Marina Abramowicz, która wkrótce skończy 80 lat, otrzymała na tegoroczne Ruhr Triennale niemal nieograniczone środki na stworzenie gigantycznego performansu. Łączy w nim rytuały religijne, pogańskie i erotyczne z obrazami komunistycznych inscenizacji. To powrót do dzieciństwa spędzonego m.in. między komunizmem a prawosławiem, dwoma światami, które ukształtowały jej wyobraźnię. O spektaklu czytamy m.in. w Nachtkritik. Z tych sprzeczności Abramowicz buduje swoją opowieść. Akcja rozpoczyna się podczas pogrzebu Josipa Tito w 1980 roku. Na ogromnym ekranie kobiety opłakują przywódcę, rytmicznie uderzając się w piersi. Dalej widz może podążać za matką artystki przez kolejne sale, gdzie bałkańskie rytuały mieszają się z tańcem, muzyką i sztuką wideo. Podczas premiery Balkan Erotic Epi

0: czasie 4 godzin spektaklu setki performerów, muzyków i tancerzy rozgrywają jednocześnie 13 scen. Widzów jest około 1200. Zamiast całkowitego zanurzenia się w rytuale pojawia się jednak poczucie uczestnictwa w ogromnym spektaklu. Muzyka, choreografia i multimedia przypominają, że to przede wszystkim starannie wyreżyserowane przedstawienie. Ceniona w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej obrazy na trwałe weszły do zbiorowej wyobraźni, Mary Cassatt przez większą część życia mieszkała we Francji. Paradoksalnie to właśnie w swojej przybranej ojczyźnie pozostała stosunkowo mało znana. 100 lat po jej śmierci twórczość amerykańskiej malarki, którą podziwiał Edward Degas, przypomina wielka wystawa w paryskim Musée d'Orsay. Donosi o niej francuski dziennik Le Monde. Ślady jej obecności można odnaleźć także z dala od muzealnych sal. W jednej z francuskich posiadłości Cassatt pracowała nad monumentalnym dziełem zamówionym na wystawę światową w Chicago. Trzyczęściowy fresk miał być alegorią nowoczesnej kobiety. Aby sprostać zadaniu, artystka kazała wznieść w ogrodzie szklarnię, którą zamieniła w pracownię. Zbudowano w niej metalowe rusztowania ze schodami, umożliwiające pracę przy płótnach o długości 18 metrów. Wystawa w Musée d'Orsay ma przywrócić pamięć o artystce, która choć zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych, znaczną część życia i twórczości związała z Francją. Dziś jej ślady można odnaleźć nie tylko w muzeach, lecz także ogrodach i miejscach, w których przed laty pracowała. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prasę zagraniczną przeglądała dla Państwa Monika Pilch. 6 minut po 17:00.

0: tym, co wydarzy się 9 września, czyli pojutrze na BBC Proms, a o to swojego gościa będzie pytała Beata Strińska.
1: Gość dwójki.
2: Moim gościem jest dzisiaj Paweł Kapuła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Nadzieja polskiej dyrygentury. Tak wyczytuję w pana biogramie. Chętnie powołuje się pan na to określenie, ale jakie pan przyjmuje?
3: To jest określenie, które notabene pojawiło się w pewnym artykule Polskiego Radia. To było bardzo miłe i rzeczywiście gdzieś tam się pojawia, to nie ja zawsze edytuję swoją biografię, tylko promotorzy, organizatorzy koncertów. Tak to miłe, więc nie protestuję.
2: Nasze dzisiejsze spotkanie ściśle łączy się z pana najbliższym koncertem, koncertem podczas festiwalu Promsów Radia BBC. Może zacznijmy od tego koncertu.
3: Koncert odbędzie się 9 września w środę w Royal Albert Hall i będę dyrygował BBC Scottish Symphony Orchestra, orkiestrą, której kiedyś szefował maestro Jerzy Maksymiuk, znakomity zespół. I zagramy 4 utwory. Najpierw otworzymy koncert utworem Hendzego Erlkönig. To oczywiście nawiązanie do króla elfów, ponieważ zaraz później zagramy niedokończoną symfonię Schuberta. Po przerwie zabrzmi druga część 3 symfonii Mahlera w opracowaniu Brittena, ponieważ to jest coś, co jest dosyć szeroko grane w Wielkiej Brytanii i często pojawia się właśnie wycinek z tej całej symfonii jako zamknięta forma, a zakończymy 4 ostatnimi pieśniami Straussa. Zaśpiewa wybitna już, powiedziałbym, sopranistka Natalia Romaniw, a jest to też utwór związany bardzo z Londynem, ponieważ niewiele osób pamięta o tym, że 4 ostatnie pieśni Straussa były prawykonane w Royal Albert Hall.
2: No ale to bardzo ciekawy program i taki późno romantyczny.
3: Tak, program jest niezwykle ciekawy. To był program zaproponowany w całości przez festiwal, przez orkiestrę. Tak sobie myślę, że jest to program, który zostałby przyjęty właściwie przez każdego dyrygenta. Czasami orkiestra czy festiwal proponuje coś, co być może nie do końca leży w naszej strefie zainteresowań, w tym, czym się czujemy dobrze, w czym się specjalizujemy, no a to jest program w całości, który myślę, że chętnie przygarnąłby każdy dyrygent bez protestów.
2: Zanim tutaj spotkaliśmy się przed mikrofonem, powiedział pan, że jest pan takim trochę dzieckiem szczęścia, również w dyrygowaniu. Ten występ na Promsach to też jest taki efekt szczęścia?
3: No to jest efekt szczęścia z jednej strony, z drugiej myślę, że mojej pracy staram się pomagać szczęściu. Ja miałem debiut z BBC Scottish w styczniu tego roku, dyrygowałem 3 symfonią Góreckiego. Po tym koncercie, po tym tygodniu w Glasgow przyszła informacja od orkiestry, że chcieliby jeszcze ze mną współpracować. No ale nie spodziewałem się, że ta współpraca skończy się na festiwalu BBC Proms, bo to jest rzeczywiście coś specjalnego. Zresztą z tą orkiestrą mam już plany też w kolejnych sezonach artystycznych, no ale tutaj to była bardzo zaskakująca i mocna wiadomość dla mnie.
2: Kiedyś Henryk Czyż chyba powiedział, że nie sztuką jest zostać być zaproszonym pierwszy raz do jakiejś orkiestry, sztuką jest do niej wracać.
3: Tak, no to jest właściwie, to jest jedyne potwierdzenie pracy dyrygenta, to znaczy tak zwana reinwitacja. Nieważne, czy zostajemy zaproszeni za lat 4, ponieważ duże orkiestry na Zachodzie planują z ogromnym wyprzedzeniem, to jest nieważne, czy to będzie zaproszenie za rok, czy za 3 lata. Ważne jest to, że ta data jest, bo to po prostu znaczy, że wszystko to, co miało nomen omen zagrać, się urzeczywistniło. To znaczy, że był dobry kontakt z orkiestrą, dobra współpraca, dobre koncerty i orkiestra chciałaby jeszcze raz z danym dyrygentem wystąpić.
2: My postrzegamy festiwal Promsy jako imprezę bardzo prestiżową. Myślę, że na Wyspach też ona jest tak postrzegana.
3: To jest najstarszy festiwal muzyki klasycznej na świecie. Odbywa się, z tego co pamiętam, od 130 lat. Musiałbym sprawdzić, ale chyba w tym roku będzie 131 festiwal. To jest chyba najbardziej prestiżowy festiwal muzyczny świata, więc dla mnie to jest wielkie wydarzenie. Zresztą w Wielkiej Brytanii szaleją, mają bzika po prostu na punkcie tego festiwalu. I rzeczywiście Royal Albert Hall, która mieści 6,5 tysiąca ludzi, to jest niespotykana skala sali koncertowej, ponieważ powiedziałbym, że sala koncertowa dla muzyki klasycznej, która już ma 2000 miejsc, to już jest sala z spora. 6,5 tysiąca to jest ogromna sala, w której jest zresztą świetna

0: akustyka i byłem też zaskoczony, będąc z Polski, mieszkając w Polsce, że kiedy już ten program festiwalu został ogłoszony, to było wiosną tego roku, w kwietniu, to bardzo dużo moich przyjaciół, kolegów z zachodu, czy to dyrygentów, czy instrumentalistów, pisało do mnie no, z takim dużym zaskoczeniem, mówiąc: wow, masz koncert na Promsach, czyli to rzeczywiście w świecie bardzo mocno rezonuje.
1: A jeśli chodzi o Polaków na Promsach, no Jerzy Maksymiuk na pewno występował i na pewno ze swoją orkiestrą, z którą pan teraz będzie pracował.
0: Dyrektor Maksymiuk jest absolutnym rekordzistą, 26 razy. Powiedział mi kiedyś, że jako szef BBC on musiał to robić, więc to był dla niego przyjemny obowiązek. I dyrektor Maksymiuk był ostatnim polskim dyrygentem, który wystąpił na festiwalu BBC Proms z orkiestrą BBC. Oczywiście później dyrygował na przykład maestro Antoni Witt. To było zaproszenie razem z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. 2011 albo 2013 rok, ale to jednak był występ orkiestry gościnnej. Natomiast ostatnim polskim dyrygentem, który dyrygował na Promsach z orkiestrą BBC, był Jerzy Maksymiuk w 1998 roku, czyli 28 lat temu.
1: No to faktycznie nadzieja polskiej dyrygentury właśnie otwiera te przymknięte drzwi. Zostawmy Promsy i powiedzmy kilka słów na temat tego, jakim repertuarem się pan ostatnio zajmował. Słuchałam kiedyś Kafe Muza, chyba Andrzej Sułek z panem rozmawiał. Dużo panowie poświęcili uwagi muzyce francuskiej. Teraz jesteśmy przy Malerze, Straussie, Schubercie, a w międzyczasie jak się kształtują te pana zainteresowania i to, nad czym pan pracuje na co dzień?
0: Ja najlepiej czuję się w repertuarze klasycznym, późno klasycznym, czyli powiedziałbym od Beethovena w górę, w romantyzmie, w początku XX wieku. Niezbyt często dyryguję muzykę nową, ale oczywiście to się zdarza, ponieważ jest taka tendencja, moim zdaniem bardzo słuszna, żeby jednak programy bardzo klasyczne przełamywać nową muzyką. Teraz jest bardzo popularny trend umieszczania i czy programowania utworów kobiet, kompozytorek, co uważam też jest znakomite. Ja ostatnio dyrygowałem w BBC National Orchestra of Wales i otworzyłem koncert utworem pani profesor Marty Ptaszyńskiej, Zimową opowieścią. Zresztą bardzo ciepło przyjętym zarówno przez orkiestrę, jak i publiczność. Więc gdzieś staram się dotykać na estradzie muzyki nowej, ale ja najlepiej czuję się w repertuarze z XIX wieku. To jest muzyka, którą nie tylko najlepiej czuję w dłoniach, mam wrażenie, że rzeczywiście trzymam ją mocno rękami, tak fizycznie, ale po prostu to jest coś, co najbardziej przeżywam, co najbardziej do mnie trafia i coś, co też przynosi, mam takie wrażenie, dobre rezultaty w mojej współpracy z orkiestrami. Ale oczywiście dyryguję różne utwory i no my nie możemy być zamknięci na jednego kompozytora czy jedną epokę.
1: Nawet tutaj trudno by było mówić o jakiejkolwiek specjalizacji, prawda? Jako dyrygent wymaga się od pana jednak znajomości tego całego repertuaru, ale najlepiej się pan czuje w tym XIX wieku.
0: Tak, tak. Od Beethovena cały XIX wiek, początek XX wieku, ponieważ no, Szostakowicz, Prokofiew, rosyjscy kompozytorzy, Mahler, no tak, to jest też Rachmaninow, czyli powiedzmy przełom XIX i XX wieku. No ale też polscy kompozytorzy z drugiej połowy XX wieku, Penderecki, Lutosławski, Górecki, to jest też repertuar, który staram się proponować orkiestrom poza Polską.
1: No, no właśnie, jak są przyjmowane takie propozycje?
0: Zazwyczaj bardzo pozytywnie. Bardzo często też dyryguję muzyką Weinberga. Bardzo często zdarza się, że orkiestra pierwszy raz w ogóle ma styczność nawet nie tyle z kompozytorem, bo jednak kompozytor gdzieś tam w świadomości istnieje, ale często się zdarza, że utwór jest grany pierwszy raz przez orkiestrę i zazwyczaj to ma bardzo pozytywny efekt i wydźwięk.
1: W pana karierze był też taki epizod związany z operą. Wydaje się, że teraz już nie jest pan związany z muzyką operową. To jest efekt po prostu tak rozwijającej się kariery, czy jakiś wybór?
0: I jedno i drugie. Ja rzeczywiście miałem krótki epizod z operą polską. Dyrygowałem właściwie wyłącznie polskie opery, małe opery. Nigdy to nie było, nie leżało to w mojej głównej strefie zainteresowania. Ja bardzo lubię operę i na pewno chciałbym kiedyś w pewnym stopniu zrealizować pewne produkcje, ale to jest dosyć trudne, ponieważ jest taki trend obecnie, że dyrygenci albo specjalizują się w muzyce symfonicznej, albo w muzyce operowej. Nie

0: wielu dyrygentów łączy te dwa światy. To już są zazwyczaj wielkie nazwiska, które po prostu albo przygotowują produkcję w teatrze operowym, a później na przykład dyrygują koncertami symfonicznymi. Ja się zdecydowanie bardziej, lepiej po prostu czuję na estradzie przed orkiestrą symfoniczną i to jest coś, co zdecydowanie bardziej mnie pociąga, ale z drugiej strony, chociaż oczywiście nie jest to to samo, staram się regularnie współpracować z śpiewakami, więc dyryguję mszę, rekwiem, opery koncertowej. W koncertowej wersji akurat jeszcze nigdy nie miałem okazji poprowadzić. No tak, ale śpiewacy są blisko mnie, więc to nie jest świat, od którego się odsuwam, ale to chyba nie jest świat, który mnie tak bardzo pochłonął jak muzyka symfoniczna.
1: No ale już za chwilę cztery ostatnie pieśni Strausa.
0: Tak, cztery ostatnie pieśni, tak. Oby nie ostatnie.
1: A proszę mi powiedzieć, jak przygotowuje pan taką propozycję, sięga pan do tego, co już ma pan w swoim repertuarze, czy cały czas pracuje pan nad tym, co aktualnie pana interesuje, nie wiem, co mogłoby zainteresować?
0: To różnie. Lubię sięgać po nowe utwory, to znaczy nowe, nawet jeśli one są ze standardowego repertuaru, ale takich, których jeszcze nie dyrygowałem, bo no musimy pamiętać o tym, że my naprawdę jako dyrygenci, nawet myślę, że starsi dyrygenci dyrygujący na całym świecie tysiącami koncertów, tak naprawdę to jest promil całego repertuaru, który istnieje. Więc właściwie mamy nieograniczone możliwości programowe. A u mnie jest, tak powiedziałbym, pół na pół. Bardzo na przykład lubię wracać do utworów, które kocham, które już dyrygowałem wiele razy i wtedy, kiedy na przykład wiem, że mam do dyspozycji wybitną orkiestrę, to często zamiast dyrygować czymś nowym dla mnie, to lubię powtórzyć już coś, co bardzo dobrze znam, bo wtedy wiem, że mogę liczyć na bardzo wysoki poziom wykonawczy, więc to różnie. To chyba zależy też od tego, jak układa się generalnie sezon filharmonii, bo wiadomo, że to ja mogę i zazwyczaj proponuję w 90% przypadków to, co ja chciałbym zrobić, no ale to musi się zgadzać też z tym, co dzieje się w danym sezonie, co jest tematem przewodnim. W przyszłym roku, z tego co pamiętam, mamy kolejną rocznicę Beethovena, tak? 1827, więc to jest znowu kompozytor, który będzie bardzo szeroko obecny. Ale czasami zdarza się na przykład tak jak właśnie z promsami, czyli przychodzi program w całości i ja go w całości akceptuję, bo jest po prostu znakomity.
1: A proszę mi powiedzieć, jak tak pan patrzy na swoją aktualną działalność, to jest to, czego pan pragnął? To spełniają się pewne marzenia, plany pana aktualnie? Czy jest tego zbyt wiele? Czy jest tego może jeszcze nadal troszeczkę za mało? Jak to wygląda?
0: Myślę, że mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie moje marzenia z dzieciństwa związane z pracą zawodową spełniają się bardzo sukcesywnie. I naprawdę nawet takie bardzo duże marzenia, które wydawałyby się wręcz nieosiągalne, jakimś magicznym sposobem się dzieją. Na przykład zawsze chciałem wystąpić z Martą Argerich i stało się to w marcu w Hamburgu. I mało tego, dyrygowałem trzecim koncertem fortepianowym Prokofiewa, który właściwie nie istnieje w repertuarze bez niej. Jak mówimy o koncercie Mozarta, Beethovena, to możemy, prawda, mieć od razu na myśli 10 pianistów, którzy to znakomicie grają, ale jak się mówi o trzecim Prokofiewa, to wiadomo, że to jest tylko Marta, która ma 85 lat, dalej gra tak dobrze jak kiedyś, no jest po prostu geniuszem, a no niewielu dyrygentów ma możliwość z nią współpracy i to było jedno z takich marzeń, które zawsze gdzieś miałem w sobie, a które wydawało mi się po prostu nieosiągalne. BBC Proms to też jest jedno z takich marzeń, które się spełni już za parę dni. Ja myślę, że jestem w bardzo dobrym miejscu mojej kariery. To jest też coś, co zawdzięczam moim agentkom, które w bardzo mądry sposób pomagają mi osiągać coraz lepsze efekty i dyrygenckie, i tak powiedziałbym związane po prostu z karierą, czyli z rozwojem, z dochodzeniem do coraz lepszych orkiestr. I rzeczywiście mam takie poczucie, że od kilku lat co sezon wspinamy się coraz wyżej, ale to jest zdrowe. Ja

0: Oczywiście nie mam zupełnie wrażenia, że dyryguję za mało. Ja chciałbym dyrygować co tydzień. Dążymy do tego. Tak, tak jak wspominałem, mam szczęście. Rzeczywiście teraz jest bardzo generalnie duża konkurencja, która jest związana po prostu z liczbą osób, które dyrygują. Jest też coraz więcej, bardzo dużo i oczywiście słusznie kobiet, dyrygentek, więc ilość osób, które chciałaby dyrygować dobrymi albo bardzo dobrymi czy wybitnymi orkiestrami jest naprawdę ogromna i wejście na ten tak zwany rynek i znalezienie się pośród tego całego tłumu i później fakt, żeby się utrzymać na powierzchni, to jest coś bardzo trudnego, a mam wrażenie, że jakoś sobie z tym radzę. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.
1: No to życzymy w takim razie sukcesów nadal wszystkich, a takie najbliższe koncerty, pomijając już ten koncert Promsów 9 września?
0: Po Promsach wracam na kilka dni do Polski, a później już mam bardzo intensywną jesień, ponieważ jestem najpierw w Portugalii pod Porto, później w Lizbonie, znowu Portugalia, potem Hamburg, Kopenhaga, Gdańsk. Jeszcze kilka orkiestr, o których już teraz miejsc zapomniałem, ale rzeczywiście mam kilka tygodni. Ludwigshafen pod Frankfurtem, gdzie będę dyrygował z wybitnym klarnecistą, byłym pierwszym klarnecistą Filharmoników Berlińskich, czyli Andreasem Ottenzamerem, koncert klarnetowy Mozarta. Więc rzeczywiście mam bardzo, bardzo intensywną jesień. Kończę ten rok na ten moment w Bielsku Białej, w Kawatinie, więc polski akcent i dyryguję Jezioro Łabędzie koncertowej.
1: Kalendarz wypełniony po brzegi. A czy zastanawiał się pan czasami, może to jeszcze za wcześnie, bo w sumie w dalszym ciągu jako dyrygent jest pan tą nadzieją młodą, nad tym, żeby gdzieś osiąść na stałe i nie wiem, zacząć prowadzić jakąś filharmonię czy jakąś orkiestrę, myśląc o tym, że to jest pana zespół?
0: Tak, oczywiście. Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy dla każdego dyrygenta. Ona oczywiście nie wyklucza dyrygowania gościnnego i na pewno nigdy bym z tego nie zrezygnował. Proszę pamiętać o tym, że dyrygent jako szef jest obecny ze swoją orkiestrą określoną liczbę tygodni. Jest taki, powiedziałbym, złoty standard, którego się pilnuje. To wynika z wielu rzeczy. Też z tego, że orkiestra musi grywać z dobrymi, gościnnymi dyrygentami, żeby się po prostu rozwijać, więc bycie gdzieś na stałe, posiadanie tak zwanej swojej, własnej orkiestry nie wyklucza dyrygowania gościnnego. My rozmawiamy z kilkoma zespołami, które są zainteresowane tym, żebym mógł z nimi pracować na stałe, ale ja i moje znakomite agentki podchodzimy do tego z dużym spokojem, bo to musi też być miejsce, które okaże się dobre nie tylko dla mnie, ale też ja okaże się dobre dla tego zespołu na wielu poziomach, nie tylko żeby podnieść, a co najmniej utrzymać bardzo dobry poziom artystyczny, ale żeby ich też rozwijać na wielu poziomach. Więc tak myślę o tym, to się na pewno wydarzy, ale spokojnie.
1: Dyrygent Paweł Kapuła był moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: A z naszym gościem rozmawiała Beata Stylińska. BBC Scottish Symphony Orchestra Paweł Kapuła poprowadzi pojutrze, w środę, w programie Henze, Schubert, Mahler i Strauss. Solistką będzie śpiewaczka, sopran Natalia Romaniw, a ten koncert będziemy dla Państwa retransmitować w najbliższy piątek.

Rondo, trzecia część drugiego koncertu fortepianowego B-dur op. 19 Ludwika van Beethovena. Przy fortepianie Ri Tetzlaff, a praską orkiestrę filharmoniczną prowadził Paweł Kapuła. Polski dyrygent poprowadzi szkocką orkiestrę BBC w najbliższą środę na festiwalu Proms i ten koncert będziemy retransmitować w piątek. Natomiast dzień później, w sobotę, już nie w Londynie, a w Poznaniu, Towarzystwo Bambrów Poznańskich będzie świętowało swój jubileusz, mianowicie 30. urodziny. W Bibliotece Raczyńskich odbędzie się konferencja z udziałem założycieli i sympatyków towarzystwa. Towarzystwa, które dba o kilkusetletnie tradycje bamberskie w stolicy Wielkopolski.

0: szefem towarzystwa Ryszardem Skibińskim, między innymi o roli Muzeum Bambrów Poznańskich rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Tradycje rodzinne Bambrów Poznańskich były przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale powstanie towarzystwa troszkę to wszystko uporządkowało. No i później samo muzeum. To jest taka wasza poznańska Mekka.
2: Tak, tutaj przychodzą nam do głowy różne pomysły. Tutaj staramy się to wszystko jakoś poukładać. Pojawiają się osoby, które doszukują się jakichś swoich korzeni. Mają takie przypuszczenia, że są gdzieś tam spokrewnieni z Bambrami i tutaj się pojawiają bardzo często.
1: Jakie są przesłanki tego, że mamy w swoich przodkach Bambrów? Czy to jest ślad w nazwisku, czy ślad w jakichś pamiątkach, które być może są w domach? Co najczęściej sprawia, że ludzie tych korzeni u was szukają?
2: To pojawia się w związku z jakimś wydarzeniem. A to gdzieś ktoś usłyszy, że jego babcia, czy dziadek, czy przodkowie nazywali się tak, czy inaczej, czyli mieli tak w cudzysłowie niemiecko brzmiące nazwiska, albo gdzieś komuś wpadnie w rękę jakaś pamiątka w stylu fotografii, że jest tam jakaś osoba w stroju, który ewidentnie przypomina strój bamberski, czy gdzieś w trakcie jakichś rozmów. Mieliśmy tu takie sytuacje w muzeum. Jedna to tak mi utkwiła w pamięci. Oprowadzałem wycieczkę z Uniwersytetu III wieku i jedna z pań tam ogląda zdjęcia i mówi: ach, tam ciotka Agnieszka na tym jest. Ona w stroju bamberskim? Niemożliwe. To ona była bamberką? No to ja też muszę być. I to takie było odkrywcze wręcz, że jakaś tam osoba dowiedziała się nagle, że jest prawdopodobnie spokrewniona z Bambrami. Są to ciekawe historie. Ludzie przyjeżdżają tu, pytają, dopytywują. No my niestety nie prowadzimy kartotek czy spisu nazwisk. Zawsze odsyłamy do książki pani profesor Marii Paradowskiej, gdzie taka lista nazwisk prawdopodobnych przybyszy z Bambergu i z jego okolic tutaj do Poznania istnieje, ale też jeśli ktoś już ma takie większe chęci, to odsyłamy do archiwów miejskich czy do archiwów diecezjalnych, bo tam w księgach są zapisane te wszystkie nazwiska, ci wszyscy ludzie. Okazuje się, że niektórzy odnajdują swoich przodków i odkrywają swoją przeszłość na nowo.
1: Bambrzy uratowali Poznań i okoliczne miejscowości po trudnych latach wojennych, ale też latach epidemii, ale wnieśli też sporo do kultury. Kiedy to się działo? Skąd oni przybyli?
2: Opowiadając młodemu pokoleniu tutaj, które odwiedza nasze muzeum, że przyszli pieszo te 650 kilometrów, to nie dowierzają, jak to można przejść tyle kilometrów pieszo, a jednak. To był wiek XVIII, 1719 rok przybywa pierwsza grupa. To wtedy oni przynieśli pewnie inną kulturę rolną, przynieśli pewnie swoje jakieś tam zwyczaje, ale chcąc szybko zasymilować się, czy jakoś wkomponować się w to ich otoczenie, bo też przecież trzeba powiedzieć, że w tych wsiach byli jeszcze pojedynczy gospodarze Polacy, żeby to wszystko dobrze zaczęło prosperować, rozwijać się, no to pewnie musieli przyjąć te zasady, które tu panowały. Byli to ludzie pewnie bardzo przedsiębiorczy, gospodarczy i ugodowi, chcący zrobić coś pożytecznego. I taka moja teoria i tutaj koleżeństwa, że dzięki temu właśnie to miasto dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, że mamy tą kulturę rolną na bardzo wysokim poziomie, że pewnie inne sprawy mamy lepiej uporządkowane i tym szczycimy się tutaj w Poznaniu, że nasi dziadowie kiedyś wykazali się taką światłością, przewidywaniem, że sprowadzili tych ludzi.
1: Bamberskie stroje to jest coś bardzo charakterystycznego. Przy okazji różnych uroczystości możemy je podziwiać, ale pamiątek po Bambrach jest zdecydowanie więcej. Ile jest tych eksponatów? Jakie to eksponaty?
2: Przede wszystkim skupiamy się głównie w tej chwili na eksponatach typu fotografia, dokumenty. Natomiast, no, żeby to bardziej zobrazować, mamy tu też rekonstrukcję chaty poznańskiej, bamberskiej, gdzie zgromadzone są autentyczne meble, rzeczy, które stanowiły takie wyposażenie dawnych mieszkań, żeby odtworzyć klimat tamtych lat, tamtych domostw, scenerię, jak ci ludzie dawniej żyli. Zresztą zwiedzający, którzy tutaj przychodzą, oglądają, wielokrotnie wychodzą stąd z łezką w oku, bo przypomina im się ich dzieciństwo, ich jakieś rodziny, babcie. Na piętrze zgromadziliśmy bardzo dużą kolekcję różnego rodzaju dokumentów, fotografii.

0: ale i także takich przyrządów domowych, które w ówczesnym czasie funkcjonowały, chociażby przyrządy do prania, czy do robienia jakichś potraw, czy też do uprawiania roli. To wszystko, co było w dawnych domostwach, tutaj staramy się pokazać.
1: Kto dziś kultywuje tradycje bamberskie? Pytam o PESEL, a więc to są ludzie starsi, ludzie w średnim wieku.
0: Powiem tak, że to jest dość mocno zróżnicowane, bo generalnie są to osoby bardzo wcześnie urodzone, bo ten nasz PESEL niestety bardzo się zestarzał. Natomiast mamy bardzo dużo młodych ludzi, i to takich bym powiedział bardzo, bardzo młodych, które raz interesują się strojem. Ten strój jest dla nich jakimś takim wzorcem do naśladowania, ale też interesują się tym, co się wtedy działo, jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko funkcjonowało. Może brakuje trochę osób w takim, bym powiedział, średnim wieku.
1: Zapraszamy także 40-latków do muzeum.
0: Jak najbardziej, zapraszamy do muzeum. W każdy piątek i sobotę oprowadzamy, opowiadamy, jeśli sobie ktoś tego życzy.
2: A Muzeum Bambrów Poznańskich działa przy ulicy Mostowej. Największym dorocznym wydarzeniem jest przypadające zawsze w sierpniu Święto Bamberskie, ale bamberki w kolorowych strojach ludowych można też spotkać przy okazji innych wydarzeń, o czym z Poznania donosił Jacek Butlewski. 17:42.

Sonata skrzypcowa Johannesa Brahmsa to była część trzecia. Leila Szajek i Jan Schulz. 17.45. Pan Mariusz przypomina sobie taki obrazek. Zajęcia, aula, rok 2010. Profesor pyta, czy ktoś z obecnych

Obecnych kojarzy logotyp z pomarańczowym uśmiechem. 100 osób na sali, cisza. A potem okazuje się, że człowiek stojący za owym uśmieszkiem jest jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. Panie Mariuszu, jeden egzemplarz książki Kompania Krzemowa wysyłamy do pana do Łodzi, drugi z kolei do pani Moniki z Puław, którą fascynuje rozwój technologii i to, jak ten rozwój kształtuje nasze społeczeństwo, jak zmieniają się sposoby komunikacji i jak rozwój technologii wpływa na nasze nawyki i nasze relacje. Ja nie wiem, czy mnie to bardziej fascynuje, czy bardziej jednak przeraża. Chętnie pani Monika sięgnęłaby po książkę, bo śledzi zagadnienia związane z etyką, z prywatnością i z przyszłością cyfrowego świata. Mam nadzieję, że książka Krzemowa Kompania będzie kolejną ciekawą lekturą z tego właśnie zakresu. A więc jeden egzemplarz wędruje do Łodzi, drugi do Puław. Gratuluję państwu serdecznie.

0: Mie piante corrente aria polla z opery Apollo Dafne Jerzego Fryderyka Händla. Program drugi, 17:49.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Dziś dokończenie rozmowy z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. Została nagrana w lipcu 82. Pisarz komentował wydarzenia w Polsce pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Z Neapolu i Paryża trafnie oceniał fiasko planów Jaruzelskiego. Opisywał swoje wrażenia na stronach dziennika pisanego nocą.
5: Świetny eseista Konstanty Jeleński przypisuje panu w związku z tym dziennikiem dar nocnych przewidywań.
6: To bardzo jest taka cienka uwaga Jeleńskiego i bardzo dla mnie

0: przyjemna. W każdym razie trzeba zawsze też pamiętać o jednej rzeczy, że ja oprócz tej czysto pisarskiej pracy mam też pewnego rodzaju zainteresowania polityczne i czasem je nawet pod własnym nazwiskiem wyrażam, to znaczy piszę artykuły polityczne, nie mówiąc o tym, że jestem rzeczywiście bardzo blisko związany z kulturą paryską, do której przyjeżdżam co 2 miesiące i miesiąc tu spędzam, więc dosyć uważnie śledzę tę sytuację w kraju. Nie chcę się wdawać w żadne przewidywania, bo po prostu nie bardzo w to wierzę, w wartość tych przewidywań, tego co się nazywa w Warszawie wróżeniem z fusów, prawda. W tej chwili sytuacja jest w Polsce sytuacją absolutnego impasu. Ten blitz jaruzelskiego się nie udał. Ludzie się z tego szoku szalonego pierwszego otrząsnęli albo otrząsają, rośnie właściwie opór i sytuacja jest według mnie ciągle absolutnie otwarta. Jeżeli chodziło o rzucenie społeczeństwa na kolana i to natychmiastowe, szybkie, to się nie udało. Mogło się było tylko udać w bardzo krótkim okresie, tymczasem społeczeństwo się z tego szoku, wstrząsu szalonego podnosi coraz bardziej. Jest nie na kolanach, tylko na nogach stoi. Przy ogromnym aktywie, który jest niesłychanie ważny, o tym szalonym dorobku Solidarności w ciągu 1,5 roku w Polsce. To jest rzecz, która się nie odstanie. To jest ogromny wkład. W ciągu 1,5 roku róg 10 milionów ludzi. To jest wkład, który już jest, istnieje. To jest po prostu rozdział, to jest gleba, grunt, na którym dzisiaj Polacy stoją. Także taki jest mój pogląd, jak pan widzi, bez żadnych przewidywań, ale wydaje mi się, że jest w tym nawet pewna nuta optymizmu.
1: Panie Gustawie, sakramentalne pytanie. Jakie są pańskie zamiary na przyszłość?
0: Więc ja panu, panie Tadeuszu, powiem po prostu zupełnie tak otwarcie i uczciwie. Ja po prostu w tym dzienniku pisanym nocą znalazłem pewną formułę, która mnie jako pisarza zaspokaja. Dlatego, że to jest forma bardzo dziwna, zdaje się, że dotąd takiej jeszcze nie było. To nie jest sensu stricto dziennik, zapiski jakieś prywatne czy intymne, to co się nazywa dziennikiem journal intim. To jest rzecz, w której są i jakieś uwagi natury politycznej. Czasem,
1: kronika czasu do
0: kronika czasu, czasem nawet się zdarza jakaś rzecz, którą można by nazwać nowelą. Na przykład jeżeli wydam trzeci tom dziennika, to chciałbym tam włączyć to opowiadanie Gruzy, czy też to krótkie opowiadanie o Szałamowie. Więc ponieważ to wszystkie moje ambicja zaspokaja, więc właściwie wystarcza to. Zamierzam to kontynuować, a ile tego będzie i ile tomów, to już zależy od po prostu długo albo niedługo wieczności.
1: Sądząc z tego, co już znamy, są to ambitne zamiary. Dziękuję panu serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, panie Tadeusz.
2: Pierwszy wpis przyszłego dziennika pisanego nocą Herling sporządził 10 dni po opuszczeniu sowieckiego obozu w Jercewie w 1942 roku. Ostatni, 13 marca 2000, kilka miesięcy później, pisarz zmarł w Neapolu.
3: I tą wyprawą w przeszłość dzisiejszy program popołudniowy już kończymy. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone poniedziałkowe popołudnie. Paweł Worobiej, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli.
2: O Józefie Czapskim mówiącym, ale także milczącym i słuchającym w kolejnej audycji przygotowanej z okazji Roku Artysty opowie profesor Jan Zieliński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
3: Aryomi Hosomo Prezent Non Standard Label.
4: Założona w połowie lat 80. w Tokio, oficyna Non Standard stała się przestrzenią dla nowych muzycznych pomysłów i nieoczywistego popu. Wokół było mnóstwo ludzi zainteresowanych semiotyką, teorią mediów. Musiałem się zastanawiać, czy to ambient, czy pop, czym właściwie jest muzyka. To były dni pełne takich rozważań. W nocnej strefie o historii Non-Standard i muzyce, która wyrastała wokół tej niezwykłej oficyny, opowie gość specjalny Soichiro Suzuki. Dziś o 22:45. Do usłyszenia. Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.

0: Program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski, witam Państwa. Mamy wrzesień, szczególny miesiąc w historii jazzu, znaczony licznymi festiwalami, rocznicami i standardami, których nostalgiczny nastrój w oczywisty sposób zwiastuje zbliżającą się jesień. Dziś chcę przypomnieć dwa z nich, September in the Rain i September Song. Ten pierwszy został skomponowany przez Harry Warrena w 1937 roku. Słowa napisał Al Lubin i wkrótce piosenka trafiła do filmu, otwierając obraz Melody for Two w reżyserii Louisa Kinga z udziałem ówczesnych gwiazd Jamesa Meltona, Patricii Ellis i Mary Wilson. Cała akcja dzieje się oczywiście w czasach swingu i opowiada o rywalizacji dwóch zespołów jazzowych. Dziś o filmie mało kto pamięta, ale piosenka pozostała w kilkudziesięciu, no w kilkuset, a może nawet więcej wersjach, zarówno wokalnych, jak i instrumentalnych. A u nas w części pierwszej zaśpiewają i zagrają Dinah Washington z płyty pod tym samym tytułem z 1961 roku, trębacz Wild Bill Davison z zespołem Jazzology, dokładna nazwa tej grupy to Wild Bill Davison and his Jazzologists, rok 1968 bodaj, ale natomiast ja chciałbym przypomnieć, że Wild Bill Davison, no wielka legenda, nagrał płytę z polskim zespołem Old Timers i to było w roku 1979. No, powracając do kolejności utworów, których posłuchamy, legenda saksofonu tenorowego w kolejności, Lester Young z kwartetem z takiego składankowego albumu Lester Young Collades, gdzie na fortepianie zamiennie grają John Lewis, ten z Modern Jazz Quartetu, i Hank Jones. Tu gra Lewis. Zatem pierwszy wrześniowy standard, September in the Rain. Dinah Washington, Wild Bill Davison i Lester Young.

w jazzowym klubie Dwójki. Dziś wrześniowe standardy. September in the Rain w części pierwszej. Za nami trzy pierwsze wersje. Dinah Washington, trębacz Wild Bill Davison, właściwie kornecista w tym wypadku, i saksofonista tenorowy Lester Young. Wild Bill Davison to rzadko przywoływana dziś postać. Warto przypomnieć, że był czołowym kornecistą stylu Dixieland. Żył w latach 1906-1989 i podkreślę to raz jeszcze, współpracował z naszym znakomitym zespołem Old Timers w latach 70. Nawet nagrał płytę w 79 roku. Wracamy do kolejnych wersji standardu Warrena i Dubina. Najpierw zagra saksofonista Don Byas, którego celowo zestawiam obok Lestera Younga. Obaj zasłynęli bardzo indywidualnym dźwiękiem i frazą instrumentu. To są elementy nie do nauczenia. Właściwie muzycy się rodzą, to jest część ich osobowości. No, chyba że chodzi o stylizację, że ktoś próbuje zagrać tak jak mistrz. Czasem się to udaje, czasem nie. Tutaj wyłącznie oryginały. Don Byas, przypomnijmy, żył w latach 1912-1972, a zatem trochę młodszy od Wild Bill Davisona. Działał w czasach swingu i bebopu, a lista jego partnerów to właściwie historia jazzu tamtych lat. I nagranie kolejne w tej serii to Joe Williams, wokalista Joe Williams, któremu towarzyszy orkiestra Counta Basiego. Krótkie, nieco ponad dwuminutowe nagranie, które jest tu kwintesencją swingu. Warto przypomnieć, że Williams był gwiazdą zespołów orkiestr, dokładniej mówiąc zespołów Counta Basiego, Harry Edisona i później w latach 60. słynnego big bandu Teda Jonesa i Mela Lewisa. Ale na koniec w tej części nagranie zdecydowanie bardziej współczesne z roku 2009 to big band prowadzony przez trębacza Roya Hargrove'a, gdzie partię wokalną śpiewa w finale Roberta Gambarini. Wcześniej solo na fortepianie w wykonaniu Geralda Claytona.

jazzowym klubie Dwójki. Dziś wrześniowe standardy September in the Rain, Warrena i Dubina w części pierwszej. Don Byas na saksofonie tenorowym.

Wiem, Joe Williams śpiewający i Roy Hargrove na trąbce, sprowadzony przez siebie Big Bandem z udziałem wokalistki Roberty Gambarini. Proszę Państwa, w części drugiej, no chyba najbardziej znany nazwijmy to wrześniowych standardów, czyli September Song Kurta Weila ze słowami Maxwella Andersona. To jest rok 1938, musical Knickerboxer. Ale wcześniej coś wyjątkowego. Wspomnienie z 1989 roku. Zapewne miłośnicy jazzu świetnie pamiętają płytę Back on the Block Quincy Jonesa, obsypaną nagrodami, w fantastycznej obsadzie, z udziałem instrumentalistów, z udziałem wokalistów. I ta płyta zawiera prawdziwą perłę wokalną, Setembro, czyli po brazylijsku wrzesień, pieśń weselna w opracowaniu m.in. Quincy Jonesa z udziałem tegoż Quincy Jonesa, grającego na różnych instrumentach, ale także Herbie Hancocka na syntezatorach, Paulinho da Costa na instrumentach perkusyjnych, George Benson na gitarze, George Duke na też klawiszach, także to są nazwiska z najwyższej półki, no a w partiach wokalnych grupa Take Six, Setembro.

Settembro z płyty Back on the Block Quincy Jonesa, rok 1989 i znakomita grupa wokalna Take Six. Powracamy do wrześniowych standardów w części drugiej. September in the Rain. Przepraszam, September in the Rain to była część pierwsza, a teraz czas na September Song. To oczywiście kompozycja Kurta Weill'a ze słowami Maxwella Andersona, rok 1938. Musical wystawiony na Broadwayu, Knickerboxer. I tę piosenkę z pewnością Państwo świetnie znają z różnych wykonań prezentowanych również na naszej antenie przy różnych okazjach. Dziś przypomnę wersje legendarne, nie waham się użyć tego słowa. Oto już za chwilę Nat King Cole z orkiestrą, z improwizującym przy fortepianie George'em Schieringiem. Potem pianista Art Tatum ze swoim sextetem. Z kolei Ella Fitzgerald z pianistą Paulem Smithem. I jako czwarty w tej części Errol Garner. Celowo zestawiam czterech różnych pianistów, żeby podkreślić ich styl gry, który oczywiście jest inny w akompaniamencie. I tu zarówno George Schiering, jak i Paul Smith pozostają w cieniu, choć chwilami, zwłaszcza w przypadku Schieringa, demonstrują, powiedziałbym, wirtuozerię drugiego planu. No i pozostają, to będą pozycje trzecia i czwarta, Art, pozostają jako liderzy Art Tatum i Errol Garner. Mistrzowie swingu, choć jakże inaczej akcentowanego, inaczej podawanego, że tak powiem. Tatum znany z biegłości, zdwaja chwilami tempo, podnosi poziom ekspresji. Tak jakbyśmy czekali na dalszą część, która się rozwinie, która będzie miała ogromny potencjał. Z kolei Errol Garner płynie ze swoimi charakterystycznymi arpeggiami w akordach prawej ręki. Powiedzmy szczerze, ten styl gry niestety kopiowany w niezliczonych wersjach w latach 60., 70. Z biegiem lat stał się synonimem muzyki użytkowej, towarzyszącej, kojarzonej bardziej z lokalem niż z salą koncertową. No ale na początku był Errol Garner. Oto więc słynna piosenka Kurta Weill'a do słów Maxwella Andersona, September Song w wykonaniu po kolei Nat King Cole'a, Arta Tatuma, Ellie Fitzgerald i Errola Garnera.

0: W jazzowym klubie dwójki w drugiej części September Song Kurta Weila do słów Maxwella Andersona, Nat King Cole, Art Tatum, Ella Fitzgerald i Errol Garner. Proszę Państwa, zapraszam również na czwartkowe wydanie jazzowego klubu dwójki, kiedy to zastąpię Andrzeja Zielińskiego. Słuchać będziemy nagrań dokonanych z udziałem mistrza saksofonu barytonowego Peppera Adamsa, dokładnie w dniu 40. rocznicy śmierci artysty. A na dziś to wszystko. Tomasz Szachowski, kłaniam się.
1: Reklama.
2: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Reklama.
9: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 19.
2: Letni festiwal muzyczny.
9: Przy konsolecie Paweł Worobiej, przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór. Witam i zapraszam na nasze wieczorne pasmo koncertowe, które dziś wyjątkowo potrwa do 22.15, przynajmniej mniej więcej. Wszystko w związku z kolejną transmisją na falach programu Drugiego Polskiego.

radia. Dziś, chwilę po 20:00, ponownie w tym roku połączymy się z Londynem, z Royal Albert Hall, gdzie odbędzie się 66. już koncert promenadowy. Koncert, który w zasadzie będzie gratką dla wielu bardzo różnych melomanów, bo z jednej strony mam wrażenie, że wyjątkowo mogą chcieć posłuchać go fani Isabel Faust, z drugiej ci, którzy chętnie wsłuchują się w brzmienie jednego z tych najbardziej cenionych dziś ansambli zajmujących się wykonawstwem muzyki na instrumentach historycznych Freiburger Baroque Orchester, jeszcze inni zapewne wybiorą się do Royal Albert Hall albo włączą program drugi Polskiego Radia po to, by wsłuchać się w interpretację Sir Simona Rattla. Ponadto myślę, że ten koncert to naprawdę gratka dla tych z Państwa, którzy lubią muzykę Roberta Schumana, bo właśnie ci artyści, Isabel Faust, Freiburger Baroque Orchester, no i dyrygujący tym zespołem dziś w Londynie Sir Simon Rattle, zaproponowali schumanowski monograficzny program. Zresztą ten koncert jest częścią trwającej aktualnie trasy, europejskiej trasy koncertowej tych artystów, a w programie znajduje się, tak, skoro Isabel Faust to koncert skrzypcowy D-moll, dzieło nieopusowane Roberta Schumana, z drugiej strony jego uwertura do niezbyt szczęśliwie zapisanej w historii muzyki opery Genovefa, w drugiej natomiast części wysłuchamy drugiej z symfonii Roberta Schumana, symfonii C-dur. Do 20:00 zatem będziemy oczekiwać na połączenie z Londynem. Ja do tego czasu będę miał dla Państwa trochę muzyki i szczerze mówiąc dość długo zastanawiałem się, co z bogatego dorobku Isabel Faust, jeżeli chodzi o fonografię, zaproponować Państwu w oczekiwaniu na połączenie z Royal Albert Hall. Czyżby to był Ligeti? Czyżby Brittena? Może muzyka starsza niż Schumann? Ani jedno, ani drugie, ani trzecie. Zdecydowałem, że sięgniemy po tę część dorobku fonograficznego Faust, która, nawiasem mówiąc, w naprawdę dużej mierze poświęcona jest właśnie muzyce Schumana, ale konkretnie jego muzyce kameralnej. Mam bowiem dla Państwa nagranie kwintetu fortepianowego S-dur, wydanego jako opus 44 Roberta Schumana, napisanego, jak wiele jego kompozycji, z myślą o Klarze jako wykonawczyni, napisanego w roku 1842, co podkreślam, bo wtedy Robert Schumann odczuwał naprawdę potężną wenę, jeżeli chodzi o pisanie muzyki kameralnej. W ciągu tego jednego roku powstały także między innymi jego kwartety z opusu 41, no a sam kwintet powstał, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszy szkic partytury, w ciągu zaledwie 5 dni. Część pierwsza, opisana przez Schumana jako Allegro Brillant, rozpoczyna się naprawdę śmiało. Co więcej, ten potężny i pełen energii temat posłużył kompozytorowi jako punkt wyjścia do opracowania całej muzycznej treści pierwszej z czterech części tej kompozycji. Część druga odwołuje się do marsza, no i to dość groźny marsz, choć usłyszą tu Państwo także wyraźne ślady muzyki Felixa Mendelssohna. Część trzecia to scherzo, bardzo proste, wydawać by się mogło, w którym w jednym z triów Schumann nawiązuje do pewnego ludowego tańca. Finał jest dość dramatyczny, no a całość Schumann kończy fugą, w której wykorzystuje między innymi temat znany tak doskonale z pierwszej części swojego kwintetu fortepianowego S-dur op. 44, który dziś zabrzmi w płytowym nagraniu Isabel Faust, a także Anne Katariny Schreiber, skrzypce, Antoana Tamesti, altówka, Jeana Guillen-Queyrasa, wiolonczela, no i Aleksandra Mielnikowa, fortepian.

Muzyka Roberta Schumana dziś po raz pierwszy, tym razem kameralistyka. Zabrzmiał kwintet fortepianowy Es-dur op. 44 Schumana, nagranie Anne Katariny Schreiber, Antoine Tamesti, Jeana Guyenne-Queyrasa i Aleksandra Mielnikowa oraz Isabel Faust, jednej z głównych bohaterek dzisiejszego wieczoru, w którym po 20 połączymy się z Royal Albert Hall, gdzie dziś Isabel Faust wykona koncert skrzypcowy Roberta Schumana. Towarzyszyć będzie jej zespół Freiburger Barock Orchester i to ich nagrania zaproponuję Państwu w dalszej kolejności. Muzyka niemiecka, ale z wyraźnym francuskim posmakiem i to dość nieznana. Muzyka Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Mam dla Państwa nagranie jednej z jego suit opublikowanych w zbiorze zatytułowanym uroczo Le Journal de Printemps, czyli Dziennik Wiosenny. To suita w demol, którą rozpoczyna entrée, na początek jeszcze uwertura, potem rondo, gavotte, menuet, no i finałowa passacaglia. Gra zespół Freiburger Barock Orchester, dyryguje Gottfried von der Goltz.

Freiburger Barokorchester i Gottfried von der Goltz. To właśnie w ich interpretacji usłyszeli Państwo jedną z suit ze zbioru Le Journal de Printemps, czyli wiosenny dziennik, suite de mol. A po 20 brzmienie Freiburger Barokorchester, choć zupełnie inne, bo będzie to brzmienie muzyki Schumana w ich interpretacji, towarzyszyć będzie

się Państwu w zdecydowanie większym wymiarze, bo przypomnę, że poza koncertem skrzypcowym z Isabel Faust, artyści ci pod batutą Sir Simona Rattla wykonają w Royal Albert Hall także uwerturę do opery Genovefa i drugą symfonię C-dur Roberta Schumana. To z jego muzyką pozostaniemy do mniej więcej 20, czyli do tego momentu, kiedy połączymy się z Londynem. Tym razem jednak zabrzmią pieśni Roberta Schumana, nie te najbardziej popularne, delikatnie rzecz ujmując. Mam dla Państwa bowiem wybór 4 z jego 6 Gedichte aus dem Liederbuch eines Malers. To opus 36 Roberta Schumana. Ten tytuł dosłownie oznacza wiersze do słów poety i malarza, czyli Roberta Reinicke, nawiasem mówiąc urodzonego w Gdańsku. Te 4 kolejne utwory to, tłumacząc ich tytuły na język polski, przesłanie miłosne, nie ma nic piękniejszego, niedzielę nad Renem, no i symbolicznie na koniec powrót do zdrowia poety. Śpiewa Dietrich Fischer-Dieskau przy fortepianie Jürg Demus.

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, i Jürg Demus, fortepian. To właśnie oni wykonali 4 z 6 pieśni Roberta Schumana do poezji malarza. Tym malarzem, literalnie przypomnę, był Robert Reinick, a te 4 kompozycje, które zabrzmiały, ułożyły nam się dziś w taką oto narrację. Najpierw wysłuchali państwo Liebesbotschaft, czyli przesłania miłosnego, potem pieśni Nicht Schöneres, czyli nie ma nic piękniejszego, następnie Sonntags am Rhein, niedziela nad Renem, no i powrót do zdrowia poety, Dichters Genesung. Jeśli o zdrowiu poety mowa, to dziś podczas koncertu w Royal Albert Hall nadarzy się okazja, by opowiedzieć państwu o tych bardziej przykrych doświadczeniach Roberta Schumana w tym zakresie. Zabrzmi w końcu jego koncert skrzypcowy D-moll, ostatnie wielkie dzieło orkiestrowe napisane przed, no właśnie, ostatnim okresem załamania psychicznego tego kompozytora. Słuchać będziemy interpretacji Isabel Faust, ale także artystów z Freiburger Barock Orchester, którzy wystąpią pod batutą Sir Simona Rattla. To 66. koncert promenadowy. Słyszą państwo wszystko to, co dzieje się w Royal Albert Hall w Londynie. Sir Simon Rattle miał już kilka okazji, by współpracować z Freiburger Barock Orchester. Powiedział zresztą przy okazji jednej z takich współprac: miałem nadzieję, że nie zakocham się w kolejnej orkiestrze, ale tak się właśnie stało.

Ta miłość zresztą poskutkuje bardzo interesującymi koncertami, które odbędą się już w 2027 roku, ale na razie Sir Simon Rattle jest z Fryburczykami na europejskim tournée. Dziś odwiedzają Londyn, a zanim dołączy do nich Isabel Faust, zabrzmi uwertura do opery Genovefa Roberta Schumana, opus 81, muzyka nawiązująca trochę do Wagnera, który wyśmiał libretto Roberta Schumana. Muzyka pisana także zupełnie wbrew modzie, bo Schumann napisał ją jeszcze zanim nie tylko powstała muzyka reszty Genovefy, ale w ogóle zanim powstała ostateczna wersja libretta do tej kompozycji. I uwertura funkcjonowała, nawiasem mówiąc, jako samodzielny utwór, jeszcze zanim w 1850 roku udało się Schumannowi wystawić całą Genovefę. Niestety opera, delikatnie rzecz ujmując, nie spodobała się krytyce i po trzech przedstawieniach zniknęła z afisza. Potem, co prawda, próbowano przywrócić ją do życia, no ale sama uwertura jest dziś zdecydowanie bardziej popularna niż cała opera. Słyszą państwo, co opowiada prezenter BBC Three. I tak, to prawda, Schumann, zanim wybrał historię Genovefy Brabanckiej, zastanawiał się nad innymi niemieckimi historiami, legendami, takimi jak te o Nibelungach, o Lohengrinie. Ale ostatecznie wybrał Genovefę. Muzyka zmierza tu od dramatu po tryumf. A dziś uwerturę do opery opus 81 Schumana usłyszymy w Royal Albert Hall w interpretacji Freiburger Barock Orchester. Dyryguje Sir Simon Rattle.

0: The overture to Robert Schumann's opera Genoveva, Simon Rattle.
1: Uwertura do opery Genoveva Roberta Schumana. Tak rozpoczął się dzisiejszy 66. już koncert promenadowy w Royal Albert Hall w Londynie. Kompozycja

muzyce do reszty Genovefy, to odzwierciedla ona drogę bohaterów, którzy przechodzą właśnie taką oto przemianę w ciągu tego mrocznego generalnie dramatu. Genovefa jest bowiem żoną Siegfrieda. Dla porządku, ten jednak wyrusza na krucjatę i pozostawia ją pod opieką swojego zaufanego rycerza, Golo. Podczas jego nieobecności Genovefa musi bronić się przed zalotami owego Golo, a w końcu Siegfried zaczyna wierzyć, że jego małżonka go zdradza. Skazuje ją więc na śmierć. Ostatecznie intrygi Golo wychodzą na jaw, a małżonkowie szczęśliwie mogą cieszyć się dalszymi wspólnymi losami. Już za chwilę do muzyków Freiburger Barock Orchester dołączy Isabel Faust. Wykona kompozycję, która powstała przed tym ostatnim, finalnym momentem załamania w życiu Roberta Schumana w 1853 roku. Jego koncert skrzypcowy D-moll, za życia kompozytora nieopublikowany. Przypomnę, że Schumann umiera w roku 56, a do dziś na muzyce tego koncertu ciążą słowa Józefa Joachima, który miał wykonać według zamierzeń Roberta Schumana partię solową w tym utworze. Joachim powiedział, utwór powstał pomimo, cytując, pewnego wyczerpania, które próbuje wycisnąć ostatnie zasoby energii duchowej. W jakimś sensie można myśleć tak o koncercie D-moll, ale prawda jest taka, że Józef Joachim wypowiedział te słowa dopiero pod koniec XIX stulecia. Mówił je więc, mając świadomość dalszych losów, przykrych losów i tragicznej śmierci Roberta Schumana. Niemniej z pewnością nie podobał mu się koncert. Gdy Schumann, wzorem nawiasem mówiąc, fantazji podzielił się z Joachimem partyturą, usłyszał, że najogólniej rzecz ujmując, utwór nie pasuje do koncepcji koncertu skrzypcowego. To znaczy, Joachimowi podobała się melodia, którą słyszymy w skrzypcach w części środkowej, ale resztę nazwał po prostu muzyką nieidiomatyczną. Miał na myśli zarówno część pierwszą, pełną kontrastów, jak i finał. Majestatyczny finał, w którym słyszymy ten charakterystyczny polonezowy gest. Isabel Faust weszła właśnie na estradę Royal Albert Hall wraz z Simonem Rattlem. Przypomnę, że gra Freiburger Barock Orchester, a my słuchamy koncertu D-moll Roberta Schumana.

0: Isabel Faust playing Robert Schumann's Violin Concerto at the Prom. Simon Rattle.
1: Isabel Faust wraz z muzykami Freiburger Baroque Orchestra pod batutą Sir Simona Rattla tak dziś w Londynie, w Royal Albert Hall. Wykonała nieopusowany koncert skrzypcowy D-moll Roberta Schumana, niepublikowany w zasadzie aż do lat 30. XX stulecia. Trzy części tej kompozycji Schumann opisał jako In kräftigem nicht zu schnellem tempo, langsam oraz leibhaft, doch nicht schnell. Tak kończy się koncert D-moll. Pamiętają Państwo zapewne, dlaczego czekał tak długo na ostateczną publikację. Wszystko przez Jelly Darani, czyli przez prawnuczkę Józefa Joachima, która zdradziła, że mimo iż spadkobiercy Schumana nie zgodzili się na publikację tej kompozycji, miała ona wizję, wizję z zaświatów, które nakazały jej zajęcie się kwestią tej publikacji. Pomagali w tym muzykolodzy, pomagał Paul Hindemith, ale prawda jest taka, że pierwsza część koncertu D-moll zabrzmiała wcześniej niż Jelly Darani, w cudzysłowie, miała te swoje wizje. Zapewne zatem po prostu zainspirowała się popularnością tego pierwszego w zasadzie w historii publicznego wykonania pierwszej części koncertu D-moll i, no właśnie, jak to się mówi, poszła za ciosem. Nie zmienia to jednak faktu, że już dziś koncert D-moll Roberta Schumana to jedno z dzieł, z których słuchamy bardzo chętnie. Mimo że może nie pasuje do wirtuozowskiej konwencji, jest to dla skrzypków trudny, no ale właśnie, nietypowo błyskotliwy, nietypowo wirtuozowski, mocno symfoniczny w swoim charakterze, tak jakby w jakimś sensie był minorową analogią do koncertu D-dur Ludwika van Beethovena. Słuchamy go jednak regularnie. No a sama Isabel Faust zarejestrowała ten utwór na płycie wraz z Freiburger Baroque Orchestra, wtedy pod batutą Pabla Erasa Casado, już ponad 10 lat temu. I jak słyszymy, dziś w Royal Albert Hall chętnie, mimo upływu lat, wraca do tej schumanowskiej kompozycji. Koncert ma też znaczenie symboliczne. Wspomniałem pani, ale o tym po bisie.

0: A D minor adagio by Carl Friedrich Abel, WQO2.
1: Isabel Faust pozostała przy tonacji koncertu skrzypcowego Roberta Schumana na bis, wykonując adagio Karla Friedricha Abela, także w tonacji D moll. Utwór oryginalnie skomponowany na viole da gamba. Usłyszeli Państwo zatem autorską zapewne transkrypcję owego adagia Isabel Faust. Nieco lirycznie zrobiło się przez te kilka minut, tak jakby Isabel Faust chciała nawiązać także do specyficznej poetyki drugiej części koncertu D-moll Roberta Schumana, który wykonała w zasadzie przed chwilą w Londynie wraz z Freiburger Baroque Orchester. Jedynej części, przypomnę, która podobała się właśnie ze względu na melodię Józefowi Joachimowi, który powiedział, że to generalnie muzyka człowieka wyczerpanego, ale przypomnę, powiedział to dopiero pod koniec XIX stulecia, wiedząc, co stało się przez kolejne 3 lata życia Roberta Schumana. 3 lata, które po 1853 roku spędził w szpitalu dla psychicznie chorych. W Royal Albert Hall właśnie rozpoczęła się przerwa, po której po pierwsze trochę

0: Wyjaśni się historia tego programu, bo jak się Państwo przekonają, wszystkie trzy kompozycje, których dziś słuchamy w interpretacjach Isabel Faust i Freiburger Baroque Orchester pod batutą Sir Simona Rattla, łączą pewne elementy i to bardzo wyraźnie. Po przerwie druga symfonia C-dur op. 81 Roberta Schumana, a w przerwie mam dla Państwa porcję refleksji byłego skrzypka, grającego m.in. w orkiestrze Franza Bruchena i dziś dyrygenta, którego być może pamiętają Państwo choćby przez jego zaangażowanie w dyskografię polskiego naszego zespołu Och Orkiestrę. Mam na myśli Dirka Vermeulena, którego zaprosiłem do krótkiej rozmowy, by porozmawiać o muzyce Schumana wykonywanej na instrumentach historycznych. Zaczęliśmy, co dość oczywiste, od krótkiej charakterystyki instrumentarium, którym w połowie XIX stulecia posługiwał się Robert Schumann. Proszę posłuchać, jak opowiada o tym Dirk Vermeulen.
1: Yes, let's start with the fundamental differences, and I think for many people, I have friends who love music, but they still don't understand really what's this difference. And
2: co z orkiestrą Schumana? Zacznijmy od podstawowych różnic w stosunku do naszych orkiestr. Myślę, że wiele osób, sam mam znajomych, którzy kochają muzykę, ale wciąż nie do końca rozumieją, na czym one polegają. Po pierwsze, mówiąc o Schumanie, mówimy o pierwszej połowie XIX wieku, a wtedy, i to już ogromna różnica, orkiestry były mniejsze, prawie o połowę mniejsze niż współczesne zespoły, które grają muzykę Schumana. W naszych czasach liczą one przecież czasem wręcz 80-90 osób. Dobrze, tyle osób tworzy orkiestrę Straussa lub Mahlera, ale gdy dziś wykonuje się Brahmsa, Schumana, Mendelssohna i Schuberta, nadal angażuje się czasem powiedzmy 70-80 osób. W czasach Schumana orkiestra liczyła około 40 muzyków. Po drugie, muzycy byli inaczej rozlokowani na estradzie. Sekcje pierwszych i drugich skrzypiec siedziały naprzeciwko siebie, co stwarzało między nimi możliwość dialogowania i emocjonalnego napięcia. Pomagało też w osiągnięciu transparentności dźwięku. Poza tym muzycy stali. Nie zawsze, ale przeważnie wykonywali muzykę na stojąco. Zresztą coraz częściej dziś robią tak orkiestry historyczne, ale to wioliści i skrzypkowie stoją. Oczywiście nie dotyczy to wiolonczelistów. To również sprzyja klarowności brzmienia. Kolejną ważną różnicą jest rzecz jasna to, że stosowano struny jelitowe. Czasem zapomina się dziś, że struny jelitowe były używane aż do początku XX wieku. Nawet Jascha Heifetz, ten wielki Jascha Heifetz, używał jelitowych strun poza struną E. Struny jelitowe także gwarantują przejrzystość muzycznej faktury, co ma dla muzyki Schumana kluczowe znaczenie. Jednak nie chodzi tu o same struny. Także smyczki były wtedy znacząco lżejsze, czasem także krótsze. W ciągu XIX wieku smyczki stawały się co prawda powoli coraz cięższe, zwłaszcza te francuskie, Turta, Peccata, w końcu Lamiego. Jednak w czasach Schumana były one wciąż stosunkowo lekkie i nieco krótsze. To szczególnie wpływało na lekkość wykonania. Kolejną ważną kwestią są instrumenty dęte drewniane. Podam tylko mały przykład. Flety były wtedy drewniane. One również odgrywały niebagatelną rolę w porównaniu z fletem z blachy, a później z fletem metalowym. To niezwykle ważne, bo drewniane flety znacznie lepiej współgrały z klarnetami i fagotami, ponieważ one są przecież wykonane właśnie z drewna. W tamtym czasie, nawiasem mówiąc, fagoty były mniejsze. Podobnie było z instrumentami dętymi blaszanymi. Miały cieńsze korpusy, rury i cieńsze ustniki. Rogi naturalne nadal były używane, choć czasami pojawiały się już przejściowe modele z klapami. To nadawało brzmieniu nieco więcej głębi, jednak nadal nie dałoby się tego porównać z nowoczesnymi instrumentami dętymi, tymi, których używa się dziś. Kolejną istotną różnicą są kotły. Także były mniejsze. Pałki natomiast wykonywano z twardego drewna i skóry. Tak, zamiast tworzyw sztucznych lub materiałów syntetycznych, używano wtedy skóry cielęcej. To również miało znaczenie. Dźwięk był co prawda cichszy, ale o wiele czystszy w swoim charakterze. Kolejną bardzo ważną kwestią jest wibracja. Mówimy tu o technice gry na instrumentach smyczkowych. Jeszcze w XX wieku wibracja praktycznie nie występowała. Dopiero pod wpływem hi-feca wibrato zaczęto stosować na stałe w orkiestrach, ale do końca XIX wieku było zupełnie inaczej. Vibrato stosowano bardzo, bardzo rzadko, w minimalnym stopniu, a przeważnie

0: Grało się nie wibrując w ogóle. Powszechnie grano też na pustych strunach. Pomagało to uzyskać dźwięk bardzo bogaty w alikwoty. Bardzo ważna była też szybkość ruchu smyczkiem, co miało związek z jego lekkością. Podczas gry więc smyczek mógł poruszać się zdecydowanie szybciej. Bardzo pięknym przykładem jest początek trzeciej symfonii.
1: Bam, bam, bam, padam, pa, di, di, di. It's in three, but he immediately uses.
0: Jest w takcie trójdzielnym, ale od razu Schumann stosuje chemiolę. To prowadzi zresztą do kolejnego zagadnienia, które także powinniśmy poruszyć. Chodzi o wykorzystanie dziś w muzyce Schumanna tych historycznych elementów. Zatem te chemiole. Dyrygowałem tą symfonią w zeszłym roku i jeśli zagra się je bardzo szybko, używając pustych strun i lekkim smyczkiem, ta muzyka nagle staje się całkowicie klarowna. A za czasów Karajana, z tym całym boom i tutti quanti, słychać było gęstą masę dźwięku. I wtedy mawiano, o biedny Schumann, co za kiepski orkiestrator. Dziś można się już tylko śmiać z takiej uwagi. Wcale nie był złym orkiestratorem, po prostu grano go źle. I jeszcze jedna rzecz, portamento. Dziś niemal całkowicie zniknęło to z praktyki. To płynne przechodzenie między kolejnymi dźwiękami, które także w muzyce Brahmsa może być wprost niesamowite. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby jako dyrygent z tego korzystać. Staram się to robić od czasu do czasu, ale wywołuje to... Cóż, muzycy dziś często nie są już do tego przyzwyczajeni. A jednak da się. No i proszę. Tak więc tak zarysowałbym te fundamentalne różnice pomiędzy orkiestrą czasów Schumanna a naszą współczesną. Jak już wspomniałem, było więcej fletów drewnianych, czasem już jednak z systemem klap. Oboje były już wtedy z naszej perspektywy dość rozwinięte, ale co oczywiste, nie takie jak dziś. Miały mniej klap i brzmiały nieco ciszej. Klarnety były w muzyce Schumanna niezwykle ważne, ale daleko im było do dzisiejszych. Dysponowały cichszym dźwiękiem, jakby cieńszym, ale bardziej przejrzystym. Podobnie było z fagotami. Voilà. Teraz blacha. Tak, to chyba główna różnica w porównaniu ze współczesną orkiestrą. Jak już wspomniałem, rogi przeżywały wtedy swój okres przejściowy. Trąbki były wówczas jeszcze dość długie, z małymi, bardzo cienkimi zaworami i korpusami oraz bardzo cienkimi ustnikami. Puzony także były znacznie mniejsze. I to właśnie dlatego w tamtych czasach nie było problemów z balansem brzmieniowym. Bo teraz, gdy tylko spojrzy się na puzony, to właśnie ta słynna, piękna anegdota o Klemperer, który powiedział, nie patrzcie na puzony, tylko je zachęcacie. Jeśli bowiem wykorzystują 40% swojego fortissimo, to nic już nie słychać. A w tamtych czasach puzony były skromniejsze i dużo bardziej klarowne w swoim brzmieniu.
1: If they can play forte fortissimo, you don't hear anything anymore. So in these days the trombones were more modest and less big and more transparent. Voilà.
2: Zatem możemy już sobie wyobrazić, jak wyglądało to szumanowskie instrumentarium, jakich instrumentów używano w epoce Roberta Schumanna. No ale co tak naprawdę wiemy o muzyce wykonywanej w sposób, w jaki była ona wykonywana właśnie w tamtym okresie?
1: Well, that's a very good question. So, performing music in the 19th century, I think, relied on a high degree of expressivity.
0: Cóż, to bardzo dobre pytanie. Myślę, że wykonywanie muzyki w XIX wieku opierało się w ogromnej mierze na ekspresji, wolności, płynności rytmicznej, a czasem także na poetyckim sposobie wyrażania się. Myślenie o muzyce polegało na tym, że na pierwszym miejscu stawiało się emocje, a emocjonalność w muzyce Schumanna jest niezwykle ważna. Wystarczy pomyśleć o Eusebiuszu i Florestanie, jego alter ego, etc. To mogłoby nas zaprowadzić w sferze refleksji bardzo daleko. I właśnie to było o wiele ważniejsze niż muzyczna precyzja. To poetyckie podejście. Tak, jak już wcześniej wspomniałem, często stosowano nie vibrato, a portamento. Można by powiedzieć, że portamento zastępowało vibrato, aby podkreślić emocjonalność muzyki. Wibracja orkiestrowa była więc minimalna, jak już wspomniałem, i stosowana wybiórczo, bardziej jako gest dobarwienia niż stały element stylu wykonawczego. Ważne jest jednak także wokalne podejście do muzyki. Można powiedzieć, że od instrumentalistów oczekiwano naśladowania elastyczności i deklamacyjności.

0: innego charakteru ludzkiego głosu. To bardzo ważne. U Schumana także ten deklamacyjny charakter głównych tematów i ich zróżnicowanie, tak jakby chciał podkreślić obecność w swojej muzyce zmieniających się nastrojów swoich alter ego. A więc Eusebiusz wypowiadał się dla osiągnięcia tego marzycielskiego aspektu, a potem mówił Florestan, to ta bardziej porywająca muzyka.
1: No a co z Schumannem jako pianistą, który komponował również utwory na skrzypce, altówki, wiolonczele? Najczęściej myśli się o tym, że pianiści nie do końca rozumieją instrumenty smyczkowe.
0: Muszę najpierw zaznaczyć, że jako skrzypek również często grałem utwory Schumana. Zawsze ma się to wrażenie, że to muzyka bardziej fortepianowa niż skrzypcowa. To fakt. Na przykład druga symfonia. To jest strasznie niewygodne. Wydaje się jednak, jakby było w tym zakresie tylko trochę niedopracowane. Schumann był bowiem także głęboko związany ze skrzypcami. Przede wszystkim był mężem Klary Wieck, a ona, jak wszyscy wiemy, była dla niego oczywiście niezwykle ważna. To dzięki niej Schumann utrzymywał bardzo bliski kontakt z Joachimem, był zresztą jak Brahms jego przyjacielem. Wracając do skrzypiec i melodyki, kiedy Schumann komponuje melodię, można powiedzieć, że cechuje ją silny charakter wokalny, a melodie na instrumenty smyczkowe są świadectwem jego starania o zbliżenie się maksymalnie do charakteru tych instrumentów. Ale nie dotyczy to szybkich fragmentów. W nich, tych dynamicznych momentach, Schumann znów staje się pełnokrwistym pianistą. Grając jego muzykę, czuje się to bardzo. Jednak w melodiach zdecydowanie śpiewa, tak jakby zapomniał w ogóle o swoim fortepianie. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Więc u Schumana fraza może również przypominać pociągnięcie smyczkiem. Sam tego doświadczam, wykonując jego kompozycję. On jakby gromadzi energię, by osiągnąć wyraźny punkt zamierzonej intensywności. Potem proponuje rozluźnienie i wszystko zaczyna się od nowa. Jak Schumann, tak i jego muzyka ma w tym zakresie bardzo zmienny charakter. To sprawia, że jego muzyka zawsze jest ciekawa. To może nie jest dobre słowo, ale jest fascynująca. Myślę, że Schumann starał się nie zapominać o tym, że pisze na skrzypce dzięki swojej przyjaźni z Joachimem. Myślę też, że Joachim musiał mu pomagać, tak jak pomagał Brahmsowi. Ten skrzypcowy charakter jest więc w muzyce Schumana, ale jest inny niż ten bardzo skrzypcowy. Czuję się, że on nie pisze jak Viotti, Lipiński czy de Berio, nie jak Paganini. Kiedy gra się ich utwory, skrzypek czuje się jak w domu i ma się od razu wrażenie, ach, kto napisał skrzypek? U Schumana natomiast nie we wszystkim, ale zwłaszcza w tych melodiach czuje się, ach, on śpiewa. Stara się przy tym nie zapomnieć o Joachimie.
1: Jak kształtują się różnice pomiędzy muzyką Schumana a muzyką klasyczną sensu stricto? Mam na myśli Mozarta, wczesnego Beethovena, także Haydna. Co właściwie zmieniło się w wyobraźni kompozytora, powiedzmy, pomiędzy tym umownym późnym Mozartem a dorobkiem symfonicznym Roberta Schumana, jego koncertami, etc.?
2: Schumann is a little bit like Brahms, but Schumann is also incredibly influenced by classicism.
0: Co właściwie się zmieniło? Cóż, powiedziałbym, że Schumann jest trochę podobny do Brahmsa. Pozostaje równocześnie pod przemożnym wpływem klasycyzmu. Absolutnie. Często więc wykorzystuje to, co odziedziczył od Haydna, Mozarta i Beethovena, czyli klasyczne formy stosowane w ich twórczości. To forma sonatowa, rondo, wariacje itd. Mimo to, na przekór klasyczności tych form, Schumann zachował właściwą sobie swobodę. Nie ograniczał się do prostego naśladowania tych klasycznych form, dostosowywał je do swoich romantycznych już celów i idei. Zdarzało mu się także odwoływać w bardzo swobodny sposób do technik kontrapunktycznych. Mam na myśli kontrapunkt wzorowany jeszcze na dziełach Bacha i innych dawnych kompozytorów. W kompozycjach Schumana, tak symfonicznych jak kameralnych, można spotkać epizody wprost przypominające fugę. Powracał do tych idei od czasu do czasu. Można więc powiedzieć, że

Muzyka Schumana stanowi swego rodzaju połączenie muzyki klasycznej i romantycznej. Połączenie klasycznej dyscypliny, tak charakterystycznej choćby dla Haydna, który także był przecież kompozytorem o niesamowitej wyobraźni, ze stricte romantycznym już typem ekspresji. Klasycyzm nadał jego muzyce stabilność strukturalną, a romantyzm zapewnił emocjonalną intensywność. Schumann miał w końcu nad wyraz

0: gestami i nastrojem.
1: His poetic imagination, which he had incredibly strong, of course, and the interest in character and mood was absolutely there. So that's a little bit the main thing I have to say about that.
2: Sure.
3: Na koniec zatem pozwól, proszę, że zapytam o to, jak właściwie zmieniło się nasze rozumienie muzyki Schumana, zwłaszcza jego utworów orkiestrowych, dzięki historycznie poinformowanym wykonaniom. Jak wpłynęło to na to, jak muzyka Schumana brzmi dziś?
1: Yeah. Good question. Quite a lot, I must say.
0: Tak, to bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że naprawdę całkiem sporo. Zmiany, jakie zaszły w brzmieniu tej muzyki, cóż, najważniejsze słowo klucz to artykulacja. Warto przy tym zaznaczyć, że historyczne poinformowanie nie zmienia nut, zmienia jedynie sposób, w jaki te nuty się zachowują. Dzięki temu muzyka Schumana staje się bardziej wyrazista. Współczesne, powiedzmy, interpretacje Schumana opierają się na długich frazach i gęstym brzmieniu. Dodanie do tego wiedzy historycznej sprawia, że poszczególne dźwięki stają się lepiej słyszalne, wyraźniejsze, co osiąga się choćby dzięki lżejszym pociągnięciom smyczkiem. Mówiłem o tym już na początku naszego spotkania, ale warto dodać, że nawet nie grając na instrumentach historycznych, można podobny efekt osiągnąć przy użyciu współczesnych smyczków. Wystarczy poprosić muzyków choćby od tak, by atak dźwięku był wyraźniejszy, bardziej wyczulony i by nie stosować ciągłego vibrato. To naprawdę kluczowe, jak powinno brzmieć vibrato. Wspomniałem o trzeciej. Przygotowując jej wykonanie ze współczesną orkiestrą, poprosiłem po prostu o to, by nie stosować vibrato. Wszystko nagle stało się przejrzyste jak czysty strumień, całkowicie przejrzyste. Po drugie, uwydatnia to głosy środkowe, które z automatu stają się w takiej sytuacji ważniejsze. To między innymi te drugie skrzypce, które warto umieścić po prawej stronie estrady z perspektywy dyrygenta. Altówki są naprawdę dużo lepiej słyszalne niż skrzypce. Wracając do historycznego poinformowania. Ono uczy nas wyraźniejszego wydobywania barw poszczególnych instrumentów. Dużo ważniejsze stają się także rytmy, ich jędrność i rodząca się z nich energia. Kiedy słucha się tych starych nagrań, no nie wiem, Carla Bema i Tutti Quanti, słyszy się po prostu niewyraźną artykulację. Można by powiedzieć, że odwołanie do historycznego poinformowania transformuje muzykę Schumana z marzycielskiej, ale ciężkiej i introspektywnej w niespokojną, impulsywną i bardziej nerwową, a jednocześnie brzmiącą bardziej spontanicznie. Forte choćby nie staje się już tak potężne, co zawsze odwraca uwagę od aspektu brzmieniowego. Żeby to zrozumieć, wystarczy poprosić sekcję dento, kiedy grają długie nuty nietematyczne, na przykład nuty pedałowe, by zagrali forte, a potem by ograniczyli swój wolumen do mezzopiano, może mezzoforte. To i tak brzmi jak forte, ale nie jest już przytłaczające, bo przecież XIX-wieczna orkiestra zwyczajnie w świecie nie była w stanie wytworzyć tak ogromnej ściany dźwięku, do której przyzwyczaiła nas współczesna orkiestra symfoniczna. Momenty kulminacji u Schumana stają się dzięki temu wszystkiemu bardziej gwałtowne, ale niekoniecznie są dużo głośniejsze. Powoduje to także to, że instrumenty dente mogą częściej błyszczeć. Instrumenty strunowe ich nie zagłuszają, jest ich po prostu mniej. Dawniej powiedziano by, że w muzyce Schumana smyczki mają dominować. Dziś to już nieaktualne. Tempo staje się także bardziej elastyczne, ale paradoksalnie jest także bliższe poczuciu dyscypliny. Występują niewielkie rubata, ale w ramach ściśle zdyscyplinowanego tempa. No a XIX-wieczna praktyka wykonawcza pozwalała na znaczną elastyczność agogiczną, drobne przyspieszenia, zwolnienia i retoryczne zawahania. Jako dyrygenci powinniśmy do tego dążyć, niezależnie od tego, z jakiego typu zespołem pracujemy. Dawniej, powiedzmy tradycyjnie, clue było tworzenie pięknej, spójnej barwy zespołu. Dziś bardziej oczekuje się od muzyki Schumana, że stanie się muzyką retoryczną, jakby instrumentalną mową. Jako artyści mamy mówić Schumanem, przygotowywać to jako cuszprachę, retoryczną mowę w instrumentalnej fakturze. Ten element wokalny po prostu musi być obecny, zawsze. Do tego klarowność, przejrzystość faktury, to są słowa klucze w dzisiejszym rozumieniu muzyki Schumana.
1: As a Zusprache, as a rhetorical speech, and instrumental.

0: So there are no vocal, but the vocal element is always there. So clarity, transparency, these are the key words of the Schumann like we should play it today.
1: Tak, o muzyce Roberta Schumana wykonywanej na instrumentach historycznych i nie tylko na instrumentach historycznych, ale z włączeniem do interpretacji takich właśnie praktyk opowiadał Dirk Vermeulen. A dziś to właśnie takiej rozmowy wysłuchali Państwo w przerwie koncertu, bo jego program to tylko i wyłącznie muzyka Roberta Schumana, interpretacje Freiburger Baroque Orchester Isabel Faust pod dyrekcją Sir Simona Rattla, których słuchamy z Londynu. Trwa bowiem 66. koncert promenadowy, a ten program, o którym Państwu wspomniałem, w zasadzie to nie Eusebiusz i Florestan, nie te dwie strony osobowości Roberta Schumana, to ta sinusoida jego życia. Sinusoida, w której raz Schumann przeżywał załamania, drugim razem starał się jakoś z tego wszystkiego podnieść. Napisał kiedyś tak: każde zakłócenie prostego porządku mojego życia wytrąca mnie z równowagi i wprawia w stan nerwowej drażliwości. Ale częścią tych epizodów w życiu Schumana, które te epizody nazwać możemy najogólniej depresją, było także to, że kompozytor miewał słuchowe halucynacje. Wspominam o tym, bo temat wolnej części koncertu skrzypcowego demol, który przed przerwą zabrzmiał w interpretacji Isabel Faust i Freiburger Baroque Orchester, do złudzenia przypomina jeden z takich tematów, który Schumann zanotował po swoich charakterystycznych halucynacjach. Z drugiej strony uwertura Genovefa, uwertura do opery Genovefa, której słuchaliśmy na samym początku koncertu, jest w zasadzie objawem pewnego kompozytorskiego zrywu po poważnym załamaniu Roberta Schumana z początku lat 40. To znaczy po tym załamaniu Robert Schumann zaczął myśleć o napisaniu opery Genovefa. Pozostała ostatecznie jedyną w jego dorobku, ale prace nad tą kompozycją trwały dość długo, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Schumann wiele swoich utworów komponował w wielkim pośpiechu. Podobnie było z symfonią C-dur, według numeracji drugą z schumanowskich symfonii. To zresztą także wiąże ten utwór ze wspomnianą uwerturą Genovefa, bo to przejście od dramatu do triumfu rozgrywa się tam pomiędzy tonacjami C-moll a C-dur. Symfonia napisana jest w C-dur i tradycyjnie widzi się ją jako Roberta Schumana, który wraca do siebie po tym, jak wraz z Klarą przenieśli się do Drezna, gdzie kompozytor mógł odpocząć po pierwsze od zgiełku i uciążliwych kontaktów społecznych, po drugie, jak sam uważał, w Dreźnie był zdecydowanie lepszy dla jego zdrowia klimat, to znaczy lepszy niż w Lipsku, w którym wraz z Klarą mieszkali wcześniej. Nie jest jednak tak, że symfonia C-dur jest utworem absolutnie jednoznacznym. Bo tak, Schumann napisał, że w końcu dochodzi do siebie, ale jednocześnie napisał, że ta symfonia jest pamiątką po mrocznym okresie. Jesteśmy ponownie w Royal Albert Hall, słyszą Państwo? Słuchamy zatem drugiej symfonii C-dur Schumana, Freiburger Baroque Orchester, Sir Simon Rattle.

0: C major end of Robert Schumann's second symphony live here at the Proms.
1: Trąbki i bębny rozbrzmiewają w mojej głowie już od dłuższego czasu. Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. Tak, Robert Schumann pisał do Felixa Mendelssohna na temat w sumie motta, jego drugiej symfonii, symfonii C-dur opus 61, 81, która dziś w Royal Albert Hall zabrzmiała w interpretacji Freiburger Baroque Orchester, zespołu, który koncertuje aktualnie pod batutą Sir Simona Rattla, który, jak wspomniał w jednym z wywiadów, zakochał się w tej kompozycji. Raz jeszcze, symfonia C-dur opus 61 Roberta Schumana w czterech częściach. Sostenuto assai Allegro manon troppo, w którym słyszymy pierwszy raz owe motto i nieco zmagań oraz drugi temat, który w zasadzie czytany najczęściej bywa jako temat ukojenia strapionego kompozytora. Potem porywające scherzo, Allegro vivace, moment, w którym Robert Schumann zdradza, jak wiele, jeżeli chodzi o postrzeganie energetyki rozwoju muzyki, łączy go z Beethovenem. Następnie część wolna, tęskna i ekstatyczna, ale także z bardzo wyraźnym momentem wytchnienia, adagio espressivo. Ten moment wytchnienia słyszą Państwo doskonale wtedy, gdy odzywa się obój. No ale jest tu też moment na refleksję. To smyczki róg i trąbka, które wprowadzają taki, no właśnie, refleksyjny nastrój. Triumfalny finał. Znów jestem sobą, mówił o nim Robert Schumann. Powraca ta fanfarowa myśl w kotłach i trąbkach. Ale z drugiej strony warto o tym pamiętać, że ten utwór nie jest tak jednoznaczny, jak zwykło się go postrzegać, bo Schumann dodawał, myśląc o finale swojej drugiej symfonii C-dur opus 61, że to pamiątka po mrocznym czasie, po jednym z jego epizodów depresyjnych, tym, który poskutkował jego przeprowadzką z Lipska do Drezna wraz z Klarą. Będzie chyba pis.
2: Was presented by Tom Service. Well, tomorrow night we have two live concerts for you. An early evening prom by the BBC Scottish Symphony Orchestra and the conductor Ryan Wigglesworth, featuring music by Varez, Bartok and Rachmaninoff, all composed in the same year, 1936.
1: I mimo, że wszystko wskazywało na to, że dziś w Royal Albert Hall doczekamy się jeszcze bisu, tego bisu jednak nie będzie. Tak zatem żegnamy się dziś z wszystkim tym, co w sferze dźwiękowej dzieje się w Londynie. Publiczność gromkimi oklaskami nagrodziła interpretację drugiej symfonii C-dur Roberta Schumana, wydanej jako opus 61. Nie ukrywam, że jesteśmy tu wraz z Pawłem Worobiejem, który pozostaje z Państwem przy konsolecie, nieco zdziwieni, że nagle ta transmisja z Royal Albert Hall jakby się zerwała i usłyszeli Państwo głos prezentera radia BBC Three mówiącego już do angielskiej publiczności ze studia. Nie zmienia to jednak faktu, że w studiu programu Drugiego Polskiego Radia nadal Karol Furtak. My mamy dla siebie jeszcze mniej więcej kwadrans. Ja zaproponuję Państwu nagrania płytowe Isabel Faust, która to dziś wraz z Freiburger Baroque Orchester wykonała koncert d-moll, dzieło nieopusowane, nigdy za życia niewydane Roberta Schumana. Będzie to kameralistyka. Zresztą słuchaliśmy już dziś w nagraniach Isabel Faust i przyjaciół, między innymi Aleksandra Mielnikowa, muzyki Roberta Schumana.

Właśnie przypomnę, że ten wieczór rozpoczęła interpretacja kwintetu fortepianowego Es-dur op. 44. Ja, prezentując Państwu to płytowe nagranie, wspomniałem o bardzo szerokich horyzontach, jeżeli chodzi o repertuar Isabel Faust. Te sięgają także po muzykę wieku XX. Mam w uszach, mam nadzieję, że Państwo także, jej interpretację muzyki koncertującej, między innymi Benjamina Brittena, no i nie tak dawno temu wydaną płytę z muzyką Diorgi Ligetiego. Tymczasem sięgnę jednak po Bacha, którego Isabel Faust nagrywała z innym bardzo znanym, jeżeli chodzi o interpretację muzyki, powiedzmy do czasów Wolfganga Amadeusza Mozarta, artystą, choć w jego dosie znajdują się także przedsięwzięcia dotykające dorobku Schuberta. Mam na myśli pianistę zajmującego się grą na instrumentach historycznych Christiana Bezuidenhauta. Wraz z nim Isabel Faust płytę wydała w roku 2018, a poświęcona ona była muzyce kameralnej Jana Sebastiana Bacha. Ja zaproponuję Państwu wybór części jednej z jego sonat skrzypcowych. Będzie to sonata C-moll Schmider 1017. Grają Isabel Faust skrzypce i Christian Bezuidenhaut pianoforte.

Taneczne Allegro, a wcześniej Largo, czyli czwarta i pierwsza część suity, sonaty na skrzypce i basso continuo Jana Sebastiana Bacha, sonaty C-moll, która zabrzmiała we fragmentach w interpretacji Izabel Faust, skrzypce i Christiana.

0: wybór części z sonaty c-moll Bacha świadczy, no właśnie, z jednej strony o tym, jak przeróżne melodyczne myśli migrują w jego twórczości, bo przecież to Largo, od którego rozpoczęliśmy, to muzyka zaczerpnięta wprost z arii Erbarme dich, Mein Gott, z pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Natomiast to także świadectwo pewnej migracji kulturowej, bo pamiętają Państwo te arpeggia z muzyki Schumana, z wolnej części jego koncertu skrzypcowego. Arpeggio, na które nawiasem mówiąc utyskiwał zapewne także Józef Joachim. Najpewniej Schumann zaczerpnął je właśnie od Bacha, z jego muzyki na skrzypce solo, którą wtedy studiował bardzo namiętnie. Wtedy, gdy pisał swój koncert skrzypcowy, no pod koniec już swojego życia, przypomnijmy, to utwór ukończony w 1853 roku, no a już rok później, na samym początku tego roku, Robert Schumann rozpoczął ten okres swojego życia, w którym przebywał pod stałą opieką lekarską. Izabel Faust wykonała dziś koncert skrzypcowy Schumana Jutro. Utwór, który od początku cieszył się zdecydowanie większym powodzeniem. Drugi koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa. Tak między innymi kształtuje się program Letniego Festiwalu Muzycznego. We wtorek to koncert Kati Buniatiszwili i Orkiestry Szwajcarii Romańskiej, która w marcu tego roku w Genewie wystąpiła pod batutą Jonathana Nota. Poza Brahmsem będzie także trochę muzyki Claude'a Debussy'ego. Zapraszam zatem w imieniu Joanny Grodkowskiej. Tymczasem życząc Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 22:15.
1: Rozmowy na lat.

0: Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. Dziś zabieram Państwa do Muzeum Pałacu Króla Jana III, do Wilanowa, na niewielką, kameralną wystawę, ale wystawę, która wspaniale koresponduje z czasem, w którym jesteśmy. Przedstawiam gości. Jest ze mną artystka Izabela Wolska-Kuśmider. Witam Panią.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Oraz kuratorka wystawy Agnieszka Misiorowska.
2: Witam wszystkich serdecznie.
0: Czy jesień, wczesna jesień albo późne lato to jest czas, kiedy Pani jakoś uważniej patrzy na rośliny?
1: Na rośliny patrzę uważnie przez cały rok. To w ogóle jest niewyjęte. Z nosem w trawniku, głową w gałęziach, także to jest przez cały rok. Natomiast zdecydowanie jesień jest moją ulubioną porą roku, jeżeli chodzi o tworzenie.
0: A dlaczego?
1: Bardzo lubię, kiedy jesienią się uwidaczniają pewne cechy roślin. Na liściach jest to bardzo dobrze widoczne, dlatego że wszystkie żyłki, nerwy są coraz lepiej widoczne, coraz bardziej wypukłe i wtedy wszystko lepiej widać. Wszystko dojrzewa, nabiera kolorów, intensywności, kształty się coraz bardziej rysują. No i wszystko jest piękniejsze.
0: Wystawa nosi tytuł Piękno przemijania. Współczesna ilustracja botaniczna. O tym pięknie przemijania myślę, że będziemy jeszcze tutaj rozmawiać, ale chciałam się na tej drugiej części tytułu zatrzymać. Współczesna ilustracja botaniczna. Proszę powiedzieć o tej swojej drodze do ilustracji botanicznej, bo w Polsce to w ogóle nie jest oczywisty wybór, prawda? My nie mamy tutaj w Polsce tradycji ilustracji botanicznej.
1: Nie, w ogóle nie mamy i dzięki Bogu mamy internet, tak, i XXI wiek, dlatego że wiele rzeczy dopiero dzięki internetowi możemy poznać i mieć dostęp do wiedzy, która się otwiera przed nami. No, droga była dość długa, dlatego że uczyłam się i w liceum plastycznym, studiowałam architekturę, przechodziłam przez różne etapy prac jako grafik, ale gdzieś zawsze to nie było to. Zawsze było to dążenie do poszukiwania doskonałości, wiedzy, rozszerzania, uczenia się. No i tak po prostu trafiłam, odkryłam świat ilustracji botanicznej w Anglii, gdzie jest przebogata historia, jeżeli chodzi o ilustrowanie roślin, wielcy odkrywcy, podróżnicy, przebogate zbiory. I tak trafiłam do Anglii i stwierdziłam, że to jest to. Chcę po prostu to robić, uczyć się. Najpierw przez rok sama się doskonaliłam w tej sztuce, żeby aplikować do szkoły ilustracji botanicznej. Zgłosiłam się, nie myśląc o konsekwencjach żadnych, bo po prostu chciałam na początku dowiedzieć

0: Czy w ogóle jestem w stanie się dostać do takiej szkoły.
1: A jaki jest próg wejścia?
0: No, trzeba po prostu zrobić teczkę z pracami i przejść selekcję, tak samo jak na ASP w Polsce. Tylko po prostu no, prace są oceniane przez innych artystów botanicznych, przez botaników. No i w momencie, kiedy u nas nie ma żadnych szkół, żadnych kursów, niczego, to startuje się z taką no, niepewną pozycją, bo nie wiadomo w ogóle na jakim się jest szczeblu tej drabiny, czy na samym dole, w połowie, na górze. I kiedy przyszła do mnie decyzja, że zapraszają mnie do swojej szkoły, to wpadłam w euforię, panikę i wszystko po kolei. No i tak się zaczęła przygoda.
1: Tak się zaczęła przygoda, a teraz jest pani członkinią dwóch towarzystw grupujących artystów botanicznych.
0: Tak, jestem członkiem Stowarzyszenia Artystów Botanicznych w Anglii i w Stanach Zjednoczonych.
1: Wciąż właśnie tam ta ilustracja botaniczna żyje?
0: O tak, i to nie są jedyne miejsca na świecie, które zrzeszają artystów botanicznych. Świetnym ośrodkiem jest też Australia, wspaniali artyści są w Singapurze, w Korei, Japonia. Także no, jest bardzo dużo tych miejsc, gdzie to się rozwija. Europa jest troszeczkę w tyle. Są takie małe grupki artystów działających w Niemczech, we Francji, bo głównie brytyjskie stowarzyszenie przejęło rolę organizacji dla całej Europy.
1: To opowiedzmy trochę o tej wystawie. Prace pani Izabeli Wolskiej-Kuśmider są bardzo różnorodne, a tutaj na tę wystawę wybrały panie same liście.
2: Myślę, że nic tak nie mówi nam o tym, że przychodzi jesień, niż to, że pod naszymi stopami pojawiają się właśnie liście. I jest to coś, co jednocześnie jest piękne i wysoko, a potem sięga samej ziemi. Najpierw te liście dają nam cień, dają nam chłodę, również oczyszczają dla nas powietrze, a potem to jest coś ciemnego, brudnego, co depczemy. Myślę, że to piękno przemijania wyraża się tu poprzez liście, ale jest takim tematem, który odczuwamy my wszyscy i celem było również pokazanie, że to starzenie się, niszczenie jest czymś pięknym, jest czymś dobrym, bo mówi o wszystkim, co nas w życiu spotkało i zamiast się tym martwić i tego wstydzić i to ukrywać, warto się nad tym pochylić i pokochać to, bo ten cykl trwa i jest wszędzie i w liściach i w nas.
0: Japończycy mają na to bardzo piękne określenie shibui, tak? Czyli doceniamy tu i teraz chwilę, starzenie się, zatrzymujemy się nad pięknem danego momentu, podziwiamy to. Ale chciałam jeszcze zwrócić tutaj uwagę na to, że liście to nie jest typowy temat, jeżeli chodzi o ilustrację botaniczną. Wielu artystów unika tego tematu ze względu na trudność. Jest bardzo dużo pięknych ilustracji botanicznych, które pokazują rośliny, kwiaty, owoce, ale jak się zagłębić, to liście są traktowane troszeczkę po macoszemu. To wynika z tego, że to jest już taki najwyższy etap tej ilustracji botanicznej. Żeby dobrze namalować liścia, naprawdę trzeba go przestudiować. Wystarczy, że nie zaobserwuje się, w którą stronę idą żyłki albo przepływa życie przez ten liść i on już wygląda fałszywie, sztucznie i no, nieprawdziwie.
1: Powiedziała pani o tym, że studiowała pani architekturę, potem zajmowała się grafiką. A w którym momencie w pani życiu się pojawiła przyroda?
0: O, to zawsze było, bo pamiętam takie sceny od dziecka, jak na wakacjach leżałam gdzieś w cieniu, zawsze w cieniu pod jakimś drzewem i malowałam, rysowałam właśnie drzewa, co uświadomiłam sobie dopiero niedawno, że są takie ilustracje u mnie w domu wykonane nędznymi kredkami takimi no, strasznymi. Ale zawsze to były drzewa i więc gdzieś to koło też się domyka, ten cykl istnieje.
1: A swoją przygodę właśnie z tą ilustracją botaniczną. Od czego pani zaczęła? Jakie prace wysłała pani tam do Anglii?
0: O, to były straszne prace, mówiąc szczerze, z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co ja wysłałam do Anglii, to się dziwię, że ja w ogóle przeżyłam tą selekcję. Ktoś musiał tam czuwać nade mną i dojrzeć jakąś iskrę talentu bożego, bo ja bym siebie chyba nie wybrała. może dobrze rokowałam. Natomiast w ogóle to się zaczęło też od tego, że potrzebowałam do jednego z projektów graficznych ilustracji rośliny i w żadnych bankach zdjęć nie mogłam znaleźć zdjęcia do użycia do tego projektu. No więc stwierdziłam, że po prostu trzeba to narysować. Dlaczego nie? No i posiadam taką

0: Ilustrację wykonaną przez siebie wtedy. Chyba nie chcę jej publicznie już nigdy pokazywać nikomu, ale byłam tak zła na siebie, że nietrenowanie rysowania i malowania przez wiele lat mnie uwsteczniło, że po prostu musiałam coś z tym zrobić i zaczęłam dlatego szukać jakichś tutoriali, przykładów prac, co się robi. Trafiłam na Stowarzyszenie Artystów Botanicznych. No i jak odkryłam ten świat, to całkowicie przepadłam już.
1: Taka klasyczna ilustracja botaniczna pokazuje nam roślinę tak, żebyśmy mogli ją zidentyfikować, prawda? To jest jakiś kwiat, owoc, właśnie liście. Wiele tych rzeczy musi się znaleźć na takiej ilustracji.
0: I tak i nie. Zależy, do czego służyć ma ta ilustracja. Jeżeli chodzi o ilustracje, które są przygotowane dla ogrodów botanicznych, dla instytucji naukowych, dla naukowców, botaników, to oczywiście im więcej, tym lepiej. Czyli są tam nie tylko korzenie łodygi, liście, owoce, kwiaty, ale również przekroje. Zasada jest taka, że musimy pokazać wszystkie istotne cechy gatunku potrzebne do jego zidentyfikowania, żeby nie było możliwości pomylenia jednego gatunku z drugim. Natomiast jest też bardzo dużo przepięknych starych ilustracji, które są wykonywane na zamówienie na przykład instytucji szkółkarskich. Kiedyś jak nie było fotografii, przecież wykonywano ilustracje drzewek owocowych i do katalogów roślin. Bardzo dużo takich ilustracji przepięknych jest w Stanach Zjednoczonych i tam są po prostu owoce ilustrowane. Nikogo już za bardzo wtedy nie interesuje, jaki to ma kształt liścia, tylko liczy się owoc, czy jest duży, ładny, kolorowy, soczysty.
1: Z jednej strony przypominała pani sobie, jak rysować, a z drugiej strony rozumiem, że musiała pani gdzieś też się zagłębić w ten świat roślin, poznać ich anatomię, prawda, zacząć inaczej patrzeć na nie.
0: Tak, jak zaczęłam naukę w szkole botanicznej w Londynie, to tam już dostałam cały zestaw podręczników, książek, materiałów, które musiałam po prostu zgłębić, opanować. Bardzo to był trudny moment dla wszystkich moich domowników, dlatego że kupowałam bardzo dużo warzyw, owoców, kwiatów, cebulek, najróżniejszych rzeczy i kroiłam, cięłam, niszczyłam. To już krążą anegdoty chyba w internecie na ten temat. Moi synowie się nauczyli tego, że jak przychodzą do domu i patrzą, że jest coś w kuchni, to krzyczą i pytają, mamo, to jest do malowania czy do zjedzenia? I jak usłyszą, że można zjeść, to dopiero ruszają. Tak.
1: Pani ilustracje, przynajmniej ich część, bo nie wiem, czy wszystkie, nie mają już takiego celu naukowego, prawda? Nie do końca pani to robi po to, żeby ktoś mógł nauczyć się rozpoznawać te rośliny.
0: Nie. Mam kilka ilustracji takich stricte naukowych. W Londynie jedna z tych prac zresztą dostała nagrodę. Namalowałam Stanhope, to jest storczyk taki bardzo tygrysi, taki drapieżny w wyglądzie, który rośnie w naszym ogrodzie botanicznym. I to jest rzetelna, taka klasyczna ilustracja botaniczna potrzebna do rozpoznawania gatunku. Natomiast też nie do końca... Może nie to, że nie ma zapotrzebowania na takie ilustracje, ale przy dzisiejszym sposobie, moim sposobie patrzenia na rośliny, jestem w stanie wykonać 10 ilustracji jednej rośliny o wiele bardziej szczegółowe, dokładne i więcej mówiące niż klasyczna ilustracja botaniczna, tak? Czyli nie ograniczam się do jednej pracy, na której pokazuję wszystkie elementy, tylko bardziej idę w kierunku 10 ilustracji, które pokazują całą roślinę.
1: No właśnie, przy jakich roślinach się pani zatrzymuje?
0: To nie jest tak, że to są jakieś konkretne rośliny. Na początku bardzo byłam zafascynowana kolorem czarnym w botanice, który nie jest w ogóle czarny, czyli to są wszystkie odcienie ciemnych brązów, ciemnych bordo kolorów, granatu. I w ogóle też jest bardzo ciekawe to, że w ilustracji botanicznej, żeby pokazać błysk albo coś ciemnego, używa się zupełnie innych kolorów niż normalnie się podejrzewałoby, że się maluje to takimi kolorami. Więc ten czarny kolor w sztuce mnie zawsze bardzo, bardzo ciągnął i fascynował. Nie ma niestety zbyt dużo obiektów czarnych, już wszystkie namalowałam.
1: Czarne tulipany?
0: To też, ale to już było. No są czarne liście, czarne owoce najróżniejszych roślin. Odkrywam coraz więcej takich, ale no bakłażany. Bakłażan jest przepiękny po prostu.
1: No bakłażan to każdemu z nas chyba ze światłem też kojarzy, prawda?
0: Tak, to jest duży błysk, który też...

0: Trudno w akwareli pokazać. W ogóle bardzo dużo osób ma problemy z zobaczeniem błysku i jak go namalować w tej akwareli.
1: Jeśli chodzi o drzewa, no bo tutaj przed nami ta wystawa liści, ma Pani jakieś swoje ulubione drzewa, pod którymi właśnie lubi Pani przechodzić?
0: Bardzo lubię dęby, przede wszystkim dlatego, że nie ma dwóch takich samych liści. One się nigdy nie powtarzają. Jest takie bogactwo odmian i gatunków dębów. W Wilanowie mamy na pewno kilka, ale chyba kilkanaście odmian dębów, które są wspaniałe, jeżeli chodzi o liście i owoce. Także czasami po prostu się na to nie zwraca uwagi, ale bardzo polecam te dęby, bo jest tu kolekcja naprawdę wyjątkowych odmian. Bardzo lubię olchy, bardzo lubię brzozy, w ogóle bardzo lubię arboreta do odwiedzania i lasy. To jest zdecydowanie moje miejsce na ziemi.
1: To przenieśmy się na chwilę na wystawę. Całej rozmowy tam nie poprowadzimy, ponieważ warunki akustyczne na to nie pozwalają, ale zatrzymamy się przed kilkoma pracami. Zwłaszcza tutaj jedna praca wydaje mi się, że właśnie wymaga tego patrzenia na oryginał, ponieważ to jest praca, która od nas widzów z kolei wymaga ruchu.
0: Tak, zdecydowanie. To jest wyjątkowa praca. Jeszcze nikt takiej pracy nie stworzył. Jest to akwarela liścia, który był obserwowany przez cały sezon od momentu wiosny, kiedy powstał. Oznaczyłam go sobie w ogrodzie i odwiedzałam go przez całe lato aż do jesieni. Namalowałam wszystkie fazy tego liścia i ta praca właśnie pokazuje tą zmianę od wiosny do jesieni.
1: Przed nami taki harmonijkowy obraz i w momencie, kiedy poruszamy się w lewą stronę, to liść powoli się zmienia.
0: Tak, zdecydowanie, aż do całego takiego już zdegradowanego jesiennego liścia, zepsutego, wyżartego, wysuszonego.
1: Co to jest za liść?
0: Chmielu pospolitego, takiego zwykłego, który rośnie na obrzeżach, łąkach, płotach bardzo często i który można spotkać zawsze gdzieś w jakimś ogrodzie.
1: A dlaczego właśnie chmiel Pani wybrała do tej ilustracji?
0: Bardzo mi się podobał jego nietypowy kolor, ponieważ wiosną on jest tak intensywny i tak rzadko spotykany w ogrodach, że ta zieleń jest wręcz taka nieziemska. I bardzo mi się podoba jego forma.
1: Poza tym właśnie tutaj obrazy, które przyciągają tak niezwykłą precyzją, że aż słów mi brakuje.
0: Dziękuję. To jest niestety, na szczęście. Takie są wymagania współczesnej ilustracji botanicznej. Precyzja, czystość formy, idealne krawędzie. To jest coś, co definiuje współczesną ilustrację botaniczną.
1: A tu przed nami są liście, to jest leszczyna?
0: Leszczyny, tak. To są liście leszczyny. To są dwa liście, które są w różnych fazach pokazane. Jeden jest bardziej zielony, wcześniejszy. Drugi jest już taki ciemny brąz, który jest dużo późniejszy. I to są dwie prace, gdzie jest pokazany przód i tył tego samego liścia. Możemy zobaczyć jednocześnie dwie strony tego.
1: Ale ktoś odwiedził już ten liść.
0: Tak, pewnie nie jedna żyjąca istota go tutaj nie tylko odwiedziła, ale i zaczerpnęła z niego. Bardzo interesuje mnie ta współczesna ilustracja botaniczna, gdzie się pokazuje już na najwyższym poziomie detal i coś, czego do tej pory się nie pokazywało, bo jak nawet spojrzymy na stare ilustracje wielkich mistrzów botanicznych, to oni nigdy aż takiego szczegółu, takiego detalu w swoich pracach nie pokazywali. Ta obserwacja była na zupełnie innym poziomie. Natomiast mnie bardzo interesuje ten detal, precyzja, idealna technika, techniki, które nie wybaczają błędów, więc staram się dążyć tutaj do czystej formy.
1: No i Pani warsztat, szkicowniki, ołówek, nawet piórko jakieś?
0: No tak jak widać tutaj w dwóch gablotkach, ten warsztat nie jest jakiś powalający, nie wymaga niesamowitych nakładów przestrzeni, z czym pewnie się nie zgodzi mój mąż, ponieważ opanowuje mieszkanie coraz bardziej. Ale to są też i narysowane prace, i składowiska ram, i najróżniejszych materiałów. Natomiast sam warsztat taki stricte to jest dość skromny, powiedziałabym.
1: Przesuwamy się dalej.
0: Brzoza, dąb, aronia i jeżyna. I to są prace wykonane tuszem. Cztery prace techniką, która się nazywa stippling i polega na tym, że tuszem robi się niesamowitą ilość drobnych kropeczek, idealnych punktów i nasycenie tych punktów daje te odcienie szarości aż do czerni.
1: No a dla nas wygląda

0: Wyglądają. Dla nas widzów to wygląda jak grafika.
1: Jak print gotowy.
0: Nie, ja bym powiedziała grafika warsztatowa, przepraszam
1: też,
0: bardzo.
1: Też, tak. To są wszystko tysiące godzin spędzonych nad tymi wszystkimi pracami, także...
0: Te liście z konkretnego miejsca, konkretnego ogrodu są, czy z różnych miejsc?
1: To są przede wszystkim liście z tutejszego ogrodu wilanowskiego i z okolic, czyli Morysin, wszystko to, co należy do ogrodów muzealnych.
0: Jaki musi być liść, żeby pani na niego zwróciła uwagę? Przecież no, tysiące, miliony tych liści nas otaczają.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast coś dziwnego musi być w nim, zdecydowanie. Innego niż wszystkie. W ogóle prawie nie zwracam uwagi na idealne liście, czyli ten sezon letni to dla mnie są obserwacje, ale mało interesujące. Bardziej się wtedy skupiam na kwiatach, owocach, warzywach. Wtedy to jest sezon, natomiast jesień to jest zdecydowanie mój czas, kiedy rozpoczynam polowanie na trawnikach.
0: To wracamy do tego cichego miejsca, żeby kontynuować naszą rozmowę.
1: Tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę na te cztery prace, ponieważ to były moje pierwsze prace, jakie namalowałam z liśćmi i tymi czterema pracami zadebiutowałam na wystawie Plantae w Londynie, na której są prezentowane prace najlepszych artystów botanicznych z całego świata i tak się złożyło chyba pierwszy raz w historii, że jako debiutant zdobyłam nagrodę dla najlepszej pracy botanicznej na tej wystawie, więc... Bardzo lubię te prace i chyba, nie wiem, trudno byłoby mi się z nimi kiedykolwiek rozstać.
0: Co to jest za technika?
1: Akwarela.
0: One są hiperrealistyczne, bym powiedziała.
1: No, to tak jak współczesna ilustracja botaniczna, tak, zdecydowanie. To jest hiperrealizm połączony z obserwacją i też jakimś przetworzeniem, tak? Dlatego, że mając przed sobą jeden liść, artysta botaniczny stara się pokazać charakterystyczne cechy danego gatunku. Nie zawsze jesteśmy w stanie na jednym liściu wyłapać niektóre rzeczy, więc trzeba zaobserwować milion liści, żeby namalować tego jednego.
0: One są trochę wilgotne?
1: Tak, to są mokre liście jesienne i zresztą te prace mają taki tytuł Wet Autumn, mokre jesienne liście.
0: To wracamy do naszej rozmowy tutaj w naszym zaimprowizowanym studiu. My zapraszamy Państwa na tę wystawę do Wilanowa, ale równocześnie jeszcze przez tydzień mogą Państwo odwiedzić wystawę w Lublinie.
1: Tak, wyjątkowo w tym roku tak się złożyło, że równolegle są dwie wystawy. Jedna jeszcze przez chwilę trwa w Lublinie w Ogrodzie Botanicznym w Dworku Kościuszków, bardzo pięknym, historycznym obiekcie. I co ciekawe, no te prace oczywiście się nie pokrywają, bo są równoległe. Natomiast w Lublinie są to kwiaty i owoce.
0: Czyli możemy gdzieś jeszcze na lato się załapać.
1: Tak, zdecydowanie. Pełnię lata.
0: A co teraz u pani na warsztacie? Nad czym pani teraz pracuje?
1: Nie wiem, czy mogę zdradzać taką tajemnicę, ale pracuję nad bardzo dużymi pracami i będą to kukurydze. To są bardzo ciekawe obiekty, bo są w nietypowych kolorach. To nie jest taka zwykła kukurydza, jaką znamy, żółta do jedzenia, tylko to są kolory czernie, czerwienie, róże, no najróżniejsze gamy. Udało mi się namówić do współpracy panią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, panią Klaudię, która udostępniła mi swój ogród i swoją fachową wiedzę i przez cały rok pielęgnuje, sadzi i dogląda tych kukurydz i właśnie dzisiaj przyjechała pierwsza paczka do mnie z całymi roślinami, z korzeniami, ze wszystkim i będę mogła tworzyć już kolejne nowe ilustracje.
0: Pani jest graficzką z wykształcenia, jak się dowiedziałam. Proszę powiedzieć trochę właśnie, jak pani patrzy na te prace pani Izabeli Wolskiej-Kuśmider. One są bardzo graficzne.
2: To prawda. Myślę, że zwłaszcza mogę się zachwycić i w pełni docenić tym, że ta technika nie pozwala na błąd i nie pozwala na ujęcie czegoś, co się nie udało, bo jeżeli na przykład rzeźbimy coś w glinie, zawsze możemy coś ująć, możemy coś dodać, a tutaj i tusz, i akwarela są trochę jak marmur, to znaczy jeden błąd i zaczynamy od nowa, dlatego że nie dokleimy z powrotem tego kawałka marmuru, który już właśnie dłutem odbiliśmy. Tak więc te prace kojarzą mi się bardzo mocno z takimi renesansowymi i późniejszymi też właśnie zmaganiami z tym, jak

0: przedstawić rzeczywistość, a jednocześnie dodać coś od siebie, używając światła, bo tak naprawdę to wszystko jest rysowane światłem. Czy to będzie akwarela, czy to będzie tusz, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, by twórca umiał pokazać światło, dlatego że przecież my w rzeczywistości nie mamy konturów. I tak naprawdę dar, żeby to zobaczyć i to przekonująco przełożyć na rzeczywistość, jest cenny. Jeżeli chodzi o naszą Izę, ona jest naprawdę świetnie wykształcona i to nie tylko w dziedzinie botaniki, ale też w edukacji i dobrego podejścia do kogoś, kto tworzy. Więc można powiedzieć, że łączy w sobie takie zdolności artystyczne i wiedzę botaniczną i świetne podejście do ucznia, co daje nam przepis na świetnego twórcę i edukatora artystycznego.
1: A w jaki sposób doszło tutaj do spotkania pani? W jaki sposób pani tutaj do muzeum w Wilanowie trafiła?
2: Trafiła do mnie na warsztaty, które sama indywidualnie prowadziłam. Jedna z pań, która pracuje w dziale edukacji muzeum, Ewa Berens. I po prostu bardzo jej przypadły do gustu te warsztaty, sposób prowadzenia. I namówiła mnie i tutaj osoby decyzyjne w muzeum na to, żebyśmy spróbowali razem poprowadzić takie zajęcia. I te zajęcia ewoluowały przez ostatnie 2-3 lata. I doszliśmy do takiej wspaniałej już współpracy, gdzie mamy bardzo duże grono, no mogę powiedzieć, uczniów, którzy regularnie również przychodzą na te zajęcia. Kilkoro z nich poszło w moje ślady i przygotowuje się do tego, żeby być członkami stowarzyszenia, żeby aplikować do szkoły botanicznej w Anglii, więc rośnie grupa nowych artystów w Polsce.
1: Wspomniała pani o tym, że gdzieś na początku tej przygody z ilustracją botaniczną to czarny kolor panią zafascynował, a potem kolejne jakieś fascynacje, prawda, były, choćby róże na przykład.
2: Tak, był taki moment w moim życiu z tymi różami. Odbyła się wystawa w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, gdzie zilustrowałam 60 gatunków róż, które są w Narodowej Kolekcji Róż. No i to był jakiś początek, tak, ale to były niepełne ilustracje botaniczne, tylko też portrety bardziej tych róż. I był to bardzo ciekawy moment też w moim życiu i myślę taki dość też przełomowy, który nauczył mnie patrzeć na rośliny, czego konsekwencją jest ta dzisiejsza wystawa właśnie, dlatego że wtedy zauważyłam, że w ciągu dnia te kwiaty się zmieniają niesamowicie. Wpływ na to ma światło, woda, ilość słońca, no wszystko. I etap, na którym jest ta roślina, czyli ona jednego dnia będzie bardziej różowa, a drugiego dnia będzie bardziej żółta i jeszcze inna. Trudno jest wtedy określić gatunek, jak się pokazuje tylko jeden kolor kwiatu, dlatego że no, on może mieć różne kolory. Więc to w ogóle powoduje, że się stoi przed tymi roślinami dniami i obserwuje, co tam się wyprawia, jak to się zmienia. Także właśnie wystawa z liśćmi jest też konsekwencją tamtych obserwacji, dlatego że te liście są uchwycone w konkretnym momencie ich rozwoju, o konkretnej porze dnia, roku. Jest to zatrzymana chwila tych liści.
0: Odnośnie jeszcze tej rozmowy o różach, to tak się właśnie świetnie składa, że tak jak co miesiąc mamy inny temat kolorystyczny na naszych zajęciach botanicznej ilustracji, które prowadzi Iza, tym razem będzie to temat dostojne czerwienie i właśnie te czerwone róże będzie można spotkać. Nie jest to łatwe, bo głównie w naszych ogrodach są teraz takie róże kolorowe, jak na przykład odmiana marysieńka, która jest taka brzoskwiniowa, można powiedzieć, w kolorze. Ale znajdziemy też czerwone róże, a także inne czerwone kwiaty. Opowie nam najpierw o nich nasza edukatorka przyrodnicza. Także naprawdę bardzo zapraszam, bo warto uczyć się od Izy. Wydaje mi się, że nie ma tutaj dostępnej drugiej takiej mistrzyni, która po prostu miałaby tyle serca w przekazywaniu wiedzy.
1: Czego tak naprawdę pani uczy? Bo zaprasza pani na te swoje warsztaty również osoby, które nie mają wykształcenia artystycznego.
2: Uczę techniki samej akwarelowej, coś czego jest bardzo mało w Polsce, dlatego że no, mało mamy chyba, no, ja nie wiem, czy są jeszcze jacyś artyści, którzy zdradzają techniki akwarelowe na zajęciach, swoich warsztatach, więc uczę o tym, jak ujarzmić akwarelę uznawaną za jedną z najtrudniejszych i trochę ją odczarowuję, czyli zaprzyjaźniamy się z tą techniką, więc uczymy się techniki, a potem uczymy się patrzenia.

0: patrzenia i dostrzegania przede wszystkim, bo trzeba nie tylko zauważyć, że coś jest piękne, ale jak to jest zbudowane, jak to wygląda, gdzie ma światło, gdzie tego światła nie ma, jaki ma kolor. Czasami się na pierwszy rzut oka wydaje, że coś jest czerwone, a potem się właśnie czerwoną różę maluje niebieskim kolorem, żeby było dobrze, więc takie różne dziwne rzeczy się tutaj wyprawiają.
1: Zapraszamy Państwa na wystawę do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i na warsztaty, które tutaj się będą odbywały. Wystawa czynna do...
2: Wystawa czynna jest do 26 września i jest otwarta w godzinach otwarcia pałacu.
1: Naszymi gośćmi były dzisiaj pani Izabela Wolska-Kuśmider, artystka.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Oraz Agnieszka Misiorowska, kuratorka wystawy, edukatorka w muzeum.
2: Dziękuję.
1: Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli.
5: O Józefie Czapskim, mówiącym, ale także milczącym i słuchającym, w kolejnej audycji przygotowanej z okazji Roku Artysty opowie profesor Jan Zieliński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
6: Bez kotar.
7: Bez kurzu.
6: Za to nowoczesny.
7: Dziwny.
6: Kontrowersyjny.
7: Teatr Teraz.
6: To nowa audycja w dwójce, w co drugi poniedziałek, kilka minut po 13:00.
7: Startujemy 14 września.
6: Maria Czok
7: i Dominik Gac.
3: Autopromocja.
8: Słuchają Państwo dwójki, za kwadrans wybije 23:00.

Za konsoletą Paweł Worobiej, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy nieco później niż zwykle i zapraszamy na ostatnie wspólne spotkanie w nocnej strefie tego lata. Letnie tygodnie mają to do siebie, że lubią upływać szybko. Nim się obejrzymy, to czerwiec zamienia się we wrzesień. Piszą Państwo, że jeszcze niedawno słuchaliśmy w nocnej strefie, jak co roku na początku wakacji, muzyki City Pop. No a dziś pora powoli zamknąć cykl letnich spotkań. Zamykamy niestandardowo i nieprzypadkowo używam tego właśnie słowa niestandardowo, bo niestandardowa była wytwórnia, której poświęcę najbliższe nieco ponad 2 godziny w dwójce. No i samo słowo zawierało się w nazwie tej wytwórni. Zapraszam na spotkanie z japońskim labelem Non-Standard, czyli miejscem dla muzyki, która nie bardzo chciała mieścić się w gotowych szufladkach, która nie kierowała się żadnym obowiązującym wzorcem. Liczyła się ciekawość, swoboda i możliwość łączenia zjawisk, które na pierwszy rzut oka do siebie nie pasowały. Pop z eksperymentem, elektronika z poezją Goethego, nowoczesność z dźwiękami przywiezionymi z różnych stron świata. Trochę tak jak dzieje się tutaj, w naszej nocnej radiowej przestrzeni, w nocnej strefie. Będzie dzisiaj dużo opowieści, dużo historii, a także gość Soichiro Suzuki, który opowie nam o Non-Standard, a na powitanie grupa FOE albo FOE, Friends of Earth, Przyjaciele Ziemi. Grupa, która zdaje się uwielbiała Kraftwerk. Nagranie z 1985 roku.

wczoraj w wieczorze płytowym słuchaliśmy grupy Kraftwerk, a dziś nocną strefę zaczynamy trochę w duchu tej niemieckiej formacji, choć gościć dziś będziemy nie w Düsseldorfie, lecz w Tokio. Tokio, które na początku lat 80. rozbrzmiewało między innymi technopopem. World Famous Technopop to tytuł kompozycji z 85 roku z repertuaru FOE, czyli Friends of Earth, projektu, za którym stał Haruomi Hosono. I w ten sposób rozpoczynamy opowieść o oficynie non-standard. Tak już jest, że co jakiś czas powracam w nocnej strefie do tej postaci i do nagrań Hosono, jednego z najważniejszych twórców japońskiej muzyki popularnej ostatniego półwiecza. Non-standard, czyli label, który założył w 1984 roku, no, był zaledwie krótkim epizodem w jego karierze, bo oficyna funkcjonowała niespełna 3 lata, ale przez te 3 lata zdążyła wydać na świat jedne z najbardziej intrygujących nagrań lat 80. w Japonii. Jestem tutaj, żeby opowiedzieć Państwu o tej historii i podzielić się muzyką, nagraniami. Przyniosłem dziś różne płyty winylowe i kompaktowe non-standard. No i mam nadzieję, że Państwo też podzielą się czymś, mianowicie swoimi odczuciami. Już dziękuję za pierwsze wpisy i wiadomości, między innymi od pana Piotra, który wspomina ten wczorajszy wieczór płytowy. W uszach pobrzmiewa mi jeszcze Computer Liebe, pisze pan Piotr. Kompozycja Kraftwerku, którą kończyliśmy wczorajszą audycję. Do tej wiadomości i do tego wpisu jeszcze powrócę. Przypomnę tylko adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku, facebook.com/nocturne2, a także na Instagramie fondziuba. No ale wróćmy do historii. Jest rok 84. Yellow Magic Orchestra właśnie przerywa na pewien czas swoją działalność, pozostawiając po swoich pierwszych nagraniach ważny ślad w japońskiej fonografii, no a także ważny ślad w umysłach wielu słuchaczy i twórców. Pomysły muzyków, jak się okaże, oddziałają na scenę techno. W tym czasie Haruomi Hosono, założyciel Yellow Magic Orchestra, prowadzi swój mini label, imprint wytwórni Alfa, o nazwie Yen Records. Pod swoje skrzydła przygarnia różnych poszukujących twórców sceny popularnej. Jednak Yen nie działa zbyt długo, zaledwie 3 lata. No i w tym czasie odzywają się do Hosono ludzie z wytwórni Teichiku, dawnej japońskiej oficyny skupiającej się przez lata na muzyce Enka i Kaiokyoku. To oficyna, która powstała w 1934 roku. Zatem w 84 świętowała swoje półwiecze. Okazało się, że działalność Haruomiego Hosono i muzyków Yellow Magic Orchestra przykuła uwagę Teichiku, no i zaproponowano Hosono stworzenie w ramach tejże wytwórni własnego labelu. W lipcu 80

0: 1954 roku na konferencji prasowej ogłoszone zostaje powstanie oficyny Non-Standard, labelu mającego być przestrzenią dla nowego popu, elektroniki, rzeczy trudnych do jednoznacznego sklasyfikowania. Całemu przedsięwzięciu towarzyszy koncept, idea. Słowo non-standard, niestandardowy, Hosono zaczerpnął ze świata matematyki, logiki i psychologii. I w pierwotnych założeniach non-standard miało wydawać muzykę zdolną zdobyć wielu słuchaczy, ale tworzoną przez artystów, których wrażliwość nie została ustandaryzowana. Pop miał pozostać popem, tylko przestać zachowywać się przewidywalnie. Zagłębimy się w tej koncepcji w czasie audycji. Będę ją Państwu przedstawiać krok po kroku. No a teraz pora na pierwszą płytę w katalogu Non-Standard. Muzyczno-ideologiczny, można powiedzieć, wstęp, czyli wydany 10 listopada 1984 roku 12-calowy maxi-singiel zatytułowany Making of Non-Standard Music. Rzecz osobliwa, nie tylko ze względu na brzmienie, o czym za chwilę się Państwo przekonają, ale też ze względu na całą otoczkę tego wydania. Płycie towarzyszyła książka zatytułowana Globule. 176 stron tekstów, fotografii, ilustracji, komiksów, diagramów, różnych fikcyjnych instrukcji. Chwilami wygląda to jak, przyznam, magazyn artystyczny, chwilami jak podręcznik kontaktu z pozaziemską formą życia. Hosono podkreślał zresztą, że nie jest to żaden dodatek do płyty, ale osobne medium służące prezentowaniu idei non-standard. I to nie wszystko, bo na okładce Haruo Hosono trzyma w rękach pewne osobliwe stworzenie, może to robot, może jakaś wspomniana pozaziemska forma życia. Mając to wszystko na uwadze, proszę posłuchać tej eksperymentalnej dźwiękowej zabawy. Non-standard mixture Haruomiego Hosono. To już za chwilę, a wcześniej króciutki wstęp i pozdrowienia z kasety promocyjnej wytwórni Non-standard.
1: Haruomi Hosono Presents Non-Standard Label 第1弾 Making of Non-Standard Music 噂の Non-Standard Music がここにその姿を現した決して一人では聞かないでください。

cały Haruo Michoso, no chciałoby się powiedzieć. Elektronika z domieszką typowego dla niego poczucia humoru. Non-standard mixture, czyli kompozycja otwierająca pierwszą płytę w katalogu oficyny Non-Standard. Muzyczny manifest tego, co chciał zaproponować słuchaczom Haruo Michoso, no właśnie w Non-Standard w połowie lat 80. w Japonii. A chciał zaproponować swego rodzaju manifest filozoficzny, bo na tej płycie pojawia się też cały koncept ubrany w formę niewielkiego stworka, można powiedzieć. Nie wiem, czy widzieli Państwo taki film Flubber z Robinem Williamsem z początku lat 90. No, globiul, ten zielony stworek, ta dziwna forma życia, którą Haruo Michoso trzyma w rękach na okładce tego maxi singla, bardzo przypomina Flabera, a w zasadzie na odwrót, to raczej Flaber przypomina globiul, bo to ten twór jest z lat 80., z 84. roku. Hosono w manifestie dołączonym do tej płyty odwołuje się dość nieoczekiwanie do matematyki, do pojęcia analizy niestandardowej, no ale też do geometrii fraktalnej. Interesuje go myślenie, które zamiast porządkować świat według jednego wzorca, próbuje obserwować jego nieregularność, złożoność i naturalne formy. Non-standard miało działać podobnie. Nie narzucać muzyce stylu, jakiś ram, ale pozwalać jej przybierać najróżniejsze kształty. No i stąd też globiul, ta dziwna istota przypominająca kulę, drobinę, może małe uniwersum, mały świat, obiekt tajemniczy, zmieniający znaczenie zależnie od tego, gdzie się pojawia. Bardzo trafny symbol wytwórni, która od samego początku miała być czymś więcej niż tylko katalogiem płyt. A w tym katalogu znaleźli się artyści nietuzinkowi. Wielu z nich to młodzi muzycy, którzy prawdziwą karierę, jak w przypadku grupy Pizzicato 5, mieli robić dopiero dekadę później, w latach 90. No ale nie tylko Japończycy znaleźli się w stajni Non-Standard. Znalazł się tam też francuski duet Mikado, tworzony przez Pascal Borel i Gregoria Czerkińskiego. W 82 roku powstała ta osobliwa formacja, no i została zauważona przez Haruomiego Hosono w trakcie trasy koncertowej po Japonii. No, Hosono pokusił się o to, żeby zaprosić muzyków z Francji do swojego nowego labelu. No i taki oto owoc tej współpracy. Posłuchajmy.

francuski duet Mikado w piosence Naufrage en Hiver. Rok 85, produkcja Haruomiego Hosono, no i album wydany także w jego wytwórni Non Standard. Hosono szybko dostrzegł w muzyce Mikado coś, co idealnie pasowało do jego pomysłu na Non Standard, no bo francuski duet był trochę nie na swoim miejscu. Francuska piosenka, bardzo oszczędna elektronika, automaty perkusyjne, gdzieś tam w tle ksylofony, dziecięca niemal prosta melodia, a do tego elegancja, jakiś taki surrealistyczny klimat. Muzyka europejska, która w połowie lat 80. znalazła wyjątkowo podatny grunt właśnie w Japonii, właśnie w oficynie Non Standard. No i gdzieś tam dalekie echa, nie wiem, Stereolab albo grupy Broadcast tutaj się pojawiają. No i skoro wybiegamy w przyszłość, mówiąc o Stereolab i Broadcast, oczywiście mamy na myśli lata 90., kolejną dekadę, no to trochę o latach 90. mam wrażenie w tym 85.

tym roku myśleli muzycy dwóch japońskich formacji, których teraz posłuchamy. Pierwsza z nich to Si Shonen, zespół, który istniał od początku lat 80. Do Non Standard dołączył w połowie tamtej dekady, wydając płytę zatytułowaną Singing Circuit. Niezwykła mieszanka technopopu, elektroniki i bardzo melodyjnego, momentami niemal niewinnego popu. Nie bez powodu tę muzykę określa się czasem w Japonii mianem Seishin Technopop, czyli technopop młodzieńczy, trochę romantyczny, daleki od chłodnej, futurystycznej elektroniki początku dekady. No a druga formacja, o której myślę, to grupa Pizzicato 5. Tak jest, słynny zespół Erheisei lat 90. To właśnie w Non-Standard debiutowali muzycy Pizzicato 5. No, wtedy oczywiście nikt nie wiedział jeszcze, że 10 lat później będzie to jedna z ikon nurtu Shibuya K, ale już wtedy jest coś na rzeczy. Słychać tutaj już zainteresowanie dawnym popem, filmem, modą, całą historią muzyki popularnej. Si Shonen w piosence Bye Bye Yuppie to na początek, a następnie Pizzicato 5 w utworze The 59th Street Bridge Song, Feeling Groovy, Club Mix 87.

W dzisiejszej nocnej strefie w dwójce obracamy się w towarzystwie niestandardowej muzyki pop ze stajni oficyny Non-Standard. Przed chwilą dwa nagrania. Pizzicato 5, zespół, który prawdziwą karierę zrobił dekadę później, w latach 90., tworząc nurt Shibuya K, no a wcześniej grupa Shishonen w piosence Bye Bye Yappy. Piszą państwo, pisze między innymi nasz stały słuchacz, pan Piotr, nawiązując jeszcze do Globiul, do tego zielonego stworka. Arcydzieło powieści graficznej, pisze pan Piotr, po prostu sztuka przez duże S. Sam stworek, maszyna, naprawdę intrygujący. Szkoda, że nie zrobił ogólnoświatowej kariery w kulturze popularnej. Nie jest przecież gorszy na przykład od słynnej Buki, choć poza ogólnym kształtem ciała niewiele tej postaci literackie łączy. Podziwiam wnikliwość, panie Piotrze, i wiedzę na temat Globiul i Non-Standard. Pozdrawiam i będę jeszcze wracać do pana komentarza, bo pisze pan też na temat muzyki do filmu Noc na kolei galaktycznej, której posłuchamy w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. Przypominam adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Pisze też Ari. Lato mija szybko i letnie dźwięki nabierają pięknej głębi złotej jesieni, a światło słońca przybiera bardziej złoty odcień. Lubię, gdy japoński odcień nocnej strefy wchodzi w fazę momiji. Ciekaw jestem, co przyniosą audycje najbliższych tygodni. Może więcej melancholii, zadumy nad przemijaniem z kraju kwitnącej wiśni. Póki co słucham jeszcze ostatnich letnich dźwięków. Pozdrawiam cię, Ari.

Marii, bardzo dziękuję za tę wiadomość. Momidzi, no właśnie, momidzi, czyli ta barwa, którą przybierają japońskie klony jesienią. No i momidzigari, czyli ten zwyczaj podziwiania jesiennych barw w Japonii. Do tego powracamy co roku we wrześniu, w październiku w Nocnej Strefie i tak pewnie też wydarzy się i w tym roku. No a przed nami teraz spotkanie z jedną z najważniejszych postaci w labelu Non Standard. Dzisiaj słuchamy płyt winylowych, tych japońskich wydań Non Standardu, ale przyniosłem też ze sobą kompilację wydaną w formie albumu książkowego z 4 kompaktami, w której znajduje się mnóstwo fantastycznych materiałów, grafik, zdjęć, rozmów. Są też eseje, no i jeden, nawet kilka z nich autorstwa Soichiro Suzukiego, znanego też jako World Standard. To nasz niedawny gość w Nocnej Strefie, który powróci dzisiaj, no bo zachowałem dla Państwa fragment tej rozmowy z Soichiro Suzukim poświęcony właśnie Non Standard. Tej rozmowy posłuchamy już za chwilę, ale wcześniej zagłębimy się w dźwiękach, które Soichiro Suzuki tworzył w połowie lat 80. jako World Standard. La Luno en Songo z debiutu tego artysty.

0: World Standard, czyli Soichiro Suzuki w swoim solowym projekcie, powraca w nocnej strefie ze swoją muzyką. La Luna en Songo to tytuł tej kompozycji, co w języku esperanto oznacza księżyc we śnie. Być może pamiętają Państwo, rozmawialiśmy z Soichiro Suzukim na temat tego, skąd to esperanto w jego muzyce. Zachęcam Państwa do powrotu do tamtej rozmowy, do tamtej audycji sprzed kilku miesięcy. Podcast odnajdą Państwo na stronie Polskiego Radia w zakładce Nocna Strefa, no a także w mediach społecznościowych facebook.com/nocturn2. Podobnie jak ubiegłoroczną audycję poświęconą bliźniaczemu labelowi względem Non Standard, czyli labelowi Monad. Pamiętają Państwo, 4 płyty z muzyką elektroniczną, ambientową, które no, jakby nie mieściły się w koncepcji Non Standard, dlatego Hosono stworzył dla nich osobne miejsce właśnie w Monadzie. No ale teraz o Non Standard opowie nam nasz dzisiejszy gość Soichiro Suzuki. World Standard zadebiutował 40 lat temu albumem wydanym w wytwórni Non Standard. Co najbardziej uderzało Pana w sposobie działania tamtej ekipy? Czy był to klimat kolektywu, wizja Hosono, czy może niezwykła swoboda artystyczna, jakiej nie dawały inne labele w tamtym czasie?
1: Non Standard Label to Monad Label, to jest, bo ja debiutowałem,
0: kiedy debiutowałem, zaproponowano mi dwie opcje. Non Standard oraz Monad. Bliźniacze labele założone przez Hosono. W pierwszym wydawano niestandardowy pop, w drugim ambient. Hosono powiedział: Suzuki-kun, World Standard trafi do Monadu. Uzasadnił to tym, że zajmuje się ambientem. Ja jednak bardzo się temu sprzeciwiłem. Mówiłem, to co robię, to przecież pop. Pozwól mi wydać mój album w non-standard. Ostatecznie zdecydowano się wydać materiał właśnie tam. To było w 1985 roku i dla mnie było to bardzo istotne doświadczenie. Ludzie mówili wtedy, robisz ambient, a mówisz, że to pop. Kompletnie nie wiadomo, o co ci chodzi. Ale mam wrażenie, że to początkowe zamieszanie stało się częścią mojej tożsamości. Trudno to dobrze wyjaśnić.

0: ビートルズを、
1: ビタリシ są przecież uznawani za królów popu, prawda? A ja, słuchając Beatlesów, tworzę materiał do albumu Komorewia. Zaszufladkowano go już i uznano za płytę ambientową, ale według mnie jest ona czymś bardzo popowym. To taka ambiwalentna, podwójna struktura. To jest chyba trudne do zrozumienia, a może wręcz niemożliwe, by ktoś to w pełni pojął, ale jeśli się nad tym zastanowić, wszystko zaczęło się od tego momentu wahania, czy pójść w stronę non-standard, czy monad. Działalność oficyny non-standard podparta była różnymi rozważaniami teoretycznymi, rozważaniami natury filozoficznej, które snuł Hosono i które zawierał on w różnych publikacjach w tamtym czasie. Na ile te myśli rezonowały z panem wtedy i na ile są one aktualne teraz? To trudne pytanie. W tamtym czasie w Japonii panował pewien klimat intelektualny, który można określić mianem nowego akademizmu, New Academism. Hosono-san funkcjonował jakby w innym wymiarze, innym kosmosie, w świecie New Academism właśnie. Chodziło o myślenie o muzyce jako o idei, o filozoficzną zabawę myślą. Sama nazwa non-standard pochodziła między innymi z hipotezy Gai, przekonania, że Ziemia jest żywym organizmem. Idee, filozofia i muzyka funkcjonowały wtedy równolegle. Muzyka przestała być tylko muzyką. Zaczęto nią myśleć, opisywać, konceptualizować. A ja, który po prostu kochałem Beatlesów i debiutowałem jako człowiek popu, nagle musiałem zacząć myśleć o takich sprawach. Wokół było mnóstwo ludzi zainteresowanych semiotyką, teorią mediów. Myślenie o muzyce jako idei weszło mi w nawyk. Musiałem się zastanawiać, czy to ambient, czy pop. Jak mam żyć? Czym właściwie jest muzyka? To były dni pełne takich rozważań. Tak wyglądały całe lata 80. Było to dość wyczerpujące. Teoretycznie nie trzeba było aż tak dużo myśleć o muzyce, ale ja myślałem bez przerwy. Jednym z impulsów była francuska nowa fala z lat 60. Hosono-san, ja i Konishi-kun z Pizzicato 5 wszyscy fascynowaliśmy się dokonaniami francuskiej nowej fali. Polegała ona trochę na tym, że myślisz o kinie, tworząc kino. Truffaut i Godard pisali o filmie, no i my zaczęliśmy robić to samo z muzyką. Teoretycznie muzyki nie da się zapisać słowami, a jednak zaczęliśmy to robić jako autorzy tekstów. W mojej wyobraźni ja byłem Truffaut, Konishi-kun Godardem, a Hosono-san kimś w rodzaju Hitchcocka. Miałem wrażenie, że tworzymy coś na kształt francuskiej nowej fali w muzyce. Nawet tytuły utworów Yellow Magic Orchestra, jak na przykład La Femme Chinoise, miały ten nowofalowy posmak, ale to już dygresja. W każdym razie nie chodziło tylko o tworzenie muzyki, lecz o jej poszerzanie. Od tego wszystko się zaczęło. Po latach, jak ocenia pan rolę non-standard? Jaki wpływ wytwórnia wywarła na japońską scenę muzyczną? Non-standard istniała właściwie tylko w latach 1985-86. Patrząc wstecz, mam wrażenie, że to, co robiła wytwórnia, było w zasadzie ignorowane. Były wprawdzie entuzjastyczne reakcje wśród wąskiej grupy fanów, ale w szerszym kontekście japońskiej sceny to było niemal całkowicie pomijane. To było po prostu trudne do zrozumienia. Zebrało się tam wielu bardzo maniakalnych, niszowych muzyków, więc można powiedzieć, że brak zrozumienia

0: Mówienia był czymś naturalnym. Zresztą była w tym pewna przekora. Skoro nas nie rozumieją, trudno. Taki klimat. Ale na przykład nagrania grupy Pizzicato 5, która debiutowała właśnie w Non-Standard, dały początek ważnemu nurtowi lat 90., czyli Shibuya K. Myślę, że w pewnym sensie tak. Wytwórnia zakończyła swoją działalność w 1986 roku, ale 4-5 lat później ten maniakalny nurt rozkwitł jako Shibuya K właśnie. W centrum byli Pizzicato 5, Flippers Guitar. Tak bym to widział. Być może Non-Standard po prostu pojawiła się zbyt wcześnie.
1: あの、簡単な言い方ですけど、僕は感じています。感じていました。

Nocna strefa w towarzystwie nagrań wytwórni Non-Standard. Muzyka niestandardowa. Muzyka z Japonii z lat 80. Za nami kompozycja zatytułowana Passio z repertuaru Soichiro Suzukiego, znanego jako World Standard, który przed tym utworem opowiadał nam, podzielił się kilkoma przemyśleniami dotyczącymi labelu, który w 1984 roku założył Haruomi Hosono i który to label działał przez niespełna 3 lata do 1987 roku. No ale warto przypomnieć tę niezwykłą wytwórnię i te niecodzienne nagrania, które ukazały się w jej katalogu. Jako postscriptum do tej wypowiedzi, tego wywiadu, który nagrałem z Soichiro Suzukim, mam jeszcze fragment jego eseju dołączonego do albumu książkowego, do kolekcji nagrań Non-Standard. Cytuję. Jak argumentował francuski antropolog Claude Lévi-Strauss, dzisiejsze społeczeństwo opiera się na demokracji i kapitalizmie i jest światem nadmiernie logicznym. Bycie logicznym jest wygodne dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Dlatego przeciwny, zorientowany na naturę sposób myślenia został uznany za przestarzały. Jednak w ostatnich latach idea nadania priorytetu dzikiemu myśleniu, w cudzysłowie, również zyskuje na popularności. Czym jest dzikie myślenie? Oznacza to chwilowe odłożenie na bok dotychczasowego logicznego myślenia i wsłuchanie się w głos swojego ciała w odniesieniu do natury i życia. Przejdźmy szybko do wniosków, pisze dalej Suzuki. Bycie niestandardowym oznacza, że wrażliwość twórcy jest nieujednolicona. Czyż nie chodzi o tworzenie i życie w oparciu o pewnego rodzaju dzikie myślenie? Nawet Beatlesi na późniejszym etapie kariery zrezygnowali z występów na żywo. Odwrócili się od mediów, które próbowały ich analizować. Zamknęli się w studiu i tworzyli muzykę, kierując się własnymi dzikimi myślami. Dlatego pierwszy na świecie album koncepcyjny Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band w rzeczywistości nie był żadnym konceptem. To przemyślenie Soichiro Suzukiego na temat niestandardowości i labelu Non-Standard. A my wracamy do nagrań tej wytwórni. Nagranie trzecie w katalogu, czyli płyta SFX założyciela labelu Haruomiego Hosono. No i brzmienia typowe dla tamtej dekady, w której rodziły się takie zjawiska jak techno albo hip-hop, który usłyszymy tutaj.

0: Body Snatchers. Piosenka Harumiego Hosono, wydana w grudniu 1984 roku na płycie SFX. Efekty specjalne. U nas z pierwszego japońskiego winylowego wydania. Jeżeli Non-Standard miało być laboratorium nowych pomysłów, no to Harumi Hosono niewątpliwie był szalonym naukowcem, który czerpał garściami ze zdobyczy technologii tamtych czasów. No, interesował go niewątpliwie w tamtym czasie rytm, sampling, możliwości, jakie dawały pojawiające się instrumenty cyfrowe, różne samplery, automaty perkusyjne, Roland TR-808 choćby, no, instrument, automat perkusyjny, który trafił jako pierwszy w ręce japońskich muzyków, między innymi do grupy Yellow Magic Orchestra. No, obok tego różne syntezatory, instrumenty takie jak Yamaha DX7. No i zabawa samplingiem, powielaniem różnych gestów, do tego skreczowanie, no i jakaś forma rapowania. No, to był czas, kiedy Hosono fascynował się wczesnym hip-hopem. Wspominał po latach, że słuchał wówczas choćby Afryki Bambata. Próbował zbudować muzykę właściwie od strony samego bitu. Tak było na tym albumie. No, a także na innych albumach sygnowanych nazwą Friends of Earth. F-O-E. To z kolei owoc fascynacji Harumiego Hosono funkiem. No i z tym projektem, który przybierał różne postaci, bo czasami był to solowy projekt Hosono, czasami przybierał on formę zespołu. Z tym projektem wiąże się chyba jedna z najbardziej fascynujących historii związanych z wytwórnią Non-Standard. W lutym 1986 roku do Japonii przyleciał James Brown, ojciec chrzestny soulu, a zespołem, który supportował go w trakcie jego tokijskiego koncertu w Budokanie 8 lutego, był właśnie Friends of Earth. Pomysł był bardzo odważny, no bo publiczność przyszła posłuchać tak naprawdę funku, soulu, ale w pierwszej części koncertu dostała, no właśnie, muzykę elektroniczną, synthpop, no wyrastający oczywiście z funku, ale jednak chyba był to pomysł zbyt radykalny, bo publiczność była bezlitosna. FOE zostało wybuczane przez część fanów Jamesa Browna. Ale z tego spotkania zostało coś znacznie cenniejszego. Następnego dnia, 9 lutego, zarejestrowano nową wersję jednego z największych przebojów Jamesa Browna, czyli Sex Machine. Nie był to po prostu remix, cover, to była po prostu nowa wersja tej piosenki. Za mikrofonem stanął sam James Brown, no a Hosono wziął ten jeden z fundamentów funku, przepuścił przez język FOE, język technopopu, przez język świata cyfrowego, syntezatory, estetykę połowy lat 80. i taki oto był owoc tamtej sesji.
1: And now, ladies and gentlemen, friends and enemies, the hardest working man in show business, the godfather of soul, Mr. Dynamite, James Brown!
2: Yeah.
1: He wants to get up and do his thing.
2: Yeah.
1: You know, moving it.
2: Yeah.
1: Grooving it.
2: Yeah.
1: You know, like a sex machine, man.

W Japonii zagościł ojciec chrzestny soulu, James Brown. No i nie zawahamy się go użyć, można by powiedzieć. Sex Machine w wersji nagranej w Tokio w 1986 roku w towarzystwie Haruomiego Hosono i muzyków jego formacji FOE albo FOE, Friends of Earth, formacji Efemerydy, która no, przede wszystkim poruszała się w świecie muzyki syntetycznej, ale jednocześnie lubiła funkować, lubiła sięgać po tego typu rytmy, po muzykę czarną. No i tak powstała ta oto intrygująca mikstura. Dzisiaj niestandardowo, niestandardowy pop z labelu Non-Standard w nocnej strefie. No i żeby udowadniać Państwu dalej, jak różnorodny był repertuar tej wytwórni, no to teraz taki oto przykład. Miharu Koshi, niezwykły głos, który Haruomi Hosono poznał na początku lat 80., bo Miharu Koshi nagrywała w jego poprzednim labelu, czyli Vien Records. To tam pojawił się album Tutu, którego notabene słuchaliśmy nie tak dawno w wieczorze płytowym i który bardzo miło wspomina nasz słuchacz, pan Andrzej Starnowskich-Gór, który pisze, że chętnie posłuchałby jeszcze piosenki L'amour toujours nagranej przez Miharu Koshi i belgijską grupę Telex. To może kiedyś jeszcze powrócimy, panie Andrzeju. Pozdrawiam tymczasem. No a teraz Miharu Koshi z czasów Non-Standard i album Boy Soprano, na którym znalazła się taka oto pieśń. No, myślę, że przynajmniej część słuchaczy dwójki rozpozna kompozytora i autora tekstu tej pieśni. No, reszta, cała aranżacja będzie już z zupełnie innego świata.

po wizycie Jamesa Browna pora na odrobinę niemieckiej poezji, liryki wokalnej. Heiden Röslein, słynna pieśń Franciszka Schuberta, która zapewne nieraz rozbrzmiewała na początku XIX wieku w Wiedniu. Pieśń do słów Goethego. Tutaj w ekstrawaganckiej synth-popowej wersji, jaką w 1985 roku zaproponowała Miharu Koshi na albumie Boy Soprano. Zostawiamy tę artystkę, bo będziemy do niej pewnie jeszcze powracać w przyszłości na antenie dwójki. Zresztą Miharu Koshi pojawia się dziś nie po raz pierwszy u nas. Być może pamiętają Państwo audycję poświęconą różnym europejskim inspiracjom w muzyce japońskiej. No, Miharu Koshi zaśpiewała nam różne pieśni, także pieśni francuskie, Gabriela Fauré, Erika Satiego. No i mam wrażenie, że jeszcze kiedyś pojawi się na naszej antenie. My tymczasem przenosimy się teraz do świata filmu. Bo właśnie w 1985 roku, w czasach non-standard, Haruomi Hosono rozpoczyna swoją przygodę ze ścieżkami dźwiękowymi do różnych obrazów. Te dwa pierwsze powstają właśnie w połowie lat 80. Pierwszy z nich to film Paradise View, przykład okinawskiego kina surrealizmu magicznego. Natomiast drugi to niezwykła animacja, o której opowiadałem Państwu już wielokrotnie. Ginga Tetsudo no Yoru, czyli Noc na Kolei Galaktycznej, na podstawie jednej z najsłynniejszych opowieści Kendziego Miyazawy, napisanej jeszcze przed II wojną światową. To historia dwóch chłopców, Giovanniego i Campanelli, którzy wyruszają nocnym pociągiem w podróż przez Drogę Mleczną. W filmie dwaj bohaterowie przyjmują postać kotów. Jest to bardzo osobliwy zabieg. No i cała ta podróż ma w sobie coś ze snu, baśni, no ale jest to też opowieść o śmierci, rozstaniu, poszukiwaniu szczęścia. Jest tu jeszcze jeden bardzo ważny szczegół dla całej naszej dzisiejszej opowieści, mianowicie język esperanto. Autor opowiadania, Kendzi Miyazawa, interesował się tym językiem, no a w ekranizacji z 1985 roku esperanto pojawia się gdzieś w tle, na szyldach, które widzimy na budynkach, na różnych napisach. Hosono poszedł tym tropem, nadał temu albumowi ze ścieżką dźwiękową, no i także różnym kompozycjom tytuły w języku esperanto. No a ten tytuł w języku esperanto to Nocto de la Galaxia Fervojo, Noc na Kolei Galaktycznej. No i proponuję teraz zagłębić się w tym fantastycznym świecie. Syntezatory, elektronika. Wyjątkowe dzieło Haruomiego Hosono, Noc na Kolei Galaktycznej. Wybrane fragmenty z tej ścieżki dźwiękowej. A na koniec piosenka promująca ten film, skomponowana także przez Hosono.

każdy może wsiąść do ambientowego pociągu i zostać galaktycznym podróżnikiem, pisze nasz stały słuchacz, pan Piotr, na naszym Facebooku. A za nami piosenka, a także fragmenty ścieżki dźwiękowej do anime Noc na Kolei Galaktycznej z 1985 roku. Śpiewała Kaori Nakahara, a muzykę skomponował jeden z bohaterów dzisiejszej audycji. Gigant japońskiej sceny, tego nie muszę Państwu przypominać, stały bywalec Nocnych Stref, no i założyciel labelu Non-Standard Haruomi Hosono. Wracam jeszcze do wpisu pana Piotra, który tak oto pisze na temat ścieżki dźwiękowej do wspomnianego filmu. To niesamowite, że w minimalistycznym ambiencie można zawrzeć tyle odległych inspiracji, stapiając je w spójną tkankę dźwiękową. Wykorzystanie tradycyjnych skal pentatonicznych łączy się z nawiązaniami do kultury zachodniej. Brzmienia przypominające dzwony są tu rozpięte gdzieś między dźwiękami gamelanu, a uderzeniami zachodnich dzwonów kościelnych. Są jednak bliżej tych drugich. Każdy może wsiąść do tego ambientowego pociągu i zostać galaktycznym podróżnikiem. Takie było zresztą zamierzenie Hosono. Jak wiadomo, wydanie winylowe posiada tytuły albumu i poszczególnych utworów zapisane w Esperanto. W tym języku tytuł płyty to Nocto de la Galaxia Fervojo, pisze pan Piotr, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i widzę, że podobnie jak ja jest on też miłośnikiem tej niezwykłej ścieżki dźwiękowej Haruomiego Hosono. Pisze też Joachim, który tradycyjnie nadsyła

grafikę inspirowaną dzisiejszym odcinkiem. Miło mi gościć już po raz kolejny. Zbliżamy się do 50. nocnej strefy, którą odsłuchuję. Podróżując po naszym pięknym kraju, będącym na progu jesieni, gdzieś na wsi, nie pamiętam jak się nazywała, na skraju pola rosły drzewa, o które oparte były drzwi. Zrobiłem zdjęcie. Teraz pięknie to zgrało się z tematem dzisiejszej audycji, która zamyka wakacyjne nocne strefy. Zwykłe drzwi, a jaka piękna metafora. Zamyka się pewien czas, ale otwiera kolejny. Przed nami jesień i życzę nam wszystkim pięknych jesiennych nocy z dwójką i nocną strefą. Na dzisiejszej okładce japoński napis non-standard i wspomnienie wyżej wymienionych drzwi. Kwadraciki, które gdzieś w tle się pojawiły, symbolizują albumy wydane przez non-standard. No właśnie, proszę Państwa, coś się zamyka, coś się otwiera. Piszą Państwo, że będą czekać Państwo na kolejne nocne strefy. Między innymi pani Justyna na naszym Facebooku pisze, że bardzo podoba jej się ta nazwa, nocna strefa. NS, nocna strefa, NS jak non-standard. A ja mam dla Państwa taką oto informację. Dzisiaj po raz ostatni słyszymy się w nocnej strefie, ale proszę się nie martwić. Słyszymy się po raz ostatni w audycji o takiej właśnie nazwie, bo od jesieni zmieniamy tytuły. Każda z autorek i każdy z autorów pasma Nocna Strefa będzie mieć swój indywidualny tytuł audycji. Zatem wszystko pozostaje na miejscu. My słyszymy się co drugi poniedziałek od jesieni po godzinie 23. Zostajemy na naszym Facebooku nokturnowym. Być może zmienimy nazwę tego fanpage'u, ale nasze grono, nasza grupa pozostaje na miejscu, audycja pozostaje na miejscu, ja zostaję na miejscu. No i muzyka japońska na pewno też pozostanie, będzie oczywiście naszym motywem przewodnim, będzie powracać bardzo często. A jaka to będzie nazwa, tego jeszcze Państwu nie będę zdradzać. Myślę, że niebawem dowiedzą się Państwo. Usłyszymy się ponownie 21 września, już nie w nocnej strefie, ale w audycji o nowej nazwie. A jeszcze przez chwilę pozostańmy po ciemnej stronie gwiazd. Dark Side of the Star, kompozycja Haruomiego Hosono.

Haruomi Hosono pokazuje nam różne oblicza swojej twórczości. Nie tylko twórca muzyki syntezatorowej, technopopowej, nie tylko autor szalonych eksperymentów, muzyki filmowej, ale także urokliwych kompozycji, takich jak ta, The Dark Side of the Star. Utwór zamykający płytę SFX, czyli drugą pozycję w katalogu oficyny Non-Standard. A te melodie mogą Państwo kojarzyć, bo pojawiała się ona w naszej audycji już kilkukrotnie. Nie tylko w tej postaci, bo przyznam, że Dark Side of the Star już wybrzmiewało, ale wybrzmiewała też kilkukrotnie ta pierwotna wersja. No i ta melodia, proszę Państwa, to jeden z przykładów Kankyo Ongaku, muzyki środowiskowej Haruomiego Hosono. Melodia, która pojawiła się jako ambient w pierwszym sklepie, w pierwszej filii sklepu Muji w Tokio w 1983 roku. Klienci odwiedzający tam

ten sklep mieli okazję słuchać tej ambientowej kompozycji Harumiego Hosono. Za nieco ponad kwadrans wbije godzina pierwsza, ostatni kwadrans nocnej strefy w dwójce. NS jak nocna strefa, NS jak non-standard. Na prawie sam koniec tego spotkania grupa Urban Dance, jeden z pierwszych zespołów, które non-standard przedstawiło jako własne odkrycie. Młode trio porównywane do Yellow Magic Orchestra, zespół określany często mianem post-YMO, a to ze względu na inspirację muzyką elektroniczną, oczywiście elektromuzyką klubową. Proszę posłuchać dwie kompozycje z debiutu tego zespołu, Urban Dance. Na początek Dreamer, Old Man Looks Back, a później kompozycja, w której rozpoznają Państwo utwór z początku audycji, Remaking of Non-Standard Music.

Grupa Urban Dance w kompozycji Remaking of Non-Standard Music. Utwór oparty na tej niestandardowej miksturze Harumiego Hosono, która wybrzmiała na początku naszego dzisiejszego spotkania. We all love non-standard.

To fragment refrenu tej piosenki. Wszyscy kochamy niestandardowość. Potrzebujemy niestandardowości. Ludzie, poszerzajcie swoje umysły odrobiną wiedzy o niestandardowości. I niech taka będzie puenta tego naszego spotkania w nocnej strefie wokół oficyny non-standard. NS jak non-standard, NS jak nocna strefa. Dzisiaj ostatnie spotkanie pod tym szyldem. Słyszymy się ponownie za 2 tygodnie. O tej samej porze, z tą samą muzyką w podobnej atmosferze, z inną nazwą, ale jesteśmy stale w kontakcie. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Moja skrzynka jest mailowa, jest do Państwa dyspozycji. A na koniec, no właśnie, żegnamy się tak jak Haruomi Hosono lubił żegnać swoje małe labele. Yen Records kończy swoją działalność nagraniem hymnu protestanckiego w wykonaniu niemal wszystkich muzyków związanych z tą wytwórnią. No i coś podobnego Hosono zrobił na non-standard. Hymn protestancki numer 320. Shuyo mimoto ni chikazukan. Być bliżej Ciebie chcę, o mój Boże. To tytuł tego hymnu w wykonaniu non-standard choir, czyli chóru niestandardowego. Dziękujemy Państwu. Audycję realizował Paweł Worobiej, a te słowa kierował do Państwa Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska, a ze mną w studiu dwójki mały płytowy stosik. Przede wszystkim dwie wrocławskie nowości. Pierwsza z nich to muzyka dla dzieci Witolda Lutosławskiego. I dziś proponuję z tego albumu piosenki dziecięce do słów Janiny Osińskiej i Romana Pisarskiego. Śpiewa chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki z fortepianowym akompaniamentem Agnieszki Lewandowskiej-Graś, a całość prowadzi Małgorzata Podzielny.

Piosenki dziecięce Witolda Ludosławskiego do słów Janiny Osińskiej i Romana Pisarskiego śpiewał chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki. Na fortepianie grała Agnieszka Lewandowska-Gryś. Całość prowadziła Małgorzata Podzielny. I jeszcze jeden dziecięcy cykl tego kompozytora, Witolda Ludosławskiego, przed nami. Teraz będą to piosenki do słów Janiny Porazińskiej i tym razem śpiewać będzie chór dziewczęcy Narodowego Forum Muzyki. Przy fortepianie ponownie Agnieszka Lewandowska-Gryś, a całość przygotowała i prowadzi Małgorzata Podzielny.

piosenki dziecięce Witolda Lutosławskiego do słów Janiny Porazińskiej śpiewał chór dziewczęcy Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia. Na fortepianie akompaniowała dziewczętom Agnieszka Lewandowska-Gryś, a całość prowadziła Małgorzata Podzielny. No i podobnie jak wczoraj, również dziś proponuję koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza. Dziś wysłuchamy kolejnego młodzieńczego utworu, skomponowanego około 1788 roku. Będzie to drugi koncert E-dur w nowym nagraniu Bartłomieja Nizioła, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

W rytmie polonezowym kończy się ten koncert. Drugi koncert skrzypcowy E-dur Feliksa Janiewicza w interpretacji Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Całość prowadził Andrzej Kosendiak. I wracamy na koniec do skrzypcowo-fortepianowego duetu Dominika Przech, Adam Mikołaj Goździewski. Artyści tuż przed pandemią wydali płytę z kompozycjami Karola Szymanowskiego, Pawła Kleckiego i Zbigniewa Bargielskiego. Dziś proponuję neosonatinę Bargielskiego, młodzieńczy utwór 19-letniego

kompozytora z roku 1956. Dzieło w trzech częściach rozpoczyna Allegretto Grazioso. Proszę posłuchać.

Neosonat Zbigniewa Bargielskiego, na skrzypcach grała Dominika Przech, a na fortepianie Adam Mikołaj Goździewski. I na pożegnanie kilka mazurków Karola Szymanowskiego zagra jeszcze Marek Szlezer. Ewa Szczecińska, ja mówię już do usłyszenia i życzę Państwu spokojnej nocy.